0: Za nami kolejne narodowe czytanie, tym razem Dziadów Adama Mickiewicza. Finał akcji odbył się przed pomnikiem pisarza w Warszawie.
1: Słowa mickiewiczowskich dziadów odśpiewano i przeczytano.
2: Nie lubisz umierać z głodu.
1: A zasłuchani ludzie mówili, że warto wracać do klasyki literatury.
3: Warto, naprawdę warto. Warto sięgać do dziadów.
4: Ja nie miałem takiego szczęścia, bo wyjechałem jako mały chłopiec do Chicago.
5: To są piękne chwile teraz dla pana.
4: Tak, tak, tak. Bardzo patriotyczne.
5: Wzruszony jest pan.
4: Yes, thank you very much.
1: Tradycyjnie finałowi przewodziła para prezydencka. Prezydent Karol Nawrocki mówił o mocy literatury, która łączy.
6: Literatura ma moc przenoszenia polskości ponad granicami całej Europy i całego świata. Więc narodowe czytanie już od 15 lat sprawia, że jesteśmy narodową wspólnotą.
1: A za rok lekturą w narodowym czytaniu będzie Lord Jim Josepha Konrada, Mariusz Pieśniewski i Polskie Radio.
0: Mają zapewnić bezpieczeństwo podczas jazdy. Ministerstwo Infrastruktury kupiło 65 tysięcy kasków dla uczniów z kartą rowerową. To w ramach akcji Mam Kask, Mam Styl. Wypadków z udziałem rowerzystów nie brakuje, przyznaje Rafał Greczuk z Dolnośląskiej Policji. Dlatego kaski trafią do dzieci w 700 szkołach tego regionu.
7: W tym roku już mieliśmy 274 wypadki z udziałem rowerów. Zginęło 7 osób, 255 osób było rannych. Jeśli chodzi o tych najmłodszych kierujących rowerami do lat 16, takich wypadków było 24.
0: Przypomnijmy, przepisy nakładają obowiązek jazdy na rowerze w kasku na osoby poniżej 16 roku życia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: W nocy dużo chmur, możliwe opady deszczu i burze na północy kraju. Podobnie będzie też w ciągu dnia, z maksymalną temperaturą od 16 do 20 stopni.
8: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: Barytonem
10: i tenorem.
9: Zapraszamy Państwa
10: na dwa głosy.
9: W rytmie rocka albo hip-hopu.
10: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
9: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
10: Paweł Sztompkę
9: i Marcin Kuse.
8: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

9 minut po godzinie drugiej. Wojciech Błoński za konsoletą, Wojciech Urban przed mikrofonem. Rozpoczynamy trzecią godzinę muzyki nocą. Było Fool's Garden, Lemon Tree, pomarańczowe drzewo, a państwo piszą na facebookowym profilu: pan Piotr, dziękuję za fiolkę. Była ze mną całe wakacje pracująca niestety i piosenkę Nakarmić kruki. Proszę uprzejmie, pan Piotr prosi o Madonnę. Zrobi się. Następne nasze spotkanie z czwartku na piątek. Może już wtedy się uda, jeśli nie, to przy następnym spotkaniu będę pamiętał. Pan Mariusz pozdrawia z okolic Dębek, koło Koszalina, gdzie pracuje wraz z kuzynem Danielem jako kucharz. Razem słuchamy zarówno starych, jak i nowych utworów. Bardzo serdecznie zapraszam. Teraz będzie dwa razy po francusku. Désiré Lace, Voyage, Voyage, rok 1989 i Je le taxi 1987.

Vanessa jeszcze śpiewa, ja redaktor tylko nadmieni, że w tym taksi to żaden Joe, to nie był tylko Maria José Lasso de Santos, czyli portugalska uciekinierka do Paryża. No ale o tym innym razem, a teraz przygaść Roxette, bo nie ma lata bez Roxette, tak sobie redaktor wymyślił. How Do You Do będzie, potem będzie The Big Love, czyli The Big L, jak chcieli artyści, potem będzie Joel Wright, a potem będzie The Look, a na koniec Dress for Success. Zapraszam. I see you.

To było nieśmiertelne Rockset. Nasze spotkanie zbliża się do końca. Na koniec zagramy trochę spokojniej. Dziękuję Państwu za te 3 godziny, za wszystkie miłe słowa na Facebooku i nie tylko. W SMS-ach pani Grażynie także. No a teraz na koniec spokojniej. 1, 2, 3. Płyta Skąd Dokąd, utwór Już. Potem Trwaj Chwilo Trwaj z Elżbietą Adamiak z płyty Zbieram Siebie, rok 2009. A potem na koniec moja ulubiona płyta zespołu WW, czyli WW z kobietami. Moja broń z Anną Marią Jopek, W jamkach i Bóg dokopie. Dobranoc. Wojciech Urban, Wojciech Łoński. Do usłyszenia z czwartku na piątek.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Policja zatrzymała Romana Rzety w śledztwie dotyczącym zaginięcia założyciela giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto, Sylwestra Suszko. Według Wirtualnej Polski i TVN-u Roman Rzet był kluczowym partnerem biznesowym Suszka.
3: Kilka lat temu Roman Rzet został oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wypranie ponad 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie BitBay, czyli poprzedniczce Zonda Krypto. W mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o planowanej przez Romana Rzet ucieczce. Tuż przed zatrzymaniem chciał wyjechać do Chin. Rząd zapowiada przesuwanie nowych inwestycji w przemysł zbrojeniowy do zachodniej części Polski. Ze względów bezpieczeństwa produkcja wojskowa powinna być lokowana z dala od wschodniej granicy, tłumaczy wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ma to przynieść korzyści m.in. wielkopolskim zakładom pancernym w Poznaniu.
4: Jest to też ten rejon, gdzie dużo bezpieczniej jest lokować produkcję, jeżeli chodzi o zbrojeniówkę. Za chwilę powstaje nowa fabryka w sąsiednim województwie, w Lubuskim, ale tutaj też będziemy rozmawiali o kolejnych inwestycjach.
2: Wiceminister Sobkowiak-Czarnecka odwiedziła Poznań w związku z konferencją Silne Regiony, Bezpieczna Polska. Tymczasem Kreml przekazał, że amerykańscy wysłannicy na spotkaniu z Władimirem Putinem przedstawili szereg pomysłów dotyczących rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali z rosyjskim przywódcą w Moskwie. Jak powiedział doradca Putina Jurij Uszakow, rozmowy były owocne dla obu stron. Dodał, że kontynuowane będą zarówno osobiste kontakty Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem, jak i współpraca za pośrednictwem negocjatorów. Amerykanie do tej pory nie odnieśli się do przebiegu spotkania. Dziś Witkoff i Kushner w Kijowie będą rozmawiać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.
0: To są aktualności jedynki.
2: Plony zbóż w tym roku nie będą tak obfite jak ubiegłoroczne, przewiduje minister rolnictwa. Stefan Krajewski podczas dożynek jasnogórskich i Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie wyraził nadzieję, że wyższe ceny skupu płodów rolnych zrekompensują rolnikom niższe plony.
5: Są niższe nawet jak czasem średnie plony. To zależy też od regionu, zależy od uprawy. Oczywiście wszystko obserwujemy, to też kwestia tego, co się dzieje na rynkach. Mam nadzieję, że te ceny będą rolnikom rekompensować jednak niższe plony.
2: Minister rolnictwa tłumaczy, że sytuacja wymaga przebudowy systemu ubezpieczeń, ale też uruchomienia kredytów z niskim oprocentowaniem, tak aby rolnicy mogli przetrwać najtrudniejszy okres. Na koniec Francja i zaostrzenie walki ze zjawiskiem ultra fast fashion, czyli masową produkcją taniej odzieży. Tamtejszy rząd wprowadził system dodatkowych opłat dla firm wprowadzających na rynek tego typu produkty.
6: Nowy system wszedł w życie na początku września. Wysokość opłaty zależy m.in. od liczby produktów oferowanych przez daną markę oraz od możliwości ich naprawy. Przykładowo za bieliznę kara finansowa wynosi około 50 centów, a za kurtkę lub płaszcz może sięgać nawet 12 euro. Stawki mają rosnąć do 2030 roku, a zebrane środki będą wspierać funkcjonowanie systemu zbiórki, ponownego wykorzystania i recyklingu odzieży. Nowe przepisy wymierzone są przede wszystkim w chińskie platformy.

0: Takie jak Shein, Temu i AliExpress, które każdego roku wprowadzają na francuski rynek miliony bardzo tanich produktów. Stanowi to coraz większe wyzwanie dla tradycyjnych marek odzieżowych i sprzedawców działających we Francji. W ostatnich miesiącach wiele takich firm ogłosiło upadłość. Paryż chce również ograniczyć negatywny wpływ ultra fast fashion na środowisko. Chodzi przede wszystkim o ogromne ilości tanich ubrań, które po krótkim czasie trafiają na śmietniki. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Niedziela przypomni nam o zbliżającej się wielkimi krokami jesieni. Będzie pochmurno, deszczowo, a na północy Polsce także na północy Polski oczywiście także zagrzmi. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 16 do 20 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Jak stracony czas. Szczęśliwe powroty. Wróć do mnie. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
4: Dobry wieczór, Danuta Kryńska. Zapraszam do radiowej jedynki nocą, aż do świtu. Oferujemy relaks przy znakomitej muzyce. W programie m.in. Katy Lang, John Anderson, legendarny brytyjski zespół Camel, Elvis Costello, Gary Moore, Tanita Tikaram, Chris Ria, Sarah McLachlan, grupa R.E.M. oraz John Mark.

asking her of the man that she once knew. Lonely one, his love.

0: promocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem reżysera Jana Klaty, dyrektora Teatru Narodowego od września ubiegłego roku.
3: Piękno tych kreacji aktorskich, tego co reżyserzy wymyślają, co scenografowie potrafią wymyślić, polega na tym, że to cyt iskierka zgasła.

0: tego później nie ma. To jest katastrofa dla nas, artystów, bo co po nas zostaje? A jednocześnie w ludziach, których cały czas gdzieś się spotyka, jakaś jedna scena żyje.
1: Wywiad Żyta.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Będą protestować w obronie sektorów produkujących wyroby ze stali przed importem z Azji. Jutro polscy producenci wezmą udział w europejskim proteście w Brukseli. Chcą zwrócić uwagę na paradoks. Europa coraz mocniej chroni własną stal przed importem, ale jednocześnie pozwala na masowy napływ gotowych wyrobów wykonanych ze stali spoza Unii.
5: Polscy i europejscy producenci mebli, maszyn, AGD czy części samochodowych podnoszą wysokie koszty energii, dekarbonizacji, regulacji, z którymi ich zagraniczni konkurenci często nie muszą się mierzyć. Jeżeli nie zadbamy również o te firmy, będziemy chronić europejską stal, ale stracimy przemysł, który ją kupuje i przetwarza, czyli prawdziwe serce gospodarki.
4: Tłumaczył prezes Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali Piotr Sikorski. Protest rozpocznie się w Brukseli jutro przed południem. Konwój ciężarówek ma przejechać przez miasto. Później przedstawiciele firm i stowarzyszeń przekażą Komisji Europejskiej wspólne oświadczenie organizacji Eurometal, Europejskiej Federacji Dystrybutorów Stali, Rur i Metali. Większe zaangażowanie młodszych polityków w najbliższej przyszłości zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie ma jutro przedstawić nowy plan programowy na najbliższe miesiące. W ostatnim czasie politycy Prawa i Sprawiedliwości wskazywali na konieczność odmłodzenia najbardziej aktywnych komórek partii, w tym sztabu kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. Szczegóły przedstawi prezes Kaczyński, zapowiada Karol Karski.
6: Dlatego będziemy przedstawiać to w poniedziałek, żeby wówczas podzielić się wszystkimi informacjami. Nie będę wychodził do przodu, więc pozostawmy to wszystko prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, po to to wszystko jest, żeby nie wychodzić zbyt wcześnie. Cierpliwie trzeba poczekać, tak jak na nową informację o nowej serii iPhone'ów się czeka do określonego dnia, tak samo tutaj trzeba poczekać do poniedziałku.
4: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński uważa, że nowy plan programowy to konsekwencja problemów PiS ze zmierzeniem się z aferą Zonda Krypto.
7: Tak de facto, bo Zonda Krypto jest największą aferą. Myślę, że Kaczyński dzisiaj ma ogromny ból głowy, dlatego że nazwał partię Prawo i Sprawiedliwość, a dokładnie działali wręcz odwrotnie do zamierzonego celu jakby swojej partii, więc nie wiem co ustalą, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle początek takiego naprawdę końca i to nie chodzi tylko i wyłącznie PiSu i to nie chodzi tylko i wyłącznie o odejście Morawieckiego i tej grupy, ale koniec w takim rozumieniu, jak widzieliśmy przez ostatnie powiedzmy dwie dekady PiS.
4: Spotkanie w sprawie nowego planu programowego Prawa i Sprawiedliwości ma odbyć się jutro po południu w Warszawie.
3: To są aktualności jedynki.
4: A w nich teraz ważna informacja dla słuchaczy wybierających się do Kołobrzegu. Tamtejsze Molo, czyli jedna z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych miasta, zostało zamknięte do odwołania. Decyzję podjął dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu z powodu prognozowanego silnego wiatru. MOSiR apeluje o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń służb. Na koniec Rzym, który także czytał Mickiewicza. W Dniu Narodowej Lektury Dziadów romantyczne dzieło polskiego wieszcza odczytano w sobotnie popołudnie w stolicy Włoch. Wydarzenie miało uroczystą oprawę i odbyło się w wyjątkowym miejscu, w muzeach kapitolińskich w samym sercu wiecznego miasta.
8: Jakbym powiedziała Mickiewicz, to by szeroko otworzyli oczy, któż to za jeden. No, tekst nie jest aż taki trudny. Ja będę miała rolę aniołka razem z inną dziewczyną z mojej szkoły.
9: Krew jego dawne bohatery, a imię jego będzie 44.
4: To już trzeci raz, kiedy twórczości polskiego wieszcza można było posłuchać się w Rzymie podczas akcji Narodowego Czytania. Adam Mickiewicz spędził w Rzymie kilkanaście miesięcy. Pobyt w wiecznym mieście znalazł odzwierciedlenie w jego twórczości, a do dziś można tu znaleźć udokumentowany ślad jego obecności. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
4: Niedziela będzie pochmurna, mokra, deszczowa, a na północy kraju także burzowa. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Barytonem
2: i tenorem.
1: Zapraszamy Państwa
2: na dwa głosy.
1: W rytmie rocka albo hip-hopu.
2: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
2: Paweł Sztompkę
1: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
3: Przed nami wrześniowa, miejmy nadzieję, leniwa niedziela. W oczekiwaniu na świt warto spędzić czas z radiową jedynką. Do pierwszej porannej kawy proponujemy wyjątkowy klimat, o który zadbają dziś Mika Urbaniak, nietuzinkowa Mercy Gray, Tracy Chapman oraz Toni Braxton. W głośnikach pojawią się także John Legend, Natalia Przybysz ze swoim głębokim, szorstkim głosem, Alicia Keys, zespół Vaya Con Dios, Joss Stone, Liz Wright, Jason Mraz oraz Susan Vega. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o

0: Tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Jako konstruktywne Kreml określił rozmowy z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem. Wysłannicy Donalda Trumpa po wizycie w Moskwie udają się do Kijowa.
3: Po zakończeniu rozmów Putina z przedstawicielami prezydenta USA, doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow określił spotkanie jako merytoryczne i konstruktywne. Według niego Witkoff i Kushner obiecali uwzględnić podczas dzisiejszych kontaktów w Kijowie oceny przedstawione mu przez Putina dotyczące sposobów uregulowania konfliktu. Dziś amerykańscy wysłannicy będą rozmawiać w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim. W związku z rozmowami Ukraina zawiesiła swoje ataki powietrzne na Rosję. To samo deklarował Kreml, ale w sobotę w Kijowie kilkukrotnie ogłaszano alarmy bombowe, a w obwodzie kijowskim rosyjskie pociski zabiły dwóch cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Zasłuchani Polacy na placach i w parkach podczas Narodowego Czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Akcja dotarła do wielu miejsc w kraju i za granicą, a finał z udziałem pary prezydenckiej odbył się przed pomnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie.
4: To jest jednak bardzo ważne, żeby każdy Polak wiedział, co to jest. Ja nie miałem takiego szczęścia, bo wyjechałem jako mały chłopiec do Chicago.
5: To są piękne chwile teraz dla pana.
4: Tak, tak, tak, bardzo patriotyczne.
5: Wzruszony jest pan.
4: Yes, I have very much.
6: Duża wada dziadów, że się kojarzą ludziom tylko z maturą i przez to podejrzewam, że nie chcą wracać do dziadów po latach. Dla mnie na przykład dużą wartością było wrócenie do dziadów po latach, bo dopiero po latach zobaczyłam znaczenia, których wcześniej nie widziałam. Warto, naprawdę warto. Warto sięgać do dziadów.
2: Z uczestnikami Narodowego Czytania rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Po nieudanej trzeciej próbie odrzucenia weta prezydenta będzie czwarty projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów, zapowiada Koalicja Obywatelska. Nie zostawimy tego tematu, zapewnia europoseł KO Dariusz Joński.
7: Prezydent Nawrocki robi wszystko, żeby uciszyć ten temat i wetować razem z posłami PiSu i Konfederacji ustawy. Uważamy, że to jest bardzo istotne i ważne, nie możemy się poddać.
2: Podczas piątkowego głosowania o odrzucenie weta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach zabrakło 25 głosów.
1: To są aktualności jedynki.
2: Iga Świątek po raz pierwszy w karierze wygrała dwa tie-breaki w jednym meczu, pokonując Czeszkę Marię Bouskową 7-6, 7-6. Polska tenisistka awansowała do czwartej rundy US Open.
8: Iga Świątek w tym meczu bardzo mocno musiała się napracować, a w drugim secie bronić trzech piłek setowych, a wcześniej odrabiać stratę 0-3 i 2-4 w gemach. To jednak najważniejsze fragmenty tego meczu należały do naszej tenisistki, która kolejny raz udowodniła, że jest jedną z głównych faworytek do wygrania US Open. Podczas startów wcześniej w Toronto i Cincinnati, a teraz w Nowym Jorku, Polka łącznie wygrała 13 z ostatnich 14 spotkań, ulegając jedynie Jessice Peguli w półfinale turnieju we wspomnianym już Cincinnati. To jest dla mnie najbardziej pozytywna teraz część tegorocznego sezonu. Cieszę się, że przed przyjazdem do Ameryki Północnej miałem więcej czasu ze swoim szkoleniowcem na trening. To mi dało bardzo dużo, szczególnie nabrałam tak ważnej pewności siebie. Jestem szczęśliwa, że osiągnęłam progres. Mówiła zaraz po meczu nasza zawodniczka. W czwartej rundzie Iga Świątek zagra z Chinką Zhen, która dokonała rzeczy niemożliwej. Podczas starcia z Amerykanką Madison Keys przegrywała w decydującym trzecim secie 0-5, by ostatecznie wygrać 7 kolejnych gemów i uzyskać awans. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: To będą historyczne wybory do Landtagu w niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Po raz pierwszy przodująca w sondażach, mogąca liczyć na 42% głosów, skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec ma szansę, by utworzyć samodzielnie rząd.
9: Alternatywa dla Niemiec będzie mogła rządzić sama, jeśli małe ugrupowania nie wejdą do parlamentu, albo jeśli zdobędzie ponad 45% głosów. W każdym innym przypadku zadziała Brandmauer, czyli kordon sanitarny przed AfD. Żadna partia nie zdecyduje się na współpracę z AfD, bo partia ta została uznana za skrajnie prawicową i ekstremistyczną przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji. Mówi politolog z Uniwersytetu w Magdeburgu Nicolas Szpon. AfD zresztą z innymi partiami współpracować nie chce. Walczy o pełną stawkę. Walka ta jest możliwa dzięki programowi, który stoi w zupełnej kontrze do tych prezentowanych przez inne partie. AfD chce zmienić edukację tak, by uczono więcej o Prusach, a mniej o II wojnie światowej. Poza tym partia obiecuje

0: odsyłać uchodźców. Dzieci uchodźców chcę oddzielić od dzieci Niemców w szkołach. Obiecuję też niższe ceny energii dzięki powrotowi do współpracy z Rosją.
1: O tym, czy AfD będzie mogła rządzić samodzielnie, dowiemy się o 18, kiedy to zostaną zaprezentowane sondażowe wyniki Exit Poll.
2: Tematem zajął się Paweł Turski. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Niedziela z dużym zachmurzeniem i rozpogodzeniami po południu, ale tylko miejscami. Lokalnie popada, a na północnym wschodzie także zagrzmi, bez opadów tylko na zachodzie Polski. Temperatura maksymalna dziś od 16 do 20 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Kiermasz? Pod kogutkiem. Magazyn Kultury Ludowej.
5: Mariana Kryl, dzień dobry, witam słuchaczy Jedynki. 15 sierpnia w Ukrainie zmarła Daria Alioszkina, ukraińska artystka, rzeźbiarka i twórczyni wielkoformatowych, wycinanych, inspirowanych motywami tradycyjnymi, uczestniczka wielu festiwali i wystaw w Polsce. Po wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie w 2022 roku wraz z rodziną przeniosła się do Krakowa, gdzie tworzyła i prezentowała swoje prace na licznych wystawach podczas wydarzeń kulturalnych. Daria była niezwykłą osobą, nieprzeciętną artystką, bardzo pracowitą i życzliwą. W Kiermaszu pod Kogutkiem będziemy dziś wspominać artystkę wraz z jej przyjaciółmi i partnerami z Polski. Spotkamy się także z kurpiowskim twórcą ludowym Adamem Murachem, garncarzem, jednym z nielicznych przedstawicieli kurpiowskiego garncarstwa. A zaczynamy od festiwalowej zapowiedzi. Od 18 do 20 września w Wieżajnach na Suwalszczyźnie odbędzie się 20. festiwal Oj Wiosna, Ty Wiosna. Festiwal będzie doskonałą okazją do spotkania z muzyką z Polski i Litwy. W cyklu warsztatów, wykładów, prezentacji, spektakli, koncertów i wieńczącej wszystko nocy tańca będzie można zanurzyć się we wciąż żywej tradycji muzycznej dawnej Wileńszczyzny, Augsztoty, Dzukiji, Galicji oraz Roztocza. Festiwal zacznie się w piątkowy wieczór pokazem filmu Jakuba Pietrzaka z okazji 20-lecia wydarzenia, w którym będą pokazane archiwalne materiały z wypraw terenowych po Suwalszczyźnie, a także po bliskich terenach Litwy i Białorusi. A także będzie zabawa taneczna, zagra do tańca rodzinna orkiestra Burdalskich i kapela Chłopcy z Nowoszyszek, której teraz posłuchamy.

Podczas 20. festiwalu Oj Wiosna, Ty Wiosno w Wierzajnach również odbędą się warsztaty śpiewacze z Józefem Murawskim i zespołem Pogranicze z Szypliszk.

0: Adam Murach jest garncarzem, jednym z nielicznych przedstawicieli kurpiowskiego garncarstwa, jest samoukiem. Garncarstwem zajął się, gdy był już dorosły. Najpierw powstawały naczynia lepione, a potem toczone na kole, własnoręcznie wykonanym. Sam też wybudował piec garncarski opalany drzewem, w którym wypala naczynia. W jego pracowni można zobaczyć autorskie dzbany, misy, dwojaki, świeczniki, kubki, donice i inne lepione formy gliniane. Twórca jest pasjonatem, chętnie dzieli się swoją wiedzą, prowadząc warsztaty dla dzieci i młodzieży, m.in. w Skansenie w Nowogrodzie i w Kuźni Kurpiowskiej. Z Adamem Murachem spotkałam się na początku wakacji w Myszyńcu.
1: Pochodzę ze wsi Poszyce, zajmuję się garncarstwem już ponad 20 lat. Jestem samoukiem, no i tam trwałem do tej pory, no i jestem już twórcą ludowym, zarejestrowanym w STL-u w Lublinie. No i tworzę takie różne rzeczy z gliny, no różne przedmioty na przykład, no różne formy, mogę tak powiedzieć, no i kwiatki, i różne dzbanuszki, no i ptaszki gwizdzące i... No i takie tam.
2: A co to jest za garncarstwo? Jaki typ? Skąd to wszystko się wzięło?
1: No garncarstwo, no wzięło się, no mówię, tak jak na wstępie powiedziałem, że jestem samoukiem, znalazłem kawałeczek gliny i zacząłem się tą gliną bawić, no i to mnie zainteresowało, wciągnęło mnie to. No i początkowo robiłem ręcznie, później zrobiłem sobie koło garncarskie, tak jak to tam sobie w głowie umyśliłem, no i przygoda się zaczęła, no i trwa do dzisiejszego dnia. No i jeżdżę po prostu tam na takie lekcje tam z dziećmi, na różne festyny jeżdżę, pokazuję właśnie, jak powstają takie naczynia na żywo. No i jest bardzo duże zainteresowanie, bo tworzy się kolejka do garncarza i każdy chce tam dotknąć tej gliny i rączki sobie ubrudzić. No i na oczach dziecka czy tam osoby dorosłej powstanie jakieś tam, no szybko naczynko jakieś, małe, większe, różne.
2: A dlaczego pan tym się zainteresował? Skąd to się wzięło?
1: To znaczy, no miałem takie różne zainteresowania, bo troszeczkę i rzeźby robiłem, no takie rzeźby pierwsze, które zrobiłem, też mam je do tej pory. Trochę stolarstwem tam byłem też zainteresowany. No ale to garncarstwo no, jakoś się do mnie przykleiło, no i tak zostało.
2: A te różne wzory, kolory, które tutaj widzimy, to jest

0: takie typowo kurpiowskie, czy raczej
1: nie? To znaczy, to nie wiem, czy to jest kurpiowskie, ale to jest zdobione są taką starą bardzo metodą, bo pierwszy wypał jest taki biskwitowy, taki jasny, a później to są rzeczy mlekowane. Taka, to jest taka stara metoda, że to mleko zamyka w tym naczyniu te pory, że ono staje się wodoszczelne i takie naczynia można też użyć już później do celów spożywczych.
0: A skąd glina?
1: No glinę to, znaczy na naszym terenie nie ma gliny, ale glinę przywożę tam powiedzmy z Mazur, tam z okolic Olecka przywożę, bo tam znalazłem takie źródło gliny, która ma tam dobre te parametry, nie ma tych, w tej glinie tego margla tak zwanego, tak, bo to jest taki wapień, że jak się trafi w glinie taki wapień, to później po pewnym czasie takie naczynie no, odpękuje, no i taki no, traci swój tak wygląd. No ale to jest glina dobra, no jest taka tłusta i no też mam taki piec jeszcze opalany drewnem, tradycyjny, no i tak to działa.
0: Proszę opowiedzieć jeszcze o tych różnych tutaj naczyniach, co tutaj jest, do czego służy.
1: To znaczy, no są takie dzbanki do kwiatów, można powiedzieć, dzbanki z uchem do mleka można ich używać, dwojakie, tak jak dawniej, są złączone dwa naczynia z łóżkiem na wierzchu, że dawniej noszono jedzenie na powiedzmy tam dla kośnika, czy tam w pole, ktoś tam robił w polu. Ja jeszcze swojemu tacie nosiłem, jak tam robił, no siano kosił, trawę kosił, to mama uszykowała jedzenie, to ja mu zanosiłem. Tylko były już takie nie gliniane dwojaczki, tylko były blaszane i ja zanosiłem mu jedzenie, żeby się mógł posilić. No i to tak.
0: Pięknie. A jak pan przypomina te swoje początki garncarskie? Jak to było?
1: To znaczy, no znalazłem kawałeczek gliny, nie wiedziałem, jak ją tam zrobić, tą glinę. No tam dosypywałem piasku, różnych tam metod próbowałem. No i wylepiałem takie małe tam ptaszki, małe rzeczy, takie tam powiedzmy takie miseczki, ale to ręcznie robiłem. No i też nie wiedząc, jak to dalej z tą gliną począć. Troszeczkę to podeschło, wrzucałem na taki żar rozgrzany w piecu, no w takim piecyku. To pękało, ja to wyciągałem takim drucikiem, sklejałem, no i... No i tak ta przygoda jest, no ale nie poddawałem się, tych metod toczenia różnych próbowałem, bo zrobiłem sobie takie pierwsze koło garncarskie, no ale nie wiedząc, co, jak to w ogóle zacząć. Położyłem kawałek gliny, ten talerz się kręci, wziąłem kawałek deski, żeby to wypośrodkować, deseczkę, no zrobiło mi się równo, no ale co dalej? No to palic w środek wsadziłem, no i takie tam, no ciężkie chwile miałem. Później jeszcze, jak już miałem to wszystko, miałem piec, poznałem jego kolegę, Tadzio Suplicki, tam pochodził, mieszkał w Kłutusku. No i tam żeśmy się spotkali, no przyjechał, był bardzo zachwycony, że ja zrobiłem tyle rzeczy, już miałem jakieś swoje naczynia, które tam zrobiłem, wypaliłem. Później jeszcze poznałem tutaj w Myszyńcu, koło kościoła tu mieszkał taki też garncarz Jan i też przyjechałem do niego, też bardzo sympatyczny człowiek, też mi tam pokazał swój piec, swój ten warsztat, no i tam dał mi kilka wskazówek, od niego też kupiłem taką maszynę, znaczy od niego odkupił ktoś tam inny garncarz, no i ja taką maszynę odkupiłem później od nich i mam ją do tej pory, no, do przerobu gliny po prostu, bo żeby nie ta maszyna, to dawno bym to może zarzucił. Bo tą glinę po prostu jest tak, że no, ta glina się zasycha i, no, i później trudno by było ją ręcznie urobić, ale przez tą maszynę się przepuści kilka razy i jest okej.
0: Dużo pan pracuje tak na co dzień z gliną? To jest to znaczy, taki cały czas czy różnie?
1: To znaczy, no ja mam pracę, pracuję, a to takie hobbystyczne moje zajęcie. No, ale cieszę się, no lubię tą pracę i lubię właśnie robić takie różne rzeczy, bo się położy kawałeczek gliny i za każdym razem powstaje nam jakieś inne naczynie. I to tak cieszy.
2: Adam Murach, jeden z nielicznych przedstawicieli kurpiowskiego garncarstwa. A teraz posłuchamy kurpiowskiej śpiewaczki Elżbiety Kaszni. To nagrania z tegorocznego 60. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, gdzie pani Elżbieta zdobyła najwyższą nagrodę, basztę.

15 sierpnia w Ukrainie zmarła Daria Alioszkina, ukraińska artystka, rzeźbiarka i twórczyni wielkoformatowych wycinanek inspirowanych motywami tradycyjnymi, uczestniczka wielu festiwali i wystaw w Polsce. Po wybuchu wojny Rosji przeciwko Ukrainie w 2022 roku wraz z rodziną przeniosła się do Krakowa, gdzie tworzyła i prezentowała swoje prace. Absolwentka Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych na kierunku rzeźby odnalazła swoją życiową pasję w tworzeniu ozdób z papieru. Łączyła w nich tradycyjne elementy i symbole.

0: symbolikę ukraińskiej sztuki ludowej z własną, współczesną drogą artystyczną. Częstym motywem jej prac były postacie kobiece i elementy roślinne. W wycinankach tych odnajdziemy wiele elementów symbolicznych, dzięki którym dzieła Darii wychodzą poza warstwę czysto estetyczną, stając się formą opowieści i przekazu treści. Twórczyni prezentowała swoje prace na całym świecie, podejmowała także współpracę ze znanymi markami i zagranicznymi dekoratorami. Daria Alioszkina przez wiele lat była uczestniczką festiwali w Polsce. Jej pracę można było zobaczyć w Krakowie, w Warszawie. W Domu Ukraińskim w Warszawie jedna z jej wycinanek wisi przy głównym wejściu. W Poznaniu, Lublinie, Toruniu, Łodzi i wielu, wielu innych miastach. Wspomina Agnieszka Matecka-Skrzypek, organizatorka festiwalu Mikołajki Folkowe w Lublinie, gdzie Daria kilkakrotnie prezentowała swoje prace.
1: Z Darią Alioszkiną spotkaliśmy się po raz pierwszy na Mikołajkach Folkowych w 2016 roku. Została nam polecona przez festiwal Folkowisko i miała na Mikołajkach po raz pierwszy wystawę swoich wielkoformatowych wycinanek, a także prowadziła warsztaty nauki technik wycinanek, które stosowała, więc nie tylko nożyczkami, ale też i nożykiem, tak żeby można było stworzyć duże formaty. Od tego czasu współpracowałyśmy dość ściśle, choć nie ciągle. Dwa razy wycinanki Darii Alioszkiny gościły na okładkach pisma folkowego, w tym na jubileuszowym 150. numerze pisma. Również nasza biblioteka konferencyjna korzystała z jej grafik, wycinanek i na jeden z tomów też oddała nam swoją pracę. I po raz drugi na Mikołajkach jej wycinanki pojawiły się w 2024 roku na oknach holu chatki Żaka. Był to grudzień, więc podświetlone od wczesnego popołudnia, wisiały przez cały grudniowy miesiąc. Oczywiście spotykałyśmy się też często na Jarmarku Jagiellońskim w Lublinie. I faktycznie były to i kontakty, powiedziałabym, zawodowe i osobiste. Też należy wspomnieć, że mężem Darii Alioszkiny był Gordyj Staruk, który jest muzykiem, no oprócz tego, że oczywiście ma wykształcenie plastyczne, jest jednym z założycieli zespołu Jory Quartz, budowniczym instrumentów, z którym łączyły nas też wątki muzyczne. Także jej no, niespodziewane odejście no, bardzo było smutne dla nas, ale też zubożyło kulturę i sztukę współczesną Ukrainy opierającą się na wątkach ludowych. Też warto wspomnieć, że Daria od czasu pełnoskalowej wojny mieszkała z rodziną w Krakowie, a więc współtworzyła nie tylko kulturę ukraińską, ale można powiedzieć też, że polską.
2: Jaka była podczas właśnie tej współpracy, podczas warsztatu? Czy pani miała też okazję obserwować to, jak opowiadała o tej sztuce, dawnej sztuce wycinanek, inspirowanych tradycją ludową, motywami ludowymi, chociaż tak naprawdę stworzyła taki swój własny język i jak widzimy właśnie pracę Darii, to nie pomylimy ją z niczyją inną.
1: To prawda, ten język był bardzo indywidualny, bardzo osobisty. Dużo wycinanek odnosiło się do kwestii kobiecych. Bardzo lubię te obrazy. I no cóż, była spokojna, zawsze uśmiechnięta, skromna, profesjonalna. Trzeba wspomnieć, że też te wycinanki, powiedzmy, to są bardzo kobiece procesy, prawda? Twórczość bardzo kobieca, delikatna można powiedzieć, ale przecież Daria Alioszkina była rzeźbiarką i można ją było spotkać chociażby w Bukowelu wycinającą

piłą elektryczną bloki lodu, więc też miała, bo kończyła rzeźbiarstwo na Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie, a więc miała też, no była artystką, można powiedzieć, wszechstronną i nie uchylała się przed rzeźbami też wielkoformatowymi.

0: Poleski skład smyczkowy z pogranicza polsko-ukraińskiego. Daria Alioszkina od 2016 roku przyjeżdżała na Jarmark Jagielloński, obecnie festiwal Retradycja w Lublinie. Na stoisku prezentowała swoje wycinanki, a także prace z kamienia swoich rodziców z Podola, z Ukrainy. Wspominają organizatorki festiwalu Retradycja Karolina Waszczuk i Agata Turczyn.
1: Daria pierwszy raz na festiwalu u nas była w 2016 roku i to było spotkanie z dziewczyną, która była niezwykle skromna, niezwykle uśmiechnięta i serdeczna od pierwszego spotkania. I prace, które wykonywała, robiły wrażenie zarówno te mniejsze formaty, jak później te duże formaty wycinanek. I przez te spotkania z Darią można było właśnie poznać kobietę, która mimo tego, że tworzyła niezwykłe prace, niezwykłe wycinanki, niezwykłą sztukę, była w tym wszystkim właśnie taka skromna, otwarta i bardzo przyjazna, przyjaźnie nastawiona. Myśląc o tych kilku latach, kiedy Daria przyjeżdżała do nas na festiwal, niesamowite jest to, że mieliśmy cały czas kontakt z artystką, która była znana na całym świecie, która promowała kulturę ukraińską, historię Ukrainy poprzez swoje prace, a u nas była na malutkim stoisku, które dzieliła zazwyczaj ze swoim mężem, z Gordijem, i na tym stoisku ten swój świat wycinanki pokazywała, prezentowała, dzieliła się z nami, z uczestnikami festiwalu.
2: Jednego roku zorganizowaliśmy wystawę Darii. Ta wystawa nosiła nazwę Magia koronkowej pisanki. I właśnie, z jednej strony była to pisanka, ale

0: jednak przedstawiona w formie wycinanki, jak to na Darię przystało. I ona w tej swoim podejściu artystycznym połączyła te dwie dziedziny. Mówiła, że inspiruje się i wycinanką, i tworzy właśnie w technice wycinanki. I te dwa światy łączy po to, żeby pokazać i punkty wspólne, ale też pokazać swój własny styl. Bo to, że miała swój styl, to jest ewidentne i z daleka można było rozpoznać jej pracę. Wystarczyło spojrzeć, wystarczył jeden rzut oka, żeby zobaczyć, że to na pewno są prace Darii. I one z jednej strony były delikatne, a z drugiej strony były monumentalne. I to było też wspaniałe połączenie, bo z jednej strony właśnie delikatne wycinanki, precyzyjnie wycinane nożykiem przez wiele, wiele godzin, a z drugiej strony one tworzyły ogromne formy, które też działały na odbiorców i mówiły swoją historię. Często w tych jej pracach były na przykład postaci kobiece, postać opiekunki, która gdzieś się przewijała przez te wszystkie kompozycje, więc te wycinanki też na nas patrzyły i opowiadały nam historię. I tego jednego roku wystawa Darii gościła w progach Galerii Gardzienice na Starym Mieście i była też pięknie podświetlona, tam można było te prace oglądać. A z drugiej strony też jeden z elementów wisiał nad ulicą Grodzką w Lublinie i każdy mógł przejść i zobaczyć taką instalację artystyczną, która nad ulicą się znalazła. Faktycznie było to też ciekawe, żeby zobaczyć, jak te prace powstawały. No właśnie nie nożyczki, tylko nożyk. Niby delikatna materia, a jednak widać było i czuć było taką i precyzję, i plan. No ale domyślamy się, że plan planem, a czasami pewnie linia poszła troszeczkę inaczej, niż może się początkowo zaplanowało, ale efekt finalny był. Widać było kunszt artystki, która nawet pewnie, jeśli coś nie poszło z planem, to tak poprowadziła swoją pracą i ręką, że później oglądaliśmy pracę, która zachwycała. Więc pewnie ten element przypadkowości zawsze gdzieś tam jest, ale jeśli mamy do czynienia z prawdziwym artystą, który zna swój fach i ma też swój własny styl, to po prostu jesteśmy pod wrażeniem tego, jaki efekt finalny się przed nami pojawił.
1: Też jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób Daria dbała o tą prezentację prac, o zdjęcia, które były wykonywane, prac, o to, w jaki sposób ona była fotografowana przy tych pracach. To wszystko było zawsze tak niezwykle pięknie dopasowane, pokazujące z jednej strony ten ogrom pracy, ale też tą delikatność tych prac, ale też w tym wszystkim była delikatność samej Darii pokazana i jej piękno i to też no, robi wrażenie i wiem że też, że uczestniczył w tym zawsze, czy często uczestniczył Gordi, który też wykonywał zdjęcia, byli razem u nas na festiwalu, wspierali się i no i to ta wspólna taka praca prowadziła ich do sukcesu i ten niezwykły sukces Daria osiągnęła, opowiadając o tym, co było dla niej bliskie, ważne, o tradycjach, o historii Ukrainy. I dzięki temu wiele, myślę, osób na świecie mogło poznać tradycje wycinanki, ale też inne tradycje i symbolikę związaną z kulturą Ukrainy.
0: I tak jak Karolina wcześniej właśnie mówiła o tym, że właśnie tutaj Daria stała za tym malutkim, skromnym stoiskiem, na którym prezentowała swoje prace, a czasami jak właśnie przychodzą do nas jakieś czy grupy studentów, czy oficjalne wizyty, ja właśnie często przywołuję jej przykład i mówię, słuchajcie, są ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj, przedstawiają tradycje swoich regionów, działają tylko lokalnie. Są tacy, którzy na przykład włączają się silniej w edukację, a są też tacy artyści, tak jak Daria, którzy u nas stoją przy tym stoisku, można do nich podejść, porozmawiać i zobaczyć, jak tworzą, a chwilę później mają ogromną wystawę na drugim krańcu świata. I tutaj mamy okazję, żeby spotkać się z nimi oko w oko.
2: A jestem ciekawa, czy też jako badaczka, jako znawczyni kultury ludowej zauważyliście jakieś podobieństwa w tych motywach pomiędzy tym, jak wycinanka była i jest tworzona w Polsce, a właśnie tym, co tworzyła Daria?
0: Tutaj może takich prostych analogii, no oczywiście można się jakieś ich doszukiwać, ale też biorąc pod uwagę nawet mnogość regionów i z tych stylów regionalnych wycinanki, ciężko takie porównanie jeden do jeden. Właśnie chyba ten jej styl to jest to, co się wybija tak na pierwszy plan i ciężko to porównywać do czegokolwiek innego. Każda wycinanka jest inna, każda jest wyjątkowa, bo nawet jeśli mówimy właśnie o tradycyjnych wycinankach,

0: karkach i my jesteśmy w stanie rozpoznać pracę danej osoby i wycinankarki między sobą są w stanie, nawet jeśli pochodzą z jednego regionu, powiedzieć, a to robiła ta pani, a te prace pochodzą spod ręki kogoś innego. No ale tutaj to było ewidentne. Tutaj nie było wątpliwości, bo ona każdą linią prowadzoną swoim nożykiem po prostu dostawiała podpis, swój autorski podpis do swoich prac.
1: Daria Alioszkina również stworzyła okładkę albumu Tobie polsko-ukraińskiego zespołu Daga Dana, wspomina wokalistka, kompozytorka Dana Winnicka.
2: Kiedy myśleliśmy nad okładką do naszej płyty Tobie, chciałam, aby zespół zapoznał się z wybitnymi wycinankami lwowskiej artystki Darii Alioszkinoj. Ta artystka bardzo kupiła serce nie tylko Ukraińców, ale ludzi w całym świecie. Jej dzieła były na tyle wyjątkowe, wyrafinowane, ciekawe. Czasami nawet brak mi jest słów, żeby opisać wrażenia, jakie robili na jej wycinanki, na ludziach i też na mnie osobiście. Ja w domu mam trzy wycinanki od Darii. I wiem, że wiele kolekcjonerów w całym świecie mają jej wycinanki. Kiedy zespół zapoznał się z pracami Darii, od razu był bardzo też podekscytowany tym pomysłem, żeby zaprosić Darię do współpracy. I ja napisała do Darii, czy mogłaby ona dla nas zrobić wycinankę, która by potem stała naszą okładką do albumu. Daria z radością się zgodziła i tak każdy z naszych fanów może podziwiać pracę Darii Alioszkinej na naszej płycie Tobie. Daria była artystka, która bardzo dużo pracowała, która prezentowała swoje utwory w całym świecie, ale także była niesamowitą mamą, niesamowitą żoną i nie było mnie osobiście dano dużo czasu spędzić w jej towarzystwie, ale każde spotkanie pozostawiało w sercu takie ciepłe, ciepłe odczucie, ciepłe wspomnienie. I zawsze jak myślę o niej, to serce napełnia miłość i czuję ogromną stratę dla ukraińskiej kultury, ale myślę, że nie tylko ukraińskiej.
1: Pierwszy raz Darię Alioszkinę spotkałam na Jarmarku Jagiellońskim w Lublinie. Dziś to festiwal Retradycja, a w 2019 roku, kiedy zaczęłam współpracować z Radiowym Centrum Kultury Ludowej, nagrałam z Darią na tym festiwalu wywiad po ukraińsku na stoisku przy ulicy Grodzkiej, które dzieliła ze swoim mężem Gordijem
2: Mama zawsze mnie
1: Staruchym.
2: nauczyła, że nie obmyślaj się śnieżynką i ona nauczyła
1: Mama zawsze mówiła mi,
2: mnie
1: żebym nie ograniczała się do
2: właśnie
1: śnieżynek. Nauczyła mnie też tworzyć kompozycje tematyczne. To grafika, ale pracuje się tu z papierem. I właśnie po to, żeby pozbyć się strachu przed papierem, bo wszyscy się boją go kupować, twierdząc, że jest nietrwały. Właśnie ten strach trzeba przezwyciężyć i zaufać papierowi. Wtedy okazuje się, że jest on bardzo wytrzymały. Pracuję z twardymi rodzajami papieru, takimi jak karton. To pozwala mi przewozić wycinanki na wystawy, transportować i prezentować je na różne sposoby.
2: Daje mi możliwość ich wozić i na wystawkę, i przewozić, i różną podaczę robić na wystawkach. A jeśli da się właśnie pro tę podolską wycinankę i pro
1: A jeśli chodzi o tę podolską
2: tematykę,
1: wycinankę i różne motywy tematyczne, to czy miało to wówczas jakiś związek z kulturą ludową, na przykład z jakimiś obrzędami? Jak to wyglądało, jeśli chodzi o tę ciągłość tradycji z Podola i czy już jako dziecko mogłaś to jakoś oddać na papierze?
2: I czy jakoś sobie wydawało się, że jak dytynie realizować na papierze? Wszystkie ornamenty przeplatają się z pisanok.
1: Wszystkie ornamenty przeplatają się z pisankami, tkactwem dywanowym i haftem. Podobnie jest w przypadku wycinanek. Widać te same motywy. Ptaszki, wazoniki, drzewo życia, kwiaty, ale wyłącznie w formie papierowej. Tak samo było na przykład z zasłonkami. Ludzie nie mieli czym zasłonić okien, więc robili je z papieru. To również coś wyjątkowego, co niestety nie zachowało się, ale należy to teraz przywrócić.
2: Na żal, nie zbrzegło się, ale go trzeba zaraz odrodzić. Jaki to był wtedy papier?

0: A jaki to był wtedy papier? Myślę, że 80 lat temu, a może nawet więcej. Kiedy to właściwie było?
1: Takie praktyczne znaczenie. Uważają, że tam Trypilcy były robili z szkiry.
2: Uważa się, że mieszkańcy Trypila wykonywali je ze skóry. Przypomina to również ozdoby na keptarach Hucułów, te wycinane i przyklejane elementy odzieży. A u nas na Podolu, czyli tam, gdzie pojawiły się one jako pierwsze, były zapewne wykonane z gazet. Wraz z pojawieniem się gazet wykorzystywano to, co było pod ręką. Rodzice dali mi pewien fundament, a mianowicie oparcie się na motywach tradycyjnych. Ja teraz również od tego wychodzę. Jest to moje główne źródło energii i inspiracji. Wplatam w to już swoje twórcze reinterpretacje, własne obrazy, fantazje. Ale właśnie te tradycyjne symbole bardzo kocham. Mogłabym teraz zacząć tworzyć różne współczesne abstrakcje, ale gdzieś głęboko we mnie tkwi ta tradycyjność i staram się ją unowocześnić.
1: Ale все одно там десь глибоко в мене сидить оця традиційність, і я намагаюся її усучаснити.
3: Чим пов'язано те, що власне от витинанка, ну, на відміну?
0: З чим в'яже ще факт, що витинанка в протиповідстві до, наприклад, пісанкарства, хафт czy innych rodzajów sztuki ludowej zanikła lub, powiedzmy, uległa znacznemu uproszczeniu, ograniczając się do tych samych śnieżynek, które nadal wycinają dzieci i przyklejają na oknach.
1: Dalej wyrzucają dzieci i klejają na okna. No, zrazków nie zostało. To pewnie największa problem, że ważko zbierać.
2: Nie zachowały się ich egzemplarze. To chyba największy problem. Trudność w zachowaniu i utrata wartości. Rynek zalała chińska masowa produkcja. Wszystko zostało zastąpione. Pojawiły się firanki, które zaczęły zasłaniać okna. Od 10 lat próbuję wyjaśnić ludziom, że wycinankę można doceniać tak samo jak malarstwo. Kiedy sprzedaję wycinanki, ludzie często mówią, że to papier i że nie jest trwały. Ale tak naprawdę, jeśli przechowuje się je prawidłowo, przy odpowiedniej wilgotności, wyglądają nie gorzej niż obrazy. Chodzi o tę lakoniczność, graficzność. Bardzo lubię wycinanki, są bardzo uniwersalne.
1: Przy pewnej wologości, to nie gorsze niż tam jakieś żywopisności nie wygląda. Ja taka lakoniczność, graficzność, ja bardzo lubię wycinankę, ona bardzo uniwersalna.
3: Ty pracujesz z wielkimi płaszczyznami?
0: Pracujesz z dość długimi złajami papieru i już teraz, jak widzimy, od kilku lat prezentujesz swoje prace na bardzo wielu wydarzeniach, nie tylko w Ukrainie, ale i na całym świecie. Jakie były najdłuższe wycinanki? Jakie motywy przedstawiały i jak udaje ci się to wszystko połączyć w jedną całość? Wygląda to po prostu niesamowicie.
1: Po prostu jest niewiarygodne, grandiozne. Jest wielka taka tajemnica, ponad tajemnica.
2: Istnieje pewna wielka tajemnica, że większe prace wykonuje się łatwiej niż mniejsze. Dzieje się tak, ponieważ otwory, które trzeba wyciąć, są znacznie większe. Wydaje się, że jest to po prostu ciężka i trudna praca, ale w rzeczywistości łatwiej ją wykonać, ponieważ otwór jest duży. To małe są trudniejsze. Miniatury robi mi się bardzo ciężko, a te monumentalne... Nie wiem, może wpłynęło na to, że studiowałam rzeźbę monumentalną. Największe wycinanki wykonałam dla Opery Lwowskiej, gdzie odbywało się wydarzenie z okazji urodzin Tarasa Szewczenki i stworzyłam na tę okazję dwie duże prace o wymiarach 4 na 2 metry. To były największe wycinanki. Terminy były bardzo krótkie, więc wycinałam je od rana do nocy. Wycinanka to dość szybka technika pracy. Szybko osiąga się pożądany efekt.
1: To dosyć szybka technika roboty wycinanka. To ty szybko otrzymujesz bażany rezultat.
3: Ale z początku malujesz, a wtedy wycinasz?
0: Ale najpierw rysujesz, a potem wycinasz? W jaki sposób? Jakimś specjalnym nożem?
3: Wycinasz jakim czynem? Jakimś specjalnym nożem? Czy jak to jest?
1: Ja przytrzymuję tradycyjnej techniki, to składania papieru.
2: Trzymam się tradycyjnej techniki, czyli składania papieru. Wielu twórców stosuje obecnie metodę wycinania bezpośrednio w papierze, ale mama nauczyła mnie, że musi być w tym ta magia odkrywania. Dla mnie wycinanka musi być złożona, w przeciwnym razie magia nie zadziała. A wykonanie tego jest bardzo interesujące, bo nie wiesz, co ostatecznie z tego wyjdzie. Może pojawić się jeszcze jakiś trzeci motyw.

0: o którym nawet nie myślałeś. A to dodaje ci jeszcze więcej energii do pracy.
1: Może zjawić się jakiś trzeci sюжет, pro jaki ty nawet sobie nie zadumowałeś. I to ono podżywluje tebe jeszcze bardziej pracować.
2: To był fragment wywiadu z ukraińską artystką, wycinankarką Darią Alioszkiną, która zmarła w wieku 44 lat 15 sierpnia w Ukrainie. Dziękuję, Dario, że byłaś z nami, że mogliśmy też podziwiać twoje niezwykłe wycinanki. Dziękujemy za twoje dobro, serdeczność i otwartość. I to wszystko na dziś w Kiermaszu pod Kogutkiem. Do usłyszenia, Mariana Krill.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem reżysera Jana Klaty, dyrektora Teatru Narodowego od września ubiegłego roku.
3: Piękno tych kreacji aktorskich, tego co reżyserzy wymyślają, co scenografowie potrafią wymyślić, polega na tym, że to cyt iskierka zgasła i tego później nie ma. To jest katastrofa dla nas, artystów, bo co po nas zostaje? A jednocześnie w ludziach, których cały czas gdzieś się spotyka, jakaś jedna scena żyje.
1: Wywiad Rzeka.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
4: Emilia Kleszczewska. Dzień dobry, zapraszam na pierwsze dzisiaj wiadomości drogowe. A w nocy zakończyły się prace służb na kilku odcinkach autostrad dróg ekspresowych i krajowych. Po północy odblokowany został przejazd A4 w kierunku Wrocławia. Tam na 64 kilometrze po 20 zepsuła się ciężarówka, która blokowała prawy pas. Kolejny zajęty odcinek autostrady był w Katowicach między węzłami Mikołowska i Francuska, gdzie dachował samochód osobowy. Tam jedna osoba została ranna i od 23 do 3 zablokowany był jeden pas do Krakowa. Po pierwszej skończyły się prace na S5 na wysokości Gniezna, dokładniej na południowym węźle, gdzie ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne i przez kilka godzin zablokowany był przejazd jednym pasem do Poznania. S3 Gorzów Wielkopolski, województwo lubuskie, tam po 22 było podobne zdarzenie. Tym razem samochód osobowy zderzył się z barierkami. Przed 3 drogowcy odblokowali ruch w stronę Zielonej Góry. Czysto już także na Podlasiu. Bielsk Podlaski, S19, tam osobówka uderzyła w barierki. Została ranna jedna osoba i do 3 kierowcy prowadzeni byli w obu kierunkach jednym pasem naprzemiennie. I jeszcze jedna informacja z dróg krajowych. W województwie lubelskim kierowcy mogą już przejechać drogą krajową numer 12. W miejscowości Dorochucza na 647 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych. 22 513 1111 to numer do Radia Kierowców. Cały czas czekamy na raporty drogowe od Państwa. Dostępna jest również nasza aplikacja mobilna.

Minęła 6:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Kolejne zatrzymanie w sprawie zonda Krypto. Służby zatrzymały wieloletniego współpracownika zaginionego Sylwestra Suszka.

0: założyciela giełdy. Wysłannicy Donalda Trumpa po wizycie w Moskwie udają się do Kijowa. Jared Kushner i Steve Witkoff w kilka godzin rozmawiali z Władimirem Putinem. To był ostatni przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. W białych błotach w okolicach Bydgoszczy bawiły się tłumy, grali polscy artyści.
1: Super impreza.
2: Szkoda, że padało na początku, ale tak to było fajnie.
0: Kierowanie grupą przestępczą, pranie 28 milionów złotych i wspólne inwestycje na hiszpańskim wybrzeżu. W śledztwie dotyczącym Zonda Krypto kolejne zatrzymanie. Romana Rzet wczoraj zatrzymały służby. Z akt sądowych oraz korespondencji, do których dotarła Wirtualna Polska, wynika, że Roman Rzet był kluczowym partnerem biznesowym zaginionego w tajemniczych okolicznościach Sylwestra Suszka. Roman Rzet dziś ma kontynuować zeznania. O szczegółach Michał Makowski.
3: Służby zatrzymały Romana Rzet na polecenie prokuratury w obawie przed próbą ucieczki podejrzanego. Kilka lat temu Roman Rzet został oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wypranie ponad 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie BitBay, czyli poprzedniczce Zonda Krypto. W mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. To czwarta osoba zatrzymana w związku z zaginięciem Sylwestra Suszka. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Tymczasem rządzący zapowiadają kolejny, czwarty już projekt ustawy regulujący rynek kryptowalut. Sejm nie zdołał w piątek odrzucić trzeciego weta prezydenta w tej sprawie. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński podkreśla, że rynek ten wymaga nadzoru.
4: Nie zostawimy obywateli, którzy oczekują, żeby państwo jednak działało skutecznie i żeby była ustawa, która będzie regulowała. Prezydent Nawrocki robi wszystko, żeby uciszyć ten temat i wetować razem z posłami PiS-u i Konfederacji ustawy.
0: Do odrzucenia kolejnego prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach zabrakło podczas wczorajszego głosowania piątkowego 25 głosów. Jako konstruktywne określił Kreml rozmowy z przedstawicielami USA. Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem. Wysłannicy Donalda Trumpa po wczorajszej wizycie w Moskwie i kilkugodzinnej rozmowie z Władimirem Putinem udali się do Kijowa. Paweł Buszko.
5: Po zakończeniu rozmów Putina z przedstawicielami prezydenta USA, doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow określił spotkanie jako merytoryczne i konstruktywne. Według niego Witkoff i Kushner obiecali uwzględnić podczas dzisiejszych kontaktów w Kijowie oceny przedstawione mu przez Putina dotyczące sposobów uregulowania konfliktu. Dziś amerykańscy wysłannicy będą rozmawiać w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim. W związku z rozmowami Ukraina zawiesiła swoje ataki powietrzne na Rosję. To samo deklarował Kreml, ale w sobotę w Kijowie kilkukrotnie ogłaszano alarmy bombowe, a w obwodzie kijowskim rosyjskie pociski zabiły dwóch cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: To na szczęście nie było groźne zdarzenie. Kilka osób zostało lekko rannych w wypadku polskiego autokaru turystycznego na zachodzie Węgier. Autobusem podróżowało 53 polskich pielgrzymów. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór powiedział, że nikt poważnie nie ucierpiał.
6: 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
0: Według węgierskich mediów autobus najpierw potrącił owcę znajdującą się na jezdni i musiał zatrzymać się na poboczu. Autokar miał włączone światła awaryjne, jednak kierowca jadący za nim ciężarówką z przyczepą zbyt późno zauważył stojący pojazd i uderzył w jego tył. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. W połowie sierpnia autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie M3. Zginęło wówczas 12 osób.
7: To są aktualności jedynki.
0: Edyta Górniak, Natalia Kukulska, Big Cyc, Wanda i Banda czy Mietek Szcześniak. Między innymi ci artyści wystąpili na finałowym koncercie Lata z Radiem i Telewizją Polską. I był to ostatni w tym roku przystanek Lata z Radiem. Publiczność jak zwykle dobrze się bawiła.
8: Starszy czy młodszy chłopak czy dziewczyna?
1: Big Cyc i Denzel. Super impreza.
2: Szkoda, że padało na początku, ale tak to było fajnie.
9: No Denzel to nasze dyskoteki. Cieszę się, fajnie, że ludzie pamiętają te piosenki.
10: Edyta Górniak ma najlepszy głos, też taką charyzmę ma dobrą. Interpretuje różnie piosenki, mimo że nie śpiewa swoich też często, to fajnie zmienia te głosy.
0: Na

0: Kolejny koncert Lata z Radiem musimy poczekać do przyszłego roku. W poniedziałek czekamy jednak na Państwa po 9:00 w 4 porach roku. Babim lecie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
0: Rozpogodzenia, przejaśnienia, ale też przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj w ciągu dnia to od 16 do 20 stopni, chłodniej na Pogórzu Karpackim, lokalnie około 15. Wiatr cały czas miejscami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Po południu jednak powinien osłabnąć. Ciśnienie w Warszawie to 1003 hektopaskale.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest teraz bardzo dobra i dobra. 48% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. Prawie w całej Polsce w lasach występuje obecnie zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe, ale miejscami średnie.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Barytonem
6: i tenorem.
5: Zapraszamy Państwa
6: na dwa głosy.
5: W rytmie rocka albo hip-hopu.
6: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
5: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
6: Paweł Sztompkę
5: i Marcin Kuse.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: program pierwszy Polskiego Radia. Jest 11 minut po godzinie 6.
1: Familijna jedynka.
0: Zacznij od Bacha Zbigniewa Wodeckiego. To dla Państwa była ta piosenka. Dziś 6 dzień września, pierwsza niedziela września. Imieniny Beaty i Eugeniusza. Wszystkiego najlepszego. A dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku, już o 3 godziny i 29 minut. Słońce wstało za 5:06, zajdzie 12 minut po godzinie 19. Agnieszka Kozłowska-Łysko, witam serdecznie. I tak oto szybko, przynajmniej mi, minęły wakacje. Liście powoli sypią się z drzew, wiatr wieje, ale to jeszcze nie jesień, proszę Państwa. To tylko początek roku szkolnego. A na dobry początek zapraszam na familijną jedynkę. A dziś mamy dla Państwa dużo niespodzianek i zaproszenie do kina i książki. Powiemy też o kilku jubileuszach. O pierwszym już za chwilę, bo w tym roku mija 10 lat od Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się w Krakowie. Z kolei po godzinie 7 Małgorzata Glabisz-Pniewska rozmawiać będzie z osobami związanymi z PKWP, bo stowarzyszenie obchodzi w tym roku 20-lecie działalności w Polsce. Mamy też zaproszenie do kina na film Ktoś całkiem obcy. Poniekąd związany z tematem drugiej godziny familijnej jedynki oraz książkę o objawieniach maryjnych. Ale Państwa dziś pytam o pielgrzymowanie. Trwa ono nieustannie do różnych sanktuariów czy miejsc objawień. Może wśród słuchaczy są osoby, które mają takie doświadczenia. A jeśli tak, to jakie? Po co pielgrzymować? Wczoraj na przykład odbyła się pielgrzymka rodzin do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie. Mówię o tym nie bez powodu, bo mój mąż z synem wybrali się pierwszy raz w życiu na taką imprezę i już planują kolejne. 71-151 facebook.com/familijna1, tam można do nas pisać. A teraz już... Jak zwykle zapraszam do wysłuchania radiowego kalendarza, z którego najciekawsze wydarzenia wybrała Elżbieta Staniszewska, czyta Piotr Warszawski.
2: Pokój Tobie, Polsko!
3: Poczynamy nasze obrady.
4: Good morning. The British ambassador in Berlin.
1: Dźwiękowy kalendarz jedynki.
5: Patronem dnia 6 września jest błogosławiony Michał Czartoryski, dominikanin. Pochodził z książęcej rodziny. Z wykształcenia był architektem, założycielem i aktywnym działaczem Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej Odrodzenie. Jeszcze przed wstąpieniem do zakonu brał udział w obronie Lwowa w 1918 roku w plebiscycie na Górnym Śląsku i w wojnie polsko-bolszewickiej. W Powstaniu Warszawskim jako kapelan Zgrupowania Armii Krajowej Konrad pełnił posługę w polowym szpitalu. Został rozstrzelany przez Niemców 6 września 1944 roku. Ojca Michała Czartoryskiego beatyfikował Jan Paweł II w 1999 roku w gronie męczenników II wojny światowej. Ojciec Adam Szustak, dominikanin.
6: Kiedy został zastrzelony, on wtedy opiekował się chorymi w piwnicy. W mieście już było przegrane, więc wszyscy uciekali ze Śródmieścia. Jemu zaproponowano, żeby się przebrał za sanitariusza i żeby jako sanitariusz uciekł razem z powstańcami. Ponoć miał się uśmiechnąć i powiedzieć, że jego serce i powołanie na to nie pozwala.
5: 7 września 1939 roku skapitulowała przed hitlerowskim najeźdźcą polska załoga wartownicza broniąca pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Obrona Westerplatte stała się symbolem heroicznej walki

0: walki w obronie ojczyzny i żołnierskiego honoru. Wspomnienia Westerplatczyków Juliana Reimera i Leona Pajaka.
1: Nadzieja na pomoc trwała 12 godzin.

0: Rzeszy Wiernych dokonał zawierzenia narodu polskiego niepokalanemu sercu Maryi. Błagajmy, aby rozszalała nienawiść i przemoc nie zwyciężyła, mówił Jan Paweł II po terrorystycznym ataku Al-Kaidy na wieżowiec World Trade Center. 11 września minie 25 lat od zamachu w Nowym Jorku. Zginęło około 3 tysięcy osób, a ponad 25 tysięcy zostało rannych.
1: Niesamowity huk.
2: Wszystko płonęło, ludzie wyskakiwali z okien. Dziś dotknęła nas tragedia narodowa, mówił prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush kilkanaście minut po uderzeniu pierwszego samolotu w World Trade Center.
0: 12 września, 4 dni po uroczystości narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Kościół wspomina imię Maryi. Data nawiązuje do żydowskiej tradycji nadawania dziecku imienia 4 dni po narodzeniu. Święto imienia Maryi ogłosił w całym kościele papież Innocenty IX na prośbę króla Jana III Sobieskiego po zwycięstwie w Bitwie Wiedeńskiej. W Polsce od 1996 roku rocznica Wiktorii Wiedeńskiej jest świętem wojsk lądowych. Kardynał Stefan Wyszyński w kościele na Kalenbergu, miejscu, z którego Sobieski dowodził wojskami.
3: I właśnie dzisiaj czcimy uroczystość imienia Marii. I w to imię szli nasi ojcowie, jak to miało miejsce tutaj na Kalenbergu. I wierzymy, najmilsi, że i nadal w to imię będziemy spokojnie szli w przyszłe dzieje narodu. Bo w trudnych chwilach trzeba się będzie odwołać nie tylko do materialnych sił, jakimi naród rozporządza, ale przede wszystkim do mocy ducha tego narodu.
0: 81 lat temu, 12 września 1945 roku, tymczasowy rząd jedności narodowej ogłosił unieważnienie konkordatu zawartego ze Stolicą Apostolską w 1925 roku. Jedną z przyczyn zerwania konkordatu było to, że Stolica Apostolska nie uznała komunistycznego rządu jedności narodowej. 12 września minie 5 lat od uroczystości beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski i siostry Elżbiety Różyczackiej, nazywanej niewidomą matką niewidomych.

0: programie pierwszym Polskiego Radia słuchają Państwo familijnej jedynki. Urodziny. Każdy je ma, nie każdy świętuje, ale każdy potrzebuje dobrych życzeń. 8 września, czyli we wtorek, w kalendarzu zapisane są narodziny Matki Bożej. To może taka mała laurka dla niej? Swoją podpowiedzią dzieli się Ewa Ziętek.
1: Spotkania po drodze.
2: Urodziny Matki Bożej. Piękne święto. Wszyscy, choćby w odruchu, zwracamy się do niej. To o matko. Jest o niej, nawet jak nie zdajemy sobie z tego sprawy. Odmówię za ciebie zdrowaśkę. To przecież o Matce Bożej. Próbuję sobie wyobrazić wojsko pod Grunwaldem, które śpiewało Bogu Rodzice. Jaka to musiała być siła i wiara. Albo jak król Jan Kazimierz oddawał Polskę pod panowanie Maryi, albo jak Adam Mickiewicz pisał inwokacje, albo cud nad Wisłą. Polacy jakoś szczególnie ukochali Maryję. Ona była i jest pomostem między niebem a ziemią, pośredniczką, pocieszycielką, patronką, przyczyną naszej radości. W Międzygórzu, pięknej miejscowości, stoi na górze kościółek pod wezwaniem Matki Bożej, przyczyny naszej radości. Tam czułam się przytulona przez Matkę. W dniu Twojego święta, Matko Boża, życzę Ci, żeby wszyscy Cię kochali.
0: I do Maryi pielgrzymujemy nie tylko w dniu jej święta, a o to pielgrzymowanie pytam dzisiaj Państwa, czy warto i dlaczego. Proszę podzielić się swoimi doświadczeniami. Pan Baltazar napisał na naszym profilu facebookowym: warto pielgrzymować, bo pielgrzymka uczy, że nie chodzi o sam cel, tylko o to, żeby poznać samego siebie. Mnie pielgrzymki nauczyły, że mamy w głowie jakiś cel, choćby Częstochowę, Jasną Górę, ale po drodze odkrywamy inne, nowe cele. Nie mniej ważne, pielgrzymki uczą uważności na człowieka i na to, co dookoła, na ludzi po drodze, na przystanki, na przyrodę. Świetna lekcja, która przydaje się w życiu, w pracy, w relacjach z ludźmi, w relacjach z Bogiem. Pozdrawiam z Milanówka na Mazowszu. Pozdrawiamy również panie Baltazarze i Państwa pytamy o to pielgrzymowanie. 71 151 facebook.com/familijna jedynka.

0: tym roku przypada 10. rocznica Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. We wrześniu i październiku młodzież będzie mogła odwiedzić siedzibę Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, gdzie zostanie stworzona przestrzeń spotkania z dziedzictwem świętego Jana Pawła II i Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Do odkrycia historii i duchowego dziedzictwa największego spotkania młodych Kościoła zaprasza ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, w rozmowie z Sylwią Słukowską.
1: Jakie warunki trzeba spełnić, aby przybyć do siedziby Konferencji Episkopatu Polski i czy tylko młodzież może zobaczyć wystawę?
2: Przygotowaliśmy w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski wystawę Jan Paweł II na szlaku Światowych Dni Młodzieży. I serdecznie zapraszamy młodzież szkolną od 4 września do 16 października. W wyznaczonych godzinach będą zwiedzania. Można się zapisać poprzez naszą stronę sdmpolska.pl, tam jest formularz, ale też te informacje mają już katecheci, dyrektorzy szkół, szczególnie szkół z imieniem Jana Pawła II, więc w tym czasie serdecznie zapraszamy do episkopatu, jak również grupy nieszkolne, ale ważne, żeby były zapisane, a te zapisy można zrobić poprzez naszą stronę, tak aby ta odpowiednia liczba osób była nie za dużo, nie za mało. A będziemy przyjmować naszych gości w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach od 9.30 do 14.00 w siedzibie episkopatu.
1: Czego mogą się spodziewać osoby, które przyjadą zobaczyć wystawę?
2: W programie będzie oprowadzanie przez wolontariuszy po tej właśnie wystawie z opowiedzeniem tej historii Światowych Dni Młodzieży. Następnie będzie prezentacja multimedialna poświęcona i początkom Światowych Dni Młodzieży, historii, ale też temu, co się wydarzyło w Krakowie 10 lat temu, żeby po pierwsze przypomnieć sylwetkę i historię świętego Jana Pawła II, co dla nas znaczy jako dla młodych i też pokazać horyzont, jak to się wszystko rozwija, jak to było 10 lat temu, jak to jest teraz. I te świadectwa wolontariuszy są bardzo, bardzo cenne, a przy okazji oczywiście przygotowujemy naszej młodzieży, naszym drogim gościom specjalne pamiątki.
1: Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży przypomina wcześniejsze Światowe Dni Młodzieży, ale również przygotowuje się do spotkania w Seulu.
2: Od 13 do 26 września będziemy przebywać oficjalną delegacją Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Seulu, gdzie będzie miało miejsce drugie międzynarodowe spotkanie przygotowujące. I mamy nadzieję, że tam też wymienimy wiele informacji, zobaczymy na jakim etapie są inne kraje. Bo o nas, jeśli chodzi o Polskę, to trzeba powiedzieć, że mamy już w okolicy 6 tysięcy chętnych, którzy chcą wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży. Te grupy młodzieżowe silnie teraz działają, bo też zbierają środki, fundusze przy swoich parafiach, ruchach, tam gdzie są. Więc to też bardzo jest obiecujące, bo mamy te grupy konkretnie zgłoszone w naszym systemie i pokazuje to, jaka jest skala zainteresowania, bo za każdym z takich ludzi, którzy jedzie jako na Światowy Dni Młodzieży uczestnik stoi przynajmniej 10 osób. Są to rodzice, dziadkowie, parafie, wierni, wspólnoty, które właśnie tę młodzież wspierają. I z tego miejsca też bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim wspierających pielgrzymów, którzy udają się na Światowy Dni Młodzieży, bo oni tam będą naszymi ambasadorami, ale też będą się dzielić swoją wiarą i zobaczą też ten kościół, młody kościół Korei, który nie ma takiej długiej historii jak Polska, ale też jest bardzo prężny, żywotny i oni tam na nas rzeczywiście czekają. Więc nie ustajemy w drodze, wiele projektów realizujemy na bieżąco, ale szczególnym właśnie utkwionym wzrokiem w kierunku

0: Słuchają Państwo familijnej jedynki w programie Pierwszym Polskiego Radia. Jest za 25 minut godzina 7. Odkrycie Gierszwałt na nowo. Jedyne uznane objawienia maryjne w Polsce. Ewy Czaczkowskiej to książka historyczno-religijna poświęcona objawieniom Matki Bożej w Gierszwałdzie w 1877 roku. Autorka, opierając się na źródłach, dokumentach i badaniach, przedstawia przebieg wydarzeń oraz ich znaczenie dla historii Kościoła i polskiej duchowości. Jakie przesłanie Matki Bożej z Gierszwałdu pozostaje aktualne również do dzisiaj? Mówi Ewa Czaczkowska, autorka książki.
1: To przesłanie Matki Bożej z 1877 roku jest uniwersalne i oczywiście aktualne na każdy czas i dla każdego. Ono nie jest ograniczone tylko do tego terytorium, tylko do tej ziemi, tylko do naszego narodu. Ono jest uniwersalne dla każdego i na każdy czas, bo Matka Boża mówi przede wszystkim o modlitwie. I to jest najważniejsze. Spotykam się z tym, że próbuje się te objawienia ideologizować, jakby nakłada

0: nasze własne myśli, kalki, poglądy na to, co mówiła Matka Boża. Trzeba wrócić do źródła, do sedna, czyli właśnie modlitwa, codzienna, systematyczna modlitwa, która zmienia człowieka, zmienia jego życie, zmienia jego patrzenie na siebie, na swoje życie, ukierunkowuje i tak dalej. I to jest chyba najważniejsze. To jest przesłanie do każdego. Matka Boża w każdym miejscu na świecie, którym się ukazuje, ukazywała, mówi w języku tych, którym się ukazuje, ale to jest przesłanie dla wszystkich i również na dzisiaj, bo nie ma nic bardziej uniwersalnego, jak właśnie w słowa wzywające do modlitwy. Ja chciałam napisać książkę bardzo merytoryczną, mimo że piszę o sprawach duchowych, ale bardzo merytoryczną, sięgając do źródeł, do wszystkich, myślę, sięgnęłam źródeł, które były dostępne z tamtego czasu. To po pierwsze, starałam się po prostu pokazać cały kontekst historyczny i społeczny, pokazać bohaterów tych wydarzeń, myślę o dziewczynkach, które otrzymały objawienia, pokazać właśnie proboszcza, biskupa tamtego miejsca, którzy odegrali bardzo ważną rolę w uznaniu późniejszych tych objawień, mimo że byli to rodowici Niemcy, bo dla nich było ważniejsze oczywiście to, że byli to katolicy, a nie narodowość, tak jak mówił kardynał Wyszyński, dla niego Kościół jest jego ojczyzną. Tak, więc to jest jeszcze ponadnarodowe. Więc naprawdę starałam się napisać to w sposób jak najbardziej merytoryczny, konkretny, pokazać to, co się właśnie wydarzyło wtedy, ale również i pokazać ten proces dochodzenia do momentu uznania objawień 100 lat później, w 1977 roku. Oczywiście są jeszcze tutaj historie ludzi, którzy doznali, jak twierdzą, cudów i łask za pośrednictwem Matki Bożej, ale oczywiście każdy oceni, kto będzie chciał sięgnąć po tę książkę sam, czy to przemawia właśnie ten sposób pisania, czy nie. Na pewno jestem o tym przekonana. Dowiedzieć się z tej książki można wiele, bo chciałam właśnie zrobić ją bardzo całościowo, przedstawić to wszystko, co się działo. Są tam też i elementy reportażu, gdy chodzi o formę. Są wypowiedzi fachowców, myślę o teologach, mariologach, historykach, co jest dla mnie też bardzo istotne, również w armii tamtego terenu.
1: A książka Odkryć Gierzwałt na nowo Ewy Czaczkowskiej czeka również na Państwa. Czekają również bilety do kina na film Ktoś całkiem obcy, o którym już za chwilę. 71151 facebook.com/familijna1. Tam można do nas pisać, a dzisiaj pytam Państwa o pielgrzymowanie. I pan Łukasz napisał: pielgrzymowanie to naprawdę wspaniały i cudowny czas, dzięki któremu ładujemy baterie na cały rok. Dzięki pielgrzymkom oczyszczamy swoje myśli, swoje ciało, a przede wszystkim duszę. Uczymy się funkcjonować w grupie, nie zawsze w wygodnych warunkach. Jednocześnie odpoczywamy od codziennego szumu i pogoni za pieniędzmi. Pielgrzymki wzmacniają nasz charakter i cierpliwość. Warto czekać i mieć nadzieję, bo koniec może być naprawdę przepiękny. Podobnie jak w naszym życiu. Dziękujemy bardzo i czekamy na Państwa opinie, doświadczenia.
2: Program pierwszy Polskiego Radia. Nasza

0: O godzinie 7 rozmawiać będziemy o 20-leciu działalności w Polsce organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, która pomaga chrześcijanom, wspiera chrześcijan doświadczających prześladowań. I w związku z tym również mamy dla Państwa zaproszenia do kina na film, który pojawił się na ekranach kin w piątek. Ktoś całkiem obcy w reżyserii Branta Andersena. Reżyser zabiera nas do ogarniętej wojną Syrii, a następnie prowadzi na szlak uchodźców, którzy próbują dostać się do Europy. Andersen splata ze sobą historię kilku ludzi, którzy w tym dramacie pełnią różne role. Czy rzeczywiście dzięki takiemu zabiegowi udaje się reżyserowi lepiej ukazać złożoności kryzysu migracyjnego? Z takim pytaniem Jan Pniewski zwrócił się do doktora ojca Marka Kotyńskiego, teologa i krytyka filmowego.
1: Tak, rzeczywiście mi się wydaje, że te historie, bo jest tam takich 5 historii, które się splatają ze sobą. Z jednej strony są jakby niezależne, a z drugiej strony powoli te osoby się zbliżają do siebie, aż w pewnym momencie przecinają się ich losy. Te historie są tak pokazane, że opowiadają o konkretnych ludziach, abstrahując od tych politycznych wymiarów, od wymiarów ekonomicznych czy jakichkolwiek innych. Po prostu pokazuje żywego człowieka i to człowieka, który staje się emigrantem niekoniecznie z własnego pomysłu, nie tylko po to, żeby zarobić pieniądze w Europie, ale pokazują człowieka, który po prostu jest zmuszony do tego, zwłaszcza, że mamy sytuację wojny, bo całość dzieje się w okolicach 2015 roku w Aleppo i jest czasami zmuszony do tego, żeby stać się tym emigrantem, bo inaczej musiałby polec i oddać swoje życie w sposób bardzo niesprawiedliwy.
2: Zajmują bohaterowie różne pozycje. Jest to lekarka, żołnierz reżimowy czy przemytnik, który zarabia na tym, że ułatwia uchodźcom dostawanie się do Europy.
1: Zanim Andersen zrobił ten film, sam był wolontariuszem wśród emigrantów i poznał bardzo wiele historii, włącznie z tym, że rozmawiał z samymi przemytnikami. Widział, jak te historie są splątane, że to nie wiadomo do końca, kto tutaj jest ofiarą, a kto jest katem. I to jest zaskakujące. Ta opowieść wciąga niesamowicie. To jest prawie jak thriller. Oglądamy te historie no banalne, które znamy gdzieś tam z ekranów, ze słyszenia. Oglądamy z wielkim napięciem, bo są one bardzo ciekawie pokazane, bardzo ciekawie pomyślane i ten splot pokazuje pewną głęboką myśl, że w tym wszystkim trzeba widzieć człowieka. To jest najważniejsze przesłanie tego filmu.
2: Oryginalny tytuł filmu brzmi I Was a Stranger, co jest w języku angielskim czytelnym nawiązaniem do Ewangelii Mateusza.
1: Tak, Ewangelia Mateusza wyraźnie mówi, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie albo nie przyjęliście mnie. I od

0: Tego wszystko zależy. I rzeczywiście ten angielski tytuł w pewnym sensie jest lepszy, bo pokazuje jakby tło, na którym warto czytać całe te historie, ale również tytuł polski, ktoś całkiem obcy, jest też prowokujący, bo zmusza nas do tego, żeby zastanowić się, czy ci obcy, którzy nas przestają obchodzić, bo jest ich za dużo, bo są nieuczciwie tutaj sprowadzani i tak dalej, czy oni są rzeczywiście ludźmi obcymi, zwłaszcza w takich tragediach i takich dramatach osobistych, w jakich się znaleźli.
1: Andersen chce poruszyć nasze sumienia, a tytuł ma być takim kluczem interpretacyjnym do tego, co zostaje ukazane na ekranie. Niektórzy mówią, że jest to zbyt historia opowiedziana wprost i moralizatorsko.
0: Nie odniosłem takiego wrażenia. Wydaje mi się, że ten film jest bardzo obiektywny. Przez to, że są pokazani żywi ludzie i ta gra aktorska, która jest bardzo przekonywująca, same wymyślone te akcje i historie poszczególnych ludzi są bardzo mocne. Mi się to bardzo podobało. Jeden z recenzentów napisał, że ten film bazuje na 12 milionach prawdziwych historii. Również określając ten film jako stereotypowy, też chowamy się przed problemem głównym. Po prostu pozostaje człowiek względem drugiego człowieka i albo zajmiemy odpowiednie stanowisko, albo degradujemy swoją godność jako ludzie.
1: Co zostaje z tego filmu po wyjściu z kina?
0: Myślę, że ten film właśnie dlatego jest autentyczny, że on nie próbuje nic tłumaczyć. On po prostu pokazuje historię. On nie próbuje nam wciskać jakiejś tam ideologii, natomiast ten film daje pewne doświadczenie, po prostu stawia nas w bardzo drastycznej, ale jednocześnie jakby takiej przemawiającej do sumienia sytuacji, gdzie my doświadczamy bardziej czegoś, niż próbujemy główkować na ten temat. A ten film, że tak powiem, wkłada nam nos po prostu w konkretną sytuację i tu zmienia się i nasz pogląd, i nasze uprzedzenia, i nasze ideologie. Wydaje mi się, że wtedy zamieniamy się w bliźniego tych ludzi, którzy są tam pokazani.
2: O uchodźcach i migrantach i pomocy im więcej po godzinie 7:00, a my mamy dla Państwa 10 podwójnych zaproszeń na film Ktoś całkiem obcy w sieci Cinema City 71151 facebook.com/familijna1. Można do nas pisać, a dziś pytamy o pielgrzymowanie. Pani Bożena napisała: warto pielgrzymować, choć raz doświadczyć tej drogi, zostawić na chwilę co codzienność, zwolnić, pomyśleć, pomodlić się i po prostu być. Bo pielgrzymka to nie tylko kilometry, to przede wszystkim droga, która prowadzi także w głąb siebie. Człowiek odnajduje spokój albo odpowiedzi, których wcześniej szukał.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Za 8 minut będzie godzina 7. Dziś niedziela, dzień święty, zatem pora na komentarz do dzisiejszej Ewangelii. Mówi ksiądz Adam Wiński.
1: Abyś dzień święty święcił.
2: Jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz brata. Jeśli nie weź ze sobą jeszcze jedno lub dwie osoby, niech cała sprawa rozstrzygnie się w oparciu o zeznania dwóch lub trzech świadków. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. I co będzie rozwiązane na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Jeśli dwaj spośród was zgodnie o coś proszą, otrzymają wszystko od Ojca mojego, który jest w niebie. Gdyż tam, gdzie dwaj lub trzej zbierają się w imię moje, jestem pośród nich. Ta dzisiejsza niedzielna Ewangelia wydaje się być trochę trudną, gdzie Jezus podnosi nam poprzeczkę i wymagania. Tymczasem można ją sprowadzić do prostego stwierdzenia, aby nie zostawiać nierozwiązanych spraw. Papież Franciszek lubił powtarzać małżonkom, że niech dyskutują się i kłócą, niech nawet rzucają talerzami, ale niech nie idą spać, zanim się nie pojednają i nie przebaczą sobie. Nie iść spać, zanim nie przebaczę, nie pojednam się. Nie trwajcie w konflikcie, bo przecież codziennie mówimy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Trwać w nieprzebaczeniu to umieścić swoje serce w piekle, bo przecież to wszystko w nas żyje, pracuje, powoduje bezsenność, smutek, pozostawia krwawiącą ranę, otwartą ranę bez opatrzenia jej. Ta dzisiejsza Ewangelia to troska Jezusa o nas, o nasze szczęście, o nasze wewnętrzne pojednanie z nami samymi, o to, aby nieustannie uzdrawiać, goić rany. Związać i rozwiązać wszystko na ziemi już teraz. Związać wszystko, co trudne, jak bukiet kwiatów, jak kolorową taśmę na prezencie dla ukochanej osoby. I powiedzieć tym, co trudne, to dla Ciebie, Jezu. To dla Ciebie, Jezu. To powinna być codzienna motywacja człowieka wierzącego. Rozwiązać to znaczy zmierzyć się, rozluźnić pięści, wypuścić to, co zbędne, bo nie trzeba wszystkiego kurczowo zaciskać, trzymać w swoich rękach, nie trzeba zaciskać zębów, ale wystarczy błogosławić i uwielbiać i oddać w ręce Boga, bo to, co zaciśnięte w naszych dłoniach, powoduje umieranie serca. Ta dzisiejsza Ewangelia to Jezusowa zachęta do wolności, ażeby pozwolić się zranić i nigdy nie przestać kochać. Zatem życzenie Chrystusa dla nas wszystkich jest proste. Bądźcie wolni i bądźcie szczęśliwi. Oddajcie wszystko Ojcu.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc?
4: Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów.
2: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
5: Emilia Kleszczewska, zapraszam na drogowy raport. Są utrudnienia na trasie S8 w Warszawie na węźle Marymącka. To 13 kilometr, gdzie zepsuła się laweta. Zablokowany został środkowy pas na jezdni w kierunku Poznania. Te utrudnienia potrwają jeszcze do godziny 8.30. Trasa S1. Trwają prace drogowe między Żywcem i Węgierską Górką. Utrudnienia z przejazdem mogą być w obu kierunkach, czyli w stronę granicy państwa i w kierunku Bielska Białej. Na ten moment nie ma większych problemów z przejazdem autostradową jedynką. Chodzi o odcinek Warlubie, Rulewo i Nową Cerkiew w obu kierunkach, czyli w trasie do Trójmiasta i do Łodzi. Trwają tam prace drogowe i oczywiście trasę cały czas można omijać, na przykład drogą krajową numer 91. Trasa S5. Bydgoszcz to Toruń. Tam do 13 potrwają utrudnienia. Drogowcy prowadzą przejeżdżających drogami wojewódzkimi numer 551 i 553 przez miejscowości Strzyżawa, Dąbrowa, Łubianka, Różankowo, Toruń. Na miejscu wjazdu i zjazdu z trasy policja kieruje ręcznie ruchem. Jeżeli chodzi natomiast o miejsca, gdzie już zakończyły się prace służb, to mamy informacje z drogi krajowej w województwie lubelskim. Tam kierowcy mogą już jechać drogą krajową numer 12 w miejscowości Dorochucza na 647 kilometrze. Była kolizja dwóch osobówek, czysto już także na Podlasiu. Bielsk Podlaski jest 19, tam osobówka uderzyła w barierki. Ranna została jedna osoba i do trzeciej kierowcy prowadzeni byli w obu kierunkach jednym pasem naprzemiennie. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Cały czas czekamy na raporty drogowe od państwa.

0: Minęła siódma. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Spotkanie trwało kilka godzin. Wysłannicy Białego Domu wczoraj spotkali się w Moskwie z Władimirem Putinem. Dziś o rozwiązaniu konfliktu rozmawiać mają z Wołodymyrem Zełenskim. Czynności z Romanem Rzet będą dziś kontynuowane, zapowiada minister sprawiedliwości. Wspólnik Sylwestra Suszka to kolejna osoba zatrzymana w sprawie śledztwa Zonda Krypto. Europa z niepokojem czeka na ich wynik. W Saksonii-Anhalt historyczne wybory. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec może liczyć na 42% głosów. Wysłannicy Białego Domu opuścili już Moskwę, informują rosyjskie media. Spotkanie Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z Władimirem Putinem trwało kilka godzin, a jego tematem miały być sposoby na zakończenie wojny w Ukrainie. Strona amerykańska nie wydała do tej pory żadnego komunikatu o przebiegu rozmów. Kreml z kolei spotkanie określił jako konstruktywne. Dziś Witkoff i Kushner odwiedzą Kijów.
1: Ostatnia wizyta Witkoffa i Kushnera w Rosji miała miejsce w styczniu. Od tam

0: tamtej pory rozmowy pozostają w zasadzie zamrożone. Wizyta wysłanników odbyła się w czasie, gdy obie strony nasiliły ataki powietrzne. Zarówno Putin, jak i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zgodzili się wstrzymać uderzenia na swoje stolice na czas trwania rozmów. Zarówno Kijów, jak i Moskwa będą podczas negocjacji zabiegać o uzyskanie określonych gwarancji. Ukraina będzie chciała mieć pewność, że nie zostanie pozbawiona wsparcia w razie przyszłej rosyjskiej inwazji, podczas gdy Moskwa będzie dążyć do porozumienia w szerszych kwestiach bezpieczeństwa europejskiego oraz do normalizacji stosunków dyplomatycznych i gospodarczych z Waszyngtonem. Osiągnięcie tych i innych celów nie będzie możliwe bez udziału strony amerykańskiej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Dziś przesłuchanie będzie kontynuowane. Bliski wspólnik zaginionego w tajemniczych okolicznościach, Sylwestra Suszka, założyciela Zonda Krypto, zatrzymany przez służby. Roman Rzecz zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego, mówił w TVP Info minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Czynności będą kontynuowane, zazwyczaj polegają na przesłuchaniu takiej osoby, pokazaniu mu tych dowodów, które mamy zebrane i później albo wnioski o tymczasowe aresztowanie, albo taka osoba jest zwalniana przez prokuraturę, jeżeli nie mamy dostatecznych dowodów.
1: Śledczy przeszukali zarówno miejsce, gdzie zatrzymano Romana Rzecz, jak i jego miejsce zameldowania. Waldemar Żurek poinformował, że zabezpieczono tam wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto, między innymi wartościowe zegarki. To kolejne, czwarte zatrzymanie w sprawie prowadzonego śledztwa Zonda Krypto. Ma to być plan na najbliższe miesiące. W poniedziałek Prawo i Sprawiedliwość przedstawić ma nowy plan programowy. Według nieoficjalnych informacji przewiduje on m.in. większe zaangażowanie młodszych polityków. Poseł PiS-u Karol Karski apeluje o cierpliwość.
3: Nie będę wychodził do przodu, więc pozostawmy to wszystko prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Po to to wszystko jest, żeby nie wychodzić zbyt wcześnie. Cierpliwie trzeba poczekać, tak jak na nową informację o nowej serii iPhone'ów.
1: Spotkanie PiS w sprawie nowego planu programowego ma się odbyć jutro po południu w Warszawie.
4: To są aktualności jedynki.
1: To będą historyczne wybory do Landtagu w niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Historyczne, bo po raz pierwszy przodująca w sondażach, mogąca liczyć na 42% głosów, skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec ma szansę, by utworzyć samodzielnie rząd.
5: Alternatywa dla Niemiec będzie mogła rządzić sama, jeśli małe ugrupowania nie wejdą do parlamentu, albo jeśli zdobędzie ponad 45% głosów. W każdym innym przypadku zadziała Brandmauer, czyli kordon sanitarny przed AfD. Żadna partia nie zdecyduje się na współpracę z AfD, bo partia ta została uznana za skrajnie prawicową i ekstremistyczną przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji. Mówi politolog z Uniwersytetu w Magdeburgu Nicolas Szpon. AfD zresztą z innymi partiami współpracować nie chce. AfD chce zmienić edukację tak, by uczono więcej o Prusach, a mniej o II wojnie światowej. Obiecuje też niższe ceny energii dzięki powrotowi do współpracy z Rosją. Współpraca ta ma poprawić sytuację gospodarczą. O tym, czy AfD będzie mogła rządzić samodzielnie, dowiemy się o 18, kiedy to zostaną zaprezentowane sondażowe wyniki Exit Poll. Z Magdeburga Paweł Turski, Trójka Polskie Radio.
1: Akcja dotarła do wielu miejsc w kraju i za granicą. Wczoraj odbyło się Narodowe Czytanie Dziadów Adama Mickiewicza z finałem z udziałem pary prezydenckiej w Warszawie.
6: To jest jednak bardzo ważne, żeby każdy Polak wiedział, co to jest. Ja nie miałem takiego szczęścia, bo wyjechałem jako mały chłopiec do Chicago.
7: Dla mnie na przykład dużą wartością było wrócenie do Dziadów po latach, bo dopiero po latach zobaczyłam znaczenia, których wcześniej nie widziałam.
1: Z uczestnikami akcji Narodowego Czytania rozmawiał Mariusz Pieśniewski. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda.
1: Silny wiatr. Synoptycy ostrzegają przed porywami, zwłaszcza na wybrzeżu. Mogą tutaj dochodzić do 90 km na godzinę. Porywy powinny słabnąć po południu, a w całym kraju dziś możliwe są też przejaśnienia, rozpogodzenia, ale też przelotny deszcz. Na termometrach teraz 16 stopni w Kołobrzegu, 10 w Zakopanem. Poza tym w całym kraju około 12-13 stopni. Ciśnienie w Warszawie to 1003 hektopaskale.
8: Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1. Zaraz wracam.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
7: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
7: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
10: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Jak stracony czas. Szczęśliwe powroty. Wróć do mnie. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Program pierwszy Polskiego Radia jest 12 minut po godzinie 7.
1: Familijna jedynka.
0: Agnieszka Kozłowska-Łysko, witam w drugiej godzinie familijnej jedynki. 6 września, pierwsza niedziela września i pierwsza niedziela w nowym roku szkolnym. Nowe wyzwania, ale też czas na podsumowania. Pomoc Kościołowi w potrzebie świętuje 20-lecie działalności w Polsce. Ta międzynarodowa katolicka organizacja charytatywna od prawie 80 lat wspiera chrześcijan doświadczających prześladowań, dyskryminacji i skrajnego ubóstwa. To dobry moment, by przypomnieć, czym jest organizacja i dlaczego jej misja wciąż pozostaje tak ważna. I o tym w tej godzinie familijnej jedynki już za chwilę Małgorzata Glabisz-Pniewska i jej goście.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: Dzień dobry. Działalność PKWP w Polsce to okazja, by przypomnieć, że Solidarność nie kończy się na granicach naszego kraju i że możemy realnie pomagać kościołom, które mierzą się z prześladowaniem. Mówienie o ich sytuacji pomaga przełamywać obojętność, budować świadomość i mobilizować do modlitwy oraz konkretnej pomocy. Mój pierwszy gość, ksiądz profesor Jan Witold Żelazny, dyrektor sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie, mówi o najważniejszych momentach w ciągu 20 lat działalności organizacji.
3: Myślę, że najważniejszymi elementami to jest to, że w świadomości naszej polskiej pojawiły się pomoc Kościołowi w potrzebie jako ta organizacja, dzięki której możemy pomóc innym. Dużo tutaj zrobiło wprowadzone także poprzez naszą inicjatywę Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który od 2009 roku obchodzimy w drugą niedzielę listopada. Myślę, że bardzo wiele się zmieniło w czasie wojny w Syrii, kiedy to zaangażowanie Polaków, zaangażowanie także poprzez pomoc Kościołowi w potrzebie było bardzo duże. Do dzisiaj zresztą ludzie w Syrii to wspominają. Myślę, że dużo tutaj też zrobiła wojna ostatnia, czyli ta wojna na Ukrainie, kiedy znowu poczuliśmy się razem i poczuliśmy, że jest potrzeba pomocy, szczególnie naszym braciom w wierze, którzy z różnych powodów, często zupełnie nieprzygotowani, znaleźli się w obliczu klęsk, których trudno nam sobie wyobrazić. Myśmy znali je do tej pory tylko z opowiadań, z filmów, a teraz dotknęły w rzeczywistości ludzi, których my spotykamy.
2: A w jaki sposób zmieniały się potrzeby Kościoła prześladowanego, cierpiącego na całym świecie na przestrzeni tych dwóch ostatnich dekad? W Polsce pomoc Kościołowi w potrzebie dostosowywała, można tak powiedzieć, swoje działania do tych wyzwań, bo warto podkreślić, że w ciągu tych ostatnich lat tych prześladowanych chrześcijan, no niestety wcale nie ubywa, wręcz przeciwnie.
3: Rośnie, pojawiają się nowe kraje, w których wcześniej nie byliśmy zaangażowani. W dużym stopniu w tym momencie jest to kwestia Ziemi Świętej, szeroko pojęte, a więc Izrael, a więc Liban, a więc Syria, ale także Afryka. Afryka, czyli kontynent, w którym doświadczamy tego typu zagrożeń, ale także, przypominam, mamy polskich męczenników, misjonarzy z terenu Peru, więc to nie jest tylko kwestia samej Afryki, ale także i Ameryki Łacińskiej.
2: Powiedzmy teraz o tych konkretnych projektach. Które projekty realizowane dzięki wsparciu pomocy Kościołowi w potrzebie w Polsce można uznać za

0: Jedynka Polskie Radio, program pierwszy, czas pogody. Rozpoczynamy drugą część naszego spotkania ze Stanem Borysem i w studiu razem z nim dwie dziewczyny. Ta blondynka po lewej stronie to jest Ania Malejdy. Zupełnie jakbym Aleksandra Dima czytał jeszcze raz. Bardzo piękne w brzmieniu to nazwisko. A drugie nazwisko?
1: Małgorzata Staniszewska.
0: Polskie. Tak, Staniszewska, ale podaj swój pseudonim artystyczny.
1: A pseudonim artystyczny Margo S.
0: Dlatego Małgorzata jest z nami, bo Ania to wiadomo. Muza, opiekunka, menadżer, towarzyszka życia, menadżerka, organizatorka wszystkiego, pomysłodawca wszystkiego i co najważniejsze, ktoś, kogo Stan Borys słucha. Spróbowałby nie, prawda?
2: No, dzień dobry. Stan Borys stara się słuchać, ma swoje zdanie.
3: Z uporem.
2: Tak, jest uparty, ale po takim, bym powiedziała, no, przedstawieniu mu pewnych spraw, potrafi pójść na kompromis.
0: Blondynka, teraz brunetka, Margo. Tak, tak. Jak się spotkaliście? Bo miejsce spotkania Nowy Jork.
1: Nowy Jork, tak.
0: Miejsce pierwszego wspólnego sukcesu Nowy Jork. Tak. Wszystkie gremi i tak dalej, które będą w przyszłości też pewnie w tamtych amerykańskich okolicach. Ale ten pierwszy raz konsulat, z tego co wiem, to chyba konsulat polski w Nowym Jorku.
1: Tak, spotkaliśmy się podczas czasów pandemicznych. W tym czasie był konsulem pan Adrian Kubicki. Pianista. Który był wspaniałym pianista, który był wspaniałym konsulem. Wszyscy za nim tęsknią, ponieważ szanował ludzi, organizował koncerty. Co chwilę coś się działo w konsulacie i było po prostu wspaniale, ponieważ no była pandemia, ludzie byli trochę zdołowani i po prostu powstał taki pomysł, żeby zrobić kolędy razem dla Polonii. No i tak żeśmy się spotkali w konsulacie. Później spotkaliśmy się na moim koncercie jazzowym w Centrum Polsko-Słowiańskim na Brooklynie, gdzie występowałam z wybitnym pianistą Davidem Kikowskim. No i po koncercie przedstawiłam Anię i Stana i David powiedział, że bardzo by chciał grać w ogóle piosenki Stana Borysa.
3: Jaskółkę
1: i inne piosenki. Tak, tak. Taki wspaniały pianista właśnie. I później ja się zapytałam Stana, czy ja mogę nagrać Coraz to z ciebie jako z Drzazgi Smolnej.
0: A Ania, to Cyprian Kamil Norwid,
1: tak, przecież. Tak, tak. A Ania jako kobieta biznesu, bardzo rozsądna, mówi,

0: I jak już masz nagrać jedną piosenkę, to nagraj cały album. Więc wskoczyliśmy do jednego z najlepszych studiów jazzowych w Nowym Jorku, Bunker Studios. I mam na tym nagraniu wybitnych muzyków ze sceny jazzowej nowojorskiej. David Kikowski na fortepianie, Stacy Dillard na saksofonie, właściciela trzech klubów jazzowych, Smalls, Mezro i Jazz Cultural, Spike Wilner i Leandro Pellegrino z Brazylii, który gra z Diane Reeves. Więc świetnych muzyków, nagraliśmy cały ten album.
1: Ale nie miałaś takiej obawy, że nie sprostasz wyzwaniu? Przecież Stan Boris, człowiek, który o muzyce wie wszystko, potrafi śpiewać, a ty robisz coś wspaniałego, bo jesteś znakomitą wokalistką, to wiadomo.
0: Dziękuję.
1: Masz swoje miejsce w jazzie polskim i amerykańskim, ale zawsze praca z takim współudziałem, z takim patronatem, jaki dawał wtedy Stan Boris, no to zobowiązuje.
0: Tak, i nawet kilka osób mi powiedziało, no wiesz, Stan ma znakomity głos, nie wiadomo, czy dorównasz po prostu wykonaniem. Było to wyzwanie bardzo duże, ale zrobiliśmy to na jazzowo, wszystko w konsultacji ze Stanem. I także chyba wszystko wyszło okej. Okay. No i nagraliśmy to również po angielsku i Stan mówi, nazwij wersję angielską Ashes and Diamonds. I żeby to był diameł, tak jak wiersz, i żeby to był tytuł płyty. Więc jest to tytułem płyty Ashes and Diamonds i podałam tą płytę do konkursu organizowanego przez World Entertainment Awards. No i wygrałam Best Jazz Album i w styczniu byłam w Los Angeles.
2: Pierwsze miejsce.
0: W West Hollywood, no i na Sunset Boulevard w znanym klubie Whiskey Go Go, znanym rockowym klubie. Odbyła się ta ceremonia, no i wygrałam tam ten Best Jazz Album.
2: Brawo.
0: A że dostałam taką całość albumu, więc wszyscy na albumie dostali tą nagrodę, więc Stan również otrzymał tą nagrodę.
1: Gratulacje.
0: Tak. I to było w tygodniu Grammy, dzień przed Grammy.
1: Wspaniałe sukcesy. Ja się ogromnie cieszę z tego, o czym wy opowiadacie. Ja po raz pierwszy trafiłem do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku. Przyleciałem na początku lat 90. To był Nowy Jork Adama Makowicza, który zaprosił od razu na kolację do siebie. Tam apartament, 42 ulica.
2: Tak,
1: to
2: jest.
1: Był Nowy Jork Michała Urbaniaka, Urszuli Dudziak, paru jeszcze innych osób, więc teraz, po tylu latach, dzieje się coś takiego nadal, Polacy nadal są obecni w tym wszystkim, i Stan, i Margo, i pewnie usłyszymy o kolejnych sukcesach, ale o tym opowiemy w następnej części naszego dzisiejszego spotkania. W czas pogody, Jedynka, Polskie Radio, Stan Boris z dziewczynami u nas w studiu. I będzie jeszcze niespodzianka.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Jeszcze słyszę te dźwięki, które wybrzmiały przed momentem. Oczywiście te popioły, te diamenty, ta cudowna interpretacja Margo S. i to, co stworzył Stan Borys. Muzyka, do której można się przytulić, już nie mówiąc o wspaniałym głosie. I cóż, za chwilę kolejna część naszej rozmowy i spotkania ze Stanem Borysem w jego urodziny. To życzenia przesyłamy i przekazujemy. I proszę sobie wyobrazić, ponad pół wieku temu za wykonanie utworu Jaskółka uwięziona otrzymał Nagrodę Dziennikarzy na 11. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W tym samym roku za wykonanie Jaskółki zajął pierwsze miejsce za interpretację piosenki polskiej na 13. Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie. Każdy kocha Jaskółkę za coś innego i za każdym razem jest to miłość bardzo głęboka. Dlatego słuchamy razem.

0: Jedynka, Polskie Radio, program pierwszy, czas pogody. Wiedzą państwo, że dziś urodzinowo spotykamy się ze Stanem Borysem. Dzień 85. Nie da się ukryć, jak jeden dzień.
1: Zgadza się.
0: Jak ty to zrobiłeś?
1: Tak jest. Żyję i czerpię zdrowie i życie z niebios.
0: Wiesz co, ja pamiętam taką naszą rozmowę w telewizji parę lat temu, w TVP3, kiedy ty fantastycznie opowiadałeś o jodze, o ćwiczeniach, o tych wszystkich fitnessach, o tym dbaniu o siebie, o pokonywaniu codziennego takiego rozleniwienia. Chodziło o to, żeby pamiętać o sobie, żeby o siebie zadbać maksymalnie, że i ciało, i dusza, i to wszystko, żeby było w jakiejś harmonii. Byłeś tak przekonujący w tym, że aż mi się zachciało ćwiczyć po prostu. Już nie mówiąc o słuchaczkach, brawo, które ciebie oglądał. No, super przystojny gość, opalony, przyleciał z Kalifornii specjalnie do nas na rozmowę i przekonuje do czegoś dobrego.
1: Żeby ćwiczyć, żeby zadbać o sobie, o siebie i żeby przede wszystkim być duchowo nastawiony do życia.
0: Takie hasło, jedno z haseł naszego spotkania, naszej audycji, czyli to jest program Czas Pogody, to jest piękne, dojrzałe życie. A drugie zdanie, jak życie może być piękniejsze w każdym wieku. I ty spełniasz to, pokazując, jak można żyć. Oczywiście to, co się zdarza w życiu, choroba, nieszczęście, udar, zawał, to wszystko, co jest no, obok nas, bo to jest życie. To jest jedno, ale to drugie, żeby jednak dbać pomimo wszystko, pomimo wszelkich trudności, o to zrobić coś dla siebie.
1: Ja mówiłem jeszcze, że moje szczęście było, że ja omijałem te wszystkie otchłanie, które też czyhały przecież w Ameryce, w świecie muzyki. Wszystkie rzeczy były dozwolone. Ja miałem szczęście, że właśnie poprzez ćwiczenia, poprzez jogę, no i tenisa. Jak koledzy mnie zapraszali w niedzielę gdzieś tam na noc, żeby coś tam jeszcze wypić, to ja mówiłem, nie, koledzy inni dzwonili do mnie o 10 rano, czekamy na korcie tenisowym o godzinie 11.
0: Ależ to jest piękny argument i po prostu żadnych wymówek, no bo następnego dnia muszę być na korcie o 7, a gram z kimś tak znakomitym, że
1: trzeba to z nim wygrać.
0: No ale oczywiście i chciałoby się wygrać. Dobrze, że o tym mówisz, dobrze, że nadal to w tobie jest. Czekamy, aż będziesz w pełnej formie, znowu wyjdziesz na kort i zrobisz to, co będziesz chciał zrobić.
1: Oby.
0: Ale wcześniej.

0: wcześniej. Powiedzmy o jednej kwestii, bo bardzo mnie ujęła twoja taka rola kogoś, kto przybliża poezję młodym ludziom, dzieciakom w Stanach Zjednoczonych, polską poezję.
1: Najtrudniejsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić, bo przecież te dzieci uczą się w szkole amerykańskiej. Niektóre dzieci przecież są z rodziców meksykańskich. Ja miałem to szczęście, że spotkałem, pamiętam takiego chłopca, który miał na imię Andrzejek, i dałem mu jeden wiersz i on się nauczył. Ja go kierowałem, żeby troszeczkę wypowiadał się po polsku. I on mówił wiersz Norwida, klaskaniem mając obrzękłe prawice. Przecież to jest bardzo trudny wiersz. On mówił cały w całości, a na końcu ja się dołączałem. Syn mi nie pismo, lecz ty wspomnisz, wnuku, co znika dzisiaj, iż czytane pędem zapanowania panteizmu druku pod ołowiany litery urzędem.
0: Słyszeli uczniowie szkół? No właśnie, prowadzi nas w kolejną część tego, co teraz Stan Borys robi. Jego partnerka, jego menedżerka, jego muza, czyli Ania Malady.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Tak, my ze Stanem realizujemy bardzo dużo projektów związanych właśnie z młodzieżą, z dziećmi tam w Polonii, charytatywnie.
1: Charytatywnie.
2: Tak, aby dzieci miały dostęp do takiego artysty, jakim jest Stan Borys. Dzieci i rodzice są bardzo podekscytowani. Małgosia Staniszewska nam pomaga w tym, ponieważ ona jest pianistką i też komponuje i też zna dużo utworów Stana. No i Ann z nami jest w studiu właśnie, Grzegorz Wil, który pięknie wykonuje Jaskółkę i Spacer dziką plażą i inne przeboje Stana Borysa. I też zachęcamy go właśnie do współdziałania w naszym teamie, w naszej grupie.
0: Poza tym łatwo go przekonać, bo jest ojcem syna.
3: Jest ojcem syna.
0: I też do poezji wie, przekonujesz, tak?
3: I wie, że do poezji trzeba przekonywać. Mnie przekonała moja mama, która była polonistką i od samego, w zasadzie od kolebki, ja byłem nasączany tą poezją, bo ona się właśnie zajmowała tym zawodowo, ale poza tym kochała swoją pracę. Więc właśnie Norwid, Mickiewicz. Ja zanim skończyłem 5 lat, to ja już, to ja umiałem całą inwokację. To było w ogóle śmieszne. I cały koncert Jan Kiela i po prostu mama mi to czytała, a ja będąc jeszcze dzieckiem, które nie rozumie w ogóle o czym mówi za bardzo, no to mówiłem, potem zrozumiałem.
0: Słyszeli
3: także,
0: państwo.
3: Także wiem, że najpierw warto się nauczyć, a potem zrozumieć.
0: Słyszeli państwo znakomicie ustawiony głos Grzegorz Wil, który również śpiewa, oprócz tego, że jest aktorem, przekonuje do poezji. No i teraz zbliżamy się do tej przepięknej zapowiedzi. Utwory Stana Borysa w wykonaniu innych artystów.
2: Ja będę chwalić właśnie tutaj wykonawców, których wybraliśmy ze Stanem, jak Grzegorz Wilk, Justyna Reczeniedi, czy Małgorzata Staniszewska, Marga O.S. Zaprezentujemy Państwu kilka utworów z repertuaru Stana Borysa. Utwory takie jak Spacer dziką plażą, Dziś prawdziwych cyganów już nie ma, Wiatr od Klimczoka.
0: I zaakceptuje Stan Borys to wszystko.
2: Tak, wszystko akceptuje Stan Borys. Tak.
3: Nie
2: zaakceptuje, także już jesteśmy po wszystkich próbach i myślę, że mamy bardzo dużą wiarę i taką, bym powiedziała, no, ufność do właśnie wokalistów, z którymi współpracujemy. Grzegorz jest niesamowity i tak czuje utwory Stana Borysa, że
3: Grzegorz kocha rozumieć.
2: Że no nie można mu odmówić tego, żeby wziął udział.
1: Gdzie to będzie?
2: Te koncerty benefisowe odbędą się właśnie w Warszawie, w Nowym Jorku, w Rzeszowie i w Toronto, ale wracamy również w grudniu i w grudniu będziemy w Sopocie.
0: Tak, dlatego proponuję, żeby zajrzeć na stronę internetową. Tam to wszystko pewnie jest zapowiedziane, czy jeszcze nie?
2: Nie wszystko, niektóre imprezy są zamknięte.
0: A to także czekamy na informacje od was.
2: Także imprezy będziemy informować, ale nie wszystkie imprezy są upubliczniane.
0: Chcecie się pochwalić pająkiem na koniec?
2: Tak.
1: To jest mój tekst, do którego muzykę stworzyła Madzia Kuś, która była moją chórzystką przez lata i jej mąż, który gra na puzonie i stworzyli taki zespół Warsaw African Beat. I tak stworzony został pająk, który najpierw wpada sam w sieci, a później człowiek idzie do gwiazd i spada jak łza.
0: Czyli końcówka jest w porządku.
1: Tak.
0: No to dobrze, bo już się bałem, jak wpadł w sieci, to, ale tak cudowne, optymistyczne zakończenie. Cały Stan Borys, cała Ania Malady.
2: Dziękujemy
0: cały
2: bardzo.
0: Cały Grzegorz Wilk.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Posłuchajmy razem.
1: Pająka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Jak stracony czas. Szczęśliwe powroty. Wróć do mnie. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szafera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashri Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz

0: Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. era Szefera, muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl, patronat Program Drugi Polskiego Radia.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
0: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne. Wzmacniamy Rady Pracowników. Nowe technologie, a przyszłość pracy sfinansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
5: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Od 7 służby są na drodze krajowej nr 12 w województwie mazowieckim między Wolanowem i Sławnem. W Kacprowicach na 497 km samochód osobowy wypadł z jezdni. Dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Najpierw droga była całkowicie zablokowana, a teraz służby przepuszczają kierowców naprzemiennie jednym pasem. Przez cały dzień w województwie kujawsko-pomorskim i pomorskim trwają zawody sportowe. Pierwszy odcinek to droga krajowa nr 55, Rychnowo-Żuławskie-Malbork. Tam właśnie trasa jest zablokowana już od godziny 7, ale na miejscu są służby i prowadzą kierujących drogami lokalnymi. Podobna sytuacja na drodze krajowej nr 80 to odcinek Bydgoszcz-Toruń, a dokładniej pomiędzy miejscowościami Pędzewo-Rozgarty w województwie kujawsko-pomorskim. To wyścig kolarski. I również od 7 droga jest całkowicie zablokowana i kierowani są Państwo drogami wojewódzkimi. Droga wojewódzka nr 551 i 553 przez miejscowości Strzyżawa, Dąbrowa, Chełmińska, Unisław, Łubianka, Różankowo aż do samego Torunia. Te utrudnienia na drodze krajowej nr 80 mogą potrwać także do godziny 18. Mamy dobre wiadomości z trasy S8. W Warszawie został odblokowany węzeł Marymącka. Tam na 13 kilometrze jeszcze przed 7 zepsuła się laweta i zablokowany był środkowy pas w kierunku Poznania. Ale to nie wszystkie wiadomości z S8. Trwają też prace drogowe. To akurat województwo łódzkie między Zduńską Wolą i Sieradzem. Do 12.30 zablokowany będzie prawy pas w drodze do Wrocławia. Cały czas też czekamy na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11 to numer do Polskiego Radia Kierowców. Czekamy na wiadomości.
8: Jest 11:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam. Monika Gniewaszewska. Zatrzymany wczoraj przez służby Roman Rzet, wspólnik zaginionego Sylwestra Suszka, zeznaje w prokuraturze w Katowicach w sprawie zonda krypto. Przyznał się do ataków, ale pozostaje nieuchwytny. Niemiecka policja opublikowała wizerunek mężczyzny poszukiwanego w sprawie podpaleń. Niebezpieczny wiatr nad Polską, zimny front przechodzi z zachodu na wschód. Na horyzoncie widać jednak poprawę pogody i ciepło. Roman Rzet, wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, założyciela zonda krypto, od około 2 godzin rozmawia ze śledczymi w prokuraturze w Katowicach. Romana Rzet służby zatrzymały wczoraj, gdy próbował uciekać, miał udać się do Chin. Wcześniej śledczy przeszukali miejsce zameldowania i mieszkanie Romana Rzet, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
9: Roman Rzet został przewieziony do prokuratury, tutaj zostaną ogłoszone mu zarzuty, a także będzie przesłuchany. Równolegle funkcjonariusze CBZC i policji przeszukiwali miejsce zamieszkania Romana Rzet, zabezpieczyli wiele cennych rzeczy, a także dokumentację w zakresie działalności firmy Zonda Krypto.
8: Według dziennikarzy wirtualnych.

0: Polskiej i superwizjera TVN Roman Rzet był wieloletnim wspólnikiem Sylwestra Suszka, zaginionego w tajemniczych okolicznościach założyciela Zonda Krypto. Był on oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i pranie brudnych pieniędzy w związku z giełdą BitBay, poprzedniczką Zonda Krypto. Roman Rzet jest czwartą w tym tygodniu osobą zatrzymaną w sprawie Zonda Krypto. Pod koniec lipca zatrzymano też prezesa PKOL Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty faworyzowania wierzycieli i płatnej protekcji. On również został tymczasowo aresztowany. Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski z PiS-u poinformował, że był przesłuchany jako świadek w sprawie Zonda Krypto. Zaprzeczył jednak, jakoby miał być zatrzymany. Informacja o jego zatrzymaniu pojawiła się wczoraj w mediach. Zdementowała ją też prokuratura. Stawiarski opublikował dziś oświadczenie, w którym zaprzeczył zatrzymaniu w sprawie Zonda Krypto, a także określił się jako pokrzywdzony przez Przemysława Krala, szefa Zonda Krypto. O tym, że prokuratura bada inwestycje Stawiarskiego w kryptowaluty, napisała Rzeczpospolita. Według informacji dziennika polityk miał zainwestować w tokeny Zonda Krypto setki tysięcy złotych i interweniować u Przemysława Krala, by z upadającej giełdy uratować własne środki. Przyznał się do winy, ale wciąż jest na wolności. Niemiecka policja opublikowała zdjęcia mężczyzny poszukiwanego w sprawie podpaleń elementów infrastruktury energetycznej, m.in. przy granicy z Polską.
1: Zdjęcia 48-latka zachodnich Niemiec zostały opublikowane po tym, jak policji nie udało się zatrzymać Daniela V. ani w jego mieszkaniu, ani w samochodzie, którym ostatnio się poruszał. Po ujawnionych we wtorek próbach zniszczenia podstacji transformatorowych, mężczyzna wysłał do lewicowych mediów list z przyznaniem się do winy. Ostrzelanie parafajerwerkami trafostacji także w Brandenburgii, kilkanaście kilometrów od polskiej granicy, miało wynikać z tego, że dostarczany tamtędy prąd pochodzi z kopalni węglowych. Musimy zakładać, że to ekstremizm klimatyczny doprowadził do tych czynów. Wskazał Aleksander Dobrindt, szef MSW Niemiec. Policja prosi o pomoc w ujęciu potencjalnego sprawcy serii podpaleń. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Sankcje mogły być jednym z tematów rozmów wysłanników amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa w Moskwie. Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali wczoraj kilka godzin z Władimirem Putinem. W Moskwie był też pełniący obowiązki koordynatora do spraw sankcji Departamentu Skarbu USA, poinformował portal Axios. Jego obecność w delegacji może wskazywać na to, że omawiano ograniczenia nałożone przez Waszyngton na Rosję. Dziś amerykańscy wysłannicy mają po raz pierwszy przybyć do Kijowa i spotkać się z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. Media podają, że lot amerykańskich wysłanników z Moskwy do Kijowa odbywa się przez Rzeszów. Nie wiadomo jednak, czy Steve Witkoff i Jared Kushner do stolicy Ukrainy już się udali.
2: To są aktualności jedynki.
0: Groźne nawałnice przetoczyły się przez Polskę. Wiatr powoli słabnie, ale wciąż groźny jest na północy kraju. Synoptycy ostrzegają, że na wybrzeżu porywy dochodzą do 95 km na godzinę. Wczoraj Straż Pożarna interweniowała 1200 razy, najwięcej w zachodniopomorskiem.
3: W czasie gminnych dożynek w Reczu w województwie zachodniopomorskim podmuch wiatru był tak silny, że poderwał namiot i uszkodził drzewa, co spowodowało obrażenia u czterech osób, mówi oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Choszczynie, sierżant Milena Królikowska.
4: Trzech mężczyzn i jedna kobieta. Jeden mężczyzna w stanie ciężkim został przetransportowany śmigłowcem LPR do Szczecina celem dalszej hospitalizacji.
5: Do podobnego zdarzenia doszło też w województwie podlaskim, gdzie przewróciło się drzewo na domek lotniskowy i tu jedna osoba została poszkodowana.
3: Mówił w Polskim Radiu 24 starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej. Z powodu gwałtownej pogody minionej doby strażacy interweniowali też w województwach wielkopolskim, mazowieckim, dolnośląskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Polskie siatkarki zagrają dziś o brązowy medal Mistrzostw Europy. Po wczorajszej półfinałowej porażce z Włoszkami dziś biało-czerwone zmierzą się w Stambule z Serbkami. O szczegółach Rafał Bała.
7: Serbia to zespół w przebudowie, którą my przechodziliśmy kilkanaście lat temu po odejściu takich gwiazd jak Glinka, Świniewicz czy Skowrońska. Na ławkę trenerską wrócił Zoran Terzic, który doprowadził reprezentację tego kraju do złota Mistrzostw Świata i Europy i od razu ściągnął swoją gwiazdę, 42-letnią rozgrywającą Maję Ognienowicz. To ona razem z atakującą Tijaną Boszkowicz mają poprowadzić młode, utalentowane koleżanki do kolejnego sukcesu.

0: Na pewno Serbki mają umiejętności i ambicje, ale brak im jeszcze stabilizacji. W tegorocznej Lidze Narodów były daleko za Polkami. W Mistrzostwach Europy doszły już do wysokiej formy. Generalnie w tej rywalizacji kluczowe będzie zmęczenie. Kto lepiej wytrzyma trudy długiego turnieju? Języczkiem uwagi może się okazać czas na regenerację po półfinale. Serbki zakończyły mecz z Turczynkami wczoraj około 16:30. Polki zeszły z boiska po porażce z Włoszkami o 20:00, mówi kapitan Magdalena Stysiak.
1: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
0: Zwycięzca wróci z Turcji z medalem. Pokonany na następną szansę na podium Mistrzostw Europy poczeka 2 lata.
2: Początek meczu o 15:00, 3 godziny później o złoto zagrają Włoszki i Turczynki. Iga Świątek nie zbacza ze zwycięskiej ścieżki i jest już w 1/8 finału tenisowego turnieju US Open. Triumfatorka nowojorskiej imprezy sprzed 4 lat pokonała w 2 setach Czeszkę Marię Buskową. Pojedynek był jednak zacięty.
3: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć. No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
2: Jutro Iga Świątek zagra o ćwierćfinał. Jej rywalką będzie Chinka Zheng Xinwen. W piłkarskiej ekstraklasie emocjonujący mecz w Lublinie. Legia Warszawa przegrywała z Motorem 1-2, ale w doliczonym czasie gry losy spotkania odwrócił Jakub Żewłakow. 2 bramki młodego piłkarza pozwoliły stołecznej drużynie wygrać 3-2. Pozostałe wczorajsze spotkania Korony Kielce z Wisłą Kraków oraz Widzewa Łódź z Radomiakiem zakończyły się remisami. Na dziś zaplanowano 3 mecze. Krakowia zagra z Górnikiem Zabrze, Lech Poznań z Rakowem Częstochowa, a Jagiellonia Białystok ze Śląskiem Wrocław.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Pogoda.
8: Pochmurno z przejaśnieniami i w wielu miejscach przelotny deszcz. Temperatura od 12 stopni na Podhalu, 15 w centrum. Do ponad 17 na Śląsku. Wiatr jest umiarkowany, a miejscami dość silny. Ciśnienie szybko rośnie, na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowid.
13: Tutaj szybko! Mamy go!
14: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
15: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej.

0: na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
4: Do rozmowy zaprosiłem reżysera Jana Klaty, dyrektora Teatru Narodowego od września ubiegłego roku.
5: Piękno tych kreacji aktorskich, tego co reżyserzy wymyślają, co scenografowie potrafią wymyślić, polega na tym, że to cyt iskierka zgasła i tego później nie ma. To jest katastrofa dla nas, artystów, bo co po nas zostaje? A jednocześnie w ludziach, których cały czas gdzieś się spotyka, jakaś jedna scena żyje.
3: Wywiad Rzeka.
4: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w drugiej części naszego dzisiejszego, niedzielnego, przedpołudniowego spotkania. No, w taki dzień jak dziś, dzień urodzin Stana Borysa, to słońce wychodzi pomimo wszystko. A jeśli jeszcze nasze słuchaczki, najczęściej one, piszą takie piękne słowa, to chciałoby się tak rozpocząć te kolejne z Państwem spotkanie, te kolejne minuty spotkania. Pani Alicja, dorastałam ze Stanem Borysem, to moja młodość, a tytuły piosenek w czasach liceum zapisywałam w notesiku, który zachowałam do dziś. Jestem jeszcze na wakacjach, więc nie mogę pokazać. To były cudowne czasy. Pozdrawiam pięknie z deszczowych okolic Więcborka. Takie słowa na jedynkowym Facebooku, a u nas podkreślmy to lato, podkreślmy wakacyjny czas, bo za chwilę Natalia Lafourcade, taka współczesna wielka gwiazda muzyki latynoamerykańskiej. Akustyczna ballada brzmi tak, jakby była nagrana na żywo na tarasie nad oceanem. I do tego delikatny, dziewczęcy, ale przecież niezwykle dojrzały głos. Ten głos wokalistki koi zmysły, działa jak najlepszy balsam, a my słyszymy morskie fale i tę przestrzeń, którą rozszerza nam wiatr. Wcześniej spotkanie z Natalie Cole i z Nat King Cole'em i słowa Acercate Mas. Zbliż się, bądź jeszcze bliżej, dlatego słuchamy razem Czas Pogody.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I czas pogody, i kończące się lato, i rok 1975. Jodassin nagrywał L'été indien, czyli indiańskie lato. To nie przypuszczał, że ten zmysłowy, mówiony wstęp powstawał tak bardzo długo, w wielkim trudzie. Ale prawdziwy sekret tkwi w korzeniach tej melodii. Piosenka jest bowiem dziełem słynnego Toto Cutugno i pierwotnie nosiła tytuł Afrika, opowiadając o tęsknocie za tamtym miejscem. Ale francuscy tekściarze w pewnym momencie trafili na przeszkodę, utknęli w jednym punkcie, szukając idealnych słów i wreszcie... Co się okazało? Nadmorski klimat Deauville, francuskiego Deauville, natknął ich amerykańskim określeniem Indian Summer, lato, indiańskie lato. I tak powstał paradoks doskonały. Amerykański chłopak, Jodassin, urodził się w Nowym Jorku, śpiewając po francusku włoską melodię o amerykańskiej jesieni, stworzył najpiękniejszy hymn o powracającym szczęściu. Czasem przecież miłość, tak jak indiańskie lato, przychodzi niespodziewanie, jako ciepły, złoty dar od losu tuż przed nadchodzącym chłodem. I jaka jest tajemnica w kolejnym utworze, który usłyszymy, a który niezwykle współgra z tym, co przed momentem powiedziałem. Przed nami Earth, Wind and Fire, ich genialny, pulsujący radością utwór September, czyli wrzesień. I pewnie każdy z nas pamięta to magnetyczne, otwierające pytanie. Czy pamiętasz 21 wieczór września? Przez dekady fani na całym świecie poszukiwali się tam niezwykłych, być może astrologicznych, jakichś ukrytych symboli. Tajemnicę wyjawiła to już po latach żona lidera zespołu Morrisa White'a. Okazało się, że 21 września to był termin narodzin ich syna. Choć chłopak urodził się wcześniej, ojciec zatrzymał niejako tę datę w piosence jako prywatny, sekretny list, miłosny. No cóż, prawdziwe szczęście i marzenia nie potrzebują skomplikowanych definicji. Czasem wystarczy czysta radość i miłość i ten nieziemski, porywający do tańca groove, jak niektórzy określają to, co grali Earth, Wind and Fire. Zaczynamy od Jodassina, a potem już September.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.
3: On ira où tu voudras, quand tu voudras.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zostajemy w słońcu, bo to czas pogody, ale zmieniamy kontynent i epokę. Przenosimy się do roku 1977. Brytyjsko-amerykański zespół Fleetwood Mac wydaje kolejny album, a na nim jeden z najbardziej promiennych, podnoszących na duchu utworów w historii rocka, Don't Stop. To piosenka obietnica, że jutro będzie lepsze, pełne nowych marzeń i szczęścia, ale pewnie państwo nie wiedzą, ten zastrzyk optymizmu narodził się w trakcie kataklizmu emocjonalnego, tak trzeba powiedzieć. Autorka utworu, Christine McVie, pisała go w momencie bolesnego rozwodu z basistą zespołu, Johnem McVie. Po 8 latach małżeństwa musieli codziennie pracować razem w studiu, no ale zamiast przelać żal na papier, Christine postanowiła napisać hymn o nadziei i nieoglądaniu się za siebie. Chciała udowodnić, że zawsze może nadejść gorszy dzień, ale nie można przestawać o tym optymistycznym jutrze. I utwór, który dołącza do tego, co śpiewa Christine, taki dobry na ciepły letni dzień. To zespół The Cardigans z hitem Carnival. Taka słodko-gorzka opowieść o miłości, marzeniach, może trochę jarmarcznym szczęściu. Lekki, popowy rytm i bardzo bogaty brzmieniowo utwór z partią organów, dobrym basem, nagrany w maleńkim amatorskim studiu w szwedzkim mieście Malmö. Tam brakowało profesjonalnego sprzętu, ale członkowie zespołu sami sobie zbudowali ekrany akustyczne z materaców i kocy i nadrabiali braki technologiczne dziecięcą wyobraźnią. No i udowodnili, że prawdziwe szczęście i wielkie marzenia nie potrzebują idealnych warunków ani milionów na koncie. Wiem, że niektórzy w tym momencie się uśmiechną, ale zawsze pasja, serce i ktoś, z kim można te marzenia dzielić, ma największą wartość. No to słuchamy razem, bo to czas pogody. Fleetwood Mac, a potem The Cardigans.

Jak w naprawdę dobrym utworze, każdy dźwięk jest ważny. Czas pogody, jedynka, Polskie Radio i rok 1970. Wtedy światło dzienne ujrzała piosenka, która stała się uniwersalnym hymnem pocieszenia, przyjaźni, niesienia szczęścia w trudnych chwilach. To Bridge Over Troubled Water duetu Simon & Garfunkel. Paul Simon napisał ten utwór bardzo szybko, zainspirował się tradycyjną muzyką gospel, ale sekret powodzenia tego utworu tkwi w cichym dramacie, który rozgrywał się między artystami w studiu. Simon napisał tę melodię specjalnie dla anielskiego głosu Arta Garfunkela i gdy Art zaśpiewał ją perfekcyjnie, Paul poczuł zazdrość, że to nie on stoi w blasku Jupiterów z tym utworem. No i cóż, szczyt ich przyjaźni, jednocześnie początkiem końca ich przyjaźni, ten jeden utwór, ale most nad wzburzoną wodą dla milionów słuchaczy na całym świecie, pewnie dla wszystkich z nas, jest mostem, którego nie potrafili ci wspaniali artyści przejść. Do tego dołącza to, co zdarzyło się na przełomie roku 1971 i 2, kiedy to zmęczony chłodną Anglią George Harrison siedzi sobie w ogrodzie u swojego przyjaciela Eryka Claptona. Długa, ponura zima, ale tego dnia po raz pierwszy wreszcie wyszło słońce. Harrison wziął do ręki gitarę i z taką dziecięcą, czystą radością napisał Here Comes the Sun. To piosenka o marzeniach, które wreszcie się spełniają, o szczęściu, które wraca po długich miesiącach mroku. I gdzie tu tajemnica? Ten utwór uważa się za moment, w którym Harrison ostatecznie wyszedł z cienia duetu Lennon-McCartney i udowodnił swój geniusz. I dlatego tak pięknie tego się słucha. Dwa utwory. Najpierw będzie The Beatles, a wcześniej Simon and Garfunkel.

No i będzie słońce, bo to czas pogody. A pani Kazimiera, SMS-owo 71-151, dziękuję za piosenki Stana Borysa i za wiatr od Klimczoka i pozdrawia serdecznie. Kazimiera, lat 84. Cieszymy się, dziękujemy i na rozstanie coś, co Dalida zaśpiewała jako dyskotekowy przebój, a Cynthia M. stworzyła hymn tęsknoty. To przedwojenne, tradycyjne tango i intymny szept. Do przyszłego tygodnia, do niedzieli, Zbigniew Krajewski.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Barytonem
2: i tenorem.
1: Zapraszamy Państwa
2: na dwa głosy.
1: W rytmie rocka albo hip-hopu.
2: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
2: Paweł Sztompkę
1: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Szukasz wsparcia dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi. Poznaj dostępne formy pomocy. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 201 801. Razem w chorobie Alzheimera. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
3: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
5: Emilia Kleszczewska, zapraszam. Cały czas są utrudnienia na drodze krajowej numer 12 od Wolanowa do Sławna, dokładniej na 497 kilometrze w województwie mazowieckim, gdzie samochód osobowy wypadł z jezdni. Tam ranne zostały dwie osoby i cały czas na miejscu działa policja, służby ratunkowe. Kierowcy przejeżdżają jednym pasem naprzemiennie. Korkuje się też trasa wojewódzka numer 216, to akurat województwo pomorskie. Trasa z Władysławowa i 4-kilometrowy korek jest przed samym wjazdem do Pucka. Większy ruch jest przed południem na autostradowej jedynce, na remontowanym odcinku. Przewężenie autostrady A1 jest na wysokości węzła Warlubie, a w trasie do Łodzi. Nieco dłużej dojeżdżają kierowcy do Krakowa. Przewężony jest wjazd na wysokości węzła w Balicach, przy samym porcie lotniczym. Podobna sytuacja jest na Zakopiance, czyli na remontowanym odcinku w miejscowości Libertów i Gajm. Tam także jest już dość ciasno. Sporo samochodów ustawia się też na trasie z Zakopanego w kierunku Nowego Targu i Centralnej Polski. Największy ruch jest teraz w Szaflarach i za Białym Dunajcem. Podobna sytuacja na trasie z Białki Tatrzańskiej w tym samym kierunku, chociaż na drodze krajowej numer 49 najwięcej samochodów ustawia się tuż przed samym Nowym Targiem. Czekamy na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
6: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12. Po sygnale Kraków i hejnał zwierzy.

Tu program Pierwsze Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne.

0: 5 minut temu minęło południe. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Po przesłuchaniu możliwe zarzuty i wniosek o areszt śledczy kontynuują czynności z zatrzymanym wczoraj w sprawie zonda krypto Romanem Rzet. Opuścili Moskwę i przez Rzeszów wyruszyli do Kijowa wysłannicy prezydenta Trumpa z misją pokojową w sprawie Ukrainy. Do Norwegii w najbliższych dniach tylko z ważnym paszportem lub dowodem w związku z pogrzebem króla. Oslo przywraca kontrolę na granicach. W katowickiej prokuraturze trwa przesłuchanie Romana Rzet. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela zonda krypto. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj, tuż przed próbą opuszczenia kraju. O dalszym losie Romana Rzet zdecydują teraz śledczy, przekazał minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek.
1: Te czynności będą kontynuowane. Zazwyczaj polegają na przesłuchaniu takiej osoby, pokazaniu mu tych dowodów, które mamy zebrane i później albo wnioski o tymczasowe aresztowanie, albo taka osoba jest zwalniana przez prokuraturę, jeżeli nie mamy dostatecznych dowodów.
0: W chwili zatrzymania Romana Rzet śledczy przeszukali miejsce jego zamieszkania. Znaleziono tam wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności zonda krypto. Roman Rzet jest czwartą w tym tygodniu osobą zatrzymaną w sprawie upadłej giełdy. Wszyscy, w tym także były prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz, zostali aresztowani, a ciążą na nich różne zarzuty od działalności w zorganizowanej grupie przestępczej przez przywłaszczenie mienia i pranie brudnych pieniędzy po zatajenie informacji na temat losów Sylwestra Suszka. Generał Piotr Pytel może już wyjeżdżać za granicę. Były szef SKW został zatrzymany na lotnisku tuż przed wylotem na wakacje do Turcji. Straż Graniczna powołała się na zakaz widniejący w dokumentach generała. Okazało się, że chodzi o sprawę prawomocnie umorzoną w 2024 roku. Piotr Pytel poinformował w mediach społecznościowych, że zakaz został mu już usunięty, a za interwencję podziękował ministrowi sprawiedliwości i szefowi Straży Granicznej. Amerykańscy wysłannicy Donalda Trumpa do Moskwy, Steven Witkoff i Jared Kushner, prawdopodobnie są już w drodze do Kijowa. Z rosyjskiej stolicy mieli przylecieć do Rzeszowa i stamtąd udać się pociągiem na rozmowy z Wołodymyrem Załańskim. Informują o tym ukraińskie media, powołując się przy tym na serwis Flight Radar. O rozmowach w Moskwie wiadomo niewiele, ale jak wskazywał w polskim Radiu 24 ekspert do spraw bezpieczeństwa Jacek Raubo, wizyty amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie mogą być krokiem do wstrzymania walk na froncie rosyjsko-ukraińskim.
2: Zatrzymania walk, czy też zakończenia działań zbrojnych, co wiemy tak naprawdę od dłuższego czasu, dlatego że ta administracja postawiła na dość mocne przywrócenie Rosji jako podmiotu, z którym się rozmawia. Tutaj chociażby obecność Kushnera, Witkoffa o tym sugeruje, wskazuje, ale wcześniej już dochodziły głosy, gdzie przecież była słynna rozmowa, bardzo nieudana dla strony amerykańskiej, ale też i dla strony rosyjskiej na Alasce.
0: A jedyny oficjalny komunikat w sprawie ostatnich rozmów na razie pochodzi tylko z Kremla. Uznał spotkanie dotyczące pokoju na Ukrainie za merytoryczne i konstruktywne. Jeden region, ale stawka ogólnokrajowa. W niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt trwają historyczne wybory do Landtagu. Historyczne bowiem po raz pierwszy przodująca w sondażach skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec ma szansę samodzielnie utworzyć rząd.
3: Alternatywa dla Niemiec będzie mogła rządzić sama, jeśli małe ugrupowania nie wejdą do parlamentu, albo jeśli zdobędzie ponad 45% głosów. Żadna partia nie zdecyduje się na współpracę z AfD, bo partia ta została uznana za skrajnie prawicową i ekstremistyczną przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji. Mówi politolog z Uniwersytetu w Magdeburgu Nicolas Szpon. AfD walczy o pełną stawkę. Walka ta jest możliwa dzięki programowi, który stoi w zupełnej kontrze do tych prezentowanych przez inne partie. AfD chce zmienić edukację tak, by uczono więcej o Prusach, a mniej o II wojnie światowej. Poza tym partia obiecuje odsyłać uchodźców. Obiecuje też niższe ceny energii dzięki powrotowi do współpracy z Rosją. O tym, czy AfD będzie mogła rządzić samodzielnie, dowiemy się o 18:00, kiedy to zostaną zaprezentowane sondażowe wyniki Exit Poll. Z Magdeburga Paweł Turski, Trójka Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich prezydent na Jasnej Górze i podziękowania skierowane do rolników. Karol Nawrocki uczestniczy w głównych uroczystościach dożynkowych w Częstochowie.
5: Polski rolnik jest gwarancją bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego...

0: Jego nie ma suwerenności, bowiem każde państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. O tym mówi historia, mówią wieki, analizy geopolityczne, historyczne i zdrowy rozsądek.
1: Jasnogórskie dożynki to jedna z największych i najbarwniejszych uroczystości w częstochowskim sanktuarium. Na koniec jeszcze informacja dla osób, które planują podróż do Norwegii. Do 14 września w związku z uroczystościami pogrzebowymi króla Haralda V obowiązują kontrole graniczne i dotyczą wszystkich przejść. MSZ przypomina, że aby wjechać do Norwegii, trzeba mieć ważny paszport lub dowód osobisty, a niezbędne informacje można znaleźć na stronach internetowych ambasady Norwegii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Po południu pojawią się rozpogodzenia, ale z przelotnym deszczem osłabnie już silny wiatr. Na termometrach od 13 stopni w Zakopanem, przez 16 w centrum, do 18 na Pomorzu. Ciśnienie rośnie na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w większości kraju jest bardzo dobra. Dobra jest w Kłodzku i w Schowie, zła w Legnicy. 62% energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca, 34%. W większości Polski Środkowej i Południowej utrzymuje się susza hydrologiczna.
2: Jedynka. Polskie Radio. Radio w Ogrodzie.
3: Dzień dobry, witam Państwa z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jesteśmy dzisiaj w szklarniach, dlatego że pogoda jest bardzo dobra, piękna jest pogoda, tylko wieje silny wiatr, także mógłby nam nadawanie naszych przepięknych rozmów nieco zakłócać. Jestem sama, Rafał ciągle na urlopie, ale myślę, że damy sobie radę. Mamy znakomitych gości, pani Aneta Godynia, geanolożka, galicyjskie drzewo. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Będziemy mówić o pani książce zatytułowanej Nieugięte, pani Zofia Załęska, historyczka sztuki, która napisała taką książkę o dziwnej sztuce średniowiecznej. Pierwsze słowo to mem, tutaj jest to M w nawiasie, diewistyka. Dowiedzą się państwo, o co tak naprawdę chodzi. Pan Łukasz Skomorucha właśnie z Ogrodu Botanicznego. Dzień dobry, panie Łukaszu. Nie pierwszy raz się widzimy i słyszymy. I będzie nam pan opowiadał o roślinach i zwierzętach inwazyjnych. Brzmi groźnie?
5: Brzmi groźnie, trochę groźne jest, no ale o szczegółach nieco później.
3: Dobrze, o szczegółach. No już tajemnica, tu geanologia, tu średniowiecze, coraz więcej tych tajemnic. Ja może zdradzę jeszcze jedną. Andrzej Mastalerz jest z nami w studiu, znakomity aktor.
6: Dzień dobry państwu.
3: I też będzie się włączał do rozmowy nie tylko czytając wiersze, ale zanim to wszystko nastąpi, rozwiążemy te wszystkie zagadki, to posłuchajmy po prostu piosenki.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Jesteśmy w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie, żeby Państwo słyszeli, co tu się dzieje, kiedy Państwo słuchają tych pięknych piosenek. Wszystkich rozśmiesza Andrzej Mastalerz, opowiadając, bo my tak o roślinach i zwierzętach inwazyjnych sobie opowiadamy. No i takie zwierzę inwazyjne w Polsce to jest...
2: No właśnie, czy dzik jest zwierzęciem inwazyjnym?
1: Panie Łukaszu.
3: No nie, inwazyjnym nie jest, bo on jest tutaj u nas rodzimym gatunkiem, natomiast wchodzącym w konflikty trochę z ludźmi na chwilę obecną w Warszawie. No, coraz głośniej o takich konfliktach. Natomiast nie jest to gatunek inwazyjny. Gatunkiem inwazyjnym nazwiemy taki gatunek, który pojawi się w danym miejscu, czyli powiedzmy w Polsce, tylko i wyłącznie za sprawą człowieka, bo inaczej nie byłby w stanie sam tutaj przyjść. Na przykład gatunek z Ameryki Północnej.
1: Jeżozwierz
3: biegający po Warszawie, po Bemowie, tak. Aczkolwiek on inwazyjny nie jest, jest obcy, ale raczej się tutaj nie rozpleni. Inwazyjny musi mieć takie umiejętności, że w naszym siedlisku, w naszych tutaj szerokościach geograficznych założy plennie rozwijającą się populację i zacznie się, mówiąc brzydko i kolokwialnie, łokciami rozpychać i wypierać nasze rodzime gatunki.
1: No właśnie, pani Zofia Załęska, muzealniczka, historyczka sztuki, napisała pani książkę Mem. Diewistyka, cudownie dziwna sztuka średniowieczna. Jakie to zwierzęta się rozpleniły na tych obrazach średniowiecznych malowanych jeszcze na deskach? To były zwierzęta często takie wyobrażone, bo nikt ich nie widział. Znaczy ten, kto je malował, nie widział.
4: No to różnie bywa z tymi zwierzętami. Aha. Może jeszcze tylko ad vocem powiem, że dziki, czy też dzikie świnie, bo szczerze mówiąc nie wiem, jaka jest
1: różnica,
4: różnica gatunkowa, więc ja tutaj jestem niedouczona, jeżeli...

0: częściowo korzystano też z dóbr natury tej dzikiej.
1: A jak to jest z geanalogią, pani Aneto? Aneta Godynia, geanalożka, twórczyni takiego, jak to nazwać, portaliku najpierw to był, tak? Galicyjskie drzewo.
2: Było konto na Instagramie, po prostu takie najzwyklejsze.
1: Chodzi tylko o szukanie przodków w sprawie testamentu, bo to trzeba sądownie, ale po prostu, żeby wiedzieć. No niczym Wańkowicz, który nie podawał ręki nikomu, kto nie wie, jak jest jego babka z domu. Dobrze zapamiętałam? Dobrze. Tak.
2: Z tego się robi już bardzo poważne hobby. Bardzo poważne i to już niekoniecznie poszukiwanie herbu, jak dawniej.
1: No tak, bo to w latach 90. to każdy chciał być szlachcicem. Tak. A teraz szukamy po prostu przodków.
2: A teraz szukamy przodków, bo okazało się nagle, niby to nie było takie nie była to wiedza tajemna, ale była to tajemnica, że większość polskiego społeczeństwa wywodzi się z chłopstwa. Więc to myślano, że
1: mały wtręt. To była scena dawno temu w studiu Polskiego Radia, naszego programu pierwszego, kiedy jeden z drugim profesorem bardzo się pokłócili, ponieważ jeden twierdził tak jak pani, że społeczeństwo polskie z chłopa się wywodzi, a drugi był wręcz przeciwnego zdania i prawie doszło do rękoczynów. Andrzej Mastalerz się zadziwia. No, naprawdę byli świadkowie tej sceny. Mówmy dalej.
2: Statystyki jednak statystyki jednak nam pokazują, że większość. Oczywiście kłótnie w doktrynie są jak najbardziej, ale teraz już kłótnie w doktrynie są takie, że nie wiadomo, jaki ten procent ze społeczeństwa polskiego wywodzi się z chłopstwa. Ile badaczy, tyle teorii. Ale wracając do drzew genealogicznych. Teraz już szukamy przodków po prostu, żeby osadzić się jakoś w kontekście tego zmieniającego się przecież bardzo dynamicznie świata. Szukamy
1: jakieś kotwice,
2: jakieś korzeni i to faktycznie widać. I to dużo młodych ludzi też zaczyna się interesować. Wiele osób do mnie pisze wiadomości, że zaczęło rozmawiać z dziadkami, z babciami, bo jeszcze póki jest szansa zachowania tej wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie mówionej, która nam przecież w metrykach nie zostanie, to widzę, że to zainteresowanie rośnie i to jest naprawdę fantastyczne.
1: A wspomniała pani metryki, no to teraz co jest najlepszym źródłem? Te księgi kościelne, księgi metrykalne?
2: To jest podstawowe źródło do pracy genealoga, to są właśnie księgi metrykalne. One prowadzone były głównie przez kościoły, przez związki wyznaniowe. I to jest taka, ja je nazywam takimi ramami. To są ramy, na których budujemy to nasze drzewo genealogiczne. Tam wyszukujemy informacje, kiedy się kto urodził, kiedy wziął ślub, ile było dzieci, kiedy zmarł. Natomiast ja lubię też sięgać po źródła pozametrykalne, które wypełniają te ramy.
1: To znaczy, jakie to są?
2: Źródła pozametrykalne to są wszelkiego rodzaju źródła, takie jak akta sądowe, akta notarialne, jak spisy ludności, jak wszelkiego rodzaju, później można sobie dodać jeszcze do tego źródła etnograficzne, pamiętnikarskie, ale to już jest taka...
1: A jak głęboko możemy właśnie sięgnąć w przeszłość za pomocą tych źródeł, o których pani mówi?
2: No źródła są, to też zależy od tego, pod jakim zaborem mamy rodzinę, ponieważ nie w każdym zaborze władza prowadziła dokładne na przykład spisy ludności. Nie w każdym zaborze zachowały się też, to jest Polska, mamy zawieruchę wojenną jedną za drugą. Materiały ginęły, były palone, wywożone, niszczone specjalnie, więc to też wszystko niestety zależy. Może być tak, że jedna miejscowość obok drugiej leżała, w jednej się nie zachowało nic, a w drugiej damy radę odtworzyć historię całej rodziny. No jak daleko? To jest dobre pytanie, ponieważ to też zależy od tego, kogo szukamy tak naprawdę i na czym nam szczególnie zależy. Zawsze mnie pytają, a jak daleko ty doszłaś w swoich badaniach, własnej rodziny?
1: Właśnie.
2: Nienawidzę tego pytania.
1: No to niech to nie zadaje.
2: Nienawidzę tego pytania, ponieważ staram się bardziej zrozumieć kolejne pokolenia po drodze, a dopiero potem iść jak najdalej, nie gonić za datą.
1: Te księgi metrykalne podobno nie są aż tak dokładne, tak Andrzej?
3: No z własnych rodzinnych doświadczeń wiem, że tak żartobliwie opowiem historię mojej rodziny. Mianowicie ojciec, tak niedokładnie wiemy, kiedy ma te urodziny, ponieważ w księgach metrykalnych jest zapis, powiedzmy sobie, jest jedna data, a ojciec twierdzi, że urodził się kompletnie innego dnia. Co prawda ta odległość

0: nie jest zbyt duża, ale w jednym miesiącu. Domyślam się, że zanim ta wiadomość dotarła do kościoła, czyli została wpisana do tych ksiąg, po prostu minęło parę dni i to stąd ta różnica.
1: Jeśli chodzi o Mickiewicza, to chyba nie mamy tam żadnych zawirowań z datami. To może posłuchajmy wiersza Jerzego Zagórskiego, Wieszcz w utargu.
0: Wisławie Szymborskiej. Po czemu są Mickiewicze? Które? Te w plastikowych torebkach. To mają być Mickiewicze? Pani widzi sama, że z ręką na sercu. Niech będzie. Ile się należy? Wycena się odlepiła. Więc po ile? Muszę zajrzeć do faktury. Poczekam. 50 złotych. Proszę. Nowości potrząsa kwiatem. Tylko bez aluzji.
1: Wiersz z roku 1975, a my wracamy do naszych rozmów w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie po piosence.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A to Radio w Ogrodzie się odbywa, to znaczy coś pokręciłam. To program pierwszy Polskiego Radia, gości w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Nasza audycja nosi tytuł Radio w Ogrodzie. Dzisiaj gościmy panią Anetę Godynię, geanolożkę, autorkę książki, o której porozmawiamy, panią Zofię Załęską, historyczkę sztuki, pana Łukasza Skomoruchę, który jest weterynarzem, ale też edukatorem przyrody, tak można

0: można powiedzieć, i pana Andrzeja Mastalerza, który czyta nam pięknie wiersze, opowiada różne anegdoty. My trochę jesteśmy tacy rozproszeni w czasie tych piosenek, których państwo słuchają, bo Andrzej bardzo zabawne rzeczy opowiada, ale już przechodzimy do meritumu, jak mówiła pewna pani. Przechodzimy do meritum. Pani Zofia Załęska, memdiewistyka, cudownie dziwna sztuka średniowieczna. Tak patrzę na panią. Młoda, piękna dziewczyna. Sztuka średniowieczna. Jeszcze cudownie dziwna, a my tu uczeni wszyscy, prawda, że to średniowiecze takie ponure, ciemne i dopiero tak jak Andrzej trzeba wyjechać do Sieny i zobaczyć palio i ono wcale nie takie ciemne i takie czarne i takie smutne.
1: No, myślę, że teraz powoli zaczyna się pojawiać w przestrzeni publicznej coraz więcej prac, książek, tekstów, różnych takich dzieł kultury, które próbują pokazać, że średniowiecze rzeczywiście takie ciemne to znowu nie było. I myślę, że to jest ogromna, ogromna praca bardzo wielu osób. Ta praca dzieje się i jest potrzebna, żeby spróbować jakby sfalsyfikować te wszystkie opowieści, które powstały między innymi w XIX wieku, bo to właśnie XIX-wiecznym historykom zawdzięczamy te różne straszne opowieści o średniowieczu, które w rzeczywistości wcale taką, no właśnie, mroczną, ciemną, brudną, nieprzyjemną epoką
0: o tym brudzie, prawda, średniowieczne to wszyscy mówią, a wcale takoż nie było, prawda, bo jednak ludzie się myli, także w średniowieczu.
1: Częściej nawet niż później.
0: No właśnie, te późniejsze epoki są zdecydowanie gorsze. Znam takie opowieści o pewnym królu, który nazywał się Królem Słońce i tutaj z higieną było zupełnie inaczej niż w średniowieczu. Co było na tych średniowiecznych obrazach? Od obrazu zacznijmy, bo mówiliśmy o gatunkach inwazyjnych, które na obrazach, no dzik nie był gatunkiem inwazyjnym, które na obrazach się pojawiały. Chrystus jako lew, jak tego lwa wyobrażano, bo nie wszyscy chyba lwa widzieli na oczy.
1: No tak, rzeczywiście problem z takimi zwierzętami, których raczej nie sposób było zobaczyć na co dzień, czyli na przykład lew, czy tygrys, czy słoń, no to trochę było tak, że ktoś kiedyś widział opis tamtego słonia, czy lwa, czy czegoś innego i słyszał od kogoś, kto kiedyś słyszał, kto kiedyś widział, kto kiedyś czytał, kto kiedyś słyszał o kimś, kto widział słonia na przykład. Tak? I rzeczywiście te zwierzęta wyglądają dosyć groteskowo, bo w sztuce średniowiecznej tak naprawdę nie chodziło o przedstawienie, jak to byśmy dzisiaj powiedzieli, realistyczne albo naturalistyczne, tylko raczej o przekazanie pewnej treści.
0: Idei jakiejś.
1: Idei, tak. Więc o ile lew z reguły coś takiego lwiopodobnego w sobie miał, no to rzeczywiście bardziej istotne były jego różne atrybuty, odczytywane często alegorycznie.
0: No właśnie z tą alegorią, ale także z tym, że te dzieła sztuki średniowiecznej są jednocześnie, miały być przerażające, bo tych ludzi straszyć, że nie wolno grzeszyć, ale to przerażenie często miało taki uśmiech na twarzy, tak bym mogła, jeśli mówimy o twarzy oczywiście.
1: Tak, rzeczywiście komizm możemy spotkać w sztuce średniowiecznej i bardzo często śmiech używany był do ośmieszenia.
0: No właśnie.
1: Więc często spotkamy postaci negatywne, jednoznacznie złe, jak na przykład Judasza, albo diabła, czy różne demony.
0: Z takim strasznym grymasem.
1: Tak,
0: prawda?
1: Z różnymi grymasami, dziwnymi minami, gębami takimi wręcz zwierzęcymi czasami, po to, żeby jasno pokazać, kto tu jest dobry, kto jest zły, z kogo się wyśmiewamy i w kogo ten nasz śmiech taki szyderczy jest skierowany.
0: W kogo jest ten śmiech skierowany? No właśnie, czy ten śmiech był skierowany w stan społeczny, warstwę społeczną pod tytułem chłopstwo? Jak to było, pani Aneto? Jak szukamy tych naszych korzeni? To czy my wstydzimy się już teraz? Chyba nie, prawda?
2: Wydaje mi się, że coraz mniej. Toczy się na ten temat w przestrzeni publicznej dość długo już dysputa na ten temat, ale wydaje mi się, że mniej. Przez to właśnie, że okazało się, tak jak wcześniej wspominałam, że większość z nas jednak z chłopstwa pochodzi, więc skoro jeden, drugi, trzeci ma korzenie na wsi, no to czego tu się wstydzić, skoro wszyscy jesteśmy w zasadzie tacy sami. Mamy podobny, albo przynajmniej część z nas ma podobny rodowód.
0: I teraz już się nie wstydzimy, mówiąc, że jeździliśmy na wakacje do babci na

0: wieś, prawda?
1: Tak mi mówią. Ja nie wiem, bo ja miałam na odwrót, ponieważ jeździłam na wakacje, jeździłam do mojej babci do miasta, ale faktycznie już coraz mniej i widać to w tym, co do mnie na przykład moi komentujący, obserwujący piszą. Ponieważ co ja na tym Instagramie tam publikuję, bo nie tylko genealogiczne rzeczy, tylko właśnie mikrohistorie, opowiadam też o tym, jak oni faktycznie żyli, ale zaczęłam od takich najdrobniejszych rzeczy, na przykład skąd brali ubrania, co było najważniejsze dla chłopki, że korale to był jej wielki skarb. I to są takie rzeczy, które nagle odkrywamy, te mikrodetale takie z ich życia codziennego, które nam ich tak bardziej przybliżają i ta historia naszych przodków dzięki temu staje się bardziej bliższa, swojska?
0: Napisała pani tę książkę Nieugięte, jakie naprawdę były wiejskie kobiety, bo w naszej świadomości zbiorowej, tak to ujmę, jest taki obraz wiejskiej kobiety. Z jednej strony no, musiała być mocna, bo nią się podobno posługiwali mężczyźni, ona prowadziła gospodarstwo. Zahukana, niepiśmienna, a z pani książki wynika, że stało za wiejską kobietą prawo i że te wiejskie, niepiśmienne kobiety potrafiły się wyzwalać z opresji.
1: Również za wiejską kobietą stało prawo, a wyciągnęłam te historie z zakurzonych archiwów akt sądowych.
0: No właśnie, bo to nie księgi metrykalne kościelne, tylko zakurzone archiwa sprzed 100 lat?
1: Tak, poszłam krok dalej. Archiwa sądowe sprzed 100 i więcej lat. Nudne z pozoru akty notarialne. No i tam znalazłam wspaniałe historie silnych, ewidentnie silnych kobiet, które szły na przekór wszystkiemu, a były niepiśmienne. Większość swojego życia spędzały przecież w małych, hermetycznych, zamkniętych społecznościach, a okazuje się, że znajdowały po pierwsze siłę i odwagę. To trzeba było być niezwykle odważnym w tamtym czasie.
0: Przeciwstawić się nie tylko temu mężowi, ale także rodzinie własnej nawet.
1: Czasem
0: prawda?
1: Własnej rodzinie, choć też pokazuje historię, gdzie wsparcie rodziny miały i ono było niezwykle istotne przecież w takich sytuacjach, w zasadzie skrajnych, w jakich one się znalazły, no ale też pójść gdzieś do większego, najbliższego miasta i opowiedzieć swoją historię przed bardzo ważnym panem sędzią w jakimś wielkim, imponującym budynku sądowym, który też na pewno ją, niejedną z nich, przytłaczał swoim pięknem i ogromem. No ale szły.
0: I one stało za nimi prawo?
1: W wielu przypadkach stało za nimi prawo. Część z nich oczywiście nie wykorzystywała tego prawa, część wykorzystywała. Ja chciałam pokazać historię kobiet, które odważyły się wyjść. I nie, to nie jest tak, że ja wyszukiwałam specjalnie, tylko naprawdę tych historii jest wiele. Po to, żeby przeciwstawić się, no obalić nie obalę, ale żeby próbować chociaż trochę podważyć ten stereotyp tej wiejskiej kobiety siedzącej w kącie po cichu i przyjmującej każde baty bez podniesienia głosu bądź ręki, ponieważ rękę też podnosiły niejednokrotnie i w tych historiach z akt sądowych, gdzie protokolant zapisywał ich słowa, mam zapisane, że broniły się nawet często ostrymi narzędziami.
0: Ostrymi narzędziami, ale powiedzmy, że na przykład panna z dzieckiem no, nie była szczególnie na wsi popularna, ale mogła iść do sądu i wysądzić sobie, jeśli użyję takiego określenia, alimenty na to dziecko od ojca dziecka.
1: Wydawałoby się, że instytucja alimentów jest współczesna. A otóż nie. Otóż nie, alimenty już w XIX wieku były. Mogła kobieta pójść do sądu i wskazać mężczyznę, który jest ojcem dziecka i w większości przypadków wyrok zapadał po jej myśli. Nie było badań DNA. Ciężko było tak naprawdę
0: wyprzeć
1: się. I w większości przypadków wyroki były pozytywne dla tych kobiet. Musiała wskazać ojca i jeżeli jej zeznania były spójne, a jeszcze miała do tego świadków, no to wyrok o alimenty zapadał.
0: Jeszcze jeden ciekawy przepis znalazłam w pani książce, a mianowicie jeśli się obiecało kobiecie małżeństwo, i potem zerwało się tę przysięgę, a jeszcze po drodze na przykład wykorzystało się seksualnie ową kobietę, której się to małżeństwo obiecało, no to można nawet było pójść do więzienia.
1: Można było pójść do więzienia. Nie była to jakaś ogromna kara, ale można było. Ten faktor wykorzystania seksualnego, czyli zhańbienia, jak to się tam nazywało w kodeksie, był bardzo istotny, ponieważ chodziło o wykorzystanie właśnie tej kobiety

0: w celu seksualnym pod przyrzeczeniem tego małżeństwa, ponieważ ona mu oddawała to, co miała najważniejsze. Takie czasy były, że to był główny jeden z głównych warunków jej pozycji na rynku matrymonialnym, więc jeżeli traciła swój najcenniejszy wówczas atrybut, no to jej pozycja i matrymonialna, i później też przecież ekonomiczna i gospodarcza, no bardzo, bardzo cierpiała. Kary były.
1: Aneta Godynia, autorka książki Nieugięte, jakie naprawdę były wiejskie kobiety, Geana Loszka, mająca konto na Instagramie Galicyjskie Drzewo, mówiła o tej swojej książce, ale nie tylko. Po piosence wrócimy do naszych rozmów, no bo mało mówiliśmy o tych inwazjach, prawda, gatunkowych, roślinnych i zwierzęcych. Andrzej też w tej naszej części nie przeczytał żadnego wiersza, także pozwolę nawet może dwa. Nie, mówi, że w porządku, tak, zasłuchamy cały, więc my teraz zasłuchajmy się w piosence.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Program pierwszy w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Dzisiaj rezydujemy w szklarniach, bo troszkę za bardzo wieje. Mówiliśmy o książce pani Anny Godyni, mówiliśmy o książce pani Zofii Załęskiej. Za chwilę porozmawiamy o tych inwazyjnych gatunkach, które nas najeżdżały albo już najechały dawno. I myślę, że ten wiersz Juliana Przybosia pod wdzięcznym tytułem Słowik w interpretacji Andrzeja Mastalerza wprowadzi nas w temat świetnie.
2: Skryty głośno w cierniach tarnin i malin naglił noc i mijała i szlifował swój głos i świst i wyciągał swój śpiew w cienki włos i wił tkliwiej i cieniej twój złocisty lok około ucha. Słuchaj, słuchaj dalej. Przenoś miła słowika ze słyszenia

0: w widzenie. To skowronek, to świt. Oto widzę jaśniejącą twoją brew. I dotknęłaś rzęsami moich powiek. Tchnąłem słowo. Odpowiedz. Spojrzyj. Słowik na każdym czubku drzew znika, podlatując w jednowymiarowość i najdźwięczniej, i najbezimienniej w ciszę. Kocham. Słyszę.
1: Tutaj pozwoliliśmy sobie na taką chwilę ciszy właśnie.
0: Taką chwilę ciszy? Myślę, że cisza jest czymś, czego nam bardzo brakuje. W radiu oczywiście to bywa bardzo, jak wiemy, niebezpieczne, ale nie zawsze.
1: Nie, teraz są nawet specjalnie koncerty takie organizowane, w której właśnie można muzyki posłuchać. No nie muzyki posłuchać w ciszy, ale ta cisza jest bardzo promowana. Ja mówiłam, że wprowadzi nas temat, to był wiersz naprawdę tak bardzo miłosny i tak piękny o słowikach i skowronkach. No wiadomo, słowik to z Szekspira wiemy, czy to słowik to, czy skowronek, czy noc, czy dzień. Panie Łukaszu, Łukasz z Komorucha, słowik to, czy skowronek, oba ptaszki nie są inwazyjne, ale jakieś ptaki są inwazyjne.
2: Tak, jak najbardziej. Zarówno słowik, jak i skowronek występują u nas od dawien dawna, ale tutaj jak już tak byśmy wzięli łopatologicznie ten słowik znikający w tekście, to wyobraźmy sobie właśnie to, że nagle z tego naszego środowiska ten słowik znika. Nie słyszymy tych melodii nocnych. Robi się pusto.
1: Mhm. I tutaj może pojawia się Aleksandretta.
2: Pojawia się Aleksandretta, pojawia się Chop na przykład, czyli gatunki, które przychodzą do nas.
1: Chyba,
2: a Chop nie śpiewa, nie. Aleksandretta też nie śpiewa, ale tylko skrzeczy.
0: Może śpiewa, tylko
1: nie słyszymy.
0: Tak.
2: Może gdzieś tam sobie potajemnie, tak. Natomiast te gatunki właśnie inwazyjne, które przychodzą do nas, muszą żyć. One no, nie są czarnym charakterem, prawda? To nie jest jakiś tam
1: Don Pedro.
2: Zły Don Pedro, tak, z filmu, który ma plan podbicia świata i tak dalej. One po prostu robią to, co muszą, żeby przeżyć. Czarnym charakterem jest niestety człowiek, który je na tej planszy przestawia z punktu do punktu. A żeby przeżyć, no to takie drapieżniki na przykład muszą jeść i polować. Więc polują na to, co mamy tutaj u nas, czyli na przykład no, szopy wyciągają z gniazd jaja i pisklęta naszych rodzimych gatunków. Aleksandretta z kolei jako taka papuga no, dosyć wrzaskliwa i też ekspansywna gniazduje w różnego typu dziuplach, z których też potrafi przeganiać,
1: wyrzuca
2: tak, nasze rodzime gatunki, zajmuje te dziuple, nie mogą się w nich inne nasze rodzime gatunki rozmnażać. Więc dlatego tutaj obecnie ta inwazyjność, te gatunki obce stanowią jeden z najważniejszych problemów, jeżeli chodzi o bioróżnorodność na świecie.
1: No tak, bo one są, dlatego mówimy, że są inwazyjne, ponieważ wyganiają te gatunki, które tam były i zamieszkują, właściwie tylko będą te najsilniejsze, te, które...
2: Tak, robimy trochę taki homogenizat światowy, gdzie przetrwają te gatunki najważniejsze, bo my patrzymy z punktu widzenia naszego tutaj polskiego, powiedzmy, tak? Natomiast jeżeli wyjedziemy do Ameryki, no to z kolei tam się okaże, że tam jest pełno gatunków inwazyjnych, tych, które u nas występują naturalnie, a ktoś je tam zawiózł i tam się zaczęły rozprzestrzeniać.
1: No jak jesteśmy w Rzymie, czy jak pani Aneta mówiła w Brukseli, to jest tam pełno papug po prostu.
2: Tak, tak. Te Aleksandrety wspomniane, mnichy, czy nawet amazonki w niektórych niemieckich miastach już założyły swoje kolonie i sobie całkiem dobrze radzą.
1: Ale mówił mi pan, jak rozmawialiśmy przed audycją, że taka słynna moczarka kanadyjska, którą sobie w akwariach, jak hodowaliśmy rybki w szkole, też jest gatunkiem inwazyjnym i jest zakazana w Polsce.
2: Moczarka kanadyjska, moczarka delikatna, tak, bo tutaj trzeba też rozróżnić takie elementy, gatunek inwazyjny z punktu widzenia ekologicznego, czyli no, taki występujący powszechnie, i z punktu prawnego, bo jest prawne
1: stwierdzenie. Pan tu całą listę ma przed sobą.
2: Tak, tak.

0: jest taka ale oficjalna
1: może nie czytajmy,
0: lista.
1: Bo tam tak
0: nie, bo
1: dużo
0: tutaj
1: czasu
0: tych gatunków jest 120 prawie. Lista gatunków inwazyjnych stwarzających zagrożenie dla Polski, czy tam każdego z osobna kraju Unii Europejskiej i dla całej Unii Europejskiej. No i tutaj w odniesieniu do gatunków znajdujących się na tych listach są wprowadzone specjalne restrykcje, specjalne obostrzenia. Nie można ich na przykład hodować, tam trzeba specjalne zezwolenia uzyskiwać, żeby właśnie nie dopuścić do sytuacji ich namnażania w środowisku.
1: No właśnie, bo jak sobie zakładamy ogród, to też powinniśmy wziąć pod uwagę, jakie tam rośliny sprowadzamy. To są rośliny czasem takie, no, które od dawna u nas są, na przykład robinia akacjowa. Ona już chyba nie jest uważana za roślinę inwazyjną.
0: Jest rośliną inwazyjną, bo się rozmnaża, namnaża.
1: Namnaża, jest bardzo dużo. Proszę Państwa, moglibyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać. Pani Aneta Godynia, geanalożka, autorka książki Nieugięte, jakie naprawdę były wiejskie kobiety. Polecam Państwu tę książkę. Tam jest fantastyczna historia o Zofii, która miała dwa światy. To jest taka kryminalna historia. Zofia Paluchowa. Też to jest naprawdę, już nie będziemy przytaczać, jak tam mordowano się w tym średniowieczu, prawda? Pani Zofia Załęska.
2: Nie, może już nie ma co.
1: Nie ma, bo tak, to zwłaszcza przy śniadaniu drugim. Memdziewistyka, cudownie dziwna sztuka średniowieczna. Andrzej Mastalerz. Nie studiuj te listy, bo to nie, chcesz wiedzieć.
3: Lista inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie jest fantastycznym materiałem literackim. Naprawdę.
1: Ale co, chcesz przeczytać?
3: Jako wiersz,
1: proszę,
3: tak.
1: Proszę bardzo, to od stąd zaczynamy.
3: Powiesz mi stop.
1: Powiem ci stop, proszę. Bibil może.
3: Bibil zbroczony, bóbr kanadyjski. Grubosz Helmsa, jeleń sika wschodni, majna, czubata morwa, papierowa norka amerykańska, piskorz amurski. Rak niebieski, rdestowiec czeski pośredni, rdestowiec japoński, ostrokończysty, rdestowiec sachaliński, szerszeń azjatycki, bibil czerwonoplamy.
1: Jeszcze 120 tych gatunków. Andrzej Mastalerz wykonał niesamowity wiersz. Bardzo Państwu dziękuję, że byli dzisiaj Państwo z nami. To jest audycja Radio w Ogrodzie. Usłyszymy się za tydzień. Ja się nazywam Anna Stępniak. Naszą wydawczynią była Monika Góral. Realizował tutaj w Ogrodzie audycję Romuald Wrzodak, zwany po prostu Luckiem, nasz kochany Lucek, a gośćmi były. Jeszcze raz przypomnę Państwu, bo warto te nazwiska zapamiętać. Aneta Godynia, Zofia Załęska, pan Łukasz Skomorucha, no i pan Andrzej Mastalerz. A ja nazywam się Anna Stępniak. Wszystkiego najlepszego Państwu życzę. Dobrego dnia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę.
9: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
12: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
11: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
13: Emilia Kleszczewska, zaglądamy ponownie na drogi. Po południu na drodze krajowej nr 16 między Mikołajkami i Orzyszem w Grabówku była kolizja dwóch samochodów osobowych. Droga jest zablokowana i utrudnienia można objechać przez Giżycko, czyli w Orzyszu i w Mikołajkach, zjeżdżając na drogę krajową nr 63 i na drogę wojewódzką nr 643. Korkuje się trasa wojewódzka nr 216, to trasa z Redy do Władysławowa. Bardzo ciasno jest w Swarzewie i to w obu kierunkach. Przypominamy o prowadzonych pracach drogowych na autostradowej jedynce w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Przewężony jest odcinek na wysokości Warlubia, czyli w trasie do Łodzi. Kolejne prace drogowe mamy na Warmii i Mazurach. Na S7 zaczynają się te prace za Nidzicą, a kończą przed Olsztynkiem, czyli aktualnie to zwężenie S7 mamy głównie w kierunku stolicy. Województwo zachodniopomorskie pod Szczecinem kierowcy ustawiają się na wysokości węzła Klucz, to autostradowa szóstka w kierunku granicy państwa. Na małopolskich trasach sytuacja bez zmian. Większy ruch jest na wysokości węzła w Balicach, w trasie do Katowic, na remontowanym odcinku Zakopianki w Libertowie. I jeszcze droga krajowa nr 47. Kierowcy wyjeżdżają z Zakopanego w kierunku Krakowa. Stąd większy ruch widać na wysokości Bańskiej Niżnej. Przypominamy, że najpoważniejsza sytuacja na trasach jest aktualnie na drodze krajowej nr 16 między Mikołajkami i Orzyszem. W Grabówku była kolizja dwóch samochodów osobowych i droga jest całkowicie zablokowana. A my, tak jak zawsze, przypominamy, do numer do Radia Kierowców 22 513 11 11 to numer w każdej drogowej sprawie, ale można też oczywiście korzystać z naszej aplikacji mobilnej i tam wysyłać przede wszystkim wiadomości tekstowe.

0: pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Planował ucieczkę z kraju, dlatego do akcji wkroczyli śledczy. W katowickiej prokuraturze trwa przesłuchanie zatrzymanego wczoraj Romana Rzepcy, który może mieć informacje w sprawie zonda krypto. Wysłannicy Trumpa już w Kijowie, a prezydent Zełenski gotowy na rozmowy pokojowe. Chce usłyszeć, co ustalono w Moskwie. Ruch lotniczy w Indonezji sparaliżowany. Wszystkiemu winny wybuch wulkanu. Po przesłuchaniu możliwe zarzuty i wniosek o areszt śledczy kontynuują czynności z zatrzymanym w sprawie zonda krypto Romanem Rzet. Mężczyzna jest byłym współpracownikiem Sylwestra Suszka, właściciela giełdy BitBay, poprzedniczki zondy. W chwili zatrzymania na polecenie prokuratora funkcjonariusze przeszukali miejsce jego zamieszkania i zabezpieczyli tam wartościowe przedmioty, a także dokumentację dotyczącą działalności zonda krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował w rozmowie z TVP Info, że śledczy mieli sprawdzone informacje, że Roman Rzet chce wyjechać do Chin.
1: Mieliśmy rzeczywiście jasne sygnały, że ta osoba chce opuścić kraj, chce się udać do Chin. Wiemy, jak trudno jest takich krajów później móc taką osobę postawić przed polskim wymiarem sprawiedliwości, więc te działania podejmujemy na bieżąco.
0: Śledztwo w sprawie zonda krypto toczy się od kwietnia. Dotyczy oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu do sprawy włączono wątek zaginięcia Sylwestra Suszka. Dotąd zarzuty w obu sprawach usłyszały 4 osoby. Wszystkie przebywają w areszcie. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są już w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy z Moskwy z przystankiem w Rzeszowie. Z Polski udali się na Ukrainę pociągiem. Wysłannicy prezydenta Trumpa nad ranem zakończyli rozmowy w Moskwie, a spotkali się tam osobiście z Władimirem Putinem. Wołodymyr Zełenski, który czeka na informacje amerykańskich negocjatorów przed spotkaniem z Witkoffem i Kushnerem, zapewnił, że Kijów jest gotowy do rozmów. Ukraina jest i będzie zawsze konstruktywna. Zależy nam na szybkim zakończeniu wojny, potrzebny jest pokój i gwarancje bezpieczeństwa, a także godny charakter pokoju powojennego. Nasze propozycje są przygotowane, czytamy w mediach społecznościowych ukraińskiego przywódcy. A na czas rozmów obie strony konfliktu deklarowały wstrzymanie ataków, ale żadna nie dotrzymała słowa. Rosjanie kilkakrotnie uderzyli rakietami w Kijów, a Ukraińcy przeprowadzili nalot na rafinerię w Riazaniu. Ministerstwo Obrony Rosji podało, że w ciągu nocy rosyjska obrona powietrzna przechwyciła lub strąciła ponad 250 ukraińskich dronów. Podziękował rolnikom za ich trud i za bezpieczeństwo żywnościowe, które gwarantują Polsce. Prezydent Karol Nawrocki podczas dożynek jasnogórskich przypomniał też o złożonej inicjatywie ustawodawczej o ochronie funkcji produkcyjnej polskiej wsi.
2: Wieś jest od tego, aby gospodarowała, a rolnik jest gospodarzem polskiej wsi. I wierzę, że w polskim parlamencie ta inicjatywa ustawodawcza zostanie przyjęta już niebawem.
0: Karol Nawrocki przypomniał też o ustawie o zakazie sprzedaży polskiej ziemi. Przyznał, że Sejm to prawo przyjął, ale jak stwierdził, w okrojonej wersji.
3: To są aktualności jedynki.
0: Znów można spacerować po molo w Kołobrzegu. Pomost zamknięto wczoraj rano z uwagi na silny wiatr. Podmuchy już się uspokoiły i sytuacja nie zagraża turystom i mieszkańcom. A w całym kraju z powodu wichur strażacy interweniowali 1200 razy. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło podczas dożynek w Reczu w zachodniopomorskim. Wiatr powalił tam kilka drzew i zdmuchnął namioty, w których trwała impreza. 4 osoby zostały ranne. Wybuch wulkanu w Indonezji sparaliżował ruch lotniczy. Wstrzymano pracę 6 lotnisk, w tym głównego portu w stolicy kraju Dżakarcie. Odwołanych zostało około 300 rejsów. Szczegóły zna Tomasz Sajewicz.
4: Na lotnisku w Dżakarcie z powodu wybuchu wulkanu utknęło kilka tysięcy pasażerów. Narodowi przewoźnicy z Singapuru i Malezji odwołali rejsy do stolicy Indonezji do końca dnia. Wulkan Anak Krakatau, położony mniej więcej w połowie drogi między Jawą a Sumatrą, uaktywnił się już w piątek. Ministerstwo Transportu Indonezji poinformowało, że dziś na lotniskach wykryto pył wulkaniczny. Słup wulkanicznych pyłów od strony Jawy rozciąga się na wysokość 6 km, a od strony Sumatry na 15. Władze Indonezji poinformowały, że jeśli sytuacja nie poprawi się, uruchomione zostaną procedury mające na celu sztuczne wywołanie opadów deszczu. Część samolotów, która była już w powietrzu, została przekierowana do mniejszych portów lotniczych Jawy.

0: Sprawy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Po południu pogoda w kratkę może popadać, będzie też trochę przejaśnień i trochę chmur, a temperatura od 13 stopni na wschodnich krańcach Lubelszczyzny, przez 16 w centrum, do 19 na Pomorzu. Wiatr już umiarkowany. Ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Kampania społeczna Fundacji Greenpeace Polska.
3: Słyszysz?
4: Mhm. Co to?
3: Pszczoły, trzmiele, motyle. No życie. To dzięki nim masz to, co lubisz najbardziej. Nie tylko miód, ale i owoce, warzywa, łąki pełne kwiatów.
4: O proszę. Takie małe, a takie ważne.
3: Tak, ale... Nowe unijne przepisy mogą sprawić, że zapylacze zaczną znikać, bo na nasze pola wrócą toksyczne pestycydy.
4: O nie! Musimy to zatrzymać!
3: No właśnie! Wejdź na stoppestycydom.pl i działaj razem z nami dla pszczół i innych zapylaczy.
5: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Reklama. Autopromocja.
8: Barytonem
9: i tenorem.
8: Zapraszamy Państwa
9: na dwa głosy.
8: W rytmie rocka albo hip-hopu.
9: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
8: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
9: Paweł Sztompkę
8: i Marcin Kuse.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Słuchowisko w jedynce.
10: Zapraszamy Państwa do wysłuchania 3384 odcinka powieści radiowej w Jezioranach.
11: Nie, naprawdę nie rozumiem, Bronku. Dlaczego zawsze to ja mam być ofiarą?
10: To tylko prośba, Zosiu.
11: Wiesz, jak to się nazywa? Propozycja nie do odrzucenia.
10: No dobrze, no, spróbuj się postawić w moim położeniu. Jest druga połowa sierpnia. Mam wszystko ułożone. Plan lekcji, rozkład godzin nauczycieli.
11: No, w tym to ty jesteś mistrzem.
10: Posłuchaj, i kiedy mam wszystko ułożone, co trzeba, nagle przychodzi Aneczka i mówi, że ona może być w szkole tylko dwa dni w tygodniu. We wtorek i w czwartek.
11: Ta też jest nieodpowiedzialna. Poszedłeś jej na rękę. Zatrudniłeś ją, mimo że była ledwie na pierwszym roku studiów. A i to zaocznie.
10: No sama mnie do tego namawiałaś. No,
11: oczywiście, bo czułam, że będzie z niej w przyszłości bardzo dobra nauczycielka.
10: No i pewnie będzie.
11: Zaczynam mieć wątpliwości.
10: Nie mogę mieć do niej pretensji. Powiedziała, że jej ojcu wyraźnie się pogorszyło i musi mu pomóc.
11: Jednak pieniądze są najważniejsze.
10: No nie, nie, nie robi tego dla pieniędzy. To jej ojciec.
11: Ale już jeździ nowym samochodzikiem, bardzo ładnym w dodatku. No,
10: przecież musi jakoś dojeżdżać do jego firmy.
11: Na wiosnę nie chciała o tym słyszeć.
10: Ale Zosiu, no to jej ojciec. I naprawdę choruje na serce.
11: Aneczka mu radziła. by sprzedał swój biznes i odpoczął?
10: On nie chce i nie ma sposobu,

0: żeby go zmusić.
1: No właśnie. Za to jest Zosia Teterowa, która bardzo lubi być na emeryturce, siedzieć sobie na werandzie i czytać książki. Ale przecież da się ją zmusić, żeby się użerała z dzieciakami w świetlicy.
0: Zosiu, no kto jeśli nie ty?
1: Nie wiem. Nie mój problem. To ty jesteś dyrektorem szkoły.
0: To robisz sobie parę złotych.
1: A po co mi te pieniądze? Co z nimi zrobię? Rozłożę je sobie na dywanie i będę się im przyglądać?
0: Możesz sobie gdzieś pojechać. No i kiedyś lubiłaś wyjeżdżać za
1: noc. No w ogóle mi nie wspominaj o tym osobniku. Nigdzie nie będę jeździć. Nie chce mi się. Nic mi się nie chce.
0: Przecież jesteś nauczycielką z powołania. Nie zostawisz na lodzie szkoły, w której uczyłaś tyle lat.
1: Próbowałam obudzić w dzieciach miłość do literatury, ale one wolą poświęcać czas na głupawe rozrywki.
0: Ale wiele z nich słuchało cię z wielkim zainteresowaniem.
1: Złudzenie, drogi dyrektorze. Weźmy taką Aneczkę. Zaczęła czytać książki. Wydawało jej się, że znalazła w literaturze to, czego jej brakowało.
0: Z pewnością.
1: Zachęciła się do tego stopnia, że poszła na polonistykę i zaczęła pracować w szkole.
0: No to najlepszy dowód twoich zdolności pedagogicznych.
1: Przez całe życie łudzę się. Marzę. Mam nadzieję. A tymczasem tatuś kichnie i Aneczka rzuca wszystkie ideały i leci zarabiać kasę.
0: No nie jest powiedziane, że porzuca.
1: Przepraszam, za Chirka też mam wziąć zastępstwo? Pewnie też odrzuci swoje progresywne ideały i poleci zbierać papierki Narodowego Banku Polskiego.
0: Chirek pracuje normalnie. Aneczka ustaliła z ojcem, że będzie go zastępować w poniedziałki, środy i piątki, a pozostałe dni poświęci szkole i studium.
1: I myślisz, że uda jej się to wszystko pogodzić?
0: Tak, jest młoda. W jej wieku człowiek może wszystko.
1: Kolejne złudzenia. Niedawno mówiła, że nienawidzi karniszy, ale powolutku, powolutku i zaczną jej się podobać.
0: Myślisz, że karnisze są aż tak atrakcyjne?
1: Nie karnisze. Władza nad innymi. Wygodne życie. Duży dom. Piękny samochód. I droga prywatna szkoła dla dzieci. Dla ludzi to jest sens życia.
0: Nie dla wszystkich.
1: Prawie wszystkich. Owszem, są gdzieś na marginesie idiotki w rodzaju Zosi Teterowej, ale kto by tam zwracał na to uwagę?
0: Wydaje mi się, że jesteś niesprawiedliwa.
1: Bronek, ona wyszła z takiego domu. Owszem, trochę się buntowała, ale w gruncie rzeczy jest taka sama jak jej tatuś.
0: A niech każdy będzie jaki chce. To co, Zosieńko, no weźmiesz za Aneczkę te godziny w świetlicy.
1: Spokojnie. No przecież wiesz, że stara wariatka Teterowa dla dobra szkoły zgodzi się na wszystko.
0: Oj, to bardzo ci dziękuję.
1: Obejdzie się bez twoich judaszowskich podziękowań. Idę do domu sobie poczytać.
0: O, Adam Mickiewicz czy Bolesław Prus?
1: Dziś wyobraź sobie Colabrenion. Polecam ci.
0: Oczywiście znam.
1: Czytam to prawie na okrągło. Cola wprowadza mi jakiś ład w ten najbardziej szalony ze światów. Masz to swoje zastępstwo. No, już podebacie.
2: A może napijesz się kawy, Zosiu? Nie. Akurat widzisz parzę.
1: Dziękuję, Marteczko, ale muszę iść do domu, uspokoić nerwy.
2: Ojej, aż tak?
1: To nic takiego, odrobina histerii osoby pełnej złudzeń. Do widzenia.
2: Do widzenia.
0: Do widzenia, Zosiu.
3: Do widzenia. Do widzenia, pani Zosiu.
2: Do widzenia. Oj, co jej zrobiłeś, Broneczku?
0: Nic. Wcisnąłem jej trochę godzin w świetlicy.
3: Chyba się to pani Zosi nie spodobało.
0: Jakoś to przeżyję. Mogę prosić kawę?
2: A, dobrze. Już ci robię.
0: A jakie problemy są omawiane w kuchni?
2: O, bardzo poważne.
0: A chodzi o dom Sieczychowej.
3: Wszyscy byli za tym, żeby nie sprzedawała go mamie Patryka. Karol mi obiecał, że zrobi wszystko, co się da, żeby do tego nie dopuścić.
0: A jednak dopuścił.
2: No, tak to jest ze starszymi osobami. Sieczychowa wysłuchała.

0: Kiwała głową, że się z nim zgadza. No na koniec i tak zrobiła swoje.
1: Pieniądze.
2: No, nawet nie wiem, czy o to chodziło. Moja teściowa jest bardzo przebiegła. Czym się przekonała? Ani się ktoś obejrzał, wsadziła kobiecinę w samochód i zawiozła do notariusza.
0: No, stało się. I się nie odstanie.
2: Najbardziej się martwię. Co teraz?
1: Nic takiego. Każdemu wolno kupić dom. No,
2: nie będziemy mieć chwili spokoju. Zwłaszcza ja.
0: Ach, trudno, Agatko. No, Patryk nie jest sam na świecie. Oprócz ciebie i Tomcia ma jeszcze mamusię.
2: No, nie mogę tego pojąć. Dlaczego taki świetny facet ma taką koszmarną matkę?
1: Nie znałaś jego ojca.
2: No bo już dawno nie żyje. Jak on, biedak, mógł wytrzymać z taką babą?
0: Różnie się w życiu układa. W każdym razie jest mamą Patryka i babcią Tomcia. I nic na to nie poradzisz.
2: Czy pani doktor wie, że ona już była u mojego taty?
0: No tak. Dom jest na zatorach i w sumie są sąsiadami.
1: No, a jak twój ojciec to zniósł?
2: Co miał robić? Jak już przyszła, to zaprosił ją do środka, poczęstował kawą.
0: A to może się jakoś dogadali?
2: Nie, to jest podstępna żmija. Na pewno nie chodziło jej o to, żeby się dogadać.
1: A o czym rozmawiali?
2: O mnie. Oczywiście. O mnie. Tato nie jest specjalnie bystry. Zaczął jej opowiadać o moim dzieciństwie, pokazywał zdjęcia.
0: No, to nic złego. Ja też czasem pokazuję zdjęcia moich chłopców, kiedy byli mali.
1: No, na pewno byłaś ładną dziewczynką.
0: No, i to jak? Pamiętam przecież tę małą Agatkę.
2: No, ojciec naopowiadał jej Bóg wie czego. Jak się uczyłam w szkole, na co chorowałam, z kim się przyjaźniłam.
0: A ona?
2: Opowiadała o Patryku. Oczywiście same cuda. Jaki to on był od dziecka inteligentny, jaki mądry, jak wszyscy mu przepowiadali, że będzie w życiu kimś bardzo ważnym.
1: Każda matka chwali swoje dzieci.
2: No ale chyba nie aż tak. Potem mu gadała, jak to ona zdecydowała, że Patryk będzie lekarzem.
0: Naprawdę to ona o tym zdecydowała?
2: No tak. Patryk nie bardzo wiedział, czego ostatecznie chce. No to dał się wepchnąć na medycynę.
0: No proszę. A ja myślałam, że jest lekarzem z powołania.
2: No bo lubi leczyć. No i w ogóle lubi kontakt z ludźmi.
1: To tak jak ja. Dobrze go rozumiem.
2: Dalej opowiadała, jak wszyscy na medycynie uważali, że Patryk będzie wybitnym lekarzem, ordynatorem, profesorem.
0: A twój tato?
2: No popierał, bo on bardzo lubi Patryka.
1: To przynajmniej w jednej kwestii się zgadzają.
2: Opowiadała, jak w Patryku kochała się jedna córka profesora.
0: To prawda?
2: Tak, ale podobno brzydka i w dodatku okropna, jeśli chodzi o charakter.
1: To się zdarza profesorskim latoroślom.
2: No, na koniec zaczęła wybrzydzać na zatory. Jak to tam jest okropnie, na naszą gminę i w ogóle na wszystko. To już mój tato stracił dla niej sympatię.
0: Wyrzucił ją z domu?
2: Nie, ale powiedział, że przeprasza, ale musi wziąć lekarstwo i ona sobie poszła.
1: Nie jest dobrze.
2: No, nie wiem, no jestem zrozpaczona. Tak spokojnie żyłam, tak byłam szczęśliwa.
0: Nie pozwól sobie tego zburzyć.
2: Przecież ona będzie bez przerwy przychodzić, zaglądać w każdy kąt, do każdego garnka.
1: Może sobie zaglądać. Świetnie gotujesz.
2: I bez przerwy będzie sączyć ten swój jad. Że Patryk powinien być lekarzem w Rzeszowie, że się tu marnuje, że Tomcio nie powinien się bawić z wiejskimi dziećmi.
0: Innych tu nie ma. Wszystkie są ze wsi.
2: A jej zdaniem to nie jest odpowiednie dla Tomka towarzystwo. Powinien całymi dniami siedzieć w domu z babcią.
1: Chyba mu się to szybko znudzi.
2: No, teściowa wszystko robi podstępem, że niby jesteśmy tacy biedni, zapracowani, to ona nam pomoże. Zawsze wie, kiedy jest wesele w Sonacie. Jeszcze nie wyjdę z domu, a ona już jest i z miejsca do pokoju Tomcia.
0: No co chcesz, no to jej ukochany Fidusio. No,
1: ale wydaje mi się, że to jest miłość, no cokolwiek toksyczna.
2: No. Nie wiem, co ona mu mówi, kiedy mnie nie ma. Pewnie, że ma okropną mamusię.
1: Nie, to jest naprawdę chore.
0: Są ludzie, broneczku, którzy nie umieją inaczej kochać.
1: No i współczuję, zwłaszcza ich bliskim.
2: Ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Przecież ona będzie, gdzie się tylko da, wygadywała o mnie straszne rzeczy.
1: Niech sobie gada.
2: Oho.

0: oczy.
1: To się nazywa próba. Trzeba ją zaliczyć.
0: Nie wiem, czy dam radę.
2: Oczywiście, że dasz.
1: Też jestem tego pewien. Dobra, na razie pójdę do ogródka po świeże pomidory i ogórki. Weźmiesz trochę dla siebie?
0: Bardzo chętnie.
1: To biorę koszyczek i znikam.
2: Nie da się powiedzieć, Agatko, żebyś miała lekko.
0: Wszystko jest przeciwko mnie. Nawet układ planet.
2: Ach, to tylko teściowa.
0: No, Patrykiem też się martwię.
2: Coś u was nie tak?
0: Nie, no, między nami jest w porządku, tylko prezes mnie niepokoi.
2: A co ma do was prezes?
0: To jest trochę podejrzane.
2: Ale co on robi?
0: Jest ostatnio bardzo miły dla Patryka.
2: Ha, w końcu Patryk u niego w spółdzielni ma kilka godzin.
0: No, teraz nawet dwa razy więcej niż miał. I jeszcze prezes dał mu premię.
2: Za coś konkretnego?
0: Podobno przyciąga do spółdzielni nowe pacjentki. I umiejętnie kieruje do specjalistów.
2: No, to chyba dobrze.
0: Ja się tam nie cieszę, bo pani doktor, jaki normalny człowiek, mając w swojej przychodni darmowego lekarza pierwszego kontaktu, idzie za pieniądze do internisty.
2: Jeśli komuś zależy na dłuższej rozmowie i dokładniejszej diagnozie...
0: Do Patryka zapisują się prawie same kobiety. 90% to baby.
2: No i możesz być spokojna. No. Patrzy w ciebie jak w obrazek.
0: Może. Ale z prezesem jest jednak coś nie tak. Ostatnio był u nas.
2: A z czym przyszedł?
0: Właściwie to z niczym. Że niby był akurat obok, to zaszedł. Rozsiadł się w fotelu, zachwycił Tomciem. Mnie powiedział kilka komplementów.
2: On jest szarmancki.
0: No. No a najbardziej wychwalał Patryka. Powiedział, że mogę być z niego dumna.
2: No bo to i prawda.
0: No tylko nie bardzo wiem z czego. Z tego, że te baby tak na niego lecą?
2: Na ciebie też chłopcy zawsze zwracali uwagę.
0: I dalej tak jest. Najgorzej na weselu, jak któryś z kolegów pana młodszego trochę za dużo wypije, to co dwa tygodnie ktoś mi się oświadcza.
2: A widzisz?
0: No. Nie chcą wierzyć, że mam męża i dziecko. Marysi też się oświadczają, choć jest ode mnie sporo starsza.
2: A Magdziarzowej?
0: No był taki jeden. Zobaczył panią Helenkę na sali i uparł się, że musi z nią zatańczyć. Jak zatańczył? Nie chciał jej puścić do kuchni, tylko krzyczał, że Magdziarzowa jest miłością jego życia. Ledwie zdołaliśmy ją od niego uwolnić.
2: I odczepił się?
0: Usiłował wejść do kuchni, ale Mirek wziął go na bok, wcisnął w niego parę toastów i gość siadł przy stole i zasnął. Starszy był facet, ale w sumie to niczego sobie.
2: A Mirka to na weselach nie podrywają?
0: A pewnie, że tak. Głównie ryczące czterdziestki. Ale Mirek bardzo uważa, żeby nie podpaść Agnieszce.
2: No dobrze. Ale co z tym prezesem?
0: Wydaje mi się, że on coś knuje. Nie tylko z Patrykiem się zakolegowuje. Z Rutką już jest pełna przyjaźń.
2: No w końcu uratował ich od eksmisji. O,
0: z księdzem Piotrowskim też jest w dobrych relacjach. Nawet Stawska go lubi.
2: No proszę, no. U niej to nieczęste.
0: No, myślę, że on przy okazji budowania tego spa chce pokojowo przejąć naszą przychodnię.
2: A mnie się wydaje, że z tego zrezygnował.
0: Tacy łatwo nie rezygnują. Po co się tak ze wszystkimi zaprzyjaźnia?
2: Mieszka w naszej gminie, to stara się dobrze żyć z ludźmi.
0: A ja sądzę, że chce mieć naszą przychodnię jako zaplecze medyczne dla swojego spa.
2: Słyszałam, że zabiegi mają być w budynku.
0: Może tak, a może nie. Patryk już patrzy w niego jak w obrazek.
2: No, prezes może mu imponować. Ma renomę jako lekarz i dorobił się dużych pieniędzy.
0: On wobec Patryka ma swoje zamiary. Jestem pewna na 100%. Słyszałam też, że jak już zbuduje spa, to chce wziąć na etat panią Dzitkę.
2: Ja wiem, czy to prawda. W takich miejscach zwykle pracują młodzi, a Dzitka... No, ma już swoje lata.
0: A ja jestem blisko przychodni, to wiem. Dzitka jest tylko na godziny, ale to do niej pacjenci mają największe zaufanie. Prezes ma oko.
2: Mnie się też z nią zawsze dobrze pracowało.
0: Tak, kochanie? No masz, zupełnie zapomniałam. Przepraszam cię, już lecę.
2: Co się stało?
0: Ach, zapomniałam, że Patryk ma jechać do Nałęczowa.

0: i muszę zająć się Tomciem. Zbieram się szybciutko.
1: O, czekaj, to wyjdę z tobą i zobaczę, jak Bronkowi idzie w ogrodzie.
0: O, strasznie zrobiłam się zapominalska. Może powinnam brać jakieś proszki?
1: Nie w twoim wieku, no. Po prostu masz za dużo spraw na głowie.
0: Dobrze, do widzenia, panie Bronku.
2: Momencik, poczekaj. Mam dla ciebie pomidoreczki w reklamówce.
0: A, dzięki.
2: Na zdrowie.
0: Dzięki.
1: I nie martw się za wiele.
0: Dobrze, postaram się.
2: Jeśli pozwolisz, Marteczko, no. Zaprzęgnę cię na chwilę do ciężkiej roboty.
1: O, jakiś nowy, genialny pomysł.
2: Dynie, ma przyjechać Gosia, pamiętasz?
1: A, no, dopiero koło piątej.
2: No, Gosia jest specjalistką od supy dyniowej na ostro. Trzeba jej przygotować produkty. Wezmę guzek, a ty pomożesz je dźwignąć, co?
1: A dynie są już dojrzałe?
2: No, sprawdzimy na miejscu.
1: O, czekaj. Wow, ale się ładnie rozrosły.
2: A to zacznijmy od najbardziej pomarańczowej.
1: O!
2: No i co?
1: No, jak? Chyba dojrzała, nie?
2: No jak na moje ucho, bardzo dojrzała, no.
1: No, no to bierzemy ją. Już, no? Dobrze, a czekaj. Ta druga to chyba była tam koło płotu.
2: Oj, też mi się podoba. No. W porządku, podjedź trochę wózkiem.
1: No bo ta to będzie jeszcze cięższa.
2: Aj, to ciężka jak życie Agaty.
1: Ojej, to nie jest stosowne porównanie.
2: No ale zobacz, Marteczko, jak to jest. Dziewczyna ładna jak z obrazka.
1: No chyba najładniejsza w naszej gminie.
2: No, błyskotliwie inteligentna.
1: Ach, ale troszeczkę zwariowana.
2: Oj, na swój sposób mądra.
1: A tak, to prawda.
2: I zawsze jej wiatr w oczy wieje. To niesprawiedliwe.
1: Ach, może i tak, ale w moim wieku już się tak bardzo nie wierzy w sprawiedliwość.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Renatko. Wchodź.
2: Tak cicho podeszła się, że nawet nie usłyszeliśmy.
0: Byłam u Joli, to pomyślałam, że zajrzę przy okazji.
1: A kawy się napijesz?
0: Raczej herbaty.
1: No, to chodźmy do domu.
0: O, piękne te dynie.
2: Oj, bardzo nam się rozrosły. Wcześniej posadziłem, to już dojrzewają. A może chcesz jedną?
0: Dziękuję. Nie bardzo umiem coś z niej zrobić, a Janusz nie lubi.
2: O ile pamiętam, to u nas jadł kiedyś zupę dyniową.
0: Pewnie z kurtuazji. W domu nie ruszy.
2: Szkoda. Muszę zadzwonić do Adama. Może oni będą chcieli.
1: No to co? Zapraszam do domu.
2: No, pijcie w spokoju herbatkę, a ja ustawię wózek przy bramie, żeby potem łatwo je było zapakować do bagażnika.
1: Bardzo rozsądnie, Broneczku.
2: Zawsze jestem rozsądny.
1: No to siadaj, Renatko. Siadaj, a ja już nastawiam... Nastawiam czajnik. No opowiadaj. Co tam u ciebie?
0: Źle, ciociu.
1: Oj, aż tak?
0: Nie wiem. Może nie powinnam tego mówić, ale... Chyba się rozwiodę z Januszem.
1: Co? Nie możecie się dogadać?
0: O tym w ogóle nie ma mowy. On się po prostu zrobił... To jest, ciociu, zupełnie inny człowiek.
1: Ale w stosunku do ciebie?
0: W ogóle. Jest ciągle wściekły, nieżyczliwy, wszystkiego się czepia, jakby go ktoś odmienił.
1: Co może... Powinnaś być dla niego bardziej ciepła, serdeczna.
0: Próbowałam, ale to tylko wywołuje w nim agresję.
1: A jakieś małżeńskie czułości?
0: Nie ma żadnych czułości. Jest tylko jeden wielki chłód i nic więcej.
1: Renatko, sądzę, że powinnaś z nim... Poważnie porozmawiać.
0: Nie da się, ciociu.
1: Ale zawsze się znajdzie jakaś stosowna chwila.
0: On mnie traktuje jak najgorszego wroga.
1: No przecież niedawno był w tobie zakochany.
0: Nic z tego nie zostało. Nawet patrzy na mnie z nienawiścią, zresztą nie tylko na mnie. Chwilami mi się wydaje, że nienawidzi wszystkiego i wszystkich.
1: Trzeba by to jakoś przerwać.
0: Próbowałam.

0: Ubierałam się ładnie, wykonywałam pod jego adresem różne erotyczne gesty. Żadnej reakcji.
1: A gdybyście tak gdzieś wyjechali, no chociaż na kilka dni?
0: Nie da się. Musi mieć swój telewizor, internet i media społecznościowe. Mnie w jego świecie nie ma. Jestem zupełnie bezradna, ciociu.
1: Trudno, żebyś to znosiła bez końca.
0: Nie mam już siły. Poza tym ja tak nie chcę. Nie chcę i już.
1: Może i masz rację, że w tej sytuacji to najlepszy byłby rozwód.
0: Nawet mu powiedziałam, że jak tak dalej będzie, to się z nim rozwiodę.
1: Co on na to?
0: Żebym sobie nie myślała, że pozwoli mi cokolwiek wziąć z jego domu. Wyjdę w jednej sukience.
1: To mało eleganckie.
0: I żebym nie liczyła na żaden podział majątku, bo on przedstawi w sądzie świadków, którzy powiedzą, jaka naprawdę jestem. On się zna na prawie i doprowadzi do tego, że to ja będę mu jeszcze płacić.
1: To głupoty gada.
0: Zepsuje mi opinię w całej okolicy. Groził, że nawet z Włocławka sprowadzi świadków.
1: Prawdę mówiąc, nie sądzę, żeby ktoś chciał się w to mieszać.
0: Znajdzie kogoś, kto mnie nie lubi i się zacznie.
1: A kto niby aż tak cię nie lubi?
0: Różni ludzie. Na przykład Sven. Doniosłam na niego do prokuratury.
1: No Sven na pewno nie.
0: Jest dość zawzięty.
1: Ojej, no Danusia mu nie pozwoli. A on jej bardzo słucha.
0: Może nawet namówić Adama, żeby przeciwko mnie zeznawał. Adam nigdy mnie nie lubił.
1: Przeciwko własnej rodzinie? Nie, no mowy nie ma.
0: To znajdzie kogoś innego. Nie wiem, zapłaci coś, obieca, a swojego dopnie. Przed niczym się nie zatrzyma.
1: Wydaje mi się, Renatko, że trochę go demonizujesz.
0: Ciocia nie zna go tak dobrze jak ja.
1: No może nie tak dobrze, ale za to długo. To żaden geniusz zła. To zwykły Januszek. Dużo krzyczy, ale tak naprawdę mało może. Renatko.
2: Był to 3384 odcinek powieści radiowej W jezioranach autorstwa Marka Ławrynowicza. Wystąpili Joanna Sobieska, Justyna Kulczycka, Marta Chodorowska, Kinga Ilgner i Marcin Troński. Realizacja dźwięku Anny Balcewicz. Reżyseria Jana Warenyci. Kierownictwo produkcji Teresy Skoczylas. Następny odcinek, jak zwykle, za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio. Hey, baby.

Jedynka. Polskie Radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Słowoteka. Zaprasza Agnieszka Kunikowska.
1: Zaproszenie do Słowoteki przyjęła Alicja Krzanik, pisarka, poetka, autorka tekstów dla najmłodszych, ale także autorka tekstów piosenek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać o słowach, jak to zwykle mamy w zwyczaju w Słowotece. I chciałabym na początek zapytać, czy słowo jest dla pani bardziej narzędziem pracy, bardziej taką materią, w której pani lepi, czy może jest czymś takim, co wywołuje emocje? A może jedno i drugie się ze sobą łączy?
2: Tak, wydaje mi się zdecydowanie, że jedno i drugie się ze sobą łączy, ale bardzo podoba mi się ta metafora lepienia z materii, jaką są słowa. I rzeczywiście na tym to polega, na tym polega moje zajęcie, że ja próbuję z tego ulepić swoje teksty. To troszkę takie lepienie, troszkę takie rzeźbienie, trochę słów odrzucam, wiem, że nie będą przydatne, a potem próbuję jakoś dopasować inne słowa, żeby ostatecznie uzyskać taką pożądaną, oczekiwaną formę.
1: To jako twórca, jako ten, kto lepi ze słów, musi mieć pani szczególny do nich stosunek. I jaki to jest stosunek? Czuły? Czy czasami taki może bardziej ostry? Czy wyrozumiały? Czy to jest po prostu relacja pełna miłości?
2: Oj, chyba to ostatnie. Słowa bardzo mnie pociągają, bardzo mnie intrygują, ciekawią. Ja bardzo lubię zabawę słowem. Lubię szukać nowych słów, lubię im się przyglądać, tworzyć neologizmy, zestawiać je ze sobą w najróżniejsze sposoby i patrzeć, jak te nowe konstrukcje brzmią, jak grają. To jest fascynująca zabawa.
1: A czy słowo jest dla pani urodziwe, ponieważ ma piękne brzmienie? Czy może jednak jest urodziwe, bo opisuje coś, jakąś treść, którą niesie i to jest dla pani miara tego, czy słowo jest piękne, czy nie?
2: To jest trudne pytanie i nie wiem, czy ja jestem w stanie to rozdzielić w ogóle. Nie byłabym w stanie tego tak spolaryzować, wybrać jednej funkcji. Na pewno bardzo ważna jest dla mnie treść, ale brzmienie ma też ogromne znaczenie. Wydaje mi się, że ono ubogaca, przywołuje skojarzenia, pobudza naszą wyobraźnię. Zdecydowanie bardzo duże znaczenie ma też brzmienie słów.
1: No to skoro mówimy o brzmieniu, to poproszę o przykład takiego słowa, które w pani uszach brzmi pięknie, albo które właśnie wywołuje jakieś takie szczególne uczucie ciepła na sercu. A może kilka słów to będzie?
2: Ja szczerze mówiąc mam inny przykład. To są też słowa, które bardziej mnie w jakiś sposób przyciągają. To są słowa, które brzmią tak ostro, jak na przykład drzazga, która przywołuje takie skojarzenie czegoś bardzo ostrego, aż wzdryga, wzdryga, prawda? To słowo też nam przywołuje konkretne uczucie, takie nawet w ciele. Więc to takie dwa słowa przychodzą mi na myśl w tym momencie. A trudniej byłoby mi chyba tak ad hoc przypomnieć sobie słowo, które brzmi jakoś ciepło. Tu musiałabym sięgnąć pewnie gdzieś do dzieciństwa.
1: A może wystarczy sięgnąć do zdrobnień? Bo ja mam takie poczucie, że zdrobnienia to są takie słowa, do których chciałoby się przytulić. Taki kłębuszek na przykład.
2: Zdecydowanie tak, aczkolwiek powiem pani szczerze, że ja mam tutaj dużą ostrożność, jeśli chodzi o zdrobnienia, bo mam wrażenie, że to jest troszeczkę nadużywane. Za zdrobnieniem może iść taka infantylizacja.

0: kwestia pewnych znaczeń. Więc tutaj byłabym ostrożna, aczkolwiek lubię i oczywiście używam zdrobnień. Najczęściej w odniesieniu chyba do zwierzaków.
1: Chyba przyznawałam się słuchaczom na antenie, że jednym z moich ukochanych słów jest słowo mleko. Aczkolwiek samego produktu nie lubię, nie przepadam za mlekiem. Natomiast to mleko brzmi właśnie tak miękko, tak miło, tak otulająco, że bardzo je lubię.
0: To prawda, ale to też może być powiązane z jakimś takim atawistycznym wspomnieniem, nie wiem, z jakimś uczuciem takim atawistycznym, bo to taki właściwie pierwszy pokarm, czyli gdzieś tam daje nam takie poczucie bezpieczeństwa. Tak sobie myślę, aczkolwiek samo brzmienie również jest takie miękkie i jasne. Takie mam też skojarzenia z tym słowem. Bardzo chciałabym wspomnieć jeszcze o takim moim ukochanym słowie. Tuwim użył tego słowa w swoim wierszu, a wiersz nosi tytuł Jak Bolesław Leśmian napisałby wierszyk Wlazł kotek na płotek. I jest tam słowo kociuga. Absolutnie urocze. Słowo, które po prostu przywłaszczyłam sobie, powiem szczerze. Używam go w domu.
1: Pomówmy teraz może o słowach z dzieciństwa. Już się to dzieciństwo przewinęło. Powiedziała pani, że szukając takiego czułego słówka, sięgnęłaby pani pewnie chętnie do czasów dzieciństwa. Są takie słowa, które teraz wydają nam się takie lekko przykurzone i za którymi tęsknimy. Czy pani chciałaby ocalić od zapomnienia jakieś takie omszałe lekko słowo?
0: Zdecydowanie tak. I to omszałe też tutaj jest na miejscu, wydaje mi się. Ja mam takie jedno ukochane słowo, które darzę ogromnym sentymentem. I to jest słowo nakastlik. Nakastlik to był mebel u mojej babci. Stał przy łóżku i krył sobie niesamowite skarby. Zaglądanie do tego nakastlika to była jakaś magia. Bardzo mi zależy na tym, żeby to słowo ocalić i nawet poczyniłam w tym kierunku kroki. W naszej najnowszej książce, która jest złożona z wierszy o kotach, pojawia się nakastlik. I szczerze mówiąc, troszkę walczyłam o to, żeby on tam został, bo istniała taka obawa, że może to już jest takie słowo, które gdzieś wypadło z obiegu, może dla większości osób będzie niezrozumiałe, a już dla dzieci to w ogóle. Ale uparłam się, żeby nakastlik został i pomyślałam sobie, że może to też być taki pretekst, żeby rodzice sięgnęli do słownika, odnaleźli znaczenie tego słowa, a może je pamiętają, może wytłumaczą dziecku, co to znaczy i jednocześnie przywrócą je do życia.
1: Nakastlik. A wie pani, z czym mi się kojarzy nakastlik? Z naparstkiem.
0: O, rzeczywiście, brzmieniowo bardzo blisko wydaje się. Nakastlik i naparstek.
1: Swoją drogą oba naparstek.
0: Słowa piękne.
1: Tak, czy ktoś jeszcze wie, czy gdyby zapytać kilkulatka, co to jest naparstek, to on by wiedział, co to jest?
0: No właśnie. I teraz tutaj troszkę rola osób, które tworzą literaturę, tak mi się wydaje, żeby te słowa niektóre próbować ocalić. Przynajmniej no, mnie to sprawia ogromną przyjemność i mam jakąś taką satysfakcję z tego, że można próbować.
1: A ma pani swoich mistrzów słowa?
0: O, zdecydowanie. Tutaj na pierwszym miejscu wymieniłabym Jeremiego Przyborę. Uwielbiam jego teksty. No to jest zdecydowanie mój mistrz. Fantastyczne teksty piosenek napisał. Bardzo też trudne dykcyjnie i wymagające, ale no niezwykle inteligentne, z zaskakującymi, zabawnymi puentami i co ważne, bardzo wyszukane, oryginalne rymy. To jest po prostu coś, co bardzo mnie inspiruje, czytanie tekstów Jeremiego Przybory.
1: Rzeczywiście to są takie utwory, do których chce się wracać. Ja na przykład tak mam, że kiedy słyszę piosenkę Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, słyszę ją po raz 45, to za każdym razem coś w niej znajduję, coś innego, czego jeszcze nie odkryłam. To jest niewiarygodne.
0: Tak, tak, mam to samo zdecydowanie. Te teksty na dodatek trudno jest zapamiętać. One nie są takie łatwe wcale, jeśli chodzi o zapamiętanie. Ja nad tym pracuję, my te piosenki często śpiewamy gdzieś z gitarą przy ognisku, ale to nie jest takie proste wcale.
1: A propos gitary i śpiewania, to trzeba powiedzieć i trzeba państwu wiedzieć, że nasz gość jest osobą utalentowaną wszechstronnie, bo nie tylko pisze, ale także ma do czynienia z muzyką, ba, jest absolwentką Liceum Plastycznego imienia Antoniego Kenara i ukończyła pani kierunek lutnictwo.
0: Tak. I to też była fantastyczna przygoda, ta praca z drewnem. Jako pracę dyplomową ja wykonałam surdynkę. To jest taki renesansowy instrument, bogato rzeźbiony.

0: Troszeczkę jak nasze gęśle. Taki maleńki instrument strunowy, który trzymano w kieszeni i przygrywano nim do tańca tak naprawdę. Ale no, to była moja praca, którą wykonywałam przez rok według własnego projektu, jeżeli chodzi o rzeźbę główki i pudła rezonansowego.
1: A gra pani sobie czasem na tej surdynce?
0: Akurat na surdynce nie. Nie gram też na skrzypcach, chociaż skrzypce również wykonałam. Natomiast szkołę muzyczną ja ukończyłam w klasie fletu poprzecznego. I gram na flecie poprzecznym, czasem na gitarze.
1: Surdynka. Zapisuję to słowo do mojego słowniczka słów pięknych, bo też pięknie brzmi. I też warto chyba byłoby je ocalić od zapomnienia, prawda?
0: Tak, rzeczywiście.
1: Pomówmy teraz o tym, co w młodej polszczyźnie piszczy, pani Alicjo, bo jako autorka wierszy i utworów dla dzieci na pewno jest pani na bieżąco. Chociaż trudno być tak do końca na bieżąco, ponieważ język jest tak dynamiczny, ten młody język jest tak dynamiczny, tak szybko się zmienia, że to, co się wydawało nowinką językową, za chwilę już nią nie jest. Ale ciekawa jestem, jaki jest pani stosunek do tego młodego języka? Co w tak zwanej młodej polszczyźnie panią ciekawi, co urzeka? Co dziwi, a co może nawet trochę denerwuje.
0: Rzeczywiście to jest bardzo szybki proces. Podejrzewam, że tak było zawsze, ale jakoś tak z wiekiem człowiek coraz bardziej to chyba zauważa, że ten język nam się zmienia. Bardzo przyspieszyło też tempo naszego życia i myślę, że to też nie jest bez wpływu, jeśli chodzi o komunikację, czyli o ten nasz język właśnie. Wydaje mi się, że wypowiedzi są coraz krótsze, że są tak pościnane. Nie denerwuje mnie to, nie przeszkadza mi to, bardziej mnie to ciekawi chyba, aczkolwiek myślę sobie, że może czasem żal takiego momentu, kiedy można się w tym języku rozsiąść, żeby te słowa miały taką przestrzeń na to, żeby wybrzmieć, żeby wprowadzić klimat. To jest coś, co słowa fantastycznie potrafią zrobić, ale musi być ku temu sposobność, musi być po prostu na to miejsce i czas.
1: Ja mam przed sobą najnowszą pani książkę. Dzisiaj rozmawiamy o języku, a ta książka jest książką, która ma zachęcać młodych ludzi, małych ludzi do poznawania tajników interpunkcji i w ogóle języka. Wielokropek i przyjaciele. Taki nosi tytuł i muszę przyznać, że niesamowity sposób znalazła pani na to, jak wytłumaczyć niełatwe przecież sprawy interpunkcji. W tak obrazowy sposób pani to uczyniła, wespół w zespół z Maciejem Szymanowiczem, który ilustrację do tej książki przygotował, że naprawdę myślę, że to jest lektura nie tylko dla najmłodszych. Dorośli też chyba powinni do niej sięgnąć, żeby sobie przypomnieć, po co jest średnik, po co jest przecinek, po co jest nawias i myślnik.
0: Średnik wydaje się takim znakiem, który przysparza nam najwięcej problemów, chociaż przecinek stoi tuż za nim, wydaje mi się. Znaki interpunkcyjne, ja mam takie wrażenie, że one troszeczkę w nauce języka polskiego są pomijane, bo dużo uwagi poświęcamy rzeczownikom, czasownikom, przymiotnikom, one nam budują zdania, oczywiście są bardzo istotne, ale te malutkie znaczki bardzo wpływają na sens zdania przecież, potrafią absolutnie wywrócić do góry nogami sens zdania, w zależności na przykład od tego, czy przecinek rozdziela dwa słowa, czy nie rozdziela tych dwóch słów. Tak jak ten znany przykład jedzcie dzieci, może być taką makabryczną zachętą, a może być po prostu sugestią dla dzieci, żeby jadły obiad, w zależności od tego, czy stawiamy tam pośrodku przecinek.
1: Jeśli wciąż państwo nie wiedzą, gdzie ten przecinek powinien się znaleźć, albo po co nam średnik, rzeczywiście trochę już w odwrocie, to proszę sięgnąć do książki Wielokropek i Przyjaciele i zachęcić do jej lektury także najmłodszych. A ja bardzo dziękuję za to spotkanie w Słowotece. Moim i państwa gościem była Alicja Krzanik, poetka, pisarka, lutniczka i artystka, która gra na flecie.
0: Serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Proszę napisać, który ze znaków interpunkcyjnych lubią państwo najbardziej, albo którego znaku używają państwo najczęściej, albo może nawet nadużywają państwo. I dlaczego? Słowoteka@polskieradio.pl. Egzemplarze książki naszego gościa czekają na autorów najciekawszych odpowiedzi. Agnieszka Kunikowska, do usłyszenia za tydzień.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
4: Do rozmowy zaprosiłem

0: reżysera Jana Klaty, dyrektora Teatru Narodowego od września ubiegłego roku.
1: Piękno tych kreacji aktorskich, tego co reżyserzy wymyślają, co scenografowie potrafią wymyślić, polega na tym, że to cyt iskierka zgasła i tego później nie ma. To jest katastrofa dla nas, artystów, bo co po nas zostaje? A jednocześnie w ludziach, których cały czas gdzieś się spotyka, jakaś jedna scena żyje.
2: Wywiad Żyta.
0: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. Reklama. Radio kierowców.
15: Emilia Kleszczewska, zaglądamy ponownie na drogi. Informacja sprzed 20 minut, droga krajowa numer 15, odcinek Toruń-Brodnica w miejscowości Dylewo na 269 km. Była kolizja dwóch samochodów osobowych. Droga jest zablokowana właśnie w obu kierunkach, czyli do Torunia i do Brodnicy i te utrudnienia będą jeszcze do godziny 15. To nie wszystkie wiadomości z dróg krajowych. Mamy jeszcze korek między Mikołajkami i Orzyszem, czyli droga krajowa numer 16. W Grabówku była kolizja dwóch samochodów osobowych i droga cały czas jest zablokowana. Oczywiście te utrudnienia można objechać przez Giżycko, czyli w Orzyszu i w Mikołajkach, zjeżdżając na drogę krajową numer 63 i na drogę wojewódzką numer 648. Na mapach widzimy też naprawdę dość spore przewężenie trasy S7 przed Radomiem. Służby częściowo zablokowały trasę i tworzy się korek w obu kierunkach. Czekamy na więcej informacji od służb, natomiast już teraz radzimy wybrać objazd, bo korek może się wydłużyć w najbliższym czasie i za Białobrzegami warto zjechać na przykład na drogę wojewódzką numer 732. Jeżeli chodzi o prace drogowe, prowadzone są one cały czas na autostradowej jedynce w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Przewężony jest odcinek na wysokości Warlubia, czyli w trasie do Łodzi. Kolejne prace drogowe mamy na Warmii i Mazurach na S7. Zaczynają się za Nidzicą, a kończą przed Olsztynkiem, czyli aktualnie to zwężenie trasy S7 jest w kierunku stolicy. Województwo zachodniopomorskie pod Szczecinem. Kierowcy ustawiają się na wysokości węzła Klucz. To autostradowa szóstka w kierunku granicy państwa. Cały czas czekamy na wiadomości. Polskie Radio Kierowców 22 513 11 11.
16: Jest 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Niezidentyfikowany obiekt znad Białorusi nad Polską. Wojsko sprawdza, co to jest i czy może stwarzać jakiekolwiek zagrożenie.

0: Kijowie. Początek rozmów wysłanników Trumpa z prezydentem Zełenskim. Na miejscu mają być też doradcy do spraw bezpieczeństwa z Londynu, Berlina i Paryża. Nie żyje Jagódka, jedna z najmłodszych uczestniczek Powstania Warszawskiego. Zofia Cykalewicz pomagała walczącym, mając zaledwie 12 lat. A na początek podejrzany obiekt w naszej przestrzeni powietrznej miał nadlecieć z kierunku Białorusi. Informuje o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, a jego rzecznik, podpułkownik Jacek Goryszewski, przekazał nam, że w sprawie prowadzone są teraz czynności sprawdzające.
1: Trwają teraz czynności sprawdzające. Między innymi sprawdzamy zapisy naszych systemów radiolokacyjnych, ale też w rejon tego możliwego zdarzenia został skierowany dyżurny śmigłowiec Mi-24, który ma za zadanie sprawdzić, czy rzeczywiście to, co zostało wykryte na radarach, to jest jakiś obiekt niezidentyfikowany lub też potwierdzić, że nie jest to żaden obiekt zagrażający.
0: Dowództwo operacyjne informuje równocześnie, że w ostatnich godzinach nie obserwowano aktywności rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu związanej z możliwymi uderzeniami na cele znajdujące się na Ukrainie. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Dalsze informacje będą przekazane po zakończeniu weryfikacji i po potwierdzeniu wszystkich szczegółów zdarzenia. Prosimy o śledzenie oficjalnych komunikatów. Czytamy w komunikacie wojska. Z Moskwy do Kijowa wysłannicy prezydenta Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner niecałą dobę po rozmowach z Władimirem Putinem będą prowadzić negocjacje z prezydentem Zełenskim. Portal Axios podaje, że tematem sobotnich rozmów w Moskwie poza kwestią pokoju były też m.in. sankcje wobec Rosji. W pierwszej fazie rozmów jeszcze przed spotkaniem z Putinem miał uczestniczyć w nich przedstawiciel amerykańskiego Departamentu Skarbu. A zwracał na to uwagę w rozmowie z TVP Info Mykoła Kniarzycki, deputowany do Rady Ukrainy.
2: Zobaczymy, jak to wszystko będzie w Kijowie. Co jeszcze jest ciekawe, że 3-godzinne spotkanie z Dmitrijewem, który odpowiada za obrótki gospodarcze, za biznesy, przed spotkaniem z Putinem było u Witkowa i Kushnera. I członkiem delegacji był przedstawiciel, który odpowiada za sankcje przeciwko Rosji. Także ja myślę, że to była taka rozmowa długa. Czy będzie jakiś sukces z tego w Kijowie? No zobaczymy, nie wierzę w to.
0: Wołodymyr Zełenski przed spotkaniem z amerykańskimi delegatami uczestniczył w rozmowach z ukraińską grupą negocjacyjną. Po nich oświadczył, że Ukraina chce zakończenia wojny z Rosją, a jej propozycje na ten temat są gotowe. Tymczasem, jak podaje Reuters, do Kijowa przybyli też doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Nie wiadomo, jaki ma być ich udział w toczących się rozmowach. Wracamy do kraju. Podkarpacka policja wyjaśnia okoliczności śmierci 59-letniego mężczyzny znalezionego w Jaśle. Funkcjonariusze zatrzymali 4 mężczyzn, którzy mogą mieć związek z tym zdarzeniem. Na miejscu pracowali policjanci, prokurator i biegły sądowy, przekazał nam podkomisarz Daniel Lelko z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
3: Policjanci na miejscu interwencji wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady. Cała ta interwencja dotyczyła zgonu 59-latka. Była to osoba w kryzysie bezdomności. Na miejscu był obecny również prokurator z prokuratury rejonowej w Jaśle oraz lekarz biegły sądowy. Policjanci zabezpieczyli to miejsce. Ciało również zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.
0: Okoliczności śmierci 59-latka oraz związek zatrzymanych mężczyzn ze sprawą będą wyjaśniane w dalszym postępowaniu.
4: To są aktualności jedynki.
0: W wieku 94 lat zmarła Zofia Cykalewicz, pseudonim Jagódka, jedna z najmłodszych uczestniczek Powstania Warszawskiego. W momencie wybuchu powstańczego zrywu miała zaledwie 12 lat. Choć urodziła się w stolicy, to przez ponad 70 lat swojego życia była mocno związana z Pomorzem Zachodnim, szczególnie ze Szczecinem.
5: Jak możemy przeczytać na stronach Muzeum Powstania Warszawskiego, podczas tego zrywu służyła jako sanitariuszka, przenosiła lekarstwa, meldunki oraz powstańczą korespondencję. Jej niezwykle ważną, a zarazem poruszającą misją było również wyszukiwanie i zbieranie żywności dla niemowląt oraz najmłodszych, bezbronnych dzieci. Warszawę opuściła na stałe w 1953 roku, wybierając na swój nowy dom Szczecin. Przez kolejne dekady była niezwykle aktywną działaczką środowisk kombatanckich. Angażowała się między innymi w działalność Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, regularnie spotykając się z młodzieżą, by przekazywać im żywą pamięć o historii. Jeszcze w kwietniu tego roku pani Zofia świętowała swoje 94. urodziny. Antoni Stefański, Radio Szczecin.
0: Na koniec jeszcze ostrzeżenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Mieszkańców Podlasia. Od jutra do środy prowadzone będą tam zrzuty szczepionek.

0: przeciwko wściekliźnie dla dzikich lisów. RCB apeluje, by znalezionych kapsułek nie dotykać i nie dopuszczać do nich zwierząt domowych. Jeśli dojdzie do takiego kontaktu, należy pilnie zgłosić się do weterynarza. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Popołudnie z rozpogodzeniami, ale w wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach od 14 stopni na Lubelszczyźnie, 16-17 w centrum, no najcieplej 20 na Pomorzu. Wiatr umiarkowany na północy, może jeszcze w porywach wiać mocniej. Na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali, ciśnienie rośnie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
8: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
9: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
10: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
8: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
13: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
1: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
13: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program Pierwszy Polskiego Radia.

0: No to mamy sentymenty.
1: Jeszcze jak. Rok 49, Paryż, fantastyczne kafejki, ja i ty, znaczy nie ja i ty, tylko podmiot liryczny ze swoją damą i to wszystko Gary Moore i tak zwana paryżanka i pytanie, czy pamiętasz ten Paryż 49 roku?
2: I ten chodnik.
1: I tak będzie dzisiaj, proszę państwa, dużo sentymentalizmów, wspomnień i rzeczy, które dotyczą pamięci. Pamięci w piosenkach. Witamy państwa w Na Dwa Głosy w radiowej jedynce.
2: Marcin Kusy i Paweł Sztompkę. I myślę, że takim przewodnikiem po sentymentach jest między innymi Czesław Mniemen. Ja wiem, że dla wielu osób on jest zawsze taki bardzo współczesny, bardzo dynamiczny, rock'n'rollowy i do przodu, ale właściwie on szedł do przodu, ale patrzył w tył. I wiele jego z piosenek jest związanych właśnie z przeszłością. Pamiętam ten dzień. Czas jak rzeka płynie.

0: To był Czesław Niemen, a to jest pierwszy program Polskiego Radia. Dziś wspomnienia, pamięć i zapamiętane momenty.
1: Zatrzymam się przy tym Niemenie, o którym mówiłeś przed sekundą, ale to jest taki artysta, do którego no, każdy może mieć swój osobisty stosunek, jakąś relację, bo miał wiele tych muzycznych twarzy i dla każdego, każdy etap Niemena może być najważniejszy, prawda? I te, tak jak mówisz, z jednej strony ten big beat, rock and roll, a z drugiej strony...
0: Joczki, sosołeczki, tak, z trzeciej poezja, którą kochał.
1: A z czwartej te wielkie organy, awangarda, rekwiem dla Van Gogha, jazz rock i płyty nagrywane dla CBS-u, dla Columbia, które no, nagrywane są między innymi z Janem Hammerem na klawiszach, czy Johnem Abercrombiem na gitarze, czy z naszym Michałem Urbaniakiem, i to jest już no, naprawdę rzecz bardzo, bardzo światowa. Ten Niemen absolutnie wszechstronny. Tak jak no, taki pomost, tak jak wszechstronny był Stanisław Sojka, który zresztą poświęcił Niemenowi płytę, później jeszcze koncert, to było w hołdzie mistrzowi i śpiewał jego piosenki zresztą z wielkim sukcesem. Stanisław Sojka, który również w naszym archiwum radiowym pozostawił wiele skarbów, jak się okazuje. Również ten z 88, kiedy przez dwa dni spotykali się z Tomaszem Stańką i tutaj w naszych studiach zarejestrowali suitę zaduszną i to wszystko, proszę Państwa, na płycie i CD, i winylowej, i ten nasz skarb z archiwum Polskiego Radia wreszcie ujrzał światło dzienne i do tego jeszcze te dwa cudowne zdjęcia z sesji Andrzeja Tyszki. To wszystko właśnie na płycie. Polecam Państwu winyl, no bo to zdjęcie wtedy ma rzeczywiście swój wymiar. I jeśli Stanisław Sojka, jeśli pamięć, no to to jest w kontrze trochę. To jest cud niepamięci, gdy wszystko idzie źle i nie masz dokąd pójść. Przyjaciół, tłum rozproszył się. To Stanisław Sojka a propos pamięci w piosence.

0: tolerancja.
1: Nie, to ja troszeczkę złamię ten sentymentalny charakter naszej dzisiejszej audycji i proponuję taki mocny polski, prawdziwy rock and roll. To jest sam początek lat 80., sam początek Perfektu i Lokomotywa. Lokomotywa z ogłoszenia. Muszę powiedzieć, że ten właśnie utwór z perspektywy lat wydaje mi się takim, jednym z najważniejszych Perfektu, dlatego że tam jest siła, moc i zauważyłem to również na współczesnych koncertach Perfektu, kiedy ten utwór to nie tylko rozpala wspomnienie, ale on jest taką rzeczywistością i Perfektu i naszej.
0: No i ten riff wszechczasów.

0: To był Perfekt, Lokomotywa z ogłoszenia.
1: Oczywiście ten pierwszy Perfekt to Zbigniew Hołdys, ta kompozycja, ale tutaj zwłaszcza przy debiucie chciałbym wymienić jeszcze jedno nazwisko związane z gitarami, czyli Ryszard Sygitowicz, który grał mnóstwo tych ozdobników, te świetne riffy, to wszystko, mnóstwo jest również z Ryszarda, więc w przypadku tego debiutu ze słynną układką i słynnym logo, które zaprojektował Edward Lutczyn, należy o tym wspomnieć. No to ja powiem tak, ile dałbym, by zapomnieć cię, wszystkie chwile te, które są na nie, bo chcę nie myśleć o tym już, zdmuchnąć wszystkie wspomnienia niczym zaległy kurz.
0: Co to jest?
1: Co to za poezja?
0: W ogóle nie pamiętam.
1: 1.8L.

Wielki hit, może w rytmie rapowym, trochę hip-hopowym, ale panowie z 1.8L nigdy jakoś chyba bliżej im było mimo wszystko do popu. Druga rzecz, że pożyczyli sobie tutaj tę introdukcję fortepianową, pożyczyli sobie od takiego zespołu, który nazywał się Live i który miał taki przebój Overcome. Potem sprawa została, zdaje się, ugodowo załatwiona. No ale co tu dużo mówić, taki one hit wonder, czyli zespół jednego przeboju, no ale to wszystko przetrwało. Proszę tylko posłuchać w programie Pierwszym Polskiego Radia a propos pamięci i wspomnień 1.8L.

0: 18L i wielki przebój lata 90. Jak zapomnieć, czyli no czyste wspomnienie.
1: Jak zapomnieć, czyli ja zapomniałem akurat tego utworu, ale nie zapomniałem o innej piosence, a właściwie melodii, którą teraz chciałem przypomnieć, dlatego że jak na samym początku zacząłem interesować się muzyką filmową, to dla nas takim symbolem muzyki filmowej stała się kompozycja Milesa Davisa, Windą na szafot. Mhm. I zawsze się opowiadało, że właśnie to jest tego rodzaju kompozycja, tego rodzaju podejście do pisania muzyki filmowej, takie najczystsze, prawie że jak taperzy, którzy pisali
0: jeden do jednego właściwie, tak?
1: Tak, towarzyszyli filmom niemym. Tak również Louis Malle zaprosił Davisa, który był wówczas w Paryżu i

grał w klubach i on oglądał ten jego film z kolegami, grali do obrazu, który po raz pierwszy widzieli. I tak podobno powstała ta jedna z najważniejszych ścieżek filmowych i zawsze sobie przypominam tę piosenkę, tę melodię, kiedy przypominam sobie jego koncerty w Warszawie, te dwa w 83 i 88 roku. Ja wiem, że to mogły być dla mnie przynajmniej najważniejsze dżemborowe wspomnienie, ale myślę, że jednak wróćmy do tego filmowego, Windą na szafot i Miles Davis.

0: To był Miles Davis i Window na szafot.
1: On nie napisał zbyt wiele muzyki filmowej.
0: Potem jeszcze kilka razy powracał, ale rzeczywiście to, że nie wykorzystano jego możliwości, tak, jego talentu i w amerykańskim kinie, i w światowym, to jest dziwne. Ale Louis Malle był dumny z tej trąbki. Kiedyś mi opowiadał Zbigniew Preisner, który napisał muzykę do jego przedostatniego filmu Louis Malle'a. I jak się spotkali po raz pierwszy, to on mówi, wiesz, dla mnie pisał Miles Davis, a on mówi, świetnie, świetnie wiem, Zbyszek Preisner mówi, świetnie wiem, i napisał mu taki temat, który Tomasz Stańko gra w tym jego przedostatnim filmie.
1: To piękna klamra, jeśli Louis chodzi Malle. O tę twórczość. Mam taką rozszerzoną wersję tej ścieżki dźwiękowej. Tam słychać, jakie niuanse różniły poszczególne podejścia do jednego utworu. Tam są po 4 take'i nawet. I jak Davis czuł to wszystko, ale jak potrafił zmienić tak niewiele, ale jednak tak, żeby było dobrze. Być może dla kina Davis trochę zniknął, bo w pewnym momencie objawił się jako pewien demiurg, jako pionier. Miał takie aspiracje, żeby jednak ten jazz cały czas pchać w zupełnie inne rejony. Czyli zmierzam do tego, że ze swoich słynnych kwartetów, kwintetów przechodzi do jazzu elektrycznego i na 10, a może nawet z górką, więcej, 15 lat zanurza się w jazz rocku, w fusion, w muzyce niezwykle trudnej. Zresztą z takim repertuarem przyjeżdża i z takim zespołem w 83 roku.

0: Przyjeżdża do Polski, do Warszawy.
1: Do Warszawy. Zostawiamy Davisa, ale to jest kolejna wielka postać. Elvis Presley. Słuchaj, i to jest piosenka, która nazywa się
0: I Remember. Którego nie było w Polsce.
1: Tak, którego nie było w Polsce, ale który w Polsce...
0: Były jego filmy.
1: Tak, ale który w Polsce również zyskał niesłychaną popularność. Król rock'n'rolla. Ale nie chcę mówić o Presleyu, dlatego że piosenka I'll Remember You, czyli Zapamiętam Cię, to jest dla mnie przykład, że śpiewać każdy może i komponować też każdy może. Ty wiesz, że ten utwór skomponowany został przez faceta, który najpierw parał się takim tańcem z płonącymi nożami, serio, w latach 60., a potem, kiedy przeprowadził się z Nowego Jorku na Hawaje, został po prostu bramkarzem w jednym z klubów w Honolulu bodaj, no gdziekolwiek, ale na Hawajach. I krótko mówiąc, był człowiekiem, który wpuszczał ludzi na dyskoteki, do klubu, na koncerty i tak dalej. Ale sam, patrząc, co dzieje się w klubie, podśpiewywał, sam uważał, że ma jakiś talent i napisał piosenkę I'll Remember You. Nazywał się Kylie i przekonał w pewnym momencie właściciela klubu, że stary, daj mi szansę i ja bym to zaśpiewał. I okazało się, że ta piosenka, no, może nie z miejsca, ale jednak stała się popularna, zrobił się z tego przebój, a potem tę piosenkę przejął Andy Williams, a potem sam Elvis Presley. Zresztą jest takie nagranie z tego hawajskiego jego okresu. Pamiętasz, kiedy on nosi to wszystko na sobie? Te, tak, Blue Hawaii. I śpiewa między innymi I'll Remember You. Opowieść może długa, ale niezwykła, jak bramkarz z dyskoteki napisał taki przebój.

0: I'll Remember You, Elvis Presley, niezwykła historia tej piosenki. Facet, który nie był muzykiem, nie był wykształconym muzykiem, napisał, zresztą napisał jeszcze więcej piosenek, no ale chyba ta jest najbardziej znana. Kylie, proszę zapamiętać to nazwisko. No,
1: przypominasz historię sprzed lat, to ja ci opowiem o filmie, który zrobił na mnie naprawdę ogromne wrażenie kiedyś. To był rok 1970 i to był film Love Story. Mm-hmm. Ten film zobaczyłem na czymś, co się teraz czegoś takiego nie ma w kinach, ale to było ważne. To były konfrontacje. Konfrontacje filmowe. W najważniejszych kinach Warszawy, ale i Krakowa, i kilku innych ważnych miast pojawiały się filmy, które normalnie nie były wyświetlane w Polsce. Kupowało się karnet, stało się w wielogodzinnej kolejce i jeśli już kupiłeś ten karnet, to mogłeś obejrzeć z reguły 10-11 najważniejszych filmów, ale nie sprzed 10 czy 12 lat dosyć
0: przygotowywały, premiery, to
1: premiery prawie, że nowe i takie, o których się mówiło. I w ten sposób pierwszy raz obejrzałem Love Story, film, który rzeczywiście zrobił na mnie wrażenie. Jeśli mówimy o wspomnieniach, zrobiło na mnie wszystko wrażenie. I sam film, i ta opowieść, ale również i muzyka. Muzyka, która wszyscy się śmiali, że to tanie, że to na fortepian, ale ten fortepian był tak nagrany, że pamiętam właściwie to brzmienie tego fortepianu do dziś. A mówiąc o wspomnień, wiesz jak się zaczynał film Love Story?
0: Nie pamiętam.
1: No widzisz, od takiego z offu takiego tekstu, który brzmiał mniej więcej, co można powiedzieć o 25-letniej dziewczynie, która umarła. Że była piękna i mądra, że kochała Mozarta i Bacha, Beatlesów i mnie. Ally McGraw, Ryan O'Neill.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: To było Love Story i to było wspomnienie i filmowe, ale również kawał naszego życia.
2: Piękna historia. Ja pamiętam nastrój tego filmu. Jeszcze nie widziałem tego filmu. Natomiast pamiętam nastrój mojej mamy, mojego taty, kiedy to była jakaś premiera telewizyjna. Pewnie już kolejna, znaczy nie premiera, a odtworzenie tego filmu w telewizji. I wiem, że to taki oniryczny smutek towarzyszył. I do dzisiaj, kiedy myślę i o książce Love Story, i o filmie Love Story, to rzeczywiście jest taka bardzo poruszająca historia.
1: Ona biedna musi umrzeć na białaczkę. On bogaty do szaleństwa. Tak. Ale rozpacza.
2: Ale nie może jej uratować. Tak dzisiaj gramy, proszę państwa, na tych sentymentach i pamięci, i wspomnieniach rozmaitych, jak państwo słyszą. To ja bez specjalnej ideologii uważam, że to jest jedna z najbardziej przebojowych piosenek, nie tylko w dorobku kombi, ale tak ogólnie w polskiej muzyce rozrywkowej. Zresztą tych tematów, kiedy jeszcze kombi było takim monolitem, czyli i Łosowski, i Skawiński, i Tkaczyk razem, to dzisiaj z przyjemnością prezentuje pieśń Pamiętaj mnie, nomen omen, jak starą, dobrą pieśń.

0: Kombi, pamiętaj mnie jak starą dobrą pieśń, bardzo przebojowo, ale widzę, że ty jesteś no, hiperprzebojowy na koniec.
1: No właśnie, bo to po 15 będziemy dalej wspominać.
0: Oczywiście.
1: I dalej opowiadać o naszych wspomnieniach i o piosenkach. To ja mam najpiękniejszą piosenkę wspomnieniową, Yesterday. I to jest Paul McCartney. I pomyśl sobie, że ci Beatlesi zawsze byli piekielnie nowocześni i nowatorscy.
0: Tu przecież to Beatlesi i George Martin.
1: Tak, i to, i, bo to takie niby rock and rollowe, big beatowe, gitarowe szaleństwo, ale to się zaczyna rzeczywiście gitarą, ale akustyczną, Paul McCartney, a później jest najzwyczajniejszy, najprostszy, ale chyba wtedy najrzadziej w brzmieniu zastosowany kwartet smyczkowy. I Paul McCartney, Yesterday.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminos.

0: bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Nigdy nie sądziłam, że tak łatwo dojdę do porozumienia z kimś z innego kraju.
10: Kiedy uczysz się otwartości i ciekawości innych kultur, nagle świat staje się bliższy.
9: I wiesz co? Każdy może to przeżyć. Wystarczy dołączyć do ludzi, którzy od lat uczą tego w praktyce.
11: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
12: Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
13: www.całymżyciem.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
7: Jedynka. Polskie Radio. Radio Kierowców.
14: Emilia Kleszczewska, zapraszam na wiadomości drogowe. Zaczynamy od trasy S7. Zajęty jest odcinek od węzła Gust do węzła Radom Północ. Tam doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i od ostatniej godziny zajęty jest właśnie ten pas w województwie mazowieckim w obu kierunkach, czyli właśnie do Radomia, ale też jeżeli Państwo wybierają się w trasę do Warszawy po południu. Przypomnijmy, to trasa S7 i zablokowany jest także odcinek w kierunku Krakowa. To nie wszystkie informacje. Droga krajowa nr 15 także korkuje się już od dłuższego czasu. Toruń-Brodnica w miejscowości Dylewo na 269 kilometrze była kolizja także dwóch samochodów osobowych i droga zablokowana jest od godziny 13.35. Droga krajowa nr 16, województwo warmińsko-mazurskie i odcinek Mikołajki-Orzysz w Grabówku na 240 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych. Droga jest zablokowana tam już od godziny 12.30. I jeżeli chodzi o objazd, to oczywiście służby są na miejscu i sugerują właśnie objazd od Olszewa w kierunku Giżycka drogą wojewódzką 643. Jeżeli chodzi o drogę krajową nr 55, to tam od godziny 7 na odcinku Rychnowo-Żuławskie-Malbork trwa impreza sportowa i droga jest zablokowana właśnie od godziny 7 do godziny 18. Na miejscu także działają służby, które prowadzą kierowców pozostałymi drogami lokalnymi. Przypominamy, że na S7 zablokowany jest węzeł Gust do węzła Radom Północ, a dokładniej w miejscowości Jedlanka. Cały czas też czekamy na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców, ale też zachęcamy do tego, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej.
15: Jest 15, tu program pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informuje wojsko. To, co wykryły radary, było dużym stadem ptaków. Na osiedlu maltańskim w Poznaniu znów wrze. Wrócili protestujący, którzy sprzeciwiają się eksmisjom. Medale wciąż w zasięgu. Polskie siatkarki ruszają do walki z Serbkami o brąz Mistrzostw Europy. To nie był niebezpieczny obiekt. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Zarejestrowane przez systemy radiolokacyjne wskazanie okazało się dużym stadem ptaków. W związku z wykryciem niezidentyfikowanego obiektu z kierunku Białorusi sprawdzano zapisy systemów oraz przy użyciu śmigłowca przeczesano również teren na wschód od Lublina. Nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

0: Nie udało się wywalczyć finału Mistrzostw Europy, ale szansa na medal wciąż jest. Polskie siatkarki rozpoczynają rywalizację z Serbkami o brąz. I o tym teraz właśnie Rafał Bała, który jest ze mną w studiu. Rafale, jakie nastroje przed meczem?
1: Dzień dobry. No, mecz już się zaczyna, bo właśnie hymny przed chwilą usłyszeliśmy, ale no na pewno nastroje takie bojowe, bo to ostatnia szansa na medal. Wczoraj, przypomnijmy, w półfinale Polki przegrały zdecydowanie z Włoszkami, ale Serbki też wiele więcej z reprezentacją Turcji nie ugrały. A zatem dziś taki finał pocieszenia, a przecież Serbia to doświadczony zespół, który wygrywał i Mistrzostwo Świata, miał medale Mistrzostwa Europy, no ale my też te medale mieliśmy tylko ponad 20 lat temu. Dziś na pewno zespoły zmęczone, bo to już ich 8 mecze w tym turnieju, a zatem to zmęczenie będzie bardzo ważne. No i regeneracja, bo Polki miały około 3 godziny mniej czasu na regenerację po wczorajszym półfinale. Dziś składy prawie niezmienione w porównaniu do wczorajszego meczu. Jest tylko jedna zmiana w polskiej ekipie. Julitę Piasecką zastąpiła Martyna Czerniak. Zatem mecz się rozpoczyna, na pewno to będzie ciężki bój, ale mamy nadzieję zakończony pierwszym medalem Polek od 2009 roku.
0: A my z Rafałem Bałą będziemy śledzić to, co dzieje się w Stambule. Bardzo dziękuję. Czy te rozmowy przybliżą pokój na Ukrainie? Wołodymyr Zełenski spotyka się w Kijowie z Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem. Na razie nie są znane szczegóły negocjacji, a to pierwsza wizyta amerykańskich przedstawicieli w Kijowie. Wcześniej wysłannicy Donalda Trumpa odwiedzili Moskwę. Szczegóły zna Paweł Buszko.
2: O rozpoczęciu spotkania ukraińskiego prezydenta z Amerykanami świadczy opublikowane w prasie zdjęcie przedstawiające powitanie Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera przez Wołodymyra Zełenskiego. Przed tym spotkaniem Zełenski konsultował się z doradcami do spraw bezpieczeństwa z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Oni także mają uczestniczyć w rozmowach z Amerykanami. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do Kijowa pociągiem z Rzeszowa, dokąd przylecieli po wczorajszych rozmowach w Moskwie z Władimirem Putinem. Doradca przywódcy Federacji Rosyjskiej Jurij Uszakow oświadczył, że Putin podczas sobotnich rozmów z wysłannikami prezydenta USA powiedział im o swoim przekonaniu, że rosyjskie cele wojny zostaną osiągnięte. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: A w nich kolejny protest mieszkańców osiedla maltańskiego w Poznaniu, tym razem przed kościołem, pod wezwaniem Jana Jerozolimskiego za murami, bo do tej parafii należały grunty, które archidiecezja poznańska sprzedała razem z mieszkańcami, deweloperowi. Protestujący twierdzą, że kościół nadal jest stroną w sprawie, bo to parafia rozpoczęła przeprowadzoną ostatnio eksmisję. W asyście policji z osiedla wyprowadzono w minionym tygodniu kobietę z dzieckiem.
4: Wyrzuca ludzi na bruk i twierdzi, że to nie ona to robi.
5: Osiedle maltańskie, które potrzebuje pomocy, nie doświadcza czegoś takiego od organizacji, która raczej powinna tą pomoc nieść.
6: Jezus stałby tutaj z nami! Jezus stałby tutaj z nami!
0: A archidiecezja poznańska na swojej stronie internetowej zamieściła komunikat, w którym szczegółowo opisuje historię spornego terenu do momentu jego sprzedaży. Zamieściła też oświadczenia kurii i dewelopera, a także komunikat spółki, która jest teraz zarządcą terenu. Minęły 3 miesiące od wejścia w życie przepisów o obowiązku noszenia kasków w czasie jazdy rowerem czy hulajnogą. Nowe prawo, przypomnijmy, obowiązuje dzieci i młodzież do 16 roku życia, ale konsekwencje jego złamania ponoszą rodzice. Śląscy policjanci zatrzymali dotąd 100 osób, które do tego obowiązku się nie dostosowały. Mandat to najlżejsze konsekwencje, mówi aspirant Barbara Pluta z drogówki w Katowicach i dodaje, że tylko na drogach województwa śląskiego doszło do ponad 300 zdarzeń z udziałem hulajnóg, w których zostało rannych 75 osób, a jedna straciła życie.
7: To nie są tylko słupki, to są ludzkie dramaty, to są ludzkie historie, cierpienia rodziców, dzieci. Dlatego apelujemy, początek roku szkolnego, dzieci będą na pewno jeździły na rowerach, na hulajnogach do szkoły. Zadbajmy o to, żeby każde dziecko miało kask. Mało tego, żeby ten kask był dobrze dobrany, a przede wszystkim zapięty.
0: A za jazdę bez kasku opiekunowi dziecka do 16 roku życia grozi 100-złotowy mandat. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
3: Pogoda.
0: Reszta dnia z przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach od 14 stopni na Lubelszczyźnie, przez 17 na Kujawach, do 20 na Pomorzu. Wiatr już umiarł.

0: Zdenerwowany uspokoił się też na wybrzeżu. Ciśnienie rośnie na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
0: 63% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca, 41%. W Legnicy mieszkańcy oddychają powietrzem złej jakości. W południowo-wschodniej części kraju jakość powietrza jest głównie dobra, w pozostałej części kraju bardzo dobra. W większości Polski środkowej i południowej utrzymuje się susza hydrologiczna.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
6: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
7: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
6: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę. Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
8: Reklama. Autopromocja.
9: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
10: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
9: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
8: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: No tak, sentymentów ciąg dalszy, Rod Stewart.
1: Tak, i I Don't Want to Talk About It, czyli dzisiaj pamięć, wspomnienia, to wszystko w piosenkach i to jest audycja na dwa głosy, radiowa jedynka. Witamy Państwa w drugiej godzinie.
0: Marcin Kusy i Paweł Sztompka.
1: I wiesz co, jeszcze i słowo o tej piosence. Ja zawsze pragnę wspominać tych, którzy no właśnie w takich historiach gdzieś giną. Danny Whitten napisał ten utwór. No właśnie, Jego wersja jest pierwotna.
0: Pierwotna, ale Rod Stewart zrobił z tego dla mnie jedną w ogóle z najważniejszych swoich piosenek.
1: Tak, zdecydowanie.

0: Danny Whitten to napisał, to był uwielbiany w pewnym momencie przez Neila Younga, jego nadworny gitarzysta, ale też facet, który umiał bardzo pięknie te gitary porozkładać. Te wszystkie najsłynniejsze z lat 60., 70. rzeczy, które Neil Young popełnił, na pewno popełnił je wraz z Dannym Whittenem. Whitten umiera w 72 roku, ma zaledwie 29 lat. Umiera uzależniony od heroiny, do tego jeszcze Neil Young wyrzuca go z zespołu, myśląc, że ten rzeczywiście pogrążony jest w nałogu, a to był taki moment, kiedy Danny Whitten chciał się podnieść. Później przez długi czas Neil Young nie mógł sobie tego wybaczyć. A propos takich właśnie wspomnień. Proszę Państwa, to ja sięgam po no nieco weselsze wspomnienia, ale też dużo sentymentalizmów w tym utworze. Pamiętasz taką trasę?
1: Robur.
0: To już wiesz, o co chodzi. Jędrek, a właściwie dwóch jędrków. To będzie Andrzej Zaucha i Andrzej Sikorowski i piosenka, która nosi tytuł Pamiętam.
1: Słuchaj, to się zrobiła nasza ulubiona i najbardziej ulubiona piosenka naszych słuchaczy niedzielnych.
0: Jest świetna.

0: radiowej jedynce i o wspomnieniach.
1: To ja dorzucam jeszcze jednego Krakusa. No pół Krakusa, pół Górala. To Zbigniew Preisner, ale w Wieliczce, więc koło Krakowa i jego wielki koncert filmowy. Ale to będzie tym razem piosenka z Tajemniczego Ogrodu Agnieszki Holland, i którą zaśpiewa Sarah Brightman.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: To była Sara Brightman i Tajemniczy Ogród.
2: Preisner miał w ogóle takie szczęście do wokalistek. Współpraca z Sarą Brightman, współpraca z Lizą Gerard, z Dead Can Dance, między innymi.
1: Teraz niedawno byłem na ich koncercie wspólnym. Już nie w Wieliczce, ale niedaleko, w Bielsku-Białej. No wspaniały koncert, wielki, preisnerowski taki. Z fresk, można nawet powiedzieć.
2: Zmieniam stylistykę, ale to jest być może najważniejsza polska piosenka o pamięci. Zgadujesz?
1: Czud?
2: Nie. Jolka.
1: Pamiętasz. Boże, to z Arabami to.
2: Tak, Lato ze snów i to jest Marek Dutkiewicz i to jest Felicjan Andrzejczak i ta absolutnie niepodrabialna wersja właśnie Felicjana. Niewiele zaśpiewał tych hitów, piosenek w ogóle z Budką Suflera, ale każda stała się przebojem. I Noc Komety, i Czas Ołowiu, i wreszcie Jolka. Jolka, pamiętasz, w którą to Romuald Lipko podobno na początku nie wierzył w tę kompozycję, że to tak zostanie. To było trochę szybsze, jak opowiadał Marek Dutkiewicz, no ale kiedy odtworzono, czy też dano do przeczytania tekst pewnej recepcjonistce w hotelu i ona rzeczywiście wzruszyła się tą historią. I tym spacerem, i autobusami, i tak dalej. No to, że ta Jolka rzeczywiście się ukazała, no i Jolka chwyciła i trzyma nas do dziś.

Rafał Bała, witam Państwa ponownie. Zapraszam na meldunek ze Stambułu, gdzie polskie siatkarki walczą z Serbkami o brązowy medal Mistrzostw Europy. I nie mam dla Państwa dobrych informacji. Po pierwszym secie przegrywamy 0-1. No to była dominacja Serbek. Wygrywały 5, 6, 7 punktami. Ostatecznie zwyciężyły 25-21 w naszej ekipie. 10 punktów na koncie. Dobrze grająca kapitan Magdalena Stysiak, ale pozostałe zawodniczki nie mogą się przebić przez ten szczelny serbski blok. Słabo też przyjmujemy zagrywkę. No i Serbki o 10% lepsza skuteczność w ataku, to jest bardzo, bardzo dużo. A zatem 1-0, Serbia prowadzi z Polską w meczu o brązowy medal w Stambule. 25-11, za chwileczkę początek drugiej partii.

0: Jolka, Jolka, pamiętasz Budka Suflera? Podobno nawet pomnik Jolki ma stanąć w Karwi, zdaje się, na plaży, którą szły zakonnice, jak napisał Marek. Nie wiem, czy już jest ten pomnik, ale zaktualizujemy to u źródła. No dzisiaj o pamięci w Radiowej Jedynce.
1: To ja powracam do wspomnień filmowych, zresztą do tych warszawskich konfrontacji. Na samego początku lat 70., kiedy to po raz pierwszy obejrzałem Amarcord Felliniego. Amarcord, czyli wspomnienia... Pamiętam, no wszystko, u Felliniego wszystko jest jednym wielkim wspomnieniem, ale warto pamiętać, że to jest jednocześnie jedna z najpiękniejszych melodii, która kiedykolwiek została napisana dla kina, oczywiście przez Nino Rotę, która po latach stała się piosenką i właśnie tę współczesną wersję chciałbym przypomnieć. To Debbie Harry i jej Amarcord, jej wspomnienie.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A Marco Fellini, Debby Harry.
2: A propos tych twoich konfrontacji, ja też przypominam sobie taki moment, kiedy z tego kina rozrywkowego chciałem trochę tej edukacji kinowej złapać i tej klasyki kina, bez której ani ruszy, i żeby zejść z komedii i sensacji. I jako młody człowiek obejrzałem Amarcord i 8,5 i tego Felliniego. Nic z tego nie rozumiałem, ale jednocześnie nastrój, wiesz, i ta muzyka, nastrój i ta dziwność w ogóle tych postaci, doboru tych aktorów.
1: To wspomnienie jakby, taki powrót do...
2: To jest coś niesamowitego. Dziś oczywiście czytam Felliniego zupełnie inaczej, ale wtedy dla młodego człowieka była to nomen omen konfrontacja z kinem, być może wielkim, ale wtedy mało dla mnie komunikatywnym, szczerze mówiąc.
1: Konfrontacja z historią.
2: Z historią, jak najbardziej.
1: Pamięć, wspomnienie i te sprawy nie tylko w piosence. Dziś na dwa głosy.
2: I w naszych opowieściach. I tak będzie do godziny 16. To teraz, jak niektórzy złośliwie mówili, pudel metal. Pudel metal, dlatego że panowie, którzy grali i śpiewali wówczas końcówkę lat 80., początek 90., mieli nastroszone, natapirowane, kręcone, trwała ondulacja włosy. No i śpiewali czasem falsetami, ale w tym wypadku zespół Skid Row, on też był zaliczany do tego nurtu, ale powiedzmy sobie troszeczkę mniej zgrabny utwór, który po prostu opowiada o chłopaku, który mówi do dziewczyny: I remember you, pamiętam cię. I są i riffy, ale też zgrabna melodia i trochę balladowo. Skid Row sprzed lat.

0: mówili Pudel Metal w czystej postaci, Skid Row, Sebastian Bach przy mikrofonie. Dobre nazwisko swoją drogą, jak na heavy metalowca. I Remember You, wielki przebój tego zespołu, początek lat 80. Widzę, że
1: to ja powracam do Krakowa. Ale z Warszawy. Z bardzo mocnym warszawskim, żeby nie powiedzieć radiowym elementem, dlatego że jak wspominamy ten czas przeszły, to chciałem powiedzieć kilka słów o tym, o koncertach radiowych, które zaczęliśmy w Trójce w latach 90. I jednym z takich najważniejszych koncertów był później wydany, zresztą wielokrotnie na płytach, koncert Grzegorza Turnała. To był taki sam początek, otwarcie jego wielkiej, ogólnopolskiej, żeby nie powiedzieć światowej kariery. Grzegorz Turnał w Trójce, tak był zatytułowany ten album, który się pojawił, ale wcześniej był oczywiście koncert w studiu Agnieszki Osieckiej. To studio wówczas się nazywało M1 i zapowiadał ten koncert, pamiętam, Janusz Deblesem. To było w marcu 1994 roku i od tego momentu właściwie rozpoczął się taki wielki renesans koncertów radiowych na żywo, który właściwie trwa do dziś.
0: Ale też, skoro wymieniłeś nazwisko Janusza Deblesema, naszego kolegi radiowego, to był też taki bardzo dobry czas dla tak zwanej poezji śpiewanej, piosenki literackiej, tak. Krainy Łagodności.
1: Którą współtworzył.
0: Współtworzył między innymi Grzegorz Turnał.
1: A Janusz Deblesem pięknie o tym mówił.
0: Tak, gitarą i piórem, zdaje się, to było zaczerpnięte z piosenki Wolna Grupa Bukowina. A propos Krainy Łagodności, to co?
1: Grzegorz Turnał.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: To był fragment koncertu w Trójce Grzegorza Turnała, rok 94, dawnych wspomnień.
2: No to ciąg dalszy teraz w radiowej jedynce. Skoro wspominamy, skoro pamiętamy, to to jest no, piosenka numer jeden, jeśli chodzi o wspomnienie tego, co już ulotne, co gdzieś odeszło, ale cały czas żywe wspomnienie. Więc znowu to jest historia dwojga ludzi i ten Neil Diamond, którego jestem jakimś ambasadorem chyba tu w programie pierwszym Polskiego Radia, bo przynoszę za każdym razem jego piosenki, ale one są naprawdę śliczne i nierzadko też aranżowane na orkiestrę i tam są i smyki i to wszystko łka, a Neil Diamond śpiewa tę przejmującą historię, że pamięta, kiedy mogliśmy przetańczyć całą noc i kiedy dopiero ranek mówił nam prawdę o nas. I to jest September Morning, czyli taki wrześniowy poranek. Neil Diamond a propos wspomnień.
3: Stay for just a while.

0: Program pierwszy Polskiego Radia, Neil Diamond, September Morn. Ile on napisał tych naprawdę ślicznych piosenek i tych przebojów miał mnóstwo. U nas jakoś marnie to wszystko zaistniało w Polsce, ale to jest naprawdę człowiek, który w Stanach Zjednoczonych no, wymieniany jest jako jeden z tych największych singer-songwriterów. Lubisz? Nie lubisz?
1: Lubisz. Tak, tak. Wychowałem się na jego piosenkach. No to ja z sentymentów ciąg dalszy. Piosenkę, którą pamiętam, nie do końca lubiłem. Wydawała mi się troszeczkę taka, może nie tyle naiwna, ale taka na dosyć takich tanich chwytach. Ale wiesz, ponieważ dziś smutek i wspomnienie to Anna Maria Smutno ma twarz i czerwone gitary.

0: To były Czerwone Gitary i to jest prawie finał. Na smutno się żegnamy, ale takie są wspomnienia, taka jest nasza pamięć. No.
1: Ale na smutno, chociaż ja wiem.
0: Smutno, kwaśno, nie?
1: Czy mnie jeszcze pamiętasz?
0: Dowód na to mi daj. Tak, dowód. Czy na jak to inne daj. Dziewczyny, ta baju baj.
1: To pomyślałem sobie, że państwo nie wybaczą nam, jeżeli ta piosenka się nie pojawi, choćby w finale. Bardzo pięknie państwa żegnamy i do usłyszenia za tydzień.
0: Marcin Kusy i Paweł Sztompkę, za tydzień bardziej optymistycznie zagramy chyba.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie.

0: Ludzie i spotkania z nimi.
1: Do rozmowy zaprosiłem reżysera Jana Klaty, dyrektora Teatru Narodowego od września ubiegłego roku.
2: Piękno tych kreacji aktorskich, tego co reżyserzy wymyślają, co scenografowie potrafią wymyślić, polega na tym, że to cyt iskierka zgasła i tego później nie ma. To jest katastrofa dla nas, artystów, bo co po nas zostaje? A jednocześnie w ludziach, których cały czas gdzieś się spotyka, jakaś jedna scena żyje.
0: Wywiad Żyta.
1: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Fundacja Salvatti daje dzieciom szansę na naukę tam, gdzie zamiast szkolnej ławki czeka je ciężka praca. Na całym świecie prawie 140 milionów dzieci pracuje ponad siły, często w warunkach zagrażających życiu. W kopalniach koltanu w Kongo giną pod osuwiskami ziemi. W Indiach dźwigają ciężary w fabrykach cegieł. Takich miejsc na świecie jest zatrważająco dużo. Potrzebna pomoc, by odzyskały dzieciństwo. Wejdź na salvatti.pl. Pomagaj. salvatti.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska i kolejne wiadomości z dróg. Sporo się dzieje na trasie S7. Przypominamy, że cały czas zakorkowany jest odcinek od węzła Gust do węzła Radom Północ. Wiedlance na 456 kilometrze. Zderzyły się dwa samochody osobowe i jak wiemy, jedna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Krakowa jest zablokowana, chociaż do Warszawy też jest utrudniony przejazd. Kolejny odcinek S7 to informacja, która przyszła do nas po godzinie 15. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w miejscowości Zakroczym, czyli również w województwie mazowieckim na 150 km było zderzenie czterech samochodów osobowych. Na szczęście jest to tylko kolizja. Miejmy nadzieję, że ta informacja się już nie zmieni. Natomiast jeżeli chodzi o przejazd, to zablokowany jest prawy pas i środkowy w kierunku Warszawy. Te utrudnienia mają zakończyć się po godzinie 18. S19, węzeł z Dziary do węzła Lasy Janowskie, a dokładniej w miejscowości Huta Deręgowska. To województwo podkarpackie, gdzie na 407 km również po 15 doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i akurat tam jezdnia w kierunku Lublina jest zablokowana. Pojazdy na węźle Rudnik nad Sanem kierowane są na drogę wojewódzką numer 876. Mamy też aktualizację tego, co dzieje się na drodze krajowej numer 15 Toruń-Brodnica, miejscowość Dylewo, 269 km. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe i niestety jest to jednak wypadek, nie kolizja. Trzy osoby zostały ranne. Kierowcy na miejscu są właśnie kierowani przez objazd w miejscowości Piątkowo.
9: Jest 16, tu program pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Na wschodzie Polski bezpiecznie. Wykryty przez radary obiekt nie stanowił zagrożenia. Roman Rzet kolejną godzinę zeznaje w katowickiej prokuraturze w sprawie zonda krypto. Długie przesłuchanie to dobry sygnał, komentuje minister sprawiedliwości. Niemcy z uwagą czekają na wyniki wyborów w Saksonii, Anhalt. Czy wygra skrajnie prawicowa AfD? Okaże się po 18. To nie był niebezpieczny obiekt. To, co wykryły systemy radarowe na wschodzie Polski, okazało się dużym stadem ptaków. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych zapewniło, że nie doszło do żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju. Wojsko dokładnie sprawdziło systemy, a teren na wschód od Lublina został przeszukany śmigłowcem. Przekazał w TVP Info rzecznik Dowództwa Operacyjnego podpułkownik Jacek Goryszewski.
10: Takie duże stado ptaków, duży klucz ptaków czy jakieś zaburzenia meteorologiczne mogą zaburzyć pracę pracę systemów. Natomiast weryfikacja polegała na tym, że został skierowany w rejon śmigłowiec

0: Mi-24, który dokładnie sprawdził rejon, w którym wskazany był zapis, że kontynuuje lot ten obiekt. Po dokładnej weryfikacji wykluczyliśmy to naruszenie i zaobserwowane zostało właśnie duże stado ptaków.
1: Na czas weryfikacji możliwego zagrożenia dla zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotnisko w Rzeszowie czasowo wstrzymało operację. Ruch w porcie został już przywrócony. Od rana w katowickiej prokuraturze trwa przesłuchanie Romana Rzet, współpracownik zaginionego założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, został zatrzymany wczoraj. Służby przypuszczały, że będzie chciał opuścić Polskę. Prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał w TVP Info, że czynności z Romanem Rzet mogą potrwać kolejne godziny. Niewykluczone. Do jutra.
2: To jest też sygnał dla nas wszystkich, że ta osoba chce mówić, chce współpracować z prokuraturą, bo z reguły jak ktoś odmawia składania wyjaśnień, to wtedy czynności kończą się bardzo szybko. Ale widać, że tutaj są zeznania, są bardzo obszerne.
1: W chwili zatrzymania Romana Rzet śledczy przeszukali miejsce jego zamieszkania. Znaleziono tam wartościowe przedmioty, a także dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Roman Rzet to czwarta w tym tygodniu osoba zatrzymana w sprawie upadłej giełdy. Wszyscy, w tym także prezes PKOL-u Radosław Wypiesiewicz, zostali aresztowani, a ciążą na nich różne zarzuty od działalności w zorganizowanej grupie przestępczej przez przywłaszczenie mienia i pranie brudnych pieniędzy po zatajenie informacji na temat losów Sylwestra Suszka. Jeszcze przez 2 godziny potrwa głosowanie w Saksonii-Anhalt. Wybory w landzie wschodnich Niemiec skupiają na sobie uwagę, bo wygra je prawdopodobnie skrajna prawica. AfD może jednak zabraknąć mandatów, by pierwszy raz rządzić w kraju związkowym. Reakcje na to mogą być różne, stąd duże siły policyjne, szczególnie w Magdeburgu.
3: W stolicy landu siedzibę ma lokalny parlament, dlatego do Magdeburga przyjechało najwięcej policjantów. Na dzisiaj zgłoszono 13 zgromadzeń, głównie przeciwników skrajnej prawicy. To ważne wybory, bo decydują o miejscach pracy i o gospodarce naszego landu. Chodzi o to, by powstrzymać plany kanclerza Friedricha Merca i jego ludzi tutaj, którzy chcą ciąć wydatki społeczne. Ale nie możemy też dopuścić faszystowskiej partii do władzy. Powiedział mi jeden z wyborców, który zagłosuje na lewicę. Zwolennicy AfD zapowiedzieli świętowanie, ich zdaniem, pewnego zwycięstwa. Policja szykuje się na tysiące ludzi na ulicach i możliwe starcie ekstremistów. Sondażowe wyniki zostaną podane o godzinie 18:00. Pełne są możliwe jeszcze przed północą. Adam Kurczewski, Polskie Radio.
1: Polskie siatkarki po półfinałowej porażce z Włoszkami walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Pierwszego seta przegrały, w drugim również nie zdołały pokonać Serbek. Po raz ostatni biało-czerwone stanęły na podium 17 lat temu w Łodzi. Zajęły wówczas 3. miejsce. Więcej o trwającym spotkaniu za chwilę w aktualnościach sportowych.
4: To są aktualności jedynki.
1: To był długi marsz. Dosłownie. Ulicami Krakowa przeszła parada jamników. Po 7 latach wydarzenie wróciło na rynek główny i przyciągnęło rekordową liczbę około 10 tysięcy osób. W trakcie imprezy odbył się konkurs na najbardziej zgrany jamniczo-ludzki duet. Wynik okazał się nieco kontrowersyjny dla Krakusów, bo zwyciężyła para z Warszawy. W 3 wspólnych konkurencjach najlepiej spisał się pan Konrad ze swoim jamnikiem Tobim.
5: Przyjechaliśmy tutaj sobie na weekend na marsz. Nie wiedzieliśmy, że takie historie się będą dziać. Na pewno jakieś wyróżnienie. Nie byliśmy z nim jeszcze na żadnych konkursach, ani żadnych jakichś tam warsztatach tropowych i tak dalej.
6: Konkurencje były bardzo ciekawe. Ostatnia konkurencja, wiadomo, przy jamniczej naturze i pokusa smaczków była bardzo trudna, ale Maszka i tutaj Tobi też pokazał umiejętność, nawet że jamnika da się wytresować.
1: A to mówił pan Artur z Krakowa, który wraz ze swoim psem Maszką zajął 2. miejsce w konkursie. Marszowi towarzyszyła zbiórka karmy dla podopiecznych Fundacji Człowiek dla Zwierząt z Łędkowic i Stowarzyszenia Przytul Sierściucha z Myślenic. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. W Stambule trwa mecz o brązowy medal Mistrzostw Europy siatkarek. Polki rywalizują z Serbkami. Pierwszy set zdecydowanie dla naszych rywalek, które wygrały 25-21. Dobrze serwowały, czym sprawiały duży problem polskim przyjmującym. Kapitan Magdalena Stysiak robiła co mogła w ataku. Zdobyła w tej partii 10 punktów, ale Serbki mają swoją legendarną Tijanę Boszkowicz. Ona nie wstrzymywała ręki, atakowała po skosie nawet w 3. metr. Trudno było ją zatrzymać. Kiedy drużyna z Bałkanów prowadziła 23-17, wiadomo było, że trudno będzie odrobić taką stratę. Polki zdobyły jeszcze 4 punkty,

0: ale to rywalki zakończyły seta wygraną. W drugiej odsłonie na początku było całkiem dobrze, Stysiak wciąż skutecznie atakowała, ale jej koleżanki z zespołu nadal miały trudności. Długie akcje zazwyczaj kończyły się triumfem Serbek i nie udawało się wypracować 2-3-punktowej przewagi. W pewnym momencie Serbki zaczęły znakomicie blokować i odskoczyły na 4-5 punktów. Zakończyły tę partię zwycięstwem 25-19. Zaczyna się trzeci set, ale Polki są w trudnej sytuacji. Przegrywają 0-2. Klaudia Kazimierska ustanowiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów podczas finałowego meetingu Diamentowej Ligi w Brukseli. Kazimierska uzyskała czas 3 minuty 54 sekundy i 5 setnych, który jest także najlepszym rezultatem w tym roku na świecie. Pochodząca z Włocławka, mieszkająca w Stanach Zjednoczonych biegaczka jest dumna ze swojego osiągnięcia.
1: Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona. Myślę, że ten sezon nie mógł lepiej się potoczyć i ten start tylko pokazuje, w jakiej formie byłam i czekałam ten bieg od bardzo dawna i cieszę się, że pokazuję tę dobrą dyspozycję systematycznie i no bardzo się cieszę, jestem cały czas w szoku, ale myślę, że to dopiero początek.
0: W piątek w skoku wzwyż w Brukseli najlepszy okazał się Mateusz Kołodziejski, a wczoraj drugie miejsce w rzucie oszczepem zajął Dawid Wegner, ustanawiając rekord życiowy wynikiem 87 metrów 47 centymetrów.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: Już do końca dnia będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 14 stopni w Zakopanem, przez 18 w centrum, do 20 na Pomorzu. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie systematycznie pnie się w górę. Na barometrach w Warszawie teraz 1009 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno. Bardzo głośno.
7: Za każdy dzień!
8: Premiera singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca Polskie Radio.
9: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Orkiestr Symphonique de Montreal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Reklama. Autopromocja.
12: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania.
13: Jak stracony czas.
12: Szczęśliwe powroty.
13: Wróć do mnie.
12: W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
14: 1.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Nowy, wspaniały świat.
1: Dzień dobry Państwu. Niedziela, godzina 16. Karolina Korwin-Piotrowska. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest program Nowy, wspaniały świat. I teraz usiądźcie wygodnie, albowiem będziemy dzisiaj rozmawiać o koloniach dla dorosłych. Nie przesłyszeliście się. Porozmawiamy o czymś, co jest zupełnie nową modą, a może też potrzebą. A może odpowiedzią na coś, co nam niestety zabrano. Moimi gościniami dzisiaj są Dorota Minta, psycholożka, psychoterapeutka z Instytutu Wsparcia Psychologicznego Estare.
2: Dzień dobry.
1: I Julia Szydłowska i Anna Kuszcz, organizatorki Kolonii dla Dorosłych.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry. I to jest to pytanie, które muszę zadać, bo pewnie niektórzy nasi słuchacze siedzą i myślą, nie no, oszalały te kobiety. No. Kolonie dla dorosłych. Dziewczyny, co to są kolonie dla dorosłych?
3: Kolonie dla dorosłych to nasz autorski pomysł wyjazdów czterodniowych dla dorosłych, które mają za zadanie przypomnieć dorosłym, jak być dzieckiem i obudzić to wewnętrzne dziecko oraz dać przestrzeń i czas na to, aby wreszcie odpocząć, ale nie w taki typowy sposób, leżąc na macie i uprawiając jogę, tylko działając, tworząc i przypominając sobie tak naprawdę, jak to było, kiedy wspólnie wszyscy razem jako dzieci bawiliśmy się.
1: No a ja sobie teraz siedzę i mówię, dobra, będę adwokatem diabła. No nie, no w sumie mogę sobie wykupić all inclusive, wyjechać do pięknych krajów, mogę się położyć na plaży i mieć wywalone na wszystko. Po jaką cholerę mi te kolonie? No, dziewczyny.
4: Chyba największym wartością jest to, że spotykamy się w takich grupach około 20-osobowych, gdzie tak naprawdę każdy jest z totalnie innego świata i wszystkie aktywności tworzymy razem i bawimy się razem, mamy wspólne misje. Jak się jedzie na all inclusive, to raczej się jedzie samemu, żeby zjeść i poleżeć. U nas się jedzie po to, żeby się pobawić.
1: Dobra, Dorota, słyszysz coś takiego. Kolonie, czyli coś mniej więcej, co się kojarzy z naszym dzieciństwem, ale dodawne jest dla dorosłych. Ja dla dorosłych to na przykład słyszałam o hotelach. I moi znajomi mi pojechali do takiego hotelu i mówią, słuchaj, myślę, że tam imprezy były, wszyscy spali, bo dzieci mogli wreszcie gdzieś wysłać i mogli się wyspać, wyleżeć i dużo zjeść. Ale tu mamy połączenie dzieciństwa, słowa kolonie, ze słowem dla dorosłych. I ty jako psychoterapeutka myślisz sobie, co to jest?
2: Ja trochę znam to zjawisko.
1: No to opowiedzmy o tym dzisiaj Państwu.
2: I myślę, że to jest zjawisko i to, co dziewczyny wymyśliły, jest odpowiedzią na kilka potrzeb. Pierwsza taka potrzeba, że my trochę jesteśmy zmęczeni planowaniem, że chcielibyśmy coś ciekawego zrobić, ale żeby ktoś za nas wszystko załatwił. I jak sobie zaglądałam na stronę waszą, to tam są i podchody, i jakieś kreatywne zajęcia.
1: Jezu, macie podchody?
3: Tak, tak, i survivale, ja na których się brudzimy i ogniska.
1: Dobrze, ale Dorota, przepraszam, bo ja tu będę reagowała emocjonalnie.
2: Ależ proszę, to no. Ja wiesz, ja jestem od emocji, więc jeżeli są emocje, to lepiej. To jest tak, że to jest pierwsza potrzeba, że ktoś za nas to wymyśli i to jest fajne. I trochę faktycznie chcemy się poczuć jak dzieci, trochę może sobie przypomnieć miłe rzeczy.
1: Jak to drzewiej bywało.
2: Jak to drzewiej bywało. My też, to też wynika z tego, że my, wielu z nas nie ma czasu na odpoczynek. I taki skondensowany czterodniowy odpoczynek, dobrze zaplanowany w taki mądry sposób, czyli dający różnego typu aktywności, jest czymś, co pozwala nam się chociaż trochę zregenerować. I są badania psychologiczne, które mówią, że taki zaplanowany, krótki odpoczynek faktycznie daje nam taką, wzmacnia naszą odporność psychiczną.
1: Bo przepraszam Państwa, że musimy sobie coś bardzo jasno wytłumaczyć. Nam mówiono, że odpoczynek, czas wolny to luksus. Otóż, proszę Państwa, jest to nieprawda. Jest to potworne kłamstwo, które jest nam wbijane do głów od jakiegoś czasu i niektórzy się z tym zgadzają i w to idą, ale nam się mówi, że to jest luksus, że twój czas wolny jest twoim luksusem, że twoje wakacje są twoim luksusem. Powiedziałabym tu bardzo brzydkie słowo. Prawda. To jest nasz obowiązek, to jest nasza bardzo niezbędna potrzeba.
2: Nasze prawo.
1: To jest prawo.
2: Tak, na szczęście mieszkamy w Europie i to prawo jest zapisane w różnych uwarunkowaniach prawnych. Myślę, że taki odpoczynek, nawet tak krótki, ale dobrze zaplanowany, właśnie z różnego typu aktywnościami, pozwala nam i obniżyć napięcie emocjonalne, które mamy wynoszone z pracy. Trochę pozwala odzyskać energię, trochę mówię, bo to cztery dni.
1: To są tylko cztery dni, o tym zaraz opowiemy.
2: Ale intensywne. Myślę, że też daje taką trochę zmianę perspektywy.
1: To znaczy?
2: Że my patrzymy na rzeczywistość z innego miejsca. Nie z tego miejsca związanego z domem, z pracą. Ona bywa różna, bywa bardziej urozmaicona.

0: majcona i kreatywna bywa nudniejsza, ale to, że znajdujemy się w lesie, gdzieś na plaży i właśnie musimy robić znaki patykami, żeby znaleźć drużynę przeciwną, to jest coś, co pozwala nam spojrzeć na nas samych inaczej. Aha. Przypomnieć sobie, co jest dla nas ważne. Badania psychologiczne, ale też moje doświadczenie w pracy z pacjentami czy w pracy warsztatowej w biznesie pokazują, że takie w ten sposób zaplanowane kolonie dają kilka najważniejszych rzeczy.
1: To znaczy?
0: Dają nam kontakt z przyrodą. My trochę nie doceniamy ciągle kontaktu z przyrodą, a ja na przykład mam pacjentów, z którymi chodzę po parku blisko gabinetu, bo lepiej wtedy nam się pracuje.
1: Dorota, ja to zrobiłam kilka audycji na wakacje o lesie, o lasoterapii,
0: wiem,
1: o ptakach.
0: Dlatego...
1: O tym, jak ważne są zwierzęta i oddźwięk na nie też jest totalny, bo nagle do ludzi też dochodzi, że to jest ważne, to drzewko za oknem, chociażby symboliczne.
0: I w ogóle to, co powiedziałaś, ta zmiana widoku za oknem już jest ważna, tak? Ja mam nadzieję, że wasi uczestnicy odkładają do jakiegoś magicznego koszyczka albo skrzyneczki telefony.
1: Bo, o tym właśnie zapytamy.
0: Bo to jest też bardzo ważne. Ja bardzo zalecam, sama też staram się to robić, żeby co jakiś czas jednak odłączyć się od świata. Myślę, że też taka rzecz, o której wypiszecie na swojej stronie, pewnie za chwilę powiecie, ale co, która się też dzieje na podobnych wyjazdach, to jest ruch. I to ten ruch, który jest robiony wspólnie, który służy jakiemuś celowi.
1: Czyli nie liczymy kroków, nie mamy dzisiaj 5000, och Jezu,
0: jeszcze mi zostało. Tylko ten ruch jest
1: spontaniczny.
0: Radością. No, spontaniczny, jak nas wygonią w podchody, to jest taki, ale jest celowy.
1: Podchody, wiesz, to jest super zabawa przecież.
0: Bardzo.
1: No.
0: Ja na przykład jeżdżę na rowerze, ale mam coś takiego, że ja lubię jechać na rowerze w jakimś celu. Aha. Czy mogę jechać do znajomych, do pracy, do parku, ale w jakimś celu. I myślę, że też dużo takiej celowości w działaniu, w tym ruchu, w grupie jest bardzo istotne, dlatego że my czasami gubimy cel w swojej pracy. I to jest bardzo frustrujące, bardzo takie niszczące naszą odporność psychiczną, nasz dobrostan. I złapanie takiego celu i zobaczenie efektu, czyli zwycięstwo w podchodach, zrobienie miseczki na ceramice, samodzielne, nie wiem, przygotowanie ogniska czy zbudowanie czegoś. Takie daje poczucie sprawstwa i efektu. Tak?
1: My się czujemy moc. W dzisiejszych czasach, gdzie wszystko mamy podane na tacy, poczucie sprawstwa.
0: Ale też znasz opowieści o ludziach, którzy zajmowali się właśnie, pracowali w korporacji, odpowiadali za duże zespoły i nagle odkrywają, że ich sposobem na relaks jest stolarstwo.
1: Tak.
0: I wszystkich obdarowują budkami dla ptaków, a potem zaczynają robić
1: większe
0: rzeczy.
1: Ja mam znajome od garnków i kubeczków, ale dziękuję im za to wszystko. Jakby one uspokoiły
0: wiedzą,
1: się,
0: tak?
1: One wiedzą,
0: no,
1: o
0: bo to tam pierwsze szaleństwo już
1: tak,
0: minęło.
1: Ale jakby wiadomo, no,
0: i myślę, że
1: rękodzieło. Tłumaczono mi ostatnio, że działanie rękami jest szalenie ważne.
0: Bo my mamy tutaj dużo zakończeń nerwowych, które bardzo odprężają naszą górną część ciała. Dzięki temu lepiej oddychamy. Jak lepiej oddychamy, to mózg jest zadowolony, bo najedzony. I myślę, że taką rzeczą, o której też wspomniałaś, mówiąc, że to jest 20-osobowa grupa, że to jest też spotkanie z innymi ludźmi niż których spotykamy na co dzień.
1: I to w realu do tego.
0: W realu. Takich, którzy mają inne zajęcia, robią coś innego w pracy, są z różnych miejsc. Myślę, że to też jest ogromna wartość. Ważne, żebyśmy nie budowali sobie presji. Muszę wygrać w podchodach, muszę poznać 7 nowych osób. Poznam.
1: W tym świecie pełnym rywalizacji to też jest wyzwanie dla niektórych.
0: I myślę, że takie kolonie też są po to.
1: O koloniach dla dorosłych. Dokładnie tak. Rozmawiamy dzisiaj w programie Nowy Wspaniały Świat.
2: Polskie Radio. Jedynka.

Freddie Mercury urodził się 5 września 1946 roku na Zanzibarze. Charyzmatyczny lider zespołu Queen, posługujący się mocnym, czterooktawowym, prawie operowym głosem, wyśpiewał takie przeboje jak Bohemian Rhapsody i We Are The Champions. Nagrał też dwa solowe albumy. Był prawdziwym miłośnikiem kotów. Uważał, że ludzie mający te zwierzęta są nietuzinkowi, a sam posiadał ich kilka. Kotom zadedykował swój solowy album, a kiedy wyjeżdżał w trasy koncertowe, tak bardzo za nimi tęsknił, że regularnie do nich dzwonił.

W październiku minie 20 lat od premiery solowego debiutu Kasi Nowicki-Nowickiej. Na płycie Tricks of Life, oprócz tytułowego utworu, w którym Kasia śpiewała razem ze Skubasem, znalazła się także piosenka California Dreaming, w oryginale wykonywana przez grupę The Mamas and the Papas. No i tutaj wracamy do tematu nadchodzących chłodniejszych dni. Oryginalny utwór powstał w 1963 roku w trakcie mroźnej nowojorskiej zimy i opowiada o tęsknocie za słoneczną Kalifornią.

Na koniec dzisiejszego spotkania mam dla Państwa jeden z moich ulubionych coverów. To Roxanne Stinga i The Police w wykonaniu George'a Michaela. Wersja George'a odbiega znacząco od punkowego i regowego stylu The Police na rzecz chłodnego jazzu, leniwego rytmu i miękkiego, zmysłowego wokalu. Utwór znalazł się na 4. albumie artysty Songs from the Last Century, płycie, która ukazała się w 1999 roku. To album z coverami i ze standardami jazzowymi i jest to po prostu przepiękne wydawnictwo. Ula Kaczyńska, dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie i zapraszam za tydzień na kolejną odsłonę Szczęśliwych Powrotów.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku. Babie lato.
1: Ile kilometrów przejechaliśmy? Ile miejsc odwiedziliśmy? Ilu gości pojawiło się przed naszym mikrofonem? I ile psów biegało po jedynkowym studiu? W poniedziałkowej audycji powspominamy najciekawsze momenty tegorocznego lata z radiem. Audycje, pikniki, koncerty, spotkania i niezwykłe historie. Oraz wpadki i śmieszne sytuacje. A w studiu wszyscy prowadzący i reporterzy lata z radiem.
2: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior.
3: Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką syli maryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Reklama. Radio Kierowców.
6: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga Krajowa nr 77 między Sandomierzem a Niskiem w Stalowej Woli. Na drugim kilometrze zderzenie z udziałem motocyklisty. Jezdnia w kierunku Niska jest zablokowana, ale wprowadzono objazd przez Agatę.

0: katówkę i rozwadów. Koniec kłopotów na S19 na odcinku węzeł Zdziary, węzeł Las Janowskie w Hucie Deręgowskiej na 407 km, gdzie po zdarzeniu dwóch aut osobowych ruch możliwy był prawym pasem. Droga krajowa nr 17, odcinek Krasnystaw, Zamość, Wizbicy na 154 km zdarzyły się trzy auta osobowe. W wyniku tego wypadku jedna osoba jest ranna. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Krasnego Stawu. Obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Teraz krajowa trasa nr 15, odcinek Toruń-Brodnica we Wrockach na 282 km zdarzenia auta osobowego i ciężarówki. Piętnastka jest zablokowana, wprowadzono objazd przez wieś i ta sytuacja trwa już przynajmniej 2 godziny. Autostrada A4 od kątów wrocławskich po węzeł Wrocław Południe, ruch jest spowolniony na jezdni w stronę Wrocławia. Droga ekspresowa S3 między parkingiem trasy ekspresowej Popowa a węzłem Skwierzyna Południe. Spowolniony ruch dla jadących w stronę Szczecina. Autostrada A2, odcinek węzeł Sługocin, węzeł Modła, rejon Konina, 254 km. Zderzenie trzech aut osobowych, jezdnia w kierunku Warszawy. Można ją przejechać tylko lewym pasem.
1: Jest 19. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Skrajna prawica wygrywa wybory w Saksonii-Anhalt. Alternatywa dla Niemiec może pierwszy raz objąć władzę w niemieckim landzie. Roman Rzet prawdopodobnie do jutra pozostanie do dyspozycji prokuratury. Mężczyzna jest kolejną osobą zatrzymaną w sprawie zonda krypto. Były zawody, pokazy jeździeckie i piękne konie do podziwiania. W Ossowie świętowali kawalerzyści. To głosowanie obserwowała cała Europa. Skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w landzie Saksonia-Anhalt we wschodnich Niemczech. AfD jest bliska samodzielnej większości w lokalnym parlamencie. Łączymy się ze stolicą landu, gdzie jest Adam Górczewski. Witaj i powiedz, jakie nastroje w Magdeburgu.
2: U niektórych szok opada, ale u większości jeszcze ciągle trwa. Mówię o ludziach, którzy stoją przed siedzibą lokalnego parlamentu i z niedowierzaniem patrzą na to, co zostało pokazane o godzinie 18, kiedy zostały zamknięte lokale na ekranach telewizorów i w internecie, na stronach internetowych opublikowane zostały wyniki, które mówią o 44 albo 44,5% poparcia dla AfD, a to oznacza, że tylko ułamka procenta brakuje do tego, żeby Alternatywa dla Niemiec mogła rządzić samodzielnie. To byłaby pierwsza tego typu sytuacja w Niemczech, gdzie land, gdzie lokalny rząd byłby sprawowany przez skrajną prawicę, a to oznacza, że już jutro, kiedy AfD zaplanowała w Berlinie, w stolicy, swoją dużą konferencję prasową, zostanie ogłoszony ogromny sukces tej partii. A z kolei kanclerz Merz będzie miał bardzo, bardzo ciężkie najbliższe dni, dlatego że jego chadecja, która tutaj w Saksonii-Anhalt rządziła przez ostatnie dekady, straciła władzę i ma iluzoryczne w tej chwili szanse na to, żeby móc razem z innymi koalicjantami, czasami egzotycznymi, odzyskać władzę i mimo wszystko rządzić dalej.
1: No, o czym relacjonował z Magdeburga Adam Górczewski. Dziękuję bardzo. Czy Roman Rzet współpracuje z prokuraturą? Były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, był od rana przesłuchiwany. Zatrzymano go wczoraj po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto, czyli następczyni BitBay. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. Przesłuchanie trwało wiele godzin i wszystko wskazuje na to, że będzie kontynuowane jutro. A to sygnał, że Roman Rzet nie odmawia składania wyjaśnień, powiedział w TVP Info minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Wciąż jest przesłuchiwany i rzeczywiście te przesłuchania są bardzo długie. Z informacji, które posiadam od prokuratorów, to będą trwały prawdopodobnie jeszcze w dniu jutrzejszym. To jest też sygnał dla nas wszystkich, że ta osoba chce mówić, chce współpracować z prokuraturą.
1: Służby zatrzymały Romana Rzet, bo obawiały się, że mężczyzna ucieknie do Chin. To piąta osoba zatrzymana w sprawie zonda krypto. Pozostałe, w tym prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P., trafiły do aresztu. Nowoczesna boja z sonarem monitoruje Bałtyk w okolicach rowów na Pomorzu. Urządzenie będzie na bieżąco zbierać dane m.in. o temperaturze, zasoleniu i falowaniu.

0: morza. Mają one pomóc ocenić, czy w przyszłości w tym miejscu możliwa byłaby ekologiczna hodowla, między innymi gronów i małży. Na razie to etap badań i zbierania informacji, mówi wójt gminy Ustka Rafał Konon.
1: Ten monitoring pozwoli nam zebrać dane i sprawdzić, czy okolice rowów nadają się w przyszłości do prowadzenia pilotażowych działań związanych z mikrofizyczną akwakulturą. Chodzi o hodowlę małży, hodowlę glonów, które są dalej wykorzystywane w rolnictwie, w kosmetologii.
0: Jeśli badania pokażą, że warunki są odpowiednie, w kolejnych latach możliwe będzie uruchomienie pilotażowej hodowli.
2: To są aktualności jedynki.
0: Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku stało się w ten weekend stolicą polskich tradycji kawaleryjskich. Z okazji Święta Kawalerii Polskiej w Ossowie odbyły się zawody we władaniu szablą i strzeleckie. Były też pokazy wojskowe, w tym szwadronu kawalerii Wojska Polskiego. Impreza zgromadziła wielu widzów z okolicznych miast i miłośników koni.
3: Wielki pierścieni z niskiego postumentu.
4: Święto Kawalerii Polskiej jest organizowane na pamiątkę wielkiej bitwy kawaleryjskiej, największej bitwy kawaleryjskiej XX wieku pod Komarowem.
3: Piękne cięcie z dołu.
5: Pokazy są bardzo interesujące. Wymaga to na pewno dużo umiejętności.
6: Podoba nam się bardzo, dzieciakom zwłaszcza.
7: A co najbardziej się podobało?
6: Główni bohaterowie, czyli konie. Jeszcze w tym słoneczku pięknie widać ich siłę i delikatność.
7: Pięknie się prezentujecie.
4: Ku chwale kawalerii.
0: W Ossowie była nasza reporterka Magata Król. Ponad 70 byłych piłkarzy Legii Warszawa uczciło 110-lecie klubu. Na stadionie przy Łazienkowskiej rozegrali mecz w niestandardowym formacie 3x30 minut. Na boisku pojawili się przedstawiciele kilku pokoleń, m.in. Roman Kosecki, Dariusz Dziekanowski czy Łukasz Fabiański. Zmiany były częste, bo w każdym zespole znalazło się ponad 30 zawodników. Kapitanami drużyn byli Leszek Pisz i Mirosław Radowicz i wygrała ta druga 5-2. Dodajmy, że mecz komentował Dariusz Szpakowski, któremu towarzyszył były trener Legii i reprezentacji Polski Jerzy Engel. A więcej informacji z aren nie tylko piłkarskich za kilka minut w audycji przy muzyce o sporcie. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy na północy i północnym wschodzie przelotne opady deszczu. Będą też lokalne mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 6 do 11 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
10: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
10: No.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
8: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
9: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
9: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Reklama. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem reżysera Jana Klaty, dyrektora Teatru Narodowego od września ubiegłego roku.
3: Piękno tych kreacji aktorskich, tego co reżyserzy wymyślają, co scenografowie potrafią wymyślić, polega na tym, że to cyt iskierka zgasła i tego później nie ma. To jest katastrofa dla nas, artystów, bo co po nas zostaje? A jednocześnie w ludziach, których cały czas gdzieś się spotyka, jakaś jedna scena żyje.
1: Wywiad Rzeka.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Już 9 minut po 19.
0: Przy muzyce o sporcie.
4: Przed mikrofonem Rafał Bała, witam i zapraszam na sportowo-muzyczne spotkanie podsumowujące wydarzenia weekendu. Dziś dużo siatkówki, bo panie zakończyły udział w Mistrzostwach Europy niestety bez medalu. Panowie przygotowują się do tej najważniejszej imprezy sezonu. W Stanach Zjednoczonych trwa tenisowy US Open, Iga Świątek wciąż w grze, a na krajowych boiskach kolejne ciekawe mecze ekstraklasy. Opowiemy o wielkich sukcesach polskich lekkoatletów i zastanowimy się, co może się wydarzyć w PKOL-u we wtorek, czyli w dniu posiedzenia prezydium zarządu. Zapraszam.

programie pierwszym Polskiego Radia trwa audycja Przy muzyce o sporcie. I zanim przejdziemy do rozmów, analiz i komentarzy, na razie w ekspresowym tempie przegląd najważniejszych sportowych wydarzeń dnia. Reprezentacja polskich siatkarek zajęła 4. miejsce w Mistrzostwach Europy. W rozegranym w Stambule meczu o brązowy medal podopieczne Stefana Lavariniego przegrały z Serbkami 1-3. Biało-czerwone od 17 lat bezskutecznie walczą o medal Mistrzostw Starego Kontynentu. Po raz ostatni stały na podium w 2009 roku. Wówczas zajęły 3. pozycję. W trwającym w Stambule finale Włochy remisują z Turcją 1-1. W 3. secie jest 12-6 dla reprezentantek Italii. W meczu 7. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia przegrała z Górnikiem Zabrze 0-1. Trwa spotkanie Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa. Lech prowadzi pod koniec tego meczu 1-0. O 20:15 Jagiellonia Białystok zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Robert Lewandowski zdobył bramkę dla Chicago Fire. Jego zespół zremisował na wyjeździe z Toronto 4-4 w meczu piłkarskiej Major League Soccer. Kapitan reprezentacji Polski, dla którego to 5. trafienie w tych rozgrywkach, dał prowadzenie strażakom w 64. minucie. Chicago Fire zajmuje 3. miejsce w tabeli na wschodzie. Prowadzi Nashville przed Interem Miami. Prezydent FIFA Gianni Infantino jest zdecydowany ubiegać się o reelekcję w przyszłorocznych wyborach szefa światowej piłki, poinformował rzecznik tej organizacji. Infantino będzie walczył o 4. kadencję w FIFA mimo wezwań do rezygnacji, jakie wystosowały kontynentalne federacje piłkarskie. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto z Manchesterem City w 1. kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z jego asystentów będzie Tomasz Listkiewicz. Piłkarzami Porto są Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Piotuszewski. Wout van Aert wygrał 15. etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. To drugie etapowe zwycięstwo Belga. Na prowadzeniu w generalnej klasyfikacji pozostał Hiszpan Enric Mas. W meczu zamykającym 1. kolejkę Ekstraklasy piłkarek ręcznych Galiczanka Lwów pokonała Sośnicę Gliwice 37-29. W tabeli prowadzi Zagłębie Lubin. I jeszcze informacja dotycząca Formuły 1. Kimi Antonelli wygrał Grand Prix Włoch na torze Monza. Jest pierwszym Włochem od 1966 roku, który zwyciężył w domowym wyścigu Formuły 1. Antonelli wyprzedził Brytyjczyka George'a Russella i Holendra Maxa Verstappena. Zwycięstwo umocniło Włocha na pozycji lidera klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Formuły 1.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Polskie siatkarki bez sukcesu w Mistrzostwach Europy dziś w Stambule grały o brąz i przegrały z Serbkami 1-3, chociaż było to momentami zacięte spotkanie, ale widać było też po biało-czerwonych zmęczenie. Libero Justyna Łysiak nie kryła rozczarowania.
2: Chciałyśmy bardzo ten medal zdobyć. No jestem bardzo smutna, że nam się to nie udało. Myślę, że ten trzeci set pokazał, że gdzieś tam znalazłyśmy receptę na tą grę. Zatrzymałyśmy Tianę, której nie udało nam się w pierwszych dwóch setach po prostu zatrzymać. No i po prostu szkoda, że nie gdzieś tam nie starczyło to na dłużej niż na jednego setu. Na pewno, jeżeli chodzi o względy zdrowotne, no to ja nie pamiętam tylu dziwnych, przykrych bardzo sytuacji, treningów, meczów w niepełnym składzie. Gdzieś tam na pewno to zaburzało ten nasz rytm. Też no tutaj w ostatniej chwili to, że Ola Szczygłowska wypadła, to też gdzieś tam bardzo niespodziewana sytuacja, także na pewno nas zdrowotnie tutaj nie oszczędzało los, życie, tak dokładnie. Było bardzo dużo tych kontuzji i na pewno też no, musiałyśmy się w tym jakoś odnaleźć, ale wierzyłyśmy, że przyjeżdżamy tutaj na turniej po to, żeby grać o medale. Wczoraj ten mecz, myślę, że ciężki, ale bardzo szybko gdzieś tam powiedziałyśmy sobie, że dzisiaj mamy o co grać i że ten brąz będzie dla nas naprawdę dobrym wynikiem. No i jest nam bardzo przykro, że po prostu to się dzisiaj nie udało.
1: Również środkowa Magdalena Jurczyk była bardzo przygnębiona.
3: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu. Gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze. Dwa przegrane sety na sam początek, ale myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiłyśmy co mogłyśmy, po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii. Z meczu na mecz gdzieś tam grałyśmy coraz lepiej, więc pomimo takiej no, nieudanego Vienela, grałyśmy na Mistrzostwach Europy dużo lepiej, z tą formą się wstrzeliłyśmy. Boli to, że gdzieś tam, gdy dotarłyśmy do tej czwórki, do tych najważniejszych meczów, no nie potrafiłyśmy dać od siebie gdzieś tam jeszcze więcej, żeby pokonać tak naprawdę te potęgi. Powinniśmy się skupić na zawodniczkach, które mamy tutaj, które dają z siebie wszystko codziennie na treningach przez te 3 czy 4 miesiące, gdzie spędziłyśmy razem, dałyśmy naprawdę maksa i wierzę, że gdzieś tam to jeszcze zaowocuje na przyszłość.
1: Dwukrotna mistrzyni Europy sprzed lat Magdalena Śliwa podkreśla, że obecny poziom kadry plasuje nas właśnie tuż za podium na Starym Kontynencie.
4: To było na pewno, może nie celem, ale planem, żeby wyjść w tej czwórce. Bo tak na dobrą sprawę, patrząc na wszystkie zespoły teraz europejskie, które brały udział w mistrzostwach Europy, ta czwórka

nam się chyba należała. Jakbyśmy się do niej nie dostali, no to to byłoby rozczarowanie. Czwórka po prostu była takim naszym obowiązkiem. No to jest to, co na co nas teraz stać, tą reprezentację po prostu. Wiadomo, że kibicujemy, chcemy jak najlepiej. No sport jest sportem i ma swoje zasady i nie zawsze lepsze zespoły w danym momencie wygrywają. Natomiast patrząc

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Za nami już dwa mecze siódmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, te dwa dzisiejsze mecze. Krakowia przegrała z Górnikiem Zabrze 0-1, o tym spotkaniu zaraz będziemy mówić, ale teraz przenosimy się do Poznania, bo tam kilkadziesiąt sekund temu zakończyło się spotkanie Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa, czyli nasi dwaj pucharowicze, ci te zespoły walczyły w eliminacjach europejskich pucharów. Lechowi się udało, Rakowowi nie i dzisiaj komu się udało? Krzysztof Ratajczak oglądał to spotkanie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie ze stadionu przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. No, na pewno udało się piłkarzom Lecha Poznań, mistrzom Polski, wrócić na fotel lidera, bo wygrali spotkanie z Rakowem Częstochowa 1-0 po efektownym meczu, szczególnie w wykonaniu drużyny poznańskiej. Z perspektywy kibiców częstochowskich fatalna seria trwa, bo to jest szósty mecz w nowym sezonie piłkarskiej Ekstraklasy i szósta porażka doznana przez zespół spod Jasnej Góry. Jak to wyglądało dzisiaj w obecności prawie 34 tysięcy kibiców na trybunach poznańskiego stadionu? Od pierwszych sekund zabrali się ostro do pracy piłkarze Lecha Poznań. Dużo pracy miał bramkarz Kacper Trelowski. Golkiper Rakowa już w szóstej minucie musiał obronić strzał Luisa Palmy. Później był taki moment lekkiej przewagi zespołu częstochowskiego. Były nawet szanse Adama Basse, rosłego napastnika drużyny Częstochowy, i Patryka Makucha, którzy strzałami głową starali się pokonać Mateusza Lisa w poznańskiej bramce, ale ten nie dał się zaskoczyć. Druga część spotkania, bo ta pierwsza bezbramkowa i bardzo wyrównana, druga część to absolutne dyktando piłkarzy z ulicy Bułgarskiej z Poznania, choć otrzymali znak ostrzegawczy w 50 minucie, kiedy z bliska, z 5 metrów znalazł się z dogodnej sytuacji prowadzony do gry przez trenera Szulczka Władysław Koczergin, i wbrew temu, co działo się na placu, to Raków mógł objąć prowadzenie, ale nie objął. Później kuriozalna sytuacja w 52 minucie spotkania. Napastnik Kolejorza, Janik Kaniero, wymanewrował kilku obrońców Rakowa. Znalazł się sam z bramkarzem Trelowskim. Jego też minął. Strzelał z 5 metrów już do pustej bramki, ale uwaga, przestrzelił. Później w 72 minucie padł ten gol dla drużyny gospodarzy. To było totalne oblężenie częstochowskiej bramki. Wreszcie Pablo Rodriguez zagrał na kilkanaście metrów przed bramkę drużyny Rakowa do wprowadzonego na boisko Leo Benkessona.

0: Szwety potężnym strzałem skierowały piłkę w światło bramki. Po drodze jeszcze futbolówka Mucnema, któregoś z obrońców Rakowa nieco zmyliła Trylowskiego i w ten sposób padł gol dla drużyny Lecha. Końcówka to spore emocje. Piłkarze Lecha mieli jeszcze szansę. Między innymi w 87 minucie rozgrywający znakomity mecz Patryk Wolemark dostał podanie. Strzelał z 2 metrów, ale znowu na wysokości zadania stanął Kacper Trylowski. Absolutnie bohater w drużynie Rakowa Częstochowa, ale to nie wystarczyło, by wygrać na poznańskim terenie. Lech Poznań, Raków Częstochowa 1-0 po strzale Leo Benkessona. Kolejosz wraca na fotel lidera piłkarskiej ekstraklasy.
1: A relacjonował Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy serdecznie.

0: Na dziś w piłkarskiej Ekstraklasie zaplanowano 3 mecze 7 kolejki. No, o tym jednym już słyszeliśmy. Lech Poznań pokonał Raków Częstochowa 1-0. Teraz o tym drugim. Krakowia kontra Górnik Zabrze. Tutaj też 1-0, ale dla zespołu gości. O szczegółach Jakub Niziński.
1: Przy odrobinie szczęścia gospodarze w tym meczu mogli objąć prowadzenie już w 5 minucie. Mateusz Klich uderzył kąśliwie, interwencja Szulce, piłka trafiła w słupek. I to było pierwsze ostrzeżenie dla Zabrzan, którzy w początku meczu byli jakby zdekoncentrowani. Ale

0: numeryczna przewaga krakowian trwała tylko 15 minut. Potem do głosu coraz częściej dochodzili piłkarze Górnika, a stojący między słupkami Sebastian Madejski zaliczył dobrych kilka interwencji, które uratowało pasy. W krakowskiej ekipie wyróżniał się Lasse Nordas, norweski napastnik, który co dopiero został zakontraktowany do zespołu pasów. Po dwóch dniach pobytu w Krakowie pojawił się już w wyjściowej jedenastce, ale on również nie potrafił otworzyć wyniku tego meczu. Po zmianie stron tempo meczu zdecydowanie spadło, dominowała fizyczna walka, a po obu stronach było dużo błędów. I gdy wydawało się, że mecz zakończy się bezbramkowym remisem, Kacper Urbański dośrodkowuje w pole karne, Henriksen odbija piłkę ręką i mamy jedenastkę. Urbański zamienia ją na gola. 81. minuta tego spotkania. Krakowia jeszcze próbowała, ale rywale rozbijali każdą akcję. Wygrana dla nas jest oczywiście najważniejsza, ale nie bez znaczenia jest również realizacja planu, nie ukrywał na konferencji prasowej trener Górnika Michal Gaszparik.
1: Myślę, że chłopacy to super zrealizowali, że chcieliśmy więcej pozwolić trochę, żeby Krakowia grała, żeby nie miała takie tie groźne przejścia, tie kontrataki, których jest bardzo mocna. Jak podeszliśmy wysoko, to bylo tylko, jak bylo rozegranie od bramkarza, ale potem vo większości bronili sme koło tej našej polovy, v środkowej strefie i chceli sme byť grožní v každom momente, jak odebierame tie pilky. Myślę, že byli sme i potem ten karni zdecidoval, ale tež to bylo také naše prejście.
0: Trener pasów Bartosz Grzelak odnosił się głównie do rzutu karnego, a właściwie do decyzji sędziego.
2: Trudno to podsumować, bo uważam, że nie wiadomo co czuć po takim meczu, bo uważam, że zawodnicy zrobili bardzo dobry mecz, zagrali bardzo dobrze z dobrym przeciwnikiem. Zaczęliśmy ten mecz na bardzo wysokim poziomie. Pierwsze 20 minut, może nasze najlepsze 20 minut w tym sezonie. No i potem uważam, że ten mecz kontrolowaliśmy. W takich meczach, jak się gra z dobrym przeciwnikiem, no to są zawsze małe marginesy i niestety dzisiaj rzadko zwalam na sędziów, bo uważam, że praca arbitra jest bardzo trudna, ale dzisiaj uważam, że arbiter popełnił duży błąd przy tym karnym. Byłem bardzo zdziwiony, że sam sędzia nie chciał pójść i zobaczyć to na ekranie, bo wtedy by widział, że to nie jest karny. I myślałem, że dlatego masz na ten VAR, nie? Żeby potwierdzić swoją decyzję.
0: Górnik wygrał trzecie w tym sezonie spotkanie wyjazdowe i co jeszcze ważniejsze, po ponad 11 latach przełamał niemoc wygranych przy Kałuży. Krakowia, Górnik Zabrze 0-1.
3: Dziś jeszcze jeden mecz Ekstraklasy, Jagiellonia Białystok kontra Śląsk Wrocław to o 20:15, a w pierwszej lidze Arka Gdynia zremisowała 1-1 z ŁKS-em, Polonia Bytom 0-0 z Podbeskidziem Bielsko-Biała.

0: Adrenalina. A w naszej audycji teraz pora na tenis, bo trwa oczywiście ten ostatni w tym roku turniej Wielkiego Szlema, czyli US Open. Jak patrzyliśmy na tę drabinkę przed startem tego turnieju, no to moglibyśmy być zadowoleni, bo sporo Polaków jednak w tej drabince, ale okazało się, że teraz pozostała już tylko Iga Świątek. Razem ze mną w studiu Cezary Gurie. Witam cię, Czarku.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: No właśnie, możemy czuć się rozczarowani, że te pierwsze rundy były bardzo trudne dla pozostałych polskich tenisistów, czy jednak no to jest US Open, końcówka sezonu, nie każdy potrafi grać na tych szybkich kortach.
1: Tak, one są specyficzne te korty, ale tak jakbyśmy popatrzyli na drabinki, a wiesz, Rafał, że staramy się na to nie patrzeć, bo różne są niespodzianki, to turniej wielkoszlemowy, poziom się podnosi, to rzeczywiście drabinkę bardzo dobrą i dawno takiej nie miała, no to można powiedzieć w przypadku Igi Świątek, która zwyciężała na kortach Classic Meadows 4 lata temu. Widać, że Iga jest w świetnej formie, bo chociażby ten mecz ostatni z Marią Buszkową. Iga była najlepsza w decydujących momentach. Rywalka grała świetnie. Do tej pory Iga łatwo z nią wygrywała. No tutaj oczywiście no, liczyliśmy, no, chciałoby się, żeby Maja Chwalińska znowu się przełamała, ale jeśli chodzi o Maję, Rafał, to myślę, że trzeba dać jej dużo spokoju. Ja tych teorii w ogóle nie przyjmuję, że jej styl nie pasuje, że styl się nie nadaje na szybkie korty. Uważam, że inaczej. Ona musi przystosować swoją grę. Ma świetną rękę, świetną technikę, jest bardzo inteligentna na korcie, także jej trzeba dać spokój. No oczywiście obie nasze Magdy liczyły na pewno na więcej. Hubert Hurkacz miał bardzo trudnego rywala. To był naprawdę świetny mecz tej drugiej rundy, no ale niestety grał zawodnikiem z pierwszej dziesiątki światowej, Benem Sheltonem. Zacięta walka. Oczywiście Kamil Majchrzak jest pełen entuzjazmu, że wrócił do tej rywalizacji po tych swoich perypetiach. Świetny ubiegły sezon. Hubert Hurkacz, no to klątwa, bo nigdy dalej nie zaszedł niż do drugiej rundy US Open. Ciągle ten wynik Wojciecha Fibaka, kiedy miał w tiebreaku z Johanem Krikiem w piątym secie 5-2. Ivan Lend, czy Lendl, jak mówią w Ostrawie, już opuścił kort, żeby się nie przepychać. Wśród widzów był przekonany, że Wojtek Fibak wygrał. Ciągle ten świat finał Fibaka jest najlepszy. Wiemy, Iga wygrała 4 lata temu. I tutaj decydująca faza, mecze czwartej rundy. Pięcioro reprezentantów Stanów Zjednoczonych w drabince pań i także mężczyzn. Oni mają duże oczekiwania. No i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, ale ciągle wielkie szanse ma Iga Świątek. Teraz Qin Wenzhen, a więc tenisistka, z którą grała bodaj 8 razy. Wszystkie mecze wygrały, poza tym no niestety półfinałem. Pamiętam jak dziś, 1 sierpnia 2024 roku. Chinka wraca, grała w kwalifikacjach, nie otrzymała dzikiej karty. Także teraz bardzo ciekawa faza rywalizacji w Nowym Jorku.
0: Cezary Gurjew, a do rozmowy o US Open wrócimy za chwilę.

0: W naszym studiu wciąż Cezary Gurjew, a zatem tenisowy turniej US Open. Czarku, to może teraz już nie o wynikach, nie o zawodnikach, ale o tym, co wokół kortów się dzieje, bo sporo kontrowersji. US Open to jest taki turniej, który też wychodzi przed szereg czasami, w którym no, sporo tych rzeczy takich pozatenisowych, ale niektórzy mówią, że właśnie z powodu tego, żeby promować ten tenis. Teraz głośno o influencerach, którzy różnie się zachowują na trybunach, o tych całych przebierankach, czy ta atmosfera wokół tenisa nie przeszkadza troszkę też tenisistom i nie zaburza tego rytmu, bo wiemy, że no, turniej Wielkiego Szlema to jest wielka świętość.
1: Przede wszystkim Wimbledon ciągle trzyma fason, klasę. Sporo się zmieniło niestety w Paryżu, zwłaszcza na tych bocznych kortach, chociaż ten główny kort, ta arena Philippe Chatrier, to oczywiście jest świetny doping. No tak, no próbują zmieniać. Amerykanie słyną przecież z tego, że lubią robić widowiska, są świetnymi specjalistami. Wiem, że te kontrowersje te związane z grą mieszaną, które się pojawiły, no, dobierane pary, te osoby, które grają w tych turniejach.
0: Turniej mixta przed turniejem głównym, prawda?
1: Tak, no jest to oczywiście zabawa. Ja uważam, że to jest świetny pomysł. No, to jest strzał w dziesiątkę, tylko nie pozbawiajmy prawa gry tym osobom, które się specjalizują, no bo wiemy, że te największe gwiazdy, oczywiście lata 70., te piękne czasy też tenisa męskiego, no to wszyscy najlepsi, poza może Bjørnem Borgiem, grali w debla. Teraz to się zmienia. Zawsze ja, jeśli chodzi o US Open, byłem tylko raz, to był jeden z moich pierwszych turniejów wielkoszlemowych, 94. rok. Od tamtej pory się zmieniło, bo przecież wtedy to kort Armstronga był największą areną, no żył wtedy jeszcze Artur Ashe, którego też miałem okazję wcześniej poznać, pomnikowa postać. Wielkie mecze, wielki turniej, świetna organizacja, to USTA, która to wszystko tam organizuje, no ale wiadomo, no, te osoby, które rzeczywiście, influencerzy, którzy się pojawiają, to także się pojawia już na Igrzyskach Olimpijskich. Są specjalne akredytacje dla dziennikarzy, którzy mogą coś tam zrobić. Na siatkówce też się pojawiają te specjalne loże. No, świat się zmienia, oczywiście chcielibyśmy, żeby te wszystkie najważniejsze zwyczaje, to co jest tradycją tenisa, zostały, no ale trudno to nad tym zapanować, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Zapamiętuje się nie to co wokół kortu, tylko te wielkie mecze, które ciągle są, nawet jak już Nowak Dżokowicz odchodzi, to ciągle oglądamy

0: wspaniałe pojedynki i tenisistek, i tenisistów.
1: Cezary Guriew, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
1: Czekamy więc na kolejny mecz Igi Świątek w Nowym Jorku. Patrzymy na to, co się dzieje w Stambule. Tam Mistrzostwo Europy Siatkarek, wielki finał Włochy kontra Turcja. 2-1 dla Włoszech, ale w czwartym secie Turczynki prowadzą 16-14. Przypomnę, że wcześniej w meczu o brązowy medal Serbia pokonała Polskę 3-1, a w zagranicznych piłkarskich ligach Everton, Manchester United 2-2, Arsenal, Chelsea 2-1 we Francji, Angers, Rennes 1-2. No i patrzymy na Hiszpanię. Valencia, Barcelona 0-5. Trwa mecz Alaves z Osasuną. Tutaj jest 3-1 w Niemczech. Eintracht Frankfurt, Augsburg 1-4, a we Włoszech Bologna strzela gola 2-2 w meczu z Sassuolo. Wcześniej Parma zremisowała 1-1 z Moncą. I w pierwszej godzinie naszej audycji to już wszystko. W drugiej, między innymi piłka nożna, lekkoatletyka czy sprawa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Do usłyszenia za kilkanaście minut.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
0: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
11: Tak.
10: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
11: Mhm.
10: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
11: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
12: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
10: Już rozumiem.
11: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
9: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
13: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1 od Gajewa po Rulewo wciąż korek i spowolnienia dla jadących w stronę Grudziądza i Torunia. Autostrada A2, odcinek węzeł Sługocin, węzeł Modła w rejonie Konina na 254 kilometrze. Po 16 doszło tam do zdarzenia trzech aut osobowych. Jezdnia w kierunku w pierwszych kilkudziesięciu minutach była zablokowana, ale po pewnym czasie wprowadzono przejazd lewym pasem i korek przestał istnieć i jest spowolnieniem. Droga ekspresowa S3 między parkingiem trasy ekspresowej Popowo a węzłem Skwierzyna Południe. Spowolnienie dla jadących w stronę Szczecina. Autostrada A4 od kątów wrocławskich po węzeł Wrocław Południe. Spowolniony ruch na jezdni w stronę stolicy Dolnego Śląska. Droga krajowa numer 11, odcinek Środa-Kurnik w rejonie Środy Wielkopolskiej na 311 kilometrze. Po zderzeniu trzech aut osobowych krajowa 11 na swym 311 kilometrze jest drogą zablokowaną. Bez zmian na krajowej 15 na odcinku Toruń-Brodnica we Wrockach na 282 kilometrze. Tam doszło do zderzenia auta osobowego z ciężarówką, trasa jest zablokowana, ale wprowadzono objazd ulicami wsi

0: Droga krajowa numer 17, odcinek Krasny Staw, Zamość, Wisbicy na 154 kilometrze. Zderzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna, zablokowane dwa pasy ruchu w kierunku Krasnego Stawu.
1: Minęła 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Czy skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec obejmie władzę po wyborach w Landzie Saksonia-Anhalt? Byłby to pierwszy taki przypadek za Odrą. Policja na Podkarpaciu wyjaśnia okoliczności śmierci kobiety w miejscowości Jedlicze. Zatrzymano jedną osobę, ale mundurowi nie zdradzają nic więcej. Weekend był burzliwy i wietrzny, a co dalej w pogodzie? Synoptycy mają dobre wieści.
2: To nie jest zdecydowanie jeszcze ostateczne pożegnanie lata.
1: Alternatywa dla Niemiec, zwycięzcą wyborów w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt, przynajmniej według Exit Poll. Czy przejmie tam władzę? W stolicy landu Magdeburgu jest Paweł Turski. Witaj i powiedz, jak po wyborach może wyglądać polityczny krajobraz w Saksonii-Anhalt.
3: Według sondaży Exit Poll wygrała Alternatywa dla Niemiec. Uzyskała ona aż 44,5% głosów. Patrząc na wyniki innych ugrupowań, skrajnie prawicowa partia nie będzie mogła rządzić samodzielnie. Do Landtagu dostały się bowiem niemal wszystkie małe ugrupowania, w tym lewicowy sojusz Sary Wagenknecht, który według badania Exit Poll ma równo 5% głosów. Nasz wynik jest niepewny, czeka nas długa noc. Tak naprawdę nie ma o czym na razie rozmawiać. O koalicjach, współpracach musimy czekać na oficjalne wyniki. Mówił mi jeden z czołowych kandydatów sojuszu, Thomas Schulze. Jeśli sojusz nie dostanie się do Landtagu, AfD do samodzielnych rządów może brakować tylko jednego mandatu. Tak to wygląda jednak tylko patrząc na sondaż Exit Poll, który dopuszcza 2% błąd. Tak więc każdy scenariusz tutaj w Saksonii-Anhalt jest jeszcze możliwy. Oficjalne wyniki wyborów możemy poznać w nocy lub dopiero rano.
1: Paweł Turski z Magdeburga. Dziękuję bardzo. Wczoraj w Moskwie z Władimirem Putinem, dziś w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali o rozwiązaniach pokojowych. Ich cel to doprowadzenie przynajmniej do rozejmu między Rosją a Ukrainą. Jest to możliwe, ale tylko jeśli oba kraje zgodzą się co do tego, że w tym konflikcie nie będzie wygranych, uważa politolog Roman Becker. Gość Polskiego Radia 24 mówił, że Rosja według Białego Domu ma równie wiele do stracenia co Ukraina.
4: Rosja w interpretacji administracji Trumpa czuje się zagrożona ze względu na możliwość nie tylko zniszczenia kolejnych rafinerii i tym samym braków ropy naftowej, ale też całkowitego uniemożliwienia ruchu lotniczego.
1: Według nieoficjalnych doniesień medialnych w Kijowie mieli rozmawiać również doradcy do spraw bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci kobiety w miejscowości Jedlicze w powiecie krośnieńskim. Do zdarzenia doszło przed południem, przekazała Sara Bania-Nowak z policji w Krośnie.
5: Wyjaśniane są okoliczności śmierci kobiety. Do tego zdarzenia doszło w jednym z domów w miejscowości Jedlicze. Do tej sprawy została zatrzymana jedna osoba.
1: Na razie policja nie przekazuje więcej informacji dotyczących tej sprawy.
6: To są aktualności jedynki.
1: Weekend wprawdzie upłynął z niżową pogodą, ale na horyzoncie ocieplenie. Nadejdzie od zachodu, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz i zaznacza, że to jeszcze nie koniec lata.
7: Ten wyż będzie się rozbudowywał w naszym kierunku i stopniowo od zachodniej części kraju ta pogoda będzie się poprawiała i uspokajała. Jeszcze nie dziś, w kolejnych dniach znów otworzy się droga do napływu zdecydowanie cieplejszego powietrza. Natomiast no już na horyzoncie widać, że po takim przejściowym napływie znów wędrówka frontu atmosferycznego i znów ochłodzenie.
1: W piątek i w sobotę od zachodu na wschód Polski przesuwał się chłodny front atmosferyczny. Towarzyszyły mu burze i porywisty wiatr. To były aktualności programu pierwszego

0: Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: A teraz o tym, co czeka nas w nocy. Na północy i północnym wschodzie będzie przelotnie padać. Lokalnie pojawią się mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 7 do 11 stopni. Na południowym wschodzie i miejscami w centrum chłodniej około 6, a na wybrzeżu cieplej około 13. Teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Niż 987 hektopaskali znad północno-zachodniej Rosji przemieszcza się na północny wschód. Wyż 1027 hektopaskali znad południowo-zachodniej Polski rozbudowuje się na wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowo-Wschodni, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 6, słabnący na 3 do 5, stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr północno-zachodni do zachodniego 5 do 6, w porywach 7, słabnący na 3 do 5. Stan morza 4 do 3, temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 6, słabnący na 3 do 5. Stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 5 do 6, w porywach 7, słabnący na 3 do 5. Stan morza 4 do 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 5 do 6, w porywach 7, słabnący na 4 do 5. Stan morza 4 do 3, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni do południowego 3 do 5. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zachodni przechodzący na kierunki południowe 3 do 5.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
1: Reklama. Autopromocja.
3: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
4: Do rozmowy zaprosiłem reżysera Jana Klaty, dyrektora Teatru Narodowego od września ubiegłego roku.
5: Piękno tych kreacji aktorskich, tego co reżyserzy wymyślają, co scenografowie potrafią wymyślić, polega na tym, że to cyt iskierka zgasła i tego później nie ma. To jest katastrofa dla nas, artystów, bo co po nas zostaje? A jednocześnie w ludziach, których cały czas gdzieś się spotyka, jakaś jedna scena żyje.
3: Wywiad Rzeka.
4: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
6: Już prawie 8,5 minuty po 20.
1: Przy muzyce o sporcie.
6: Przed mikrofonem Rafał Bała, zapraszam na drugą godzinę naszej sportowo-muzycznej audycji. Tu będziemy mówić o piłce nożnej, głównie tej zagranicznej, ale także o lekkoatletyce i oczywiście Polskim Komitecie Olimpijskim. Nie zapomnijmy też o siatkówce, bo trwa finał Mistrzostw Europy Kobiet. Tutaj Włoszki rywalizują z Turczynkami, no i jest tiebreak 2 do 2.

0: polskiej lidze piłkarskiej. Już siódma kolejka rozgrywek, ale w ligach zagranicznych tych najmocniejszych europejskich piłkarzy dopiero się rozkręcają. Tam mają za sobą po 2-3 mecze. Co do tej pory się wydarzyło i jak radzą sobie polscy piłkarze w tych ligach? O tym Filip Jastrzębski.
1: Dwaj reprezentanci Polski cieszyli się z goli. Jeden z nich to sprawa raczej oczywista. Robert Lewandowski minionej nocy zdobył bramkę dla Chicago Fire. Mogła to być zwycięska bramka, ale strażacy stracili gola w ostatnich minutach i ostatecznie zremisowali w Toronto 4-4. Wynik jak za NHL, a to MLS. Kapitan reprezentacji Polski po raz pierwszy za oceanem ma serię dwóch meczów z rzędu z golem. Oby tak dalej. Wciąż jednak nie jest jasne, czy Lewandowski będzie miał okazję zaprezentować strzelecką formę w najbliższych meczach reprezentacji Polski. Według medialnych doniesień kapitan ma wziąć udział tylko w części długiego wrześniowo-październikowego zgrupowania. Ważne trafienie zanotował również Jan Bednarek, który w piątek strzelił gola dla Porto w wygranym 2-1 ligowym meczu z Moreirense. W barwach mistrza Portugalii zaprezentował się także Jakub Kiwior, a trzeci z naszych smoków, najmłodszy smoczek, Oskar Pietuszewski, wciąż leczy kontuzję. Murawy nie powąchał od czerwcowych meczów reprezentacji. W podobnej sytuacji jest nasz inny młody skrzydłowy Filip Rózga. Zawodnik Szturmu Graz także skupia się na leczeniu. Ostatnio po raz pierwszy w sezonie usiadł na ławce rezerwowych, więc wszystko zmierza ku dobremu. W trudnej sytuacji znalazł się Krzysztof Piątek. Napastnik katarskiego klubu Al Duhail stracił miejsce w składzie i mimo lukratywnego kontraktu musi szukać nowego klubu. Wszystko za sprawą nowych przepisów dotyczących obcokrajowców. Mijają już 4 miesiące od jego ostatniego występu. Nowy klub ma Kamil Grabara, który zamienił Wolfsburg na Juventus. W zespole Wilków występował regularnie, zresztą w Niemczech był doceniany. Teraz nie wiadomo, ile szans dostanie w utytułowanej drużynie z Turynu. Następna okazja już dziś.

w meczu z Milanem. Co słychać u pozostałych reprezentantów Polski? Piotr Zieliński wciąż ma miejsce w składzie Interu. W tym sezonie pomocnik zdobył jedną bramkę. Nikola Zalewski wchodzi z ławki w Atalancie Bergamo. W poniedziałek popisał się asystą. W Portugalii Jakub Kamiński po raz pierwszy od dłuższego czasu znalazł się w wyjściowym składzie Benfiki, a we Francji Michał Skóraś jest jednym z podstawowych graczy Lens. Mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów coraz bliżej. Na przełomie września i października czekają nas aż 4 spotkania na drugim poziomie tych rozgrywek. 25 września podopieczni Jana Urbana podejmą Bośniaków. 3 dni później zagrają na wyjeździe ze Szwedami. 2 października wrócą na Stadion Narodowy, by zmierzyć się z Rumunami, a na koniec czeka ich wyjazd do Bośni i Hercegowiny.

0: Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że Robert Lewandowski strzela za oceanem kolejnego gola. Polski napastnik trafił w zremisowanym wyjazdowym meczu Chicago Fire z ekipą Toronto. Lewandowski już blisko 2 miesiące jest w Stanach Zjednoczonych. Naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego pytamy więc, czy Robert zaaklimatyzował się już na dobre za oceanem? Witaj, Janku.
1: Sportowo myślę, że jest coraz lepiej. 8 goli, 8 występów, 5 bramek, 2 asysty. To jest statystyka Roberta Lewandowskiego od momentu, kiedy w sierpniu zaczął grać w rozgrywkach MLS. Po remisie 4-4 z Toronto FC, znakomity był to mecz wczoraj. Może było trochę piłkarskich błędów, natomiast naprawdę bardzo dobrze się oglądało. To był mecz wyjazdowy, podkreślamy, drużyny chicagowskiej. Zespół notuje 6. kolejny mecz bez porażki, a takiej serii strażacy nie mieli od 2017 roku. Robert w tym spotkaniu zdobył 4. bramkę dla zespołu, który objął wtedy prowadzenie 4-3. Kanadyjczycy wyrównali w

0: ostatnich minutach, ale posłuchajmy, jak ten gol był widziany oczami amerykańskich komentatorów.
1: Sinker Nagle goes to work.
2: Ooh.
0: Robert Lewandowski wraz z zespołem Chicago Fire utrzymują trzecie miejsce w tabeli, 38 punktów, prowadzi Nashville 53 oczka, ale to jest wszystko przed playoffami. Robert Lewandowski, jeżeli chodzi o prywatne życie, poszukuje domu dla swojej rodziny, to też jest wszystko w oparciu o znalezienie bardzo dobrych szkół dla córek, a nie próżnuje też żona Roberta, Ania Lewandowska, która już zorganizowała taki bieg specjalny dla właśnie Polonii z jej udziałem. To wszystko po to, aby też być aktywny w tym środowisku, a ten bieg między innymi z Jurandem Czabańskim, który w maju pobił rekord świata w dwukrotnym Ironmanie.
3: No to pięknie, piłka nożna i bieganie, coś wspaniałego. Jan Pachlowski, dziękujemy Ci, pewnie Cię zainteresuje, Janku, że przed chwilą Turczynki zostały mistrzyniami Europy, obroniły tytuł, pokonały w finale w meczu w Stambule Włoszki 3-2.

0: Leszka Pisza, skupiająca też grono piłkarzy, którzy pamiętają chociażby mecze w Lidze Mistrzów. Drużyna Mirosława Radowicza wygrała 5-2, a sam Miro Radowicz nie krył wzruszenia.
1: Super, przede wszystkim cieszymy się wszyscy, że tutaj przyjechaliśmy, że uczestniczyliśmy w tym spotkaniu. Zawodnicy, którzy tworzyli historię tego klubu, muszę pochwalić, którzy to wszystko fajnie zorganizowało i mam nadzieję, że wszyscy mogą być zadowoleni. Dziękuję przede wszystkim kibicami, że ich tyle przyjechało.
0: A jak patrzysz na obecną Legię, no to też miałeś okazję nie tak dawno spotkać się, kiedy był mecz Legii w europejskich pucharach i trochę w lepszym punkcie była Legia, teraz w pucharach w ogóle nie gra.
1: Myślę, że po jakimś tam czasie ja głęboko wierzę, kibicuję, że w tym roku coś mi na to pachnie, że może możemy walczyć o podium. Myślę, że trener Papszun wie, co robi. Trzeba go wspierać, trzymać kciuki. Myślę, że tyle lat wszyscy wierzymy, że ten rok będzie zdecydowanie dużo lepszy niż poprzedni.
0: W drużynie Miro Radowicza, czyli w drużynie Zielonych, nie zabrakło takich piłkarzy jak Domagoj Antolić, Ariel Borysiuk, Teksiur Czyniama, także Michał Kucharczyk czy Michał Kopczyński, a także Nemanja Nikolić. W ekipie białych pojawili się m.in. Maciej Murawski, Cezary Kucharski, Artur Jędrzejczyk czy Dariusz Dziekanowski, a także kapitan i oczywiście trener tej drużyny, Leszek Pisz.
2: No na pewno jest to takie bardzo, bardzo miłe uczucie być znowu na Łazienkowskiej, zagrać na tym stadionie, na nowym stadionie, bo na tym nowym stadionie jeszcze nie graliśmy. No i oczywiście jak zwykle na Legii publiczność dopisała, no coś wspaniałego.
0: A spotkać tylu kolegów, jest okazja porozmawiać właśnie z dawnymi przyjaciółmi z boiska?
2: No na pewno, już żeśmy porozmawiali, jeszcze później po meczu mamy spotkanie, także na pewno powspominamy te stare, dobre czasy.
0: Blisko 70 osób związanych z Legią Warszawa naraz z różnych epok, a takie wspomnienia największe związane z Legią Warszawa?
2: No wszystkie te momenty, które Legia jakby miała sukcesy. Przesympatycznie jest spotkać się znów z publicznością, bo jakby nie było, to oni zawsze nas napędzali do dobrej gry.
0: A na Ligę Mistrzów cały czas polskie kluby czekają, jakoś nie potrafią nawiązać do tej tradycji, którą dwa razy Legia napisała, prawda? Raz z Leszkiem Pisze.
2: No my już jako byli piłkarze również czekamy na to z niecierpliwością. Mam nadzieję, że się doczekamy.
3: Gratulujemy Legii tego jubileuszu. Życzymy 200 lat. A Legia obecnie zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli za Lechem Poznań. Przypomnę, na miejscach spadkowych Wisła Płock, Wieczysta, Kraków i Raków Częstochowa.

0: W programie pierwszym Polskiego Radia trwa audycja przy muzyce o sporcie, a polscy siatkarze przygotowują się do Mistrzostw Europy. Siatkarki dziś, przypominamy, zajęły czwarte miejsce w imprezie tej rangi, ale siatkarze mają duże szanse na medal. Kto wie, może nawet na złoto i na kwalifikację olimpijską. Pierwszy mecz rozegrają 10 września z Portugalczykami, a Cezary Gurjew przed tą imprezą spotkał jednego z dawnych mistrzów, z którym rozmawiał m.in. o obecnej drużynie, ale o tym, co wydarzyło się w przeszłości.
1: Spotkanie z Piotrem Gruszką. Piotrze, w tym roku dwa jubileusze, za nami już pół wieku od zdobycia przez polskich siatkarzy w Montrealu w 1976 roku złotego medalu Igrzysk Olimpijskich, ale w tym roku także będziemy świętować 20 lat od wicemistrzostwa świata. Byłeś kapitanem, piękna impreza, Japonia, no i cudowne wspomnienia. No,
2: cudowne wspomnienia, ale jak tak słyszę, jak o tym mówisz i jesteśmy blisko wspomnień wielkich mistrzów z Montrealu, to oczywiście z jednej strony radość, ale z drugiej strony jakkolwiek mimo wszystko smutek, że to już tyle i tak ten czas szybko leci. Ale tak, jeżeli się zatrzymamy na tym turnieju, na tym w ogóle czasie wtedy polskiej siatkówki, no to świetne osiągnięcie, świetne czasy. Naprawdę mógłbym rozkładać każdy miesiąc, jak pracowaliśmy, jak długo pracowaliśmy, jak pracowaliśmy z Raulem i ostatecznie ten wynik, bo to było coś fantastycznego. I wszystkie skojarzenia i wspomnienia są związane z każdym etapem. Przegrania pierwszej Ligi Światowej wtedy jeszcze w Belgradzie, bo tam to się według mnie zaczęło przygotowanie do Mistrzostw Świata, żeby się znowu tak nie poczuć. Później ten długi okres przygotowań, no i później powrót po medalu do Polski, bo to było coś fantastycznego.
1: Piotrze, myślę, że powrócimy do tego tematu blisko rocznicy, a więc przełom listopada, grudnia. Są też anegdoty, myślę, że niektóre będzie można opowiedzieć, ale ty się urodziłeś w marcu 1977 roku, a więc po Montrealu. Jak na to patrzysz z perspektywy? No nie widziałeś tych meczów, ale potem poznałeś tych wspaniałych trenerów, chociażby z Ryszardem Boskiem. Współpracowałeś, pamiętam, jak przyjechał w 2000 roku na turniej eliminacyjny do Igrzysk Olimpijskich, to patrzyliście w niego jak w obrazek, bo wielki mistrz, ciągle młody i wielkie sukcesy.
2: No tak, na pewno to jest wielki zaszczyt, że można było ich wszystkich później, tych panów poznać, bo nie tylko współpracowaliśmy jako trenerzy, ale po prostu nawet prywatnie gdzieś się znamy i zawsze to jest wielka przyjemność ich spotkać, z nimi rozmawiać, z nimi wspominać i darzę ich olbrzymim szacunkiem, ale co jest też fajne, że oni darzą szacunkiem jakby tych młodszych kolegów, tak jak moje pokolenie, czy nawet młodsze, bo na tym to polega, że wszyscy wiemy, jak ciężko osiągnąć sukces, a oni mają tak dużo sił w sobie, tak dużo charyzmy i takiego luzu, że nawet na tym memoriale Wagnera, którym się spotykamy, to widać, że oni czerpią radość z przebywania w gronie właśnie tutaj ludzi, którzy się tutaj spotykają.
1: Krótkie przypomnienie i to potwierdź, wielkie pasje twoje poza siatkówką, fotografia i także muzykowanie. I powiedz, na jakim jesteś etapie, co obecnie robisz?
2: No pasje są po to, żeby mieć balans w życiu i tak, ten saksofon cały czas jest. Troszkę ostatnio zszedłem z intensywności ćwiczenia na saksofonie ze względu jednego, ponieważ ten aparat teraz zdają moje dłonie, bo no, szykuje się fajnie, coś nowego dla mnie, nowe wyzwanie. Już stworzyłem w sumie, ale będę wydawał kalendarz, wspierając stowarzyszenie Daj Mi Czas w Częstochowie. Chcę wesprzeć dom dorosłych ludzi z autyzmem, z chorobami współistniejącymi i po prostu, żeby im się lepiej żyło na co dzień. Ten kalendarz będzie do licytacji, do prezentacji. Zaprosiłem 6 znanych, fajnych nazwisk, żeby mi wsparli i pomogli jakby wesprzeć tą inicjatywę i cieszę się bardzo, bo może być ciekawie.
1: Może być także ciekawie pod koniec roku. Przypominam, 20-lecie zdobycia przez polskich siatkarzy wicemistrzostwa świata. Może też powstanie jakiś okolicznościowy kalendarz i może Piotr Gruszka zagra na saksofonie.
2: To muszą mi wcześniej powiedzieć, żeby na nim zagrać, żeby się mógł przygotować, ale to byłoby ciekawe, gdyby ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić taki, ale taki fajny kalendarz z naszą całą grupą, bo te zdjęcia mogłyby być naprawdę przez dużą rzeszę kibiców chętnie kupowane jako kalendarz, bo naprawdę przyjeżdżając na te wszystkie spotkania, ludzie nas dalej pamiętają, dalej kochają, a przede wszystkim właśnie te Mistrzostwa Świata.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Broniący tytułu mistrza Europy ERC w rajdach samochodowych jadący Skodą Mikołaj Marczyk zajął trzecie miejsce w rozgrywanym w Wielkiej Brytanii rajdzie Ceredigion. Wygrał Brytyjczyk Chris McKee na Toyocie. A w najbliższy wtorek sądny dzień, to może być sądny dzień w Polskim Komitecie Olimpijskim. Wiemy, że został niedawno zatrzymany i osadzony w areszcie na 3 miesiące prezes tej organizacji, czyli Radosław Piesiewicz. Niektórzy domagają się posiedzenia zarządu. Na razie jego zastępujący go Mieczysław Nowicki zwołał posiedzenie prezydium i właśnie we wtorek posiedzenie tego organu. Natomiast niektórzy chcą, żeby tego samego dnia został zwołany zarząd, bo to mogłoby już skutkować odwołaniem prezesa Piesiewicza. Jeśli nie, to trzeba będzie poczekać na walne zgromadzenie. O tym wszystkim Rafał Tataruch, członek prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, o możliwych scenariuszach.
1: Musimy siąść wspólnie, porozmawiać, co chcemy na ten zarząd. Na pewno trzeba porządek zarządu poukładać tak, żeby to poszło sprawnie, tak, żeby wszyscy ludzie dostali, wiedzieli, w jakim celu przyjeżdżają. No i to puścić w eter. Podejrzewam, że to będzie krótki porządek obrad. Są jakby tam dwie opcje. Zdecydują o tym właśnie albo członkowie zarządu o decyzji, albo po 21 dniach delegaci na walnym zjeździe delegatów Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Właśnie tu jest jakby, nie chcę powiedzieć rozdwojenie, ale są różne głosy, tak, żeby pokazać, żeby to było naprawdę tak, żeby się nikt do tego nie doczepił, no to niektórzy wskazują, że

0: to powinien być walny zjazd. Bo mamy 21 dni na zebranie walnego zjazdu i w tym momencie jakby ucieka te 21 dni, tak? No ale też dajemy światu jasny przekaz, że działamy zgodnie z prawem, idzie to w dobrym kierunku. Jeżeli prezydium faktycznie będzie miało te argumenty, na pewno trzeba oprzeć to prawników i to musi być naprawdę bardzo mocno uzasadnione, bo ja nie chciałbym potem, żeby ktokolwiek mnie oskarżał, że ja działam wbrew prawu. Ten statut jest taki, jaki jest, nie jest dobry, ale z kolei, jeżeli wytrzymamy te 21 dni, to już do tego, do walnego, do decyzji walnego zjazdu się nikt nie doczepi. I powinniśmy zrobić sobie tak, że tu ustalamy wszystko do zarządu. Zarząd ustala walny zjazd i propozycje porządku obrad, pewnego kalendarium, czy działania dalszego PKOL-u do wyborów, ustalenie daty wyborów i jakby no, działanie w tym kierunku, ale żeby było zgodnie z prawem. Bo teraz się dużo zarzuca, że jest niezgodnie z prawem, a nie możemy działać w ten sam sposób. Powinniśmy chyba pójść bardziej w walne. Ale to mówię, ja nie chcę przesądzać tak samo, bo się podporządkuję decyzji prezydium, jeżeli będą to argumenty no bardzo konkretne. Te argumenty na zarząd też są bardzo konkretne. One są też bardzo mocne, tylko patrzę co potem. Za pół roku, za rok, za dwa lata, żeby to było też takie niepodważalne. Bo te 21 dni mogą zrobić naprawdę wiele. Absolutnie jestem zmęczony tą sytuacją. To się ciągnie od Paryża, aż taka równia pochyła do tego wszystkiego. Powinna wkroczyć demokracja, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. Powinno być kilka opcji. Chcielibyśmy pewnie wysłuchać wiele osób, wiele pomysłów na to, co zrobić, bo czasy są bardzo trudne, tak? To trzeba wysłuchać kilku osób, kilku pomysłów, kilku strategii na zarządzanie Polskim Komitetem Olimpijskim. Na jednej osobie na pewno się nie skończy.
1: We wtorek posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a przypomnijmy, że tą jedną osobą, która zgłosiła się już na kandydata na nowego prezesa, jest Robert Korzeniowski.

0: siódmej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Jagiellonia prowadzi w pierwszej połowie ze Śląskiem Wrocław 1-0, jest 27 minuta. A w miniony weekend święto lekkoatletyczne w Brukseli to zakończenie sezonu. Diamentowa liga, finałowy meeting i tam bardzo dobrze spisali się Polacy. Klaudia Kazimierska na 1500 metrów wygrała i ustanowiła wspaniały rekord Polski. Natomiast Mateusz Kołodziejski też zwyciężył w skoku wzwyż 2:28 i po tym sukcesie właśnie z nim rozmawiałem.
1: Oczywiście jest to dla mnie wielkie wydarzenie. Można powiedzieć,

0: że się nie spodziewałem. Wiadomo, wiedziałem na co mnie stać i wiedziałem, że to trofeum się rozstrzygnie właśnie, że tam będzie ciasno przy tej granicy 2:30. Spodziewałem się, że jednak trzeba będzie skoczyć wyżej, ale widocznie to, że pokonałem to w pierwszej próbie w dosyć niespodziewany sposób, to też miało swoją rolę. Starałem się nie kalkulować tak, co może ile dać, po prostu starałem się iść za ciosem. Wiedziałem, że czuję się dobrze i ogólnie, że ta forma jest dobra i że stać mnie na rekord życiowy, czy też skakanie w okolicach tego rekordu. I po prostu w konkursie już na takim skupieniu, na takim flow, to szło tak stopniowo. No jednak pewnie byłem dosyć niespodziewanym kandydatem. Nikt mnie raczej nie obstawiał, raczej stawiano jakieś takie bardziej znane postacie już od lat na tej scenie. No ale tak się stało, no i ja jestem bardzo szczęśliwy. Wiadomo, też były emocje w trakcie tego już po tym 28 i po tym, jak już zaczęli rywale odpadać, no to też miało jakąś swoją rolę, ale no jednak próbowałem utrzymać tą koncentrację i jeszcze dawać tam z siebie wszystko, żeby ten rekord życiowy jeszcze pobić i taką wisienkę na torcie dołożyć do tego trofeum. Początek tego sezonu był bardzo trudny, zbierałem te 2:20, nie mogłem się przebić w pewnym momencie. Później był jeszcze taki spadek Mistrzostwa Polski, potem odbicie po Mistrzostwach Polski przed Mistrzostwami Europy. Mistrzostwa Europy też mogły być jeszcze lepsze, ale finalnie no, nie mogę się nie cieszyć. No, cieszę się, że to w ogóle przyszło. Można teraz dyskutować, co zrobić następnym razem, żeby to było inaczej, żeby to jednak na tych Mistrzostwach Europy, na tych imprezach mistrzowskich, żeby to zadziałało, no ale ja jestem bardzo zadowolony, cieszę się, że w tym sezonie i tak pomimo takich trudnych początków i pomimo tego przebiegu sezonu, który nie był jakiś tam świetny dla mnie, no to udało się skoczyć na taki optymalny dla mnie poziom i, no i przede wszystkim wygrać to trofeum finału Diamentowej Ligi. No na pewno to jest dla mnie takie dodatkowe motywacja, czy też dodanie pewności siebie, bo ja nie mam żadnych medali, czy też trofeów, którymi mógłbym się tutaj jakoś legitymować, więc to trofeum Diamentowej Ligi, finału Diamentowej Ligi, to jest coś mocnego w CV i na pewno daje to dużej pewności siebie mi na przyszłość, że jakby no jest to jakieś osiągnięcie, z którym należy się liczyć.
1: Polak zwycięzcą Diamentowej Ligi w skoku z wyż. Gratulujemy, Mateusz Kołodziejski, no i życzymy powodzenia w przyszłym roku w imprezach mistrzowskich. Przecież będą Mistrzostwa Świata. I jeszcze tylko informacja dnia. Siatkarki polskie z czwartym miejscem Mistrzostw Europy, a zwyciężczyniami tych mistrzostw Turczynki. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Grzegorz Nowaczek, Miłosz Duda i Rafał Bała. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: kolejny fragment XIX-wiecznej powieści Karola Dickensa Klub Pickwicka w interpretacji Krzysztofa Gosztyły. Czterej dżentelmeni, członkowie klubu Pickwicka, w czasie swojej podróży po Anglii poznali pewnego mężczyznę, który potem, chcąc dostać się na bal, pożyczył sobie od śpiącego pana Winkle charakterystyczne, eleganckie ubranie. Potem odłożył strój w to samo miejsce. Jednak na balu naraził się pewnemu oficerowi. Rano do pana Winkle, który nieświadom niczego spał w swoim pokoju, przyszedł pewien oficer i wyzwał go na pojedynek w imieniu obrażonego na balu mężczyzny.
1: Przy śniadaniu w dniu tym było jakoś niewesoło naszym podróżnikom. Pan Tupman po niezwykłych zdarzeniach ubiegłej nocy nie był w stanie podnieść się z łóżka. Pan Snodgrass zdawało się, że doświadcza poetyckiego przyćmienia umysłu. Sam pan Pickwick okazywał niezwykłą skłonność do sodowej wody i milczenia. Co do pana Winkle, ten szukał przede wszystkim sposobności do porozumienia się ze swym świadkiem. Sposobność ta wkrótce się nadarzyła. Pan Snodgrass zaproponował zwiedzenie zamku, a ponieważ z całego towarzystwa jeden tylko Winkle był usposobiony do tej przechadzki, poszli więc we dwóch. Snodgrass, rzekł pan Winkle, gdy znaleźli się na ulicy. Snodgrass, mój przyjacielu, powiedz mi, czy mogę liczyć na twoją dyskrecję? A mówiąc to, pragnął gorąco, by na nią liczyć nie mógł. Możesz, odparł pan Snodgrass. Przysięgam. Nie, przerwał pan Winkle, przerażony myślą, iż przyjaciel jego najniepotrzebniej może się zobowiązać do niewydania go. Nie przysięgaj. To zbyteczne. Pan Snodgrass opuścił rękę, którą podniósł był poetycznie ku niebu i przybrał postawę wyczekującą. Potrzebuję, mój przyjacielu, twych usług w sprawie honorowej. Gotów jestem, odparł pan Snodgrass, ściskając rękę swego towarzysza. Z doktorem. Doktorem Slamerem z 97. pułku, dorzucił pan Winkle, chcąc przedstawić rzecz jak można najpoważniej. Sprawa jest z oficerem, który będzie miał za świadka innego oficera. Dziś, przed zachodem słońca, w ustronnym miejscu, poza warownią Pitt. Możesz liczyć na mnie, odrzekł pan Snodgrass, zdziwiony, ale nie przejęty tym w żaden inny sposób. I rzeczywiście nie masz nic godniejszego uwagi nad obojętność, z jaką dowiadujemy się o podobnego rodzaju sprawach, gdy sami nie jesteśmy główną stroną działającą. Pan Winkle zapomniał o tym. Sądził o uczuciach swego przyjaciela według własnych uczuć. Skutki mogą być okropne, przemówił pan Winkle. Spodziewam się, że nie. Doktor, jak sądzę, strzela bardzo dobrze. Większa część wojskowych strzela dobrze, zauważył pan Snodgrass ze spokojem. Ale i ty strzelasz doskonale. Pan Winkle odpowiedział twierdząco, lecz widząc, że niedostatecznie przeraził swego towarzysza, zmienił artylerię. Snodgrass, rzekł doń głosem drżącym ze wzruszenia. Jeśli zginę, znajdziesz w moim pugilaresie list do ojca. Ten atak także się nie udał. Pan Snodgrass był wzruszony, ale zobowiązał się doręczyć list i to z taką łatwością, jakby przez całe życie był listonoszem. Jeżeli zginę, mówił dalej pan Winkle, albo jeżeli doktor zginie, ty, mój przyjacielu, będziesz sądzony jako wspólnik czynu. Tak, działający z rozmysłem. Czyż mam narażać przyjaciela na wygnanie, a może dożywotne więzienie? Tym razem pan Snodgrass zawahał się, ale heroizm jego był niepokonany. Dla przyjaciela, zawołał z zapałem, gotów jestem na wszystkie niebezpieczeństwa.
0: Ciąg dalszy klubu Pickwicka, XIX-wiecznej powieści Karola Dickensa w interpretacji Krzysztofa Gosztyły usłyszą państwo jutro około 21.50.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku. Babie lato.
3: Ile kilometrów przejechaliśmy? Ile miejsc odwiedziliśmy? Ilu gości pojawiło się przed naszym mikrofonem? I ile psów biegało po jedynkowym studiu? W poniedziałkowej audycji powspominamy najciekawsze momenty tegorocznego Lata z Radio.

0: audycje, pikniki, koncerty, spotkania i niezwykłe historie oraz wpadki i śmieszne sytuacje. A w studiu wszyscy prowadzący i reporterzy Lata z Radiem.
1: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne Wzmacniamy Rady Pracowników, Nowe Technologie, a Przyszłość Pracy sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
14: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
16: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Bez zmian na Krajowej 17 między Krasnymstawem a Zamościem w Izbicy na 154 kilometrze. Przypomnę, że doszło tam do zdarzenia 3 aut osobowych. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Zablokowane pozostają 2 pasy w kierunku Krasnego Stawu i obowiązuje ruch w obu kierunkach jednym pasem. Nie ma już utrudnień na Krajowej 16 na odcinku Mikołajki Orzysz w Grabówku na 240 kilometrze, gdzie po zderzeniu 2 aut osobowych 2 osoby zostały ranne, droga była zablokowana. Trzeba było korzystać z objazdu drogą wojewódzką 643 od Olszewki po Giżycko. Teraz 16 jedzie się przez jej 240 km bez jakichkolwiek utrudnień. Krajowa 15, odcinek Toruń-Brodnica we Wrockach na 282 kilometrze. Po zderzeniu autoosobowego z ciężarówką droga jest wciąż zablokowana i obowiązuje objazd przez Wrocki. Krajowa 11, odcinek Środa-Kurnik w rejonie Środy Wielkopolskiej na 311 kilometrze. Po zderzeniu 3 autosobowych droga jest wciąż trasą zablokowaną. S6 i S7, obwodnica trójmiejska, to obwodnica metropolitalna w rejonie węzła Gdynia Wielki Kack, korek dla jadących w stronę Gdyni Chyloni.

0: Jest 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Ważyński. Po dzisiejszym przesłuchaniu jutro prawdopodobnie ciąg dalszy. W prokuraturze zeznawał Roman Rzet, zatrzymany w sprawie zonda krypto. Sukces skrajnej prawicy w niemieckiej Saksonii-Anhalt. AfD wygrywa wybory do parlamentu w tym landzie. Jak widział Łódź Andrzej Wajda? Sprawdzali to uczestnicy filmowego spaceru po mieście. Roman Rzet, współpracownik zaginionego założyciela giełdy BitBay Sylwestra Suszka, będzie przesłuchiwany prawdopodobnie również jutro. Tak wynika ze słów ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Dziś zatrzymany mężczyzna spędził w katowickiej prokuraturze wiele godzin. Zatrzymano go wczoraj w województwie śląskim, gdy próbował uciec do Chin. W jego domu znaleziono wartościowe zegarki i dokumentację dotyczącą działalności zonda krypto.
1: Długie przesłuchanie Romana Rzet może świadczyć o tym, że zaczął współpracować, uważa minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: To jest też sygnał dla nas wszystkich, że ta osoba chce mówić, chce współpracować z prokuraturą, bo z reguły jak ktoś odmawia składania wyjaśnień, to wtedy czynności kończą się bardzo szybko. Ale widać, że tutaj są zeznania, są bardzo obszerne.
1: Roman Rzet jest czwartą osobą zatrzymaną w sprawie zonda krypto. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące trzech podejrzanych: Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. Zatrzymano też prezesa PKOL Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty faworyzowania wierzycieli i płatnej protekcji. On również został tymczasowo aresztowany. Witold Banach, Polskie Radio.
0: To na razie wyniki sondażowe, ale już wskazują na historyczny rezultat. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w landzie Saksonia-Anhalt. Sondaże Exit Poll dają tej partii 44,5% poparcia. I to nie jest niespodzianka, mówi politolog Michał Maliszewski. W Polskim Radiu 24 zwrócił uwagę, że sukces AfD w Saksonii-Anhalt jest związany m.in. z odwoływaniem się partii do nostalgii za NRD.
3: Główny kandydat partii w Sachsen-Anhalt jeździ na takim mopedzie, kultowym mopedzie NRD-owskim i zbierał zwolenników dawnej NRD, to znaczy tych, którzy myślą o niej z sentymentem i chcą do niej wrócić.
0: Na drugim miejscu po AfD plasuje się chadecka CDU kanclerza Friedricha Merca. Zagłosowało na nią 19% wyborców, prawie dwa razy mniej niż w ostatnich wyborach i mniej niż w sondażach. Ostateczne wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt zostaną podane jutro. Podkarpacka policja wyjaśnia okoliczności śmierci 59-latka znalezionego w Jaśle. Funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn, którzy mogą mieć związek z tym zdarzeniem. Na miejscu pracowali policjanci, prokurator i biegły sądowy, przekazał nam Daniel Lelko z policji w Jaśle.
4: Policjanci na miejscu interwencji wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady. Cała ta interwencja dotyczyła zgonu 59-latka. Była to osoba w kryzysie bezdomności. Na miejscu był obecny również prokurator z prokuratury rejonowej w Jaśle oraz lekarz biegły sądowy. Policjanci zabezpieczyli to miejsce. Ciało również zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.
0: Okoliczności śmierci 59-latka oraz związek zatrzymanych mężczyzn ze sprawą będą wyjaśniane w dalszym postępowaniu.
5: To są aktualności jedynki.
0: W gminie Wasilków na Podlasiu znów będzie głośno. To z powodu płoszenia wilka. Drapieżnik pojawia się w pobliżu domów. Kolejna akcja jest planowana na wtorek w rejonie Dąbrówek i Studzianek. Zastępca regionalnego dyrektora konserwatora przyrody Adam Bogdan mówi, że zwierzę zachowuje się niestandardowo.
6: Ten wilk jest nietypowy. W sieci krąży kilka nagrań wideo, które obrazują zachowanie tego wilka. Upolował kota. Inne nagrania wideo pokazują, że ten wilk boi się psów niewielkich rozmiarów, więc no mam nadzieję, że zostanie przepłoszony.
0: Zgoda na płoszenie wilków w gminie Wasilków, wydana w ubiegłym roku przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, obowiązuje do końca grudnia. Jak wyglądała Łódź z perspektywy kamery Andrzeja Wajdy? Mieli to okazję sprawdzić uczestnicy spaceru śladami filmów reżysera. Przeszli ulicami miasta i odwiedzili miejsca, które pojawiły się w jego produkcjach. Nie zabrakło ziemi obiecanej, w której Łódź była nie tylko tłem wydarzeń, ale jednym z najważniejszych bohaterów filmu.
7: W związku z tym, że jest rok Andrzeja Wajdy, no i Ziemia Obiecana, czyli łódzka, no to pomyślałyśmy, że się

0: wybierzemy.
1: Jestem radomianką i przyjeżdżam regularnie na spacery do Łodzi, ponieważ bardzo interesuje mnie to miasto, a Wajdę kocham po prostu.
2: Trasa spaceru była częścią szlaku Łodzi, miasta filmu UNESCO. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów roku Andrzeja Wajdy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: W nocy na północy i północnym wschodzie kraju przelotne opady deszczu. Lokalnie mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 6 do 13 stopni.
3: Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce jest dobra i bardzo dobra. 20% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu. W większości regionów kraju panuje susza hydrologiczna.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
5: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
4: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
5: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
4: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
5: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
4: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
5: Zapraszają Ula Kaczyńska
4: i Marcin Wojciechowski.
5: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Wywiad rzeka.
1: Dzień dobry, nazywam się Remigiusz Grzela i do audycji Wywiad Rzeka zapraszam osoby, które pomagają nam zrozumieć świat, ale też które mają w nim swoją fascynującą historię. Osoby, które znam lub bardzo chcę poznać i zadać im swoje pytania proste, bo prowadzą najdalej w myśl zasady, że wszystko zostało powiedziane, ale i wszystko zostało do powiedzenia. Sposób, w jaki ludzie patrzą na świat, ich doświadczenie bardzo mnie wciąga. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem reżysera Jana Klaty, dyrektora Teatru Narodowego od września ubiegłego roku. W latach 2013-17 dyrektora Narodowego Starego Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, która jest
2: z nami
1: na
2: obecna,
1: piersiach dyrektora.
2: Która jest z nami obecna, tak. I będzie po prostu nam towarzyszyć.
1: A przymykała oczy Modrzejewska, jak działy się w Krakowie najtrudniejsze wydarzenia na końcu pana dyrekcji?
2: Myślę, że Helenę Modrzejewską nic w tym biznesie nie jest w stanie zdziwić. Także myślę, że ona swoją porcję hańba i byłaś dla nas Heleną, teraz jesteś kim innym. Chyba też już przeżyła. Także wszystko już, jak to pan pięknie powiedział, sparafrazuję, zostało powiedziane, co nie oznacza, że nie należy o tym mówić.
1: Pamiętam, jaki to był gorący czas właśnie. Wesele w Krakowie, gdzie robiliście próby generalne, a równocześnie próby generalne do nowej dyrekcji robił minister kultury, który robił przesłuchania kandydatów.
2: No tak, tak to się wtedy splatało. Chyba nie ma co do tego wracać. Najważniejsze jest to, że aktorzy występujący w Weselu byli w stanie i za to jestem dozgonnie wdzięczny. Byli w stanie skoncentrować się na tym, co jest do zagrania na scenie i nie dali się wysadzić w powietrze organizatorowi. To jest chyba bardzo istotne i to przetrwało.
1: Pytam o to, bo swoją dyrekcję zaczął pan przywożąc spektakl krakowski tutaj do Warszawy, tłumacząc też, że to jest rodzaj pewnej kontynuacji tego dzieła, jaki jest w Teatrze Narodowym w Warszawie, chociaż niektórzy mówili, że dyrektor zaczyna od przywiezienia swojego spektaklu.
2: Nie, dyrektor zaczyna od przedstawienia się warszawskiej publiczności. To jest bilet wizytowy z jednej strony reżysera, z drugiej strony dyrektora, który też tworzy zespół i pokazuje, jak

0: zespół się sprawdza w czymś, co jest uważane, myślę, że jednogłośnie, za pewien rodzaj papierka lakmusowego jakości zespołu. Bo to, wie pan, papier wszystko zniesie, można opowiadać i deklarować wszystko. Ostatecznie probierzem jest to, co się dzieje na scenie. Zagraliśmy wesela, reakcja publiczności i również zespołu Teatru Narodowego była tutaj absolutnie jednoznaczna, więc to było dobre otwarcie. No a później oczywiście trzeba było gdzieś iść za ciosem z zespołem Teatru Narodowego, więc stąd potem taki podwójny wystrzał z Aurory już na dwóch narodowych scenach w Warszawie. Termopile Polskie na dużej scenie i na scenie Grzegorzewskiego Niewyczerpany żart, bo ja to traktuję jako pewien rodzaj awersu i rewersu i repertuarowo i też jeśli chodzi o różne pokolenia reżyserskie. No i później kontynuacja aż do ostatniej, myślę, że niezwykle udanej premiery Anny Augustynowicz, Moralności Pani Ludzkiej w czerwcu, ze znakomitymi rolami całego zespołu, no ale Małgorzaty Kożuchowskiej w roli Pani Dulskiej. I będziemy teraz, tam gdzie skończyliśmy, podejmować te pochodnie Konrada, czy też Muzy i iść naprzód. Od wczoraj już idziemy oficjalnie, od 1 września, ale próby do naszego spektaklu otwierającego kolejny sezon, czyli do Orystei i Luca Persevala, już trwają no, kilka tygodni.
1: Trudny reżyser do współpracy z dyrektorem?
0: Dobrze jest spełniać swoje marzenia. I w tym sensie jestem niezwykle szczęśliwy, że mogę mieć tak wymagającego partnera artystycznego. Trudny dla aktorów, trudny dla dyrektora, bo też wymagający niezwykle dużo najpierw od siebie. No to jest wielkie szczęście pracować z takimi artystami. Jak to się teraz mówi, czuję się uprzywilejowany, mogąc przyczynić się i mogąc być akuszerem takiego dzieła jak Orysteja.
1: Którą pan reżyserował zresztą. Także.
0: No, zaczynamy cały czas wracać do cytatu na temat tego, że wszystko już zostało powiedziane. Tak, tak, oczywiście. Natomiast to były inne czasy, inny teatr, inna obsada, inny reżyser, lepszy reżyser, więc z niecierpliwością wyglądam prób generalnych i premiery 10 października.
1: Tak, mówił pan teraz o Termopilach, czyli spektaklu, który pan reżyserował, i Niewyczerpanym żarcie, czyli spektaklu pana studenta Kamila Białaszka, który teraz jest no, takim bardzo gorącym nazwiskiem w polskim teatrze, ale przecież w przyszłym roku będzie 30 lat od Nocy Listopadowej, czy od otwarcia Teatru Narodowego po pożarze, prawda? Czuje pan też taki jakiś rodzaj niesienia, czy uczestnictwa w sztafecie, czy niesienia tego dziedzictwa swoich poprzedników?
0: Znaczy, no to jest zasadnicze. To znaczy, jeśli ktoś w teatrze udaje, że teatr zaczyna się od niego, to bardzo szybko albo musi dojść do wniosku, że to nieprawda, albo życie to zweryfikuje. Po prostu. W związku z tym tak, oczywiście. I to bardzo mocne było też chyba od początku moje myślenie o teatrze jako o sztafecie i w Starym Teatrze, gdzie przecież zaczynałem jako asystent Jerzego Jarockiego i też w Teatrze Narodowym. No bo pierwszym moim mistrzem, którego się uczyłem teatru, był Jerzy Grzegorzewski. No ja mam koronę asystentur polskich, to myślę, że nie można lepiej. Jerzy Grzegorzewski, Jerzy Jarocki i Krystian Lupa w takiej właśnie kolejności, więc też nie mogę narzekać na to, w jakich okolicznościach podpatrywałem, jak się robi teatr. W związku z tym też pewien rodzaj konstrukcji polskiego systemu teatralnego, to znaczy to, że jest wielopokoleniowy zespół, też no, skłania do myślenia o po prostu sztafecie. I tutaj oczywiście cień mi w tym momencie przelatuje przez twarz, no bo też mamy do czynienia z odchodzącymi wielkimi artystami, jak Jan Frycz, którego odejście nas po prostu dotknęło, bo przecież do ostatniej chwili był w próbach do właśnie Luca Persevala w Orestei i też snuliśmy dalsze plany. On ciągle myślał do przodu i był przykładem też artysty, który najpierw od siebie wymaga, ale też skłania do najwyższego wysiłku wszystkich wokół i też niezapomniana dla mnie jest było nasze spotkanie przy Termopilach Polskich, bo ostatnio

0: Jego rolą przecież był nasz założyciel Teatru Narodowego Stanisław August Poniatowski w Termopilach. To była ostatnia stworzona przez niego rola teatralna.
1: Za którą dostał nagrodę spotkań teatralnych w Kaliszu?
0: Tak, za którą dostał nagrodę. Nie przywiązujemy się do tych nagród, bardzo serdecznie dziękujemy jury. I to jest oczywiście konsekwencja pewnej rewolucyjnej decyzji w Teatrze Narodowym, że zdecydowaliśmy się jednak wyjeżdżać ze spektaklami Teatru Narodowego. No chcemy być na powrót częścią pewnego systemu teatralnego, systemu wymiany myśli, festiwali i tak dalej. No i ryzyko jest takie, że czasem się dostanie nagrody, czasem się nie dostanie nagrody, czasem po prostu taki rodzaj zabawy chyba troszkę z nagrodami i innymi rankingami, czymś takim po prostu.
1: Która ze scen w Termopilach, którą grał Jan Frycz, powraca, czy też która wzrusza?
0: Ja nie jestem w stanie jednej sceny teraz z siebie wydobyć. Znaczy, to jest bardzo dobre pytanie, bo taki właśnie jest chyba sposób percepcji teatru. Pamięta się jakieś poszczególne sceny ze spektaklu. Nie pamięta się, o czym był spektakl. Przecież ten spektakl odchodzi i to jest takie rzeczywiście po prostu gdzieś także powolne, mówiąc, ciemnie niemalowideł. Natomiast tam gdzieś rozświetla pamięć, rozświetla pewne sceny. Znaczy, ja zmodyfikuję to pytanie. To znaczy, jak ja pierwszy raz widziałem Jana Frycza na scenie, skoro mamy wracać. Jak wracamy, no to wracajmy tak potężnie. Lunatycy Krystiana Lupy, Stary Teatr. Uciekłem z Warszawy ze szkoły, uciekłem do Krakowa, uciekłem do Jerzego Jarockiego, do Krystiana Lupy, do Mikołaja Grabowskiego. Specjalnie wynająłem pokoik niedaleko sceny kameralnej, żeby po prostu możliwie często chodzić tam, do Starego Teatru. Esz w Lunatykach pierwszych. Coś nieprawdopodobnego. Byłem uzależniony od tego spektaklu, byłem na nim 17 razy. To było nieprawdopodobne doznanie teatralne, to co i Jan Frycz i reszta zespołu Starego Teatru tam wykonywało.
1: Czy to spektakl inicjacyjny w jakimś sensie dla
0: przyszłego
1: dyrektora?
0: Tak, obok Grzegorzewskiego, to na pewno był spektakl, który najwięcej razy obejrzałem w życiu. Tak. No i to było wstrząsające wrażenie i też za każdym razem ten spektakl był inny i za każdym razem miał w sobie nieprawdopodobną moc, niesamowitą magię i taki rodzaj też poezji, czaru, jakiegoś halucynogennego, nieprawdopodobne zdarzenie artystyczne. Niesamowite to było.
1: To jest ciekawe, bo rzeczywiście pan zrobił ponad 60 spektakli. To, o czym pan mówi w tej chwili, że nam zostają sceny, nie zostają nam całe spektakle, prawda? Że jak ja pamiętam, że Krzysztof Dracz wyciera czoło palcami, wali nie na zachód Miśkiewicza, to trudno mi sobie przypomnieć cały spektakl, tylko pamiętam tego Dracza. Zapytałem tutaj o Jana Frycza w Termopilach Polskich, w opowieści o właściwie w jakimś żegnaniu się Stanisława Augusta, rozliczaniu swojego życia, rozliczaniu swojej polskości, swojego patriotyzmu i w jakimś symbolicznym mierzeniu się Frycza w tym momencie z tą rolą.
0: I z wiecznością. Dla mnie to jest fascynujące. Kiedy pracowałem nad Królem Lirem w Starym Teatrze, zaproponowałem tę rolę Jerzemu Grałkowi i w momencie, kiedy on przyjmował moją propozycję, on wiedział, że jest śmiertelnie chory. Ja nie wiedziałem tego. Ja się nie dowiedziałem tego, nawet nie dowiedziałem się tego w dniu premiery, ja dowiedziałem się o tym dużo później w ogóle. A jednocześnie było to odczuwalne w tym, jak on gra, jak on prowadzi postać, w jaki sposób to wygląda. I po prostu ja nie byłem w stanie racjonalnie gdzieś, nie śledzę artystów, ich wizyt w szpitalach i tak dalej. Potem dopiero to się zaczęło układać już po jego odejściu. Natomiast w sposób zupełnie niezwykły teatr się splata, nie w sposób ekshibicjonistyczny z życiem wielkich artystów, tylko tak bardzo organicznie. Zwłaszcza, że obydwaj panowie nigdy nie roztkliwiali się nad sobą. To jest to słynne powiedzenie, na poły oczywiście humorystyczne, ale też pełne autoironii, bo taki Jan Frycz był. Nie dramatyzujmy. I zero współczucia.
1: Do rozmowy z Janem Klatą wrócę za chwilę.

0: To jest radio.
1: Jan Klata, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka.
2: Wracając do sztafety, do tego, kto co od siebie bierze w ramach zespołu, w ramach spotkania. Zawsze, nie tylko teraz, gdzieś, kiedy jestem już dojrzałym artystą i dojrzałym człowiekiem, dorosłym. Mózg kończy dojrzewanie koło 50, to mniej więcej teraz dla mnie. To ciekawe. Ale jak miałem te lat, no nie wiem, 20 mniej, to też coś mnie ciągnęło w sposób niezwykły do spotkań z aktorami, którzy są na zupełnie innym etapie życia, na zupełnym innym etapie doznawania teatru. W Orestei Anna Dymna była Klitajmestrą. Jerzy Grałek był Agamemnonem w Starym Teatrze. Przewodnikiem chóru niezwykle, to jest ważne było dla mnie, spotkanie z Andrzejem Kozakiem. No to są legendy. Tylko że ja nie widziałem tam tych legendarnych spektakli w większości. Ja mogłem zapytać moją matkę, świętej pamięci już nieżyjącą. Mamo, bo jak ja oglądam zapis tego spektaklu, to ja nie jestem w stanie po prostu powiedzieć, czy to był świetny spektakl, czy taki spektakl, który nie działa, a może on wtedy działał. Moja mama, która przyjeżdżała jako studentka z Warszawy do Krakowa i tam po prostu czekała na poranny pociąg o 5 nad ranem, bo nie miała jak tam z tatą przenocować w tym Krakowie, tylko chodzili po plantach i omawiali te spektakle ze Starego Teatru. Wtedy na pytanie moje, czy to był wielki spektakl, moja mama mówi: synku, to był wielki spektakl. To był niesamowity. I opowiadała poszczególne momenty z tego. Właśnie, dokładnie. Taka jest pamięć tego. I to jest niezwykłe. Znaczy, no, miałem szczęście wielkie w taki sposób się uczyć, jak działa wielka sztuka, której urok polega na tym, że jest ulotna.
1: I mama zaraziła i brata Wojtka też aktorstwem.
2: Mama zaraziła, no i chyba wnuczkę też zaraziła. To jest tajemnica gdzieś ogromna, czegoś, co... No bo to nie można powiedzieć, no Tarkowski, czas utrwalony. To nie jest utrwalony czas. Wręcz przeciwnie. Piękno tych kreacji aktorskich, tego, co reżyserzy wymyślają, co scenografowie potrafią wymyślić i tak dalej, to wszystko, jak to jest oświetlone, polega na tym, że to cyt, iskierka zgasła i tego później nie ma. To jest z jednej strony katastrofa po prostu dla nas, jako dla

0: jakieś takie rzeczy, które dowiaduje się. I to też nie jest tak, że my sobie z aktorami planujemy. O, to będzie taki właśnie moment, który jest ten decydujący, bo to wyliczyliśmy sobie według algorytmów, prawda, hollywoodzkich, że tu w tym momencie powinno być to takie ten. My nie wiemy, co z nas też wyjdzie w tym spotkaniu.
1: Myślę o tym w Termopilach, o tym hymnie, do którego jakby widzowie, którzy są wciągnięci, jedni wstają, inni nie wstają. Czytałem w recenzjach też. Jeden z recenzentów napisał, nie wstałem, bo to przecież teatr. Inny napisał, jak miałem nie wstać, bo to przecież jest hymn polski. Inny napisał, że żałuje, że nie wstał, a teraz myśli, że powinien wstać. I to takie jest symboliczne. I zaraz sobie przypomniałem, że przecież w sprawie Dantona Przybyszewskiej tam do Marsylianki z kolei Danton też
0: wciągał. No ale chyba nikt nie wstawał tam do Marsylianki.
1: Nie wstawał, ale wciągał
0: w gest.
1: Ogromny
0: szacunek dla kultury. Dla kultury francuskiej chyba nie jest tak daleko posunięty. Nie pamiętam. A widziałem parę razy ten spektakl, żeby tam ktoś wstawał. Natomiast ja przez chwilę wychodziłem z takiego założenia, że ponieważ moja relacja z komentariatem teatralnym jest, powiedziałbym, dosyć turbulentna.
1: No środowisko to, pana skrytykowało.
0: To miałem wrażenie, środowisko.
1: Ta część, tam, tak, no powiedzmy właśnie, tak. Tak.
0: Pomyślałem sobie, że jeśli chcę zmienić ten świat, to warto zacząć od siebie, że zacytuję Maleńczuka. W związku z tym pomyślałem, że jeśli chcę dorobić się partnerów do dialogu, bardzo krytycznego też, który jest niezbędny twórcom, bo nie mają przecież gdzieś dystansu do tego, co tworzą, nie mamy. I przecież nie chodzi o to, żeby nas chwalono, ale żeby rzetelniej, posiadając narzędzia intelektualne do tego, żeby zanalizować spektakl, po prostu rozmawiać o tym, co się udało zrobić, czego się nie udało zrobić, itd., itd. Takich osób jest bardzo mało i mówię to bardzo spokojnie i z żalem. W związku z tym pomyślałem sobie, że może ja spróbuję zacząć od, no tak jak z aktorami się zaczyna, od najmłodszego pokolenia, prawda? Od Bartka Bieleni i Jaśminy Polak. Tak może warto zacząć, nie wiem, na Uniwersytecie Jagiellońskim, po prostu jakby taki wydział właśnie. I ja tam jeździłem robić różne zajęcia, nie tylko na tematy teatralne, ale powiedzmy performatywne. I tam zajmowaliśmy się jak czymś takim zupełnie podstawowym, jak właśnie hymn. Co to znaczy mieć swoją pieśń, swój hymn, czy jakby jak grupy dorabiają się swoich pieśni, no, po części antropologicznie. To jest kwestia też tworzenia wspólnoty. No, teatr jest tworzeniem wspólnoty. Wokół czego tworzymy wspólnotę? I w tym sensie i Marsylianka, i Mazurek Dąbrowskiego, dosyć przypadkowy przecież, prawda? I Bogurodzica z Krzyżaków. To są takie momenty wspólnotowej eksplozji, która mnie fascynuje. A królów jest przecież dwóch w Termopilach. I jeden to robił tak, żeby wstali, a drugi tak to robi, żeby niekoniecznie wstali. To zależy, na którego króla się trafi. I to niejednokrotnie z publicznością też odbywały się między nami wewnątrz zespołu aktorskiego dyskusje, w które wprzęgaliśmy też publiczność po spektaklach na temat tego, co jest teatrem, a co nie jest teatrem. I Jerzy Radziwiłowicz na próbie powiedział mi, a jak w radiu grają hymn, to też pan staje. Bardzo dobre. Więc mamy różnorodność też struktur hymnicznych.
1: Skoro mówimy o teatrze narodowym, prawda, to też warto pomyśleć o takim haśle, że to jest teatr narodu też, prawda? Że,
0: oczywiście.
1: Że to narodowy nie jest przypadkową nazwą, tylko niesie
0: nie,
1: w sobie...
0: Nie, no ale w programie, który jednak jest zdecydowanie realizowany przeze mnie, bo ten program był dla mnie też, oprócz oczywiście dokonań w Starym Teatrze i nie wiem, reżyserskich, był dla mnie jednak pewną konkretną przepustką do wygrania konkursu, jest to bardzo mocno chyba zaznaczone, że nie wstydzimy się przymiotnika i przyglądamy mu się oczywiście w sposób nie sekciarski, natomiast to jest podstawowe pytanie o wspólnotę. To jest od czasu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
1: Pan właściwie od rewizora, od pierwszej sztuki zadaje to pytanie
0: tak,
1: cały czas.
0: No bo to dla mnie taki jest sens teatru. Znaczy, taki jest sens uprawiania teatru i zapraszania ludzi w jednym czasie, w jedno miejsce, w sposób niezapośredniczony do tego, żeby sobie popatrzeć w oczy. Bo z tym jest kłopot w życiu teraz, coraz większy. To jest tragiczne. Znaczy, ten rodzaj alienacji, zapośredniczenia wszystkich doznań i takiego zamykania się w swoich bańkach, które są coraz bardziej sztucznymi światami, jest czymś dla mnie przerażającym i mam ogromny zaszczyt i szczęście, pracować w takiej dziedzinie sztuki, która jest i powinna

0: nabyć od tego po prostu wytchnieniem i odpoczynkiem.
1: Bo teatr może budować wspólnotę w dalszym ciągu, prawda?
0: Tak, ale też jest miejscem, gdzie twarzą w twarz siebie nawzajem doznajemy, a nie przy pomocy, prawda, na Facebooku czy insynuacji kalumnii na mediach społecznościowych, więc tak zwanych antyspołecznościowych tak naprawdę, co jest coraz bardziej wielkim problemem. I teraz taki rodzaj detoksu, który próbujemy zaproponować publiczności, jest bardzo wskazany.
1: I też pan pokazał Termopilami od samego początku, jakby jaka będzie linia tego teatru, bo od razu ma tekst, z którym pan się mierzył też wcześniej, reżyserując go, ale od razu mamy do czynienia z, nie tylko dlatego, że Stanisław August Poniatowski założył Teatr Narodowy, ale że pan od razu zaczyna taką rozmowę o tym marginesie kompromisu, jakie możemy zawierać też jako spolaryzowane, podzielone społeczeństwa, prawda?
0: No tak, no i w sytuacji takiej, a nie innej, która się no niestety troszkę rymuje z drugą połową XVIII wieku i rzeczywistość niestety też gra na naszej scenie. Mówię tutaj akurat niestety.
1: Tam była aneksja Krymu choćby przy poprzedniej
0: wtedy
1: realizacji.
0: Tak, natomiast, no tak, no tam były też zupełnie inaczej położone akcenty, to był zupełnie inny spektakl. Natomiast tutaj ja mówię o tym nawet, co się dzieje po prostu z miesiąca na miesiąc i we wrześniu znowu gramy. No i oby znów się nie okazało, że coś tak mocno po prostu zaczęło rezonować, że aż strach.
1: No tak symbolicznie grobem Agamemnona też to się... Tak. Puentuje, prawda, że tam, nie wiem czy zacytuję dokładnie, ale że obowiązkiem moim jest tam nad tym grobowcem, prawda, stać.
0: No tak, tam jest gdzieś wiele warstwic, które dla nas samych teraz, mówię o współtwórcach tego spektaklu, tak. Przecież zespołu i tak dalej, który my za każdym razem, podczas każdej z serii tych spektakli gramy tego dużo, no bo też i jest zainteresowanie publiczności, no to my sami odkrywamy pewne rzeczy na nowo podczas kolejnych spotkań z publicznością. To jest gdzieś nasze zadanie, a z drugiej strony to czasem jest aż, powiedziałbym, aż strach.
1: To rozmowy z Janem Klatą.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Jan Klata, Remigiusz Grzela, wywiad rzeka. Czytałem niedawno wywiad z pana córką Jadwigą, która reżyseruje już, chociaż prawda, jest przed dyplomem, ale reżyseruje i mówiła, że właściwie ma takie poczucie, że jest jakiś sens w tej obecności w teatrze, bo jest jakaś wiara w zmianę rzeczywistości. A jak jest u twórcy z tak dużym doświadczeniem?
2: Ja myślę, że Jadwiga przyniosła tę chęć zmiany rzeczywistości jeszcze z tej swojej działalności cały czas równolegle prowadzonej i aktywistycznej.
1: Rebelianckiej.
2: Tak, no rebelianckiej i takiej też za którą się płaci pobytami, komendzie, rewizjami i jakimiś takimi jeszcze od strajku kobiet poprzez Extinction Rebellion. Ja to podziwiam i bardzo dużo się od moich córek, wszystkich trzech zresztą, uczę. I to mi daje gdzieś takie myślenie, że będzie lepiej, że będzie sensowniej, że będzie mądrzej, że będzie głębiej, że one i są lepiej wykształcone niż ja byłem w ich wieku i też mają taki zestaw narzędzi zmiany świata, którego ja w ich wieku nie miałem. I to mnie niezwykle podnosi na duchu, a z drugiej strony jest lęk o to, czy świat dorósł do tego idealizmu młodego pokolenia.
1: A pan był idealistą wcześniej?
2: Tak. Ja ciągle jestem idealistą i myślę, że jakby rozpatrywać gdzieś taki element, który jest moją piętą achillesową, to jest pewien rodzaj właśnie tak naiwnego idealizmu. Powiem tak, no nie spodziewałem się, że to tak się potoczy. To jest w ogóle fantastyczne, bo tak wiadomo, życie jest dla mnie przynajmniej jedną wielką sekwencją pozytywnych niespodzianek. Ale to jest jedna z największych, jeśli nie największa pozytywna niespodzianka, że tak mi się przydarzy, że mieć po prostu takich przyjaciół, przyjaciółki, osoby przyjacielskie, które zupełnie inaczej patrzą na świat i dzięki którym ja mogę też modyfikować moje jedynie słuszne poglądy na rzeczywistość.
1: To jak może zszywać to społeczeństwo dyrektor Teatru Narodowego?
2: Może
1: to
2: próbować.
1: Nasze też, które jest podzielone, nie. Teraz występuje przeciwko Ukraińcom.
2: Mamy napisy ukraińskie, to jest też nasz głos w całej tej paranoi. Po angielsku i po ukraińsku są napisy na spektaklach. Nie zamierzamy tego zdjąć przecież tylko dlatego, że z notowań opinii publicznej inaczej by wynikało. Mnie się wydaje, że to jest kwestia po prostu szacunku dla tego, że ludzie są różni, mają różne poglądy na różnorodne sprawy. I od czasów Aeschylosa teatr musi w ramach tej wspólnoty też z jednej strony zastanawiać się nad tym, co jest wspólne, a jednocześnie nie schodzić do, proszę mi wybaczyć, najniższego wspólnego mianownika.

0: niestety źle wygląda często.
1: A najmniejszy wspólny mianownik to co?
0: Tu jest Polska. I tylko my mamy prawo do tego, bo tylko tu jest Polska, gdzie indziej tej Polski nie ma.
1: Przypomniałem sobie, jak kiedyś w rozmowie, którą robiliśmy, mówił pan, że jak chodził do liceum Batorego i już wasza polonistka powiedziała, że no, teraz się wszyscy lubicie, a nastąpi moment, w którym dojdzie do rozwarstwienia społeczeństwa. Mhm.
0: Pani profesor Zawiślak miała rację. Tak. I to jeden z najważniejszych momentów, jakiś taki sens tego, że robię teatr, było zaproszenie pani profesor Zawiślak na wesele. To bardzo wzruszający moment. I pierwsze zajęcia u pani profesor Zawiślak polegały na tym, że mieliśmy sobie wybrać pierwsze zwrotki Iliady w swoim ulubionym tłumaczeniu i nauczyć się ich na pamięć. Takich nauczycieli.
1: Pamięta pan pierwszy?
0: Nie będę teraz recytował.
1: Nie, no, nie pytam o recytowanie, tylko...
0: Achilla, gniew, pan... bogini, głoś, obfity w szkody.
1: No i gniew.
0: Gniew, a to jest po grecku, to jest pierwszy wyraz. Gniew, tak.
1: Ale on
0: bardzo mądry utwór zresztą. Nie widziałem Odysei, jakoś nie wybrałem się. Poczekam z 10 lat, zobaczymy, jak pył opadnie. Taki mam dziwną taką cechę, że jeśli chodzi zwłaszcza o premiery filmowe, to czekam 10-20 lat i dopiero potem sobie ewentualnie oglądam, jak już mądrzy ludzie mi powiedzą, że warto.
1: No i tam Odyseusz będzie pisał tę samą narrację w dalszym ciągu.
0: Tak, Odyseusz będzie pisał tę samą narrację. Ostatnio obejrzeliśmy sobie w gronie moich tak samo noszących takie samo nazwisko jak ja przyjaciół, obejrzeliśmy sobie, polecam, nie nowości, polecam. Trzeciego człowieka, kilka dni wcześniej obejrzeliśmy sobie, ja wiem, uwaga, kontrowersje, Zwierciadło. No, to się sprawdza. Ciągle wszystko.
1: Artyści często mają intuicję, która wcześniej pokazuje, co będzie się działo.
0: Tak, więc wracając do pani profesor Zawiślak i tych profetycznych elementów jej procesu pedagogicznego. Tak, oczywiście miała rację. Tak. Powiedziała, że nastąpi taki moment, kiedy nie wy może, ale wasze dzieci, w momencie, kiedy powiedzą, gdzie mieszkają i powiedzą, jakie szkoły po prostu skończyli ich rodzice, to wtedy będzie można o nich już właściwie wszystko powiedzieć i to wszystko będzie wsobne.
1: Potem pan to widział też przecież, bo jest solidarnościowego, powiedzmy, prawicowego domu. Potem pan to widział po 89 roku, prawda? Kiedy też ta grupa ludzi, która wyrosła w Solidarności, też się rozwarstwiła.
0: No poróżniła się niekoniecznie pięknie. No więc kiedy patrzę na przygody mojej córki Jadwigi na temat tego, jak ruch klimatyczny też po prostu z ideałami totalnej demokracji i tak dalej też się wziął i poróżnił, prawda? Jak generalnie we wszystkich ruchach, które są niezwykle idealistyczne i mają wspaniałą wizję przyszłości, następuje moment konfrontacji z rzeczywistością, z ludzkimi ambicjami, ambicyjkami, z pewnym rodzajem też jakby walki o władzę, no to starożytni też o tym opowiadali, prawda? I Szekspir o tym opowiadał i że opowiadamy rzeczy takie, które już się zdarzyły, natomiast ciągle na nowo każde pokolenie to musi odkryć na własnej skórze, bo teoretycznie się tego nie opowie. To życie musi być płacone. I to z jednej strony jest smutne, a z drugiej strony no, zupełnie normalne. No i teraz no, pytanie, no, pytanie, jakiego Lecha Wałęsy chcemy pamiętać? A, żyje Lech Wałęsa.
1: Sprzed prezydentury.
0: No więc właśnie. No. Jakiego Dantona chcemy pamiętać? Jakiego Robespiera chcemy pamiętać? Jakiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego chcemy pamiętać?
1: No chcemy ich pamiętać w ich chwale.
0: Jakiego Kościuszkę chcemy pamiętać?
1: A nie stojącymi przed wyborami, które są nad którymi wisi fatum.
0: I teraz ja się bardzo cieszę, że nasza rozmowa jakby nie odnosi się do bieżączki. Tylko jest pewien rodzaj myślenia w teatrze przy pomocy wielkich tekstów, ale niekoniecznie. No przecież teraz zobaczymy, co przyjdzie, jakie prace przyjdą na konkurs, który z AX-em ogłosiliśmy. Tego jestem też ciekaw, bo to jakby wbiegając w przyszłość,
1: konkurs na dramat,
0: bo rozmawialiśmy o starym teatrze, rozmawialiśmy o wielkich artystach, których już nie ma, ale też porozmawiajmy o tekstach, które mam nadzieję będą. To jest ciekawość kolejnych pokoleń też reżyserskich. Bo ja ten przywilej bycia dyrektorem Teatru Narodowego postrzegam też jako możliwość stworzenia szansy dla młodych, bezczelnych artystów do tego, żeby weszli do szanownej jednostki, szacownej jednostki kultury narodowej i zetknęli się z zespołem.

0: i ze swoimi rówieśnikami, ale też z artystami innych pokoleń i też zaczęli po prostu swoim głosem opowiadać.
1: Pana byli studenci przecież zaczęli pana w tym pierwszym sezonie, tak, bo ale, Ewa Plat prowadzi swój pułk przez Kości Umarłych według Olgi Tokarczuk i Kamil Białaszek.
0: Ale nie tylko, bo Klaudia Gębska nie jest moją studentką, także to też nie jest sekciarskie, że my w Warszawie bierzemy tylko po Warszawskiej Akademii, a ludzi z Krakowa nie ruszamy. No to jakiegoś apartheidu nie stosujemy. Więc ja jestem bardzo ciekawy tego, co oni mają do powiedzenia. Aktorzy też mówią, że to są super spotkania. No ja jestem taki piękny wyraz, którego się nauczyłem od córek, facylitator. Nie ma takiego polskiego.
1: Tak?
0: Nie ma polskiego dobrego, więc może przejdzie, wiadomo, struktura jest językowa, jest żywa, pojawiają się nowe wyrazy teraz. Widzę wszędzie ogłoszenia trenerów personalnych, już niedługo nie będzie osobistych trenerów, tylko personalni będą, więc facylitatorem jestem, takim uczynnym akuszerem tych spotkań i to będzie kontynuowane, no ale też na takim poziomie zupełnie podstawowym, że nie możemy tylko buksować tymi starymi tekstami, potrzebujemy też nowych tekstów i misją też Narodowego Teatru jest to, żeby z odpowiedniego po prostu pułapu i też finansowego i organizacyjnego przyczynić się do tego, żeby trudna sytuacja dramaturgii współczesnej też, żeby to się poprawiło i żebyśmy mogli opowiadać też jakieś zupełnie nowe historie i też żywię nadzieję, że tam już wpływają fantastyczne teksty. Oczywiście większość z nich wpłynie na ostatnią chwilę. No to jest normalne zupełnie. Do końca września i potem przystąpimy do patrzenia, co tam się dzieje. Natomiast dla mnie to jest dreszczyk emocji ogromny i spodziewam się, że tam też będą ciekawe bardzo rzeczy. I to też fascynujące jest, że my nie będziemy wiedzieć, kto to napisze. To jest super.
1: Mówił pan o tym, że nie rozmawiamy o sprawie bieżącej, ale inaczej zapytam. Jaką Polskę pan widzi z okna gabinetu wychodzącego na plac Piłsudskiego?
0: Na razie widzę takie roboty. Trwają roboty tam.
1: Ale tam się też cały świat spotyka.
0: Nie, ja mówię o tym, co w pierwszym planie się dzieje i to mnie najbardziej martwi, że tak to... Jak się coś zaplanuje, to dobrze byłoby to już zacząć robić, a tak wszystko buksuje w miejscu. Skoro już zapadła decyzja, no to niech to już się dzieje. Nie wybiegam w przyszłość tak bardzo, żebym miał nie zobaczyć placu Piłsudskiego, bo jeśli ten budynek zostanie dokończony, to już tamtego wszystkiego nie zobaczę, ale no plus będzie taki, że coś się zmieni. No.
1: Spakowana walizka w gabinecie stoi?
0: Walizka jest. Przypomina o tej podróży, którą 25-letniej podróży, która mnie zaprowadziła zgodnie z kołową naturą czasu i wszystkiego z powrotem do tego miejsca, gdzie ten najpiękniejszy SMS, gratulacyjny, który otrzymałem po tym, kiedy jednak okazało się, że będę dyrektorem Teatru Narodowego, to był SMS o treści: witaj w domu. To bardzo piękne, uważam, bardzo i bardzo trafne. Ta walizka też przypomina o tym, że jakby nic mnie tam na siłę nie wiąże i jeśli będą takie okoliczności, że trzeba będzie stamtąd po prostu się zbierać, no to też nie jestem tam przyspawany. To jest ciągle dobra walizka.
1: Czyli to jest,
0: do tego, żeby się gdzie indziej przemieścić.
1: To jest i metafora, i konkret.
0: Tak, to jest metafora i konkret i też, ale ta walizka przypomina mi chociażby o tym, że rok temu przecież miałem premierę Krzyżaków w teatrze w Olsztynie, więc to są takie gdzieś różnorodne warstwy. No, rzeczywistość też artystyczna jest i Teatr Narodowy, i Teatr w Olsztynie. Znakomity, wspaniały. Ja mam zupełnie inną perspektywę narodowego dyrektora, no bo to jest perspektywa człowieka, który zna i kocha Wałbrzych, Olsztyn, Poznań, Gdańsk. Wrocław, Gdańsk, Sopot. Mówię o Polsce oczywiście teraz tylko. No i ma jakąś taką perspektywę też ogólnoeuropejską. I te doświadczenia w tej walizce, no staram się tam po prostu przywieźć do gabinetu. To jest też wzruszające. I nie ma we mnie cienia też jakiegoś takiego resentymentu i poczucia, o proszę, ja 25 lat musiałem czekać, żeby tutaj w ogóle spektakl zrobić. Absolutnie nie. Bardzo dobrze, to człowiek jest przygotowany. Jeśli nie miałem okazji debiutować i rozmawiałem z dwudziestką, tak, dyrektorów, dyrektorek, przebijając się do tego, żeby dostać szansę jako reżyser, z dwójką dzieci.

0: i trzecią w drodze, to ja nie mam pretensji do świata, że się na mnie nie poznał i że nie zatrudniono mnie w Warszawie, albo że nie debiutowałem w Starym Teatrze, albo gdzieś. Super, to była okazja do tego, żeby pojechać do Wałbrzycha, spotkać się z dyrektorem Kruszczyńskim i zobaczyć, jak fantastycznie można pracować z zespołem nad rewizorem.
1: Mama nie doczekała pana dyrekcji.
0: Mama nie doczekała mojej dyrekcji. Mama doczekała mojej dyrekcji w Starym Teatrze i przyjeżdżała i oglądała i wszystko. Doczekała końca mojej dyrekcji w Starym Teatrze. Nie doczekała mojej dyrekcji, ale... Za każdym razem, jak przytykam to coś, nie wiem, gdzie tu jest jaka kamera, bo jesteśmy w radiu.
1: Kilka kamer.
0: Właśnie. Tutaj jest napisane Teatr Narodowy, pracownik. Wszyscy mamy takie same, to jest bardzo piękne, to nie jest spersonalizowane. Jak przytykam ten magnetyczny klucz na bramce, jak przychodzę rano do Teatru Narodowego, to za każdym razem myślę o mojej matce. Także oszczędza mi to czasu jeżdżenia na cmentarz.
1: Był taki tom wierszy pana, zdaje się, ulubionego poety, który miał tytuł Okno na urwisku. Mm-hmm. I pomyślałem sobie, że o panu trochę okno na urwisku, to co pan robi.
0: Beidao, to jest pseudonim Beidao. To się tłumaczy jako północna wyspa. Wszystko jest znaczące.
1: Wszystko.
0: Znaczy ja z jednej strony chcę być północną wyspą, a z drugiej strony ja oczywiście nie mogę być północną wyspą, bo ja pracuję wśród ludzi. Paradoks polega na tym, że ja bez tego, że ja się stykam z innymi, którzy mnie po prostu nakręcą i razem będziemy czymś więcej niż tylko suma naszych talentów i pracowitości, no to tu gdzieś pomiędzy tymi, na takim po prostu, przepraszam za wyrażenie, diapazonie to jest rozpostarte. Także, ale okno na urwisko to bardzo piękne. Bardzo dziękuję za ten powidok z przeszłości. Muszę sobie wrócić do Beidao. Jeszcze dawno nie wracałem. Bo kiedy pan powiedział, że to jest mój ulubiony poeta, a to się zmienia w zależności od tygodnia. Ostatnio, ale to akurat jest częste, moim ulubionym poetą jest największy żyjący poeta tworzący w języku polskim, tworzący bardzo nieregularnie, zresztą na swoich warunkach, Lech Janerka. Jest taka piosenka Lecha Janerki. Kiedy mówisz do mnie ja, no i ty... Ja, no i ty nic nie znaczy. Kiedy mówisz do mnie ja, no i ty, mów inaczej, śmielej.
2: Kiedy mówisz do mnie ja, no i ty, ja, no i ty nic nie znaczy.
0: To jest o relacjach międzyludzkich oczywiście, ale to jest oczywiście o teatrze.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jan Klata, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja. Cztery pory roku. Babie lato.
1: Ile kilometrów przejechaliśmy? Ile miejsc odwiedziliśmy? Ilu gości pojawiło się przed naszym mikrofonem? I ile psów biegało po jedynkowym studiu? W poniedziałkowej audycji powspominamy najciekawsze momenty tegorocznego Lata z Radiem. Audycje, pikniki, koncerty, spotkania i niezwykłe historie. Oraz wpadki i śmieszne sytuacje. A w studiu wszyscy prowadzący i reporterzy Lata z Radiem.
2: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
0: Reklama. Radio Kierowców.
7: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada 1, tu wciąż spowolnienia od Gajewa po Rulewo dla jadących w stronę Nowych Mars, w stronę Grudziądza i Torunia, ale są również spowolnienia dla jadących w stronę Trójmiasta w rejonie Nowej Cerkwi. Autostrada A2, tu skończyły się kłopoty w rejonie Konina na odcinku węzeł Sługocin, węzeł Modła na 254 kilometrze. Nie ma już utrudnień po zdarzeniu trzech autosobowych. Skończyły się też kłopoty na S2 na odcinku węzeł Warszawa-Lotnisko, węzeł Ursynów-Zachód na 470 kilometrze. Doszło tu do awarii ciężarówki, która blokowała prawy pas w kierunku Terespola. S3. Między parkingiem trasy ekspresowej Popowa, węzłem Skwierzyna Południe jest jeszcze niewielkie spowolnienie dla jadących w stronę Szczecina. Największy korek o tej porze powstał i trwa na S6 jest 7. To fragment obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta, rejon węzła Gdynia Wielki Kack. Ten korek jest od węzła w stronę Gdyni Chyloni. Koniec kłopotów na Krajowej 11 na odcinku Środa-Kurnik w rejonie Środy Wielkopolskiej na 311 kilometrze i nie ma już także utrudnień na drodze krajowej numer 15 na odcinku Toruń-Brodnica we Wrockach na 282 kilometrze, gdzie po zdarzeniu autoosobowego z ciężarówką droga była zablokowana i trzeba było korzystać z objazdu przez Wrocki.
8: Jest 22. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Ważyński. Prawicowo-populistyczna alternatywa dla Niemiec, zwycięzcą dzisiejszych wyborów do Parlamentu Kraju Związkowego Saksonia-Anhalt.

0: Z dwóch sondaży Exit Poll wynika, że zdobyła około 44% głosów. Polscy politycy i eksperci nie są zaskoczeni, choć wielu nie kryje niezadowolenia czy wręcz obaw. Wynik wyborów skomentował m.in. premier. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS, napisał Donald Tusk w serwisie X. Z kolei Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050 napisała: neofaszyści zblatowani z Rosją wygrali wybory w Saksonii. Dla polskich patriotów porażka wartości naszego świata. Dla Mentzena i połowy Konfederacji zwycięstwo sojusznika. Na razie nie jest jasne, czy AfD będzie mogła stworzyć samodzielny rząd. Gdyby tak się stało, byłby to pierwszy przypadek przejęcia władzy na szczeblu kraju związkowego przez to antyestablishmentowe ugrupowanie. W Kijowie już po rozmowach z amerykańską delegacją Wołodymyr Zełenski rozmawiał ze Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem o rozwiązaniach pokojowych. Z pierwszych deklaracji wynika, że wciąż nierozwiązane są kwestie terytorialne. Wczoraj amerykańska delegacja rozmawiała o tym z Władimirem Putinem.
1: Jared Kushner po zakończeniu rozmów zaznaczył, że USA chcą jeszcze do zimy wypracować rozwiązania pokojowe, ale trudno jest to zagwarantować. Wołodymyr Zełenski z kolei przekazał, że podczas rozmów poruszano kwestie terytorialne, ale pozostaje on przy swoim zdaniu, że tak złożone sprawy można rozwiązać wyłącznie na poziomie przywódców. Ukraiński prezydent dodał, że omawiano też kwestie wsparcia dla Ukrainy w krótkiej perspektywie oraz gwarancje bezpieczeństwa. Podczas trwania rozmów ukraińska stolica nie była atakowana przez rosyjskie rakiety i drony. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że obecność Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Kijowie zadziałała lepiej niż systemy Patriot i wyraził życzenia, aby Amerykanie przyjeżdżali częściej, tak aby zwykli Ukraińcy mieli możliwość odpocząć od rosyjskich ostrzałów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: W Poznaniu kolejny raz protestowali mieszkańcy osiedla maltańskiego, tym razem przed kościołem pod wezwaniem Jana Jerozolimskiego za murami. To do tej parafii należały grunty, które archidiecezja poznańska sprzedała razem z mieszkańcami, deweloperowi. Protestujący twierdzą, że kościół nadal jest stroną w tej sprawie, bo to parafia rozpoczęła przeprowadzoną ostatnio eksmisję, wnosząc sprawę do sądu. Archidiecezja twierdzi jednak coś innego, mówił jeden z mieszkańców osiedla.
2: Po ogłoszeniach ksiądz nasz proboszcz przeczytał krótką wypowiedź archidiecezji napisaną, że oni się od tego odcinają, że oni nie mają nic z tym wspólnego, że oni po prostu mają zakaz wypowiedzi.
0: W środę z jednej z działek na osiedlu maltańskim eksmitowano kobietę, która mieszkała tam od około 30 lat.
3: To są aktualności jedynki.
0: Jutro na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Ostatnie pożegnanie Jana Frycza. Aktor zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. W ostatnich latach zmagał się z nowotworem. Uroczystości rozpoczną się o 11. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Jan Frycz był znany filmowej, telewizyjnej i teatralnej publiczności z wielu ról. Zagrał m.in. w Pręgach, Pornografii, Korowodzie, Różyczce i serialu Ślepnąc od świateł. W 2015 roku odebrał złoty medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Polowa msza, uroczystości pod ruinami schronu i piknik historyczny. Na Stręgowej Górze w powiecie białostockim upamiętniono rocznicę bitwy pod Wizną. We wrześniu 1939 roku polskie oddziały stawiły czoła wielokrotnie większym siłom niemieckim.
4: Był rok, że polski żołnierz walczył o swój honor, ojczyznę.
5: Dziś oddajemy hołd naszym obrońcom.
6: Prezes Stowarzyszenia Wizna 1939 Dariusz Szymanowski.
5: W dniach 7 do 10 września 1939 roku na tym odcinku żołnierze kapitana Ragnica bronili się przed nawałą niemiecką, przed oddziałami 19 Korpusu Guderiana. Przez 3 dni skutecznie powstrzymując tę nawałę.
7: No ja przyjechałem sobie z Podkarpacia aż tutaj, także pierwszy raz jestem i podziwiam te miejsce. Także warto przekazać pokoleniom młodym.
8: Warto właśnie to pielęgnować.
9: I takie polskie Termopile tutaj są.
5: Tam było 300 Spartan, tu jest 300 naszych żołnierzy, tam król Leonidas, tutaj kapitan Raginis. Jest to symbol obrony podczas września.
0: Po uroczystościach można było obejrzeć rekonstrukcję walk, do których doszło na Stręgowej Górze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu na północy i północnym wschodzie kraju, lokalnie mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 6 do 13 stopni.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
8: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
9: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
10: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
7: Źródła europejskie.
8: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
7: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
12: Historia to nie tylko Pompeje czy Biskupin, nie tylko dylematy Mieszka I czy kampanie wojenne XVII wieku. Historia to ty i ja, to nasze rodziny i przyjaciele. To, kim dzisiaj jesteśmy, jak żyjemy i o czym myślimy. To nasze wspomnienia i nasze marzenia o tym, co było kiedyś. To wreszcie przeszłość, która wpływa na nas tu i teraz. Audycja Historia Bliska, o tym, jak dziś widzimy przeszłość i jak przeszłość wpływa na nas dziś. Michał Wójcik, zapraszam. Najbliższy poniedziałek po godzinie 21:00, tylko w Jedynce. Jedynka, to ci dopiero historia.
0: Autopromocja.

Witam Państwa, jak najgoręcej. Przed mikrofonem Adam Rozlach. To kolejne wydanie koncertu chopinowskiego w programie pierwszym Polskiego Radia. Dziś dokończenie prezentacji kompletu chopinowskich nokturnów w interpretacji zwycięzcy 5. konkursu chopinowskiego z 1955 roku Adama Harasiewicza, który nokturny ten nagrał dla londyńskiej Decki zaledwie kilka lat po konkursie, a konkretnie w 1961 i 1963 w Holandii. Są to tak piękne i ujmujące kreacje, które równocześnie zachwycają naturalnym pięknem słyszenia, rozumienia, przeżywania. Tu nigdzie nie ma żadnych skrajności emocjonalnych. Liryzm zachwyca subtelnością, a wszelkie bardzo dramatyczne kulminacje umiarem i pewną szlachetną powściągliwością. Ciekawe, że tymi wszystkimi cechami, walorami Adam Harasiewicz potrafi zachwycić i dziś. Oto pierwsze nokturny z opusów 37 i 48 w tonacjach g-moll, g-dur, c-moll i fis-moll. Gra Adam Harasiewicz.

0: W programie pierwszym Polskiego Radia wspólnie słuchamy Adama Harasiewicza i jego interpretacji chopinowskich nokturnów. To były dwa opusy, 37 i 48, czyli cztery nokturny w tonacjach g-moll, g-dur, c-moll i fis-moll.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A teraz w koncercie chopinowskim radiowej jedynki ostatnie już opusowane nokturny, czyli opusy 55 i 62. Te najbardziej dojrzałe, te najbardziej bogate w treści, w pewne harmoniczne czy polifoniczne zawiłości, doskonale ukazujące geniusz mistrza Fryderyka i w tym gatunku. Nokturny w tonacjach F-moll, S-dur, H-dur i E-dur. Nagranie, przypominam, z 1961 i 1963 roku.

Niezwykle piękne, ale i wzruszające były to kreacje Adama Harasiewicza, ostatnich już opusowanych nokturnów Fryderyka Chopina, opusów 55 i 62. Chciałbym na samo zakończenie pożegnać Państwa tym ponoć najpiękniejszym nokturnem, Lento con gran espressione, nokturnem cismol z opusu pośmiertnego i podziękować Państwu wraz z Michałem Czajkowskim za wspólnie spędzony czas. Dziękuję Państwu także, Adam Roslach. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku. Babie lato.
1: Ile kilometrów przejechaliśmy? Ile miejsc odwiedziliśmy? Ilu gości pojawiło się przed naszym mikrofonem?

0: Profanem i ile psów biegało po jedynkowym studiu. W poniedziałkowej audycji powspominamy najciekawsze momenty tegorocznego Lata z Radiem. Audycje, pikniki, koncerty, spotkania i niezwykłe historie oraz wpadki i śmieszne sytuacje. A w studiu wszyscy prowadzący i reporterzy Lata z Radiem.
1: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek, zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Reklama. Radio Kierowców.
8: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Coraz większy spokój na naszych drogach, coraz mniejszy ruch i coraz mniej utrudnień, choć jeszcze kilka by się znalazło. Autostrada A1 od Gajewa po Rulewo, niewielkie spowolnienie dla jadących w stronę Grudziądza i Torunia, a dla jadących w stronę Trójmiasta spowolniony ruch jest w rejonie Nowej Cerkwi na pasie dla jadących w stronę Gdańska, Sopotu i Gdyń. Koniec kłopotów na S2 na odcinku węzeł Warszawa-Lotnisko, węzeł Ursynów Zachód na 470 km, gdzie po awarii ciężarówki zablokowany był prawy pas ruchu w kierunku Terespola. S6 i S7, rejon węzła Gdynia Wielki Kack, jeszcze jest korek w stronę Gdyni Chyloni. Koniec kłopotów na krajowej trasie numer 15 na odcinku Toruń-Brodnica we Wrockach na 282 km. Tam, przypomnę, zderzyły się auto osobowe i ciężarówka. Droga była przez kilka godzin zablokowana. Trzeba było korzystać z objazdu. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy w kraju zachmurzenie będzie małe, umiarkowane, jedynie na północy okresami duże i tam miejscami słabe, przelotne deszcze. W Kotlinach Sudeckich lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna 6-11 stopni, nad samym morzem do 12. Chłodniej w Kotlinach Górskich od 4 do 8, a lokalnie 2 stopnie. Wiatr słaby, tylko nad morzem początkowo umiarkowany. W Bieszczadach porywy osiągną nawet 55 km na godzinę.
9: Minęła 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Rząd nie zrezygnuje ze starań o uchwalenie ustawy o rynku kryptoaktywów. Zapowiedział to minister spraw wewnętrznych i administracji. Marcin Kierwiński podkreślał w TVP Info, że to potrzebne przepisy, a stanowisko prezydenta, który konsekwentnie wetuje ustawę, i PiSu, które nie chce odrzucenia wet, szkodzi Polsce. Szef MSWiA nawiązał też do afery Zonda Krypto i śledztwa w tej sprawie. Jego zdaniem prokuratura rozpracowała środowisko związane z upadłą giełdą.
10: coraz więcej faktów wynika także z tych czynności, które już zostały dokonane. Pewnie sprawa jest bardzo, bardzo rozwojowa cały czas. No jeżeli

0: prokuratura nawet wczoraj w sobotę decyduje się na kolejne zatrzymania. To znaczy, że ma to środowisko przestępcze bardzo dobrze już rozpracowane.
1: Zatrzymana wczoraj osoba to Roman Rzet, współpracownik zaginionego założyciela giełdy BitBay, Sylwestra Suszka. Służby zatrzymały go, bo zamierzał uciec do Chin, a to znacznie utrudniłoby śledztwo, przyznał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Wiemy dobrze, że Chiny bardzo blisko współpracują z Rosją, więc zachodziła obawa, że tutaj jeszcze tego typu interesy tych, którzy prowadzą przeciwko nam wojnę hybrydową, mogą wchodzić w grę, więc musieliśmy te działania przyspieszyć. To się udało.
1: Roman Rzet był dziś przez wiele godzin przesłuchiwany. Ciąg dalszy tych zeznań prawdopodobnie jutro. Wcześniej na 3 miesiące do aresztu trafiło troje podejrzanych: Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. Pod koniec sierpnia zatrzymano też prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P., który usłyszał zarzuty faworyzowania wierzycieli i płatnej protekcji. On również został aresztowany. Liczba posłów AfD w lokalnym parlamencie Saksonii-Anhalt będzie mniejsza niż początkowo szacowano. Tak wynika ze zaktualizowanej prognozy wyników wyborów w tym niemieckim kraju związkowym. Partia skrajnej prawicy nadal zdecydowanie wygrywa wybory, ale do Landtagu według ostatnich wyliczeń weszłoby łącznie 6 ugrupowań i między tyle trzeba podzielić mandaty.
3: Języczkiem uwagi stał się BSW, czyli Sojusz za Rywagenknecht. Prorosyjska partia według prognozy z godziny 21 zdobywa 5,1% głosów, co dałoby jej 4 mandaty. Szefowa ugrupowania proponowała wcześniej współpracę Alternatywie dla Niemiec, ale nie wiadomo, czy lokalni posłowie BSW będą do tego równie skłonni. AfD, mimo oszacowanych ponad 44% poparcia, do większości brakuje 3 mandatów. Liderzy skrajnie prawicowej partii podkreślają, że najważniejsze są pełne wyniki wyborów i liczą, że ostatecznie uda im się pierwszy raz zbudować rząd. Jeśli do Landtagu wejdzie BSW, to nie da się bez niego stworzyć większościowej koalicji. Gdyby jednak Sojusz za Rywagenknecht nie osiągnął progu 5%, wtedy chadecy, skrajna lewica, socjaldemokraci i zieloni mogą próbować stworzyć koalicję przeciwko skrajnej prawicy. Z Magdeburga, Adam Górczewski, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
1: Początek roku szkolnego to dla dzieci więcej siedzenia w ławce, przy biurku i przed ekranem, a to może sprzyjać wadom postawy, dolegliwościom bólowym, a w skrajnych przypadkach nawet prowadzić do kalectwa. Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował praktyczne wskazówki dla rodziców. Można je znaleźć w internetowym poradniku pacjenta, mówi rzecznik podkarpackiego NFZ-u Rafał Ślisz.
5: O tym, jak może pomóc lekarz rodzinny, jak wspierać prawidłowy rozwój dziecka oraz o tym, jaki plecak do szkoły wybrać dla dziecka, jak przygotować ergonomiczne miejsce do nauki i biurko dla dziecka, jakie buty do szkoły dla dziecka będą najzdrowsze oraz czym jest zdrowy lunchbox do szkoły, można znaleźć w poradniku pacjenta na stronie internetowej NFZ.
1: W poradniku są również informacje o szczepieniach przeciw HPV, leczeniu stomatologicznym dzieci w ramach NFZ oraz poradnik dla rodziców dzieci przechodzących kryzys psychiczny. Było dużo szczekania i merdających ogonków. Około 10 tysięcy osób i niewiele mniej czworonogów pojawiło się na 28. Marszu Jamników w Krakowie. Oprócz pochodu na właścicieli psów czekały liczne stoiska eksperckie i konkurs.
6: Rozszczekany pochód wyruszył z Bramy Floriańskiej w samo południe. Psów, właścicieli i widzów było jednak tylu, że ostatni uczestnicy weszli na rynek główny dopiero po 50 minutach od rozpoczęcia. W trakcie marszu behawioryści wytypowali 5 par jamników z opiekunami, którzy walczyli na scenie o tytuł jego psiej mości. Wygrał pies Tobi ze swoim panem Konradem z Warszawy.
7: Przyjechaliśmy tutaj sobie na weekend na marsz. Nie wiedzieliśmy, że takie historie się będą dziać.
6: Mimo ogromnych tłumów uczestnicy byli bardzo zadowoleni.
8: Bardzo fajnie, bardzo dużo piesków właśnie. Fajna integracja z innymi pieskami.
6: Marsz Jamników wrócił na rynek główny w Krakowie po 7 latach przerwy.
1: To, o czym mówiła Aleksandra Sobczak z Radia Kraków. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
9: Sport. Grzegorz Nowaczyk. Jagiellonia Białystok pokonała Śląsk Wrocław 2-1 w spotkaniu piłkarskiej ekstraklasy. We wcześniejszym meczu Lech Poznań wygrał z Rakowem Częstochowa 1-0. Trener Rakowa Dawid Szulczek chwalił zespół rywali.
10: W ostatnich 3 spotkaniach graliśmy z drużynami, które zdobyły medale w poprzednim sezonie i było to widoczne w naszej grze. Natomiast dzisiaj było widać, że graliśmy z mistrzem i z

0: drużyną, która zanotowała duży progres w tych ostatnich dwóch sezonach. Dwa mistrzostwa dzisiaj też pokazali, szczególnie po przerwie, że trochę odjeżdżają innym drużynom w ekstraklasie. No i wielka szkoda, mieliśmy swoje momenty, ale zdecydowanie było ich za mało i Lech był drużyną lepszą.
1: W pierwszym dzisiejszym meczu Cracovia przegrała z Górnikiem Zabrze 0-1. Liderem tabeli jest Lech przed Legią i Górnikiem. Polskie siatkarki nie zdobyły medalu Mistrzostw Europy. W meczu o trzecie miejsce Polki przegrały z Serbkami 1-3. Kapitan Magdalena Stysiak tak podsumowała to spotkanie i cały turniej.
2: Ciężko mi teraz po meczu powiedzieć coś tak na gorąco. Jest wielka szkoda, ale cieszę się, że walczyłyśmy. Trzy meczy, zmienniczki dałyśmy naprawdę zawsze maksa. Starałyśmy się walczyć do ostatniej piłki. Wyszłyśmy z grupy bez żadnej przegranej. Byłyśmy nastawione bojowo. Chciała sobie powiedzieć, że granie w czwórce już i to Europa jest najmocniejsza. Tak ja powtarzam, grałyśmy z potęgami. Pokazały swoje doświadczenie i po prostu wygrały to spotkanie. Ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
1: W meczu o złoto Turczynki pokonały Włoszki 3-2. Unia Leszno przegrała ze Spartą Wrocław 35-55, a Motor Lublin uległ KS Toruń 42-48 w pierwszych meczach półfinału żużlowej Ekstraligi. Rewanże za tydzień.
3: Pogoda.
4: W nocy na północy i północnym wschodzie kraju będzie przelotnie padać deszcz. Lokalnie pojawią się mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 6 do 13 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
6: Rozmowy, analizy i opinie.
5: I dużo muzyki.
6: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
5: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
6: Od godziny 16.
5: Zapraszamy Karolina Rożej
6: i Michał Strzałkowski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Kulturalna jedynka.
1: Dobry wieczór Państwu, Magda Mikołajczuk, kłaniam się. Za chwilę rozmowa o stracie kogoś bliskiego, o tym, jak człowiek się zmienia pod wpływem odejścia kogoś, z kim przeżyło się na przykład 40 lat i co z tego wynika dla innych. Gościem jedynki będzie Agnieszka Taborska, pisarka, historyczka sztuki, tłumaczka, która w książce zatytułowanej Bez skóry, jak rozmawiać z ludźmi w żałobie, opisuje to, jak się czuła, co robiła, opisuje swój świat po stracie męża. I to jest opowieść pełna ciemności, smutku, ale równie pełna pewnej serdeczności, nadziei i poczucia humoru także. Potem Ewa Hajne opowie o monodramie Jowity Budnik pod tytułem Supermenka, wyprodukowanym przez Teatr Gudejki i podróżującym po kraju. A po 23.35 Martyna Podolska w cyklu Spotkanie z porozmawia z reżyserem Tadeuszem Kabiczem. A to w związku z premierą Króla Maciusia I w Teatrze Telewizji, które to przedstawienie właśnie Tadeusz Kabicz reżyseruje. Zapraszam Państwa.
0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Wiem, że to nie w najlepszym stylu zaczynać opowieść o książce i o rozmówczyni od swoich osobistych wspomnień, ale książka, o której będziemy rozmawiać, myślę, że wywoła w wielu czytelnikach, czytelniczkach bardzo osobiste wspomnienia, osobiste uczucia i ja też chciałabym coś powiedzieć. Kiedy miałam niecałe 20 lat, uświadomiłam sobie, że rzecz, której się najbardziej boję, to jest śmierć bliskich mi osób. I postanowiłam przygotować się do takiej sytuacji, która na pewno się w życiu moim zdarzy. I postanowiłam kolekcjonować książki, które pomagają w żałobie, które przedstawiają zwykle świetnym piórem ten moment, tę sytuację, kiedy tracimy kogoś bliskiego. W tej chwili ta moja kolekcja liczy bardzo wiele tytułów i jestem pewna, że dołączy do niej książka Agnieszki Taborskiej Bez skóry, jak rozmawiać z ludźmi w żałobie. Witam Panią, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Agnieszka Taborska, tłumaczka, pisarka, romanistka, historyczka sztuki. Zaczęła Pani pisać tę książkę w 2022 roku, już kilka godzin po śmierci swojego męża, Marcina Giżyckiego, który zmarł zmarł dzień przed 37. rocznicą Państwa ślubu. I te zapiski zaczęła Pani robić od razu. Właściwie dla kogo ta książka powstała? Dla Pani? Dla innych? Dla pamięci?
2: Ja zaczęłam ją pisać kilka godzin po tym, kiedy się dowiedziałam o tej śmierci, natomiast było to ponad dobę po niej, ponieważ mnie nie było w Warszawie, kiedy ta śmierć właśnie nastąpiła. Ja się dowiedziałam w sposób bardzo dramatyczny na posterunku policji, którą tu nazywam milicją, w związku z tym, jak tam zostałam potraktowana. I pisanie było dla mnie taką terapią. Pisałam no niewątpliwie dla siebie.
1: Na końcu tej książki jest długi spis książek właśnie takich, które pomagają w żałobie. Pani nazywa je książkami, które pomogły przeżyć. I zresztą kilka tytułów jest na tej mojej półce książek pomagających przeżyć żałobę. I w pewnym momencie pani cytuje Marka Bińczyka, który w książce Kontener napisał też o stracie bliskiej osoby. Wedle Bińczyka nic tak nie porusza jak buty po zmarłych. Czy też tak było w Pani przypadku? Zmierzam do opowieści oczywiście o przedmiotach, które zostają i które trudno nam czasami wyrzucić.

0: rzucić, bo mamy wrażenie, że się pozbywamy trochę tej bliskiej osoby, prawda?
1: Nie, ja u mnie zupełnie tak nie było i dlatego ta teoria, że czas, ja nawet nie lubię słowa żałoba, mi w polszczyźnie szalenie brakuje słowa, które w angielskim świetnie funkcjonuje, czyli grief, czyli jest to rozpacz, ale spowodowany stratą. W polszczyźnie tego nie ma. Mam nadzieję, że ta moja książka jakoś właśnie osobom po stracie pomoże, może się odnaleźć w polszczyźnie, ale nie.
0: Dlaczego, przepraszam, to słowo pani nie pasuje, żałoba?
1: Bo żałoba to jest co innego. Żałoba to jest mourning po angielsku. To jest proces. Natomiast grief to jest stan, w jakim się znajdujemy. Żałoba trwa długo, no właśnie, jest procesem, a mi chodzi o stan. I ten stan po polsku możemy mówić rozpacz, no ale rozpacz może być z powodu sytuacji politycznej, smutek z powodu deszczowego dnia, a nie ma rzeczownika określanego stan ducha po stracie. Ale wracając do pani pytania. Nie.
0: Do butów.
1: Do butów, wracając do butów. Ja miałam kompletnie inaczej. Mianowicie właśnie chyba następnego dnia zgromadziłam w pokoju Marcina jego wszystkie ubrania, łącznie z butami. I nawet nasza przyjaciółka i sąsiadka, która weszła do tego pokoju, się zdumiała, że on miał właśnie tyle ubrań i butów, ponieważ chodził głównie w swoich ulubionych. I zaprosiłam sąsiadów, którzy mnóstwo tych rzeczy wzięli. No to był, prawda, wojna w Ukrainie.
0: To był 22 rok.
1: Właśnie, no więc było bardzo dużo kanałów, w które te rzeczy mogły pójść. Bardzo szybko to wszystko rozdałam. I jedyną rzeczą, którą zostawiłam, ale głównie z myślą o znajomych mężczyznach, kolegach, którzy przychodzą w zimie, to były Marcina takie domowe buty, które teraz chcę oddać, bo nie mam zupełnie żadnych uczuć.
0: Czyli żaden element garderoby
1: po mężu nie został.
0: To niesamowite, ponieważ w tych książkach opisujących właśnie sytuację, stan i też działania po stracie, po śmierci bliskiej osoby, zwykle się pojawia problem przedmiotów. Zresztą pani tu też pisze, że przedmioty po zmarłych ogromnieją, prawda, że nowe znaczenie im się nadaje, ale jak widać nie wszyscy. I na przykład Marcin Wicha w książce Rzeczy, których nie wyrzuciłem, to jest świetna książka o utracie matki. Te przedmioty rzeczywiście ciągle są. Dlaczego pani nie chciała sobie niczego zachować?
1: Nasze mieszkanie, które jest mansardą jeszcze z górą dla gości, jest pełne przedmiotów, ponieważ my obydwoje, ja jestem, Marcin też był historykami sztuki, weszliśmy z tej takiej siermiężnej rzeczywistości PRL-owskiej w nowy świat, jeździliśmy przez lata na pletargi, także nasze mieszkanie, nadal mówię nasze mieszkanie, jest absolutnie pełne przedmiotów, które oczywiście należą do tego minionego życia i to oczywiście zostawiłam. Natomiast jego absolutnie takich najbardziej prywatnych rzeczy nie miałam zupełnie potrzeby zachowania. Nawet wyszła też taka bardzo piękna książka chwilę przed tą książką właśnie, o której rozmawiamy. Facet w zadymie, przyjaciele dla Marcina Giżyckiego. I to jest zbiór wspomnień, ale też limeryków pisanych przez różne osoby, takie jak Agnieszka Holland, Anna Rotenberg, Marek Bieńczyk właśnie tu wspomniany, Piotr Zomer, ponieważ Marcin sam pisał limeryki i ponieważ był no, na pewno osobą taką bardzo, no, nie rzeczownikiem, tylko czasownikiem jak Temerson, więc powstał pomysł wśród przyjaciół, żeby zamiast klasycznej księgi pamiątkowej zrobić taki kolaż. I w tymże kolażu, który jest też w dużym stopniu są prace plastyczne, bo mamy dużo przyjaciół artystów, jest też jeden z limeryków napisany przez naszego sąsiada właśnie, jakoś to powiem z głowy, raz Marcin z mansardy, odchodząc z nienacka w zaświaty, sąsiadom swym zostawił w spadku ubrań swój zbiór przebogaty. I odtąd choć dotąd gołym tyłkiem świecić zwykli, do majtek i skarpet od Prady nadmiernie przywykli.
0: Ale te limeryki zresztą były cytowane w czasie pogrzebu pana Marcina, prawda?
1: Tak,
0: no właśnie, o poczucie humoru, o zabawne momenty chciałam zapytać, bo pani się zawodowo zajmuje surrealizmem, a tak sobie myślę, że śmierć często się łączy z sytuacjami surrealistycznymi. Śmiech często towarzyszy najbardziej smutnym momentom naszego życia. No nie bez powodu właściwie każdy może przytoczyć jakąś sytuację, że ktoś się chichra

0: na pogrzebie, tak, prawda?
1: Oczywiście w taki moment straszny też obfituje w sytuacje paradoksalne i tam opisuje kilka. Jeżeli by obserwować to z boku, to przy zabawnych momentów.
0: Na przykład?
1: No na przykład. Moje koleżanki zaczęły się mobilizować i dawać mi rady, więc jedna koleżanka ze Stanów spytała się mnie, czy w Warszawie jest IKEA. Ja powiedziałam, że tak. Na co ona mi poradziła, żebym zaraz kupiła sobie bardzo wygodny fotel, postawiła przed telewizorem i jak najwięcej oglądała telewizji, bo nic tak nie koi nerwów.
0: I co? Zrobiła pani
1: nie,
0: to?
1: Nie, ale w ramach tej czystki, którą robiłam, pozbyłam się telewizji w ogóle.
0: Znaczy szczególnie programy polityczne, publicystyczne bardzo koją nerwy, więc
1: właśnie.
0: Świetnie.
1: Inna koleżanka, nie wiedząc, że mam prawo jazdy, powiedziała, że to jest idealny moment, żeby je zrobić. W momencie, kiedy mi się trzęsły ręce, starałam się płacić nie kartą kredytową, tylko dowodem osobistym. A poza tym, no jak wszyscy wiemy, w takim momencie jest tyle spraw do załatwienia, że oczywiście na nic nie ma czasu.
0: Ja chciałam przeczytać fragment opowiadania o panu Marcinie, opowiadania Agnieszki Taborskiej, które też się znajduje w książce Bez skóry, jak rozmawiać z ludźmi w żałobie. Lista opartych na humorze sytuacyjnym scenek wynikających z roztargnienia M jest długa. Kiedyś wypakował z torby z zakupami monumentalną tacę do jego wizyty w sklepie stojącą przy kasie i służącą do wykładania pieniędzy. Kiedy indziej, wróciwszy z miasta, udał się zdecydowanym krokiem do łazienki i nim zdążyłam zaprotestować, wyrzucił do sedesu wyjętą z kieszeni garść monet. Wielokrotnie umieszczał w zamrażalniku nieoczekiwane przedmioty, których bezskutecznie szukaliśmy w szufladach i na półkach z książkami. Niedawno, szykując się do zaoceanicznego lotu, ważyliśmy walizki, czy aby nie przekroczyły dozwolonego ciężaru. Wpierw zważyłam swoją. Gdy przyszła kolej M, jest strasznie ciężka, usłyszałam z sąsiedniego pokoju. Na wadze stał M, patrząc z niedowierzaniem na podziałkę. Dziś połknął za ślepkę chroniącą gniazdko do wtyczki zasilacza telefonu komórkowego. Tylko na chwilę położyłam ją na stole. Ledwie pomyślałam, że nie należało tego robić. Zaślepka była już w M w towarzystwie lekarstw na przeziębienie. Mój niepokój uśmierzył sprzedawca telefonów. Opowieść o niefortunnej przygodzie wcale go nie zdziwiła. Zapewnił, że wrzucenie telefonu do sedesu byłoby gorsze i że plastikowe zaślepki są całkiem nieszkodliwe. Więc to też nas trzyma przy życiu, prawda? Przypominanie sobie zabawnych sytuacji, albo jeśli przyjaciele nam przypominają i robią to konkretami, prawda? Obrazami, sytuacjami, a nie tak ogólnie, że był fajny i w ogóle.
1: Tak, tak, tak. Zresztą to opowiadanie zostało też przeczytane na pożegnanie Marcina razem z jego limerykami. Cieszę się, że pani je tutaj przeczytała, bo chciałabym, żeby słuchacze mieli świadomość, że ta książka jest też
0: nie jest tylko
1: lekka
0: ciemna
1: i jest w niej bardzo dużo humoru. Natomiast ta rada, jaką ja tutaj daję też samej sobie, bo nie wiedziałam o tym przed moim doświadczeniem, to właśnie najbardziej pomagają konkrety. Natomiast te wszystkie takie formułki, serdeczne kondolencje, rest in peace, często ranią, bo co spoczywanie w spokoju ma do momentu, kiedy nam się każda cząstka właśnie buntuje przeciwko tej sytuacji. Także staram się teraz też pomagać ludziom w podobnej sytuacji, ale konkretami. Wspominając konkretne momenty z tym człowiekiem, czy oferując konkretną pomoc, albo nawet bez ofiarowywania jej, po prostu ją robiąc.
0: To jeszcze na koniec wrócę do tego, o czym mówiłam na początku, o tej mojej prywatnej półce z książkami, które pomagają przetrwać stratę kogoś bliskiego. I na końcu pani książki jest spis tych tytułów. Jest ich bardzo dużo. Jest między innymi Rolanda Barthesa Dziennik żałobny, jest Kontener Marka Bieńczyka, jest przepiękna książka Georgiego Gospodinowa Ogrodnik i śmierć o śmierci jego ojca. Jest książka Ingi Iwasiów Umarł mi, Ćwiczenia z utraty Agaty Tuszyńskiej, Rzeczy, których nie wyrzuciłem Marcina Wichy i odwołań do literatury właśnie takiej, która pomogła przeżyć. Jest mnóstwo w tej pani książce.
1: Tak, to się zaczęło, no Marcin zmarł w październiku, chyba w lutym. Kolega mi podsunął pierwszą książkę, która zresztą teraz wyjdzie po polsku, Maxa Portera, Rozpacz to coś z piórami, chyba to taki będzie, czy bliski temu tłumaczenie tytułu. I ja się zachwyciłam tą książką i zaczęłam czytać inne. Ja czytałam tylko książki literackie, nie czytałam poradników, nie czytałam medycznych książek i nawet niektórzy

Moi przyjaciele się obawiali, czy takie, aż takie wchodzenie w ten temat mi nie szkodzi, ale myślę, że zupełnie nie szkodziło. Tych książek jest ponad 100. Ja nadal uważam, że tych książek nie ma aż tak dużo, bo książek o miłości jest, prawda, mnóstwo, a w końcu nie każdemu z nas zdarza się przeżyć prawdziwą miłość. No a straty doświadczamy wszyscy.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Proszę o litość, panie sędzio, to stało się tak jak w złym śnie. Pochodzę z biednej chłopskiej rodziny, gdzie surowo karało się grzech. Zabiłem staruszkę tylko dlatego, że ciężko było mi żyć. Ciężko było pracować w polu, ubierać ją, karmić, myć.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku. Babie lato.
1: Ile kilometrów przejechaliśmy? Ile miejsc odwiedziliśmy? Ilu gości pojawiło się przed naszym mikrofonem? I ile psów biegało po jedynkowym studiu? W poniedziałkowej audycji powspominamy najciekawsze momenty tegorocznego Lata z Radiem. Audycje, pikniki, koncerty, spotkania i niezwykłe historie. Oraz wpadki i śmieszne sytuacje. A w studiu wszyscy prowadzący i reporterzy Lata z Radiem.
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy od tragedii w Stanach Zjednoczonych. Co najmniej 5 osób zginęło w katastrofie samolotu cargo Amazon Prime Air na lotnisku w Miami. Boeing 767 podczas lądowania wypadł z pasa i uderzył w kilka pojazdów. 5 osób zostało rannych, 3 z nich są w stanie krytycznym. Do wypadku doszło tuż przed 14 czasu lokalnego. Po katastrofie zamknięto wszystkie pasy startowe i drogi kołowania. Lotnisko ostrzega przed dużymi opóźnieniami i możliwymi odwołaniami lotów. Przyczyny wypadku zbada Federalna Administracja Lotnictwa. W Kijowie wczoraj odbyły się negocjacje w sprawie pokoju z amerykańską delegacją. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał ze Steve'em Witkowem i Jaredem Kushnerem. Pierwsze deklaracje wskazują na wciąż niezałatwione kwestie terytorialne. W sobotę wysłannicy Donalda Trumpa rozmawiali z Władimirem Putinem.
4: Jared Kushner po zakończeniu rozmów zaznaczył, że USA chcą jeszcze do zimy wypracować rozwiązania pokojowe, ale trudno jest to zagwarantować. Wołodymyr Zełenski z kolei przekazał, że podczas rozmów poruszano kwestie terytorialne, ale pozostaje on przy swoim zdaniu, że tak złożone sprawy można rozwiązać wyłącznie na poziomie przywódców. Ukraiński prezydent dodał, że omawiano też kwestie wsparcia dla Ukrainy w krótkiej perspektywie oraz gwarancje bezpieczeństwa. Podczas trwania rozmów ukraińska stolica nie była atakowana przez rosyjskie rakiety i drony. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że obecność Steve'a Witkowa i Jareda Kushnera w Kijowie zadziałała lepiej niż systemy Patriot i wyraził życzenia, aby Amerykanie przyjeżdżali częściej, tak aby zwykli Ukraińcy mieli możliwość odpocząć od rosyjskich ostrzałów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Przesłuchanie Romana Żetty, współpracownika zaginionego założyciela giełdy BitBay Sylwestra Suszka, prawdopodobnie będzie dziś kontynuowane. Wczoraj zatrzymany spędził wiele godzin w katowickiej prokuraturze. Zatrzymanego w sobotę na Śląsku podczas próby ucieczki do Chin. W domu Romana Żetty znaleziono wartościowe zegarki i dokumentację dotyczącą działalności.

0: gości Zonda Krypto.
1: Długie przesłuchanie Romana Rzet może świadczyć o tym, że zaczął współpracować, uważa minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: To jest też sygnał dla nas wszystkich, że ta osoba chce mówić, chce współpracować z prokuraturą, bo z reguły jak ktoś odmawia składania wyjaśnień, to wtedy czynności kończą się bardzo szybko. Ale widać, że tutaj są zeznania, są bardzo obszerne.
1: Roman Rzet jest czwartą osobą zatrzymaną w sprawie Zonda Krypto. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące trzech podejrzanych: Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. Zatrzymano też prezesa PKOL Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty faworyzowania wierzycieli i płatnej protekcji. On również został tymczasowo aresztowany. Witold Banach, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz Niemcy. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec według wyników sondażowych wygrała wybory w landzie Saksonia-Anhalt. Zdaniem politologa Michała Maliszewskiego nie jest to niespodzianką. Ekspert powiedział w Polskim Radiu 24, że sukces AfD jest związany z odwoływaniem się do nostalgii za NRD.
4: Główny kandydat partii w Sachsen-Anhalt jeździ na takim mopedzie, kultowym mopedzie NRD-owskim i zbierał zwolenników dawnej NRD, to znaczy tych, którzy myślą o niej z sentymentem i chcą do niej wrócić.
0: Drugie miejsce po AfD zajęła chadecka CDU kanclerza Friedricha Merca. Dziś poznamy ostateczne wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt. A na Strękowej Górze w powiecie białostockim upamiętniono rocznicę bitwy pod Wizną. Była połowa polowa msza, uroczystości pod ruinami schronu i piknik historyczny. We wrześniu 1939 roku polskie oddziały stawiły czoła wielokrotnie większym siłom niemieckim.
5: Rok, że polski żołnierz walczył o swój honor, ojczyznę.
6: Dziś oddajemy hołd naszym obrońcom.
7: Prezes Stowarzyszenia Wizna 1939 Dariusz Szymanowski.
6: W dniach 7 do 10 września 1939 roku na tym odcinku żołnierze kapitana Ragnica bronili się przed nawałą niemiecką, przed oddziałami 19 Korpusu Guderiana. Przez 3 dni skutecznie powstrzymując tę nawałę.
8: No ja przyjechałem sobie z Podkarpacia aż tutaj, także pierwszy raz jestem i podziwiam te miejsce. Także warto przekazać pokoleniom młodym.
9: Warto właśnie to pielęgnować.
10: I takie polskie Termopile tutaj są.
6: Tam było 300 Spartan, tu jest 300 naszych żołnierzy, tam król Leonidas, tutaj kapitan Raginis. Jest to symbol obrony podczas września.
0: Po uroczystościach można było obejrzeć rekonstrukcję walk, do których doszło na Strękowej Górze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy może przelotnie popadać na północnej części Polski. Temperatura minimalna od 6 do 11 stopni. W ciągu dnia utrzymają się opady deszczu na północy, a na termometrach zobaczymy kilkanaście stopni w całym kraju. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż 989 hektopaskali znad północnej Rosji przemieszcza się na północny wschód. Wyż 1027 hektopaskali znad południowo-zachodniej Polski rozbudowuje się na wschód. Bałtyk Południowy i Zatoka Pomorska. Tam wiatr zachodni skręcający na południowy 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 6, słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra. Wybrzeże środkowe. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 6, słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 6, słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 3 do 5 miejscami w porywach do 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków południowych 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
11: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
12: Rozmowy, analizy i opinie.
11: I dużo muzyki.
12: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
11: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
12: Od godziny 16.
11: Zapraszamy Karolina Rożej
12: i Michał Strzałkowski.

0: Muzyka nocą.
1: Płyta zespołu Sztywny Pelazji, która została odtworzona przez nas w pierwszej godzinie dzisiejszej muzyki nocą, nazwana była wśród innych polskich krążków albumem Wolności. Te płyty z lat 80., które dołożyły parę swoich groszy do odzyskania niepodległości, wolności w roku 89. Ale ten największy kamień to rok 1980, powstanie Solidarności, wcześniej strajk w Stoczni Gdańskiej. No właśnie, i sama Stocznia Gdańska, symbol wolności. Tydzień temu minęła kolejna rocznica, która z roku na rok staje się mniej uroczysta, powiedziałbym nawet, że bardziej zapominana, może już nie spędzana w jakichś kłótniach, jak jeszcze do niedawna, ale tego, powiedziałbym, takiego uroczystego, należytego akcentu, takiej atmosfery już niestety nie ma. Zdarzyło się natomiast to w roku 2005. Wtedy rzeczywiście, kiedy mieliśmy 25. rocznicę powstania, nie powstania Solidarności, 25. rocznicę porozumień sierpniowych, było to z dużą pompą w Polsce. Koncert właśnie na terenie Stoczni Gdańskiej, przedstawił Jean-Michel Jarre. Są takie koncerty, podczas których muzyka przestaje być jedynie zbiorem dźwięków i nut, a staje się, można powiedzieć, że taką żywą tkanką historii. A tu właśnie tę historię pokazując, a jednocześnie tworząc. I ta płyta, którą dziś zagramy, to właśnie taki zapis podwójnie historyczny, można by powiedzieć. Ponad 170 tysięcy ludzi zgromadziło się pośród surowych, przemysłowych hal i charakterystycznych żurawi, by uczcić ćwierćwiecze narodzin Solidarności. Na gigantycznej scenie stanął człowiek, który jak nikt inny potrafi przekładać przestrzeń, architekturę i historyczną pamięć na język muzyki elektronicznej. To oczywiście Jean-Michel Jarre. Koncert Przestrzeń Wolności, wydany później na albumie płytowym, którego za chwilę posłuchamy, to zapis widowiska, w którym cyfrowa synteza i potężne brzmienie analogowych syntezatorów zderzyły się z duchem miejsca, które bez najmniejszej przesady, można powiedzieć, zmieniło losy Europy. Jean-Michel Jarre nie przyjechał do Gdańska ze zwykłym, rutynowym programem. Przygotował spektakl, w którym industrialny krajobraz stoczni stał się pełnoprawnym instrumentem, a tradycyjne orkiestrowe brzmienia połączyły się z jego kultową elektroniką. To znaczy z kultową elektroniką Jean-Michel Jarre. Nie. Przepraszam bardzo. Nie stoczni, chociaż właściwie wszystko, co się... Właśnie, proszę Państwa. Tam się wszystko razem zmieszało. Historia aktualna z historią wczesną. Dziś mamy na to, o tym mówimy, podwójnie historycznym zapisie. Wizualizację z rzeczywistością,

industrial muzyczny z industrialem realnym, czyli właśnie dźwigami, właśnie żurawiami, takimi jak w stoczni kojarzymy. Ja tak staram się jakoś o tym opowiadać oficjalnie, jak się o płytach opowiada, a tu nie da się, proszę Państwa. To jest naprawdę taki miks, zarówno muzyczny, symboliczny, scenograficzny i tak dalej, że można po prostu powiedzieć tylko i wyłącznie i wtedy wszystko będzie wiadomo. Jean-Michel Jarre w roku 2005 w Stoczni Gdańskiej.

0: Dobry wieczór, Gdańsk! Good evening, Gdańsk! It's a big honor for me to be with you tonight and to share this big celebration with all of you in Gdańsk and all of you in Poland.
1: Jest to wielki zaszczyt, że mogę tu być w Gdańsku, być częścią tej uroczystości i być z nią tu w Gdańsku i w całej Polsce.
0: The values promoted by Solidarność 25 years ago are timeless and concerning and involving all of us all over the world, wherever we are in Poland or in France or everywhere in the world.
1: Wartości szerzone przez Solidarność są ponadczasowe i tyczą się nas wszystkich, czy jesteśmy tu w Gdańsku, czy w Polsce, czy na całym świecie.
0: So this whole concert is dedicated to this shipyard where everything began.
1: Tak więc koncert ten jest dedykowany tej stoczni, gdzie to się wszystko zaczęło.
0: Do you agree?
1: Zgadzacie się?
0: Zgadzacie się? So if you want, we are going to start the concert, and it's not only our evening here, but the evening of everyone in this shipyard and also beyond Poland through satellite somewhere in the sky.
1: Tak więc, jeśli pozwolicie, rozpoczniemy koncert. Jest to koncert nie tylko nas tu w Gdańsku, ale wszystkich na całym świecie za pośrednictwem satelity.